0: nocy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek.
1: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Brak zaproszenia prezydenta na konferencję o odbudowie Ukrainy to żadna niezręczność, mówił minister obrony narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z powodu roboczego charakteru konferencji Polskę będzie na niej reprezentował premier Donald Tusk.
4: Ale ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ona ma charakter bardzo praktyczny, takie były założenia i tutaj Polskę reprezentuje premier. Premier Tusk jest współgospodarzem, więc nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś fopa, ani jakiegoś zgrzytu.
3: Konferencja o odbudowie Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca w Gdańsku. O braku zaproszenia dla Karola Nawrockiego poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz. Poseł PiS Dariusz Matecki przez kilka godzin odpowiadał na pytania śledczych w szczecińskim sądzie okręgowym. Wczoraj rozpoczął się proces polityka. Zarzuty dotyczą fikcyjnego zatrudniania w Lasach Państwowych i wyłudzenia co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
5: Śledczy ustalili, że 3 konkursy na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zostały ustawione tak, by wygrały stowarzyszenia powiązane z Dariuszem Mateckim, mówi prokurator Dariusz Ślepokura.
6: De facto on tymi stowarzyszeniami zarządzał, bo decydował we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących zatrudnienia osób, przygotowania ofert.
5: Stowarzyszenia wystawiały zawyżone faktury na usługi, które nigdy nie były wykonane. Środki po odliczeniu prowizji w gotówce wracały do prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor, ale i do Mateckiego. Poseł do zarzutów się nie przyznał, do związków ze stowarzyszeniami już tak.
7: Współpracowałem, w pełni popieram i gdybym rzeczywiście ja był ministrem sprawiedliwości, to też bym takie kwoty dotacji im przyznał, ponieważ te działania były moim zdaniem słuszne i zasadne.
5: W poniedziałek Matecki dowodził, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. To jeden z zarzutów. Swoje wystąpienie ma kontynuować w środę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Zabójca teścia ze Świętokrzyskiego w rękach policji. Mundurowi zatrzymali wczoraj mężczyznę, który w Mierzawie zaatakował nożem swojego teścia i ranił teściową. 80-latek zmarł w wyniku obrażeń. Poszukiwania sprawcy trwały od piątku. Wczoraj odnaleziono go niedaleko miejsca zamieszkania, informował komendant wojewódzki policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
8: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
3: Jak wynika z ustaleń policji, powodem zbrodni były rodzinne nieporozumienia. Nożownik to były funkcjonariusz ze służby w policji, odszedł 3 lata temu.
2: To są aktualności jedynki.
3: Bronili szpitala i zwolnionego dyrektora placówki. Ulicami Mławy wczoraj przeszedł marsz. Ruszyło też zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Władze regionu nie wywiązały się z obowiązków wobec jedynego szpitala w Mławie, mówił jeden z organizatorów marszu.
9: Rada Powiatu nie wywiązała się. Był bardzo trudny dialog. Widzieliśmy, że brak jest po prostu współpracy i chęci do pomagania szpitalowi.
3: Zwolniony dyrektor szpitala informował podczas sesji Rady Powiatu przed kilkoma tygodniami, że jedyna placówka w całym powiecie mławskim jest w krytycznym stanie finansowym. Uroczysta gala w Sopocie zakończyła 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
10: Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Potop, Salci, Hałas. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
11: Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów.
10: 3 nagrody otrzymali twórcy słuchowiska O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. Reżyser Jarosław Tumidajski.
12: To najważniejszy jest temat.
10: Aktorka Ewa Konstancja Bułchak.
13: To była świetna praca.
10: I za realizację akustyczną Andrzej Brzoska. Jurorzy docenili także twórców słuchowiska Na południe, autora Krzysztofa Bizio i aktora Mariusza Bonaszewskiego.
14: To było wzruszające.

0: to taki mężczyzna, który nagle opowiada o tym, że to nie tak miało być wszystko.
1: Nagrodę publiczności otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Wśród produkcji telewizyjnych zwyciężył spektakl Ruda Wawrzyńca-Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Przed nami kolejny ciepły i przeważnie pogodny dzień. Więcej chmur tylko na południowym wschodzie Polski. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum i do 28 na Lubelszczyźnie. Chłodniej tylko do 18 stopni nad samym morzem.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
5: Wkręciłaś mnie to przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
6: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
4: Świetni goście, super muzyka.
7: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
6: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
8: I robimy czasami trochę szaleństwa.
4: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
9: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
10: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie się
9: zaczęła. Mi się wydaje, że tak. A, dziękuję.
6: Spróbujcie sami.
4: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
6: Po 14.
4: Zapraszają
6: Marcin Wojciechowski
4: i Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Program Pierwszy Polskiego Radia. 6 minut po godzinie drugiej.
3: Noc z reportażem.
11: Bartosz Panek, witam Państwa. Dobry wieczór. Przed nami 40-minutowa, ale to za parę minut dopiero wycieczka do Białegostoku.
12: Dzień dobry. Także poprosimy o możliwość wejścia. Tak, jako najważniejszego pomieszczenia.
13: Czy pan będzie wiedział, jak otworzyć te drzwi? Ten kluczyk do tych pierwszych drzwi z tej strony, dobrze?
12: Dobrze. Proszę. Dziękuję bardzo. Serdecznie.
14: Ale klucz też jest chyba przedpotopowy.
12: No na to wygląda, że i zamki się dobrze trzymają.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Najważniejszy adres w mieście. Tak mówiono kiedyś o budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku, choć myślę, że nie tylko w Białymstoku, tak mówiono na te domy partii. No i najważniejszy adres w mieście to jest tytuł audycji dokumentalnej Doroty Sokołowskiej, której właśnie teraz będziemy słuchać. Okazały gmach na placu NZS powstał w latach 50. ubiegłego wieku. To jest gmach naprawdę porządny, taki rzeczywiście, który po rzuceniu mu delikatnego spojrzenia sprawia wrażenie gmachu władzy i powstał jako budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Od roku 1990, czyli tuż po przemianach demokratycznych w Polsce, był on siedzibą najpierw filii Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie Uniwersytetu w Białymstoku. No ale czasy się zmieniają, uniwersytety modernizują, no i od lipca uniwersytet przenosi swoje pomieszczenia właśnie z tego dawnego gmachu PZPR przy placu NZS do nowoczesnego kampusu w innej części miasta. Posłuchajmy zatem, jakie historie udało się odkryć Dorocie Sokołowskiej w czasie wycieczki po tym dawnym domu partii i w rozmowach z osobami, które znają ten budynek jak niemalże swój własny dom. Najważniejszy adres w mieście. Audycja dokumentalna Doroty Sokołowskiej z Polskiego Radia Białystok.
2: Wysoko nad głowami defilujących transparenty

0: portrety nauczycieli i wodzów. Pod sztandarem Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina obronimy pokój.
1: Ulica Marii Curie-Skłodowskiej miała być aleją pochodów.
2: Od domu partii tu rządzą. Potem sądy po lewej stronie tu sądzą. Związki zawodowe tu nic nie dają. I na końcu ulicy Skłodowskiej szpitale. A tam na drugi świat wysyłają.
3: Słyszycie to? O, nic się nie zmieniło.
4: Gazeta Białostocka. 30 kwietnia 1952. 1 stycznia przyszłego roku Białystok otrzyma nowoczesny hotel o 226 łóżkach. Estetyczna, prosta w formie elewacja przyczyni się do upiększenia ulicy Stalina. Tuż obok hotelu zostanie oddany do użytku wspaniały dom partii. Oddział Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dom partii. To ja.
5: Od czego tu zwiedzać?
6: Oj, sam budynek z zewnątrz, ale też to założenie przestrzenne, to już jest atrakcja. Natomiast także wnętrza tego obiektu są niezwykle ciekawe i do dziś całkiem nieźle zachowane po ponad 70 latach od jego budowy.
5: No był to wyjątkowy budynek jednak.
6: No tak, miała tu się mieścić siedziba w skrócie władzy.
5: Bierzemy klucze?
6: Bierzemy klucze.
4: Stoję w centrum. Miałem tabliczki ulic Próchniaka, Liniarskiego, Placu Uniwersyteckiego.
6: Dzień dobry. Także poprosimy o możliwość wejścia.
7: Tak,
6: tak, jako najważniejszego pomieszczenia.
7: Czy pan będzie wiedział, jak otworzyć te drzwi? Ten kluczyk do tych pierwszych drzwi z tej strony, dobrze?
6: Dobrze.
7: Proszę
6: Dziękuję
7: bardzo.
6: Serdecznie.
5: Ale klucz też jest chyba przedpotopowy.
6: No na to wygląda, że i zamki się dobrze trzymają.
8: W dniach 18 i 19 października obradowała w Białymstoku Wojewódzka Konferencja Partyjna. W prezydium przedstawiciele centralnych i wojewódzkich władz partyjnych na czele z członkiem biura politycznego, sekretarzem Komitetu Centralnego Ryszardem Strzeleckim i pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Arkadiuszem Łaszewiczem.
4: W moich gabinetach zapadały decyzje o tym, ile metrów materiału wyprodukują fasty. Kto dostanie talon na malucha, a kto zasłużył na to, żeby być dyrektorem.
8: Konferencja zamknęła ważny etap przygotowań białostockiej organizacji do 5. zjazdu partii. W okresie międzyzjazdowym oddano do użytku 18 większych zakładów.
9: No nie, nie jest już tak źle jak przed 15 laty. W sklepach brakowało nawet papieru. Niedościgłym marzeniem były plastikowe woreczki. Przez te lata zbierały się różne rady i komisje, aby podciągnąć, rozszerzyć i w ogóle zapalić znicz nowego.
1: Takie sformułowanie było aktyw bezpartyjny. Poprosił mnie do siebie naczelnik gminy i powiedział, że tutaj dostał takie coś i mnie tam proszą, żebym ja poszedł na spotkanie czy szkolenie, które będzie w domu partii. No i ja tam poszedłem sobie. Ciekawiło mnie to, no bo nigdy w czymś podobnym nie brałem udziału, nie wiedziałem, co to będzie. Pamiętam to spotkanie, takie przelewanie z pustego w próżne. Nie zrobiło to na mnie jakiegoś wrażenia, że wchodzę w gmach władzy, wycia ponure, międzynarodówki i tak dalej. Co śmieszne, to się tam do dnia dzisiejszego nie za wiele różniło, bo ten sam układ pomieszczeń, te same korytarze. Natomiast pamiętam, to już bardziej w mitologię chodzi, jak ten dom partii funkcjonował w sensie biurokratycznym. Trzeba było składać sprawozdania, zawsze wielkie takie poruszenie w muzeum. No to przygotowania do tej procesji większe niż wizyta u papieża. To nie był szacunek, to była raczej obawa przed wizytą w tym gmachu. Ta cała jego architektura monumentalna, pokazująca, tak władza sobie tutaj siedzi, a w rzeczy samej, bo znałem tych iluś tam ludzi, którzy pracowali w tym gmachu. Ci ludzie wręcz zaprzeczali temu wszystkiemu.

0: A tu kolega, który był, igłę kiedyś zostawił, przypadkowo fotela poprawiał. Powiedz.
1: No to co, że zostawiłem, to psami tam innymi chodzili, wyszukali, nie znaleźli, no w końcu poszedłem i ją wyjąłem tam.
0: Ale tę pisarkę robiłeś.
1: Tak, tak nieśli, żeby ją pokazać, że jednak była.
2: Nie da się ukryć. Jestem monumentalny. 4 metry wysokości. Ponad 100 długości korytarza. Ale tu się nie biegało. Tu trzeba było, wiecie, rozumiecie, z dystynkcją.
3: Jak pomyślę sobie, że ponad 20 lat temu pisałem o dokonaniach Stanisława Bukowskiego, a to jest jego jedno z głównych dzieł tutaj w Białymstoku, zawsze budzi jakiś sentyment po tylu latach, prawda? Spróbujmy otworzyć. Pani mówiła o pierwszych drzwiach. O, udało się. Proszę zobaczyć, jakie piękne w ogóle drzwi dębowe. Jest to prawda dosyć skromnym detalem, ale też świetnie zachowane. No tutaj do budowy tego obiektu użyto materiałów najbardziej szlachetnych. Nie tylko drewna wysokiej jakości, bo także i są jesionowe poręcze na balustradach schodów, ale także użyto różnych wykładzin na ścianach. No mamy gipsowe wyprawy, co nie było wtedy takie oczywiste. Mamy różnego rodzaju tutaj właśnie gzymsy, fasety, metaloplastykę, mamy też i dębową klepkę na podłogach, no i przede wszystkim marmurowe wykładziny filarów we foyer, ale spróbujmy wejść do środka.
4: Ale te drzwi są z 51 roku,
3: tak,
4: myśli
3: tak.
4: Pan?
3: Wszystko tutaj, co jest trwale, można powiedzieć, związane z wyposażeniem tego budynku, no bo meble już w dużej części są wtórne, ale przede wszystkim ten charakterystyczny stół prezydialny na podium, to wszystko jest oryginalne. Proszę zwrócić uwagę, tutaj starano się nawiązać w dekoracji tego w okleinie stołu do 5-ramiennej gwiazdy, no, która kojarzy się jednoznacznie, prawda?

0: to tu lokali dygnitarze spotykali się z szefami bezpieki, żeby łamać charaktery wszystkim, którzy nie chcieli iść w szeregu. Przy kłębach dymu planowano, jak uciszyć robotników z FAST czy uchwytów. Tak, moje ściany słyszały dużo.
1: PZPR, partia, z której się wywodzimy, kierowała odbudową Polski, jej uprzemysłowieniem, zapewniając robotnikom i chłopom cywilizacyjny i kulturowy awans. Bezsporna jest jednak także jej polityczna odpowiedzialność za zbrodnie okresu stalinowskiego, za przymusową kolektywizację, za konflikty z klasą robotniczą, kryzysy gospodarcze i pauperyzację polskiej inteligencji, za arogancję władzy i tępienie niezależnej myśli społecznej.
2: Towarzysze się spotykali i naradzali w ważnych sprawach.
3: Dużo ich musiało tu być, bo jest potężna ta aula.
2: Tak, taka ilość towarzyszy mogła się tu zmieścić. Widzimy też takie charakterystyczne czarne elementy opasane drewnianą opaską. To są elementy klimatyzacji. Cały system nagłośnienia, tutaj też widzimy jeden z głośników, taki wewnętrzny radiowęzeł. Tak, szereg udogodnień, bo przecież partyjni towarzysze przyjeżdżali z całego województwa.
3: Powiedział pan o klimatyzacji, ale okna też są potężne, można było je po prostu otwierać.
2: Te wysokie okna, kwestia doświetlenia, bo stoimy od strony północno-zachodniej. Natomiast sam budynek, jego główna oś skierowana w stosunku do dawnej Alei Pochodów, czyli obecnej ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Jak przedłużymy tę oś poza Białystok, to wychodzi ona w kierunku Białowieży, a dalej jeszcze wychodzi w kierunku, co ciekawe, Kijowa. Więc nie stolicy sowieckiej Rosji.
3: A możemy wyjść teraz w takim razie po drugiej stronie? Oczywiście. Zaraz to wrócimy jeszcze. Oczywiście. Balkony, które wychodzą na tę właśnie Aleję Pochodów.
0: Nie tylko władza była dla władzy.
3: Ciekawe, czy to można je otworzyć tylko.
0: Także trzy pokoje gościnne, wentylowane, stomatolog, lekarz, sauna. A dla prawdziwych wybrańców telegraf i dalekopis. I telefon bez tarczy z jednym guzikiem wprost do ucha pierwszego sekretarza w Warszawie. Żadnych sekretarek. Czysta komunistyczna telepatia.
4: Na jakim stanowisku? A, kierownik magazynu. Dobra, w tył zwrot.

0: Słucham? No co ście chcieli? No. Proszę? No, działajcie.
1: Zaczęliśmy od miejsca, gdzie się pracowało, ale dom partii to nie była tylko praca, prawda? To było też dużo wypoczynku, spotkań, zapachu cygar.
2: No tak, no towarzysze przyjeżdżali z całego regionu, w związku z tym tutaj nocowali. Też była stołówka partyjna na dole. Przez całe lata funkcjonowania uniwersytetu w tym budynku przeznaczona później na bibliotekę. Także tam też postaramy się zaraz wejść. A, tutaj jest otwarte.
3: Znaleźliście te same? Gdy naród płacił się w kolejce po rąbankę, towarzysze pocili się u mnie dobrowolnie. Bez podsłuchów i protokołowania. Wdzięczni tworzyli idealny ekosystem luksusu. Cena? Czerwona książeczka z napisem, jak znamie, PZPR.
2: Rozmowy partyjne, prawda, i różnego rodzaju uzgodnienia, narady, to wszystko musiało być ciekawe, interesujące, ale też może nieraz budzące trwogę, kto wie.
4: Liczymy, że nasi towarzysze zrzeszeni w tym związku zadbają o jego rzeczywiście związkowy kurs. Natomiast nie może być i nie będzie oddana władza ludowa. Tu nie powinno być żadnych złudzeń.
5: Nie wiedziałem po co, na co. Wiedziałem, kto mnie zaprasza. Pani Maria Maranda, która, jak się potem dowiedziałem, sprawowała opiekę nad życiem kulturalnym Białostoczyzny. Poszedłem, pokonałem tą przeszkodę w postaci portiera, który musiał sprawdzić, kto idzie do kogo, zadzwonić i się zgadza. No i pani Maria rozmawiała ze mną, nie pamiętam o czym, ale to nie było nic ważnego. No ale trochę mnie dręczyło, po co ja tam w ogóle poszedłem. I dopiero bardziej doświadczeni ode mnie mi wyjawnili, że pewnie czeka cię jakiś awans. I chcieli sprawdzić, czy ty w ogóle zasługujesz na taki awans. No i okazało się, że mieli rację. Awans był dziwny, bo wciągnąłem się do pracy w Białostockim Towarzystwie Kultury. Chcieliśmy trochę redagować. Sesje robiliśmy historyczne, tam wspieraliśmy ruch społeczno-regionalny i to się okazało już w kompetencji partyjnej. Natomiast ludzi z tego domu partii to egzemplarzy dziwnych sporo, po czym ich można było poznać. No między innymi po słownictwie. To było wręcz przysłowiowe, jak oni potrafili tym żargonem takim partyjnym wygłaszać całe kwestie. I to tak, jakby się czytało Trybunę Ludu czy Gazetę Białostocką, chociaż to można było po ludzku powiedzieć w kilku słowach i wyrazić się i ładniej, ale nie, to trzeba było ubrać właśnie w taką całą tą nową mowę.
6: Zaczęłam pracować w 47. Kiedyś było ciężko pracę, na początku, a ja miałam szwagra naprawdę na wysokim stołku. Był sekretarzem, no i powołałam się na jego referencję. Dostałam największą grupę. Jeszcze dostaję, proszę pana, w nagrodę zwiedzenie trasy WZ. Tylko dlatego, że mój szwagier był partyjny. Więc nic.
2: Próbujemy tutaj zapukać do szatni. Dzień dobry, przepraszam. Czy możemy prosić o otwarcie dawnej biblioteki? Dzień dobry.
1: Wszystko pod kluczem, jak kiedyś.
7: No niestety, bo tu jeszcze czasami zajęcia są.
1: Ach, też taki też specyficzny zapach.
3: Teraz pachnie rzeczywiście nie za bardzo.
2: Tak, bo jesteśmy w takiej trochę części na pół piwnicznej.
3: Ale kiedyś pachniało bananami i szynką z puszki. I radzieckim kawiorem. A, i kaukaskimi koniakami. Prawdziwą kawą. Potężna stołówka to był raj dla wybranych.
5: Legenda ta głosiła, że Radeborgę to doskonale najlepsze piwo niemieckie w Białymstoku, jakie można było dostać i to tylko w komitecie. Można było na dół się tam do tej stołówki dostać pod warunkiem, że albo miało się odpowiednią legitymację, albo jakieś układy, albo znalazło się sposób. Bo jak ten cieć tej szurce pytał do kogo, to potem się należało powiedzieć do towarzysza Radebergera i wpuszczał.
8: Synulki, proszę panią, są? Cztero jajeczka.
9: Nie ma takich rzeczy.

0: A to moje resztki.
1: Czy są wątpię w puszkach?
2: Nie, nie ma, proszę pani.
3: Dzień dobry, pani, czy z Lindol dostanę w płynie?
2: Nie, proszę pana.
1: Dobry, czy jest maligna do prania?
2: Nie ma, córeńko.
4: Czy są synulki czterojajeczne?
5: Nie, nie ma,
4: nie ma. Nie ma?
5: Nie ma,
4: proszę. O, to szkoda. A kiedy będą?
5: Nie wiem.
6: Nigdy tu nie byłam.
7: Ja powiem szczerze, też w tej części nie byłem, ale to tu gdzieś się mieściła ta kuchnia. Na pewno obsługa była dość duża na tylu towarzyszy. Trzeba było pewnie ugotować i uprać.
6: Bardzo ciekawe spojrzenie na ulicę. Możemy tutaj zobaczyć, co widział ktoś, kto tutaj przebywał.
7: Tak, i na dawną szkółkę partyjną oczywiście, bo po drugiej stronie, gdzie jest dzisiaj bodajże Wydział Filologiczny, to jest budynek też zrealizowany już w trochę skromniejszym wymiarze, ale jednak w duchu socrealistycznym. To dawna szkółka partyjna po drugiej stronie obecnej ulicy Liniarskiego. Tu widzę, są meble może późniejsze, ale co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, są jeszcze tabliczki wybijane, właśnie aluminiowe bodajże, KWPZPR, czyli z takim typowym jakimś napisem inwentarzowym i z numerem. Także jest trochę mebli bardzo ciekawych, chociaż już w różnym stanie zachowania.
8: Podziemia to była prawdziwa forteca. Schrony, filtrowane powietrze, zapasy wody. Po co? To towarzysze bali się imperialistycznego ataku. Choć chyba bardziej buntu obywateli.
6: Czy ten korytarz może prowadzić w jakieś takie tajemne miejsce, bo on jest długi? Dużo jest tutaj tych drzwi, tu są schody następne?
7: Tak, tu widzimy te klatki gospodarcze. No tak jak to miało miejsce też w innych epokach, że była klatka reprezentacyjna, klatka schodowa z bardziej okazałymi, lepiej wyposażonymi.
6: Tutaj.
7: Ciekawe,
6: jest,
7: czy nam się uda.
6: Jest klucz.
7: Jest klucz. Schodami.
6: Rzeczywiście wspaniałe dzieło Stanisława Bukowskiego. Można powiedzieć, że przemyślane i intrygująco zaaranżowane.
7: O, tam widzimy nawet jakaś też taka szafka, a może to jeszcze dębowa bodajże, z czasów właśnie...
6: Dębowa?
7: Tak, i projektu najprawdopodobniej Bukowskiego, jeszcze z takim charakterystycznym motywem, który też gdzieś tam do historycznych elementów nawiązuje. Pewnie też ma swoją tabliczkę inwentarzową, być może z tyłu.
6: Czy myśli pan, że uniwersytet zajmie się tymi pamiątkami?
7: To dzisiaj w ogóle są rzeczy, które są bardzo cenione przez kolekcjonerów, badaczy polskiego designu. Polski design był na wysokim poziomie, ten powojenny i przedwojenny, więc myślę, że są ludzie na uniwersytecie, którzy potrafią to docenić. Mam nadzieję, że to znajdzie się w nowym miejscu, właśnie na kampusie uniwersyteckim.
9: Kawał mojego życia wiąże się właśnie z tym budynkiem i też nie nazwałabym tego badaniami, no ale robiliśmy takie eksploracje, które prowadziły do rozpoznawania tutaj budynku, jego przyszłości, jego historii, między innymi z nieżyjącym już Radosławem Poczykowskim, ale też z innymi kolegami z socjologii i historii. I tak patrząc wstecz, to mam wrażenie, że to jest takie zainteresowanie, które gdzieś tam odżywa co kilka lat, może nie co roku, ale każde kolejne pokolenie studentów i młodych badaczy, młodych naukowców, którzy tutaj przychodzili, próbuje odkryć dla siebie przeszłość tego obiektu.
6: Stoimy na jakimś parkiecie drewnianym, który wymaga cyklinowania, przy drzwiach, które otwiera się starymi kluczami.
9: A czy niewiele się tu zmieniło? Ja myślę, że jakbyśmy się cofnęły w czasie i pochodziły po tym domu partii, tak jak on wyglądał w latach 50., 60. czy 70., to no, musiała być to inna przestrzeń. Rzeczywiście wiele elementów takich wystroju wnętrza, detali architektonicznych się zachowało. No, natomiast funkcja i używanie tego obiektu w zupełnie innym celu, one dużo zmieniły. Już raczej niewiele jest takich sal, które przypominają te z przeszłości, a te możemy gdzieś tam jeszcze na starych fotografiach obejrzeć. Myśmy robili dwa projekty, w których ten budynek się pojawił. Ładniej PRL w przestrzeni miasta, ładniej ze znakiem zapytania. To był rok 2009. Później, 35 lat później. I żeśmy działali między innymi refotografią, ale taką refotografią niekoniecznie odnoszącą się do starych zdjęć, ale też do starych tekstów, na przykład do przewodników z lat 70. Więc z tych projektów zostało dużo fotografii właśnie ze względu na to, że żeśmy tym medium się posługiwali. I one może jeszcze dzisiaj nie mają takiej dużej wartości, natomiast przypuszczam, że za kolejne kilkanaście lat ta wartość przyrośnie.
7: Jeszcze powinniśmy zobaczyć tak właśnie.

0: zerkam w tę ulotkę, którą swego czasu opracowali właśnie pracownicy Wydziału.
1: No mnie ciekawi, gdzie ta winda była i gdzie ta sauna była. Aha.
0: Może jeszcze się dopytamy właśnie panią na portierni, co tu jeszcze możemy wyczytać w tej ulotce.
2: Niewielka była nasza wiedza o najbliższym otoczeniu domu partii, a zwłaszcza o tym, co dzisiaj się zwie ciągle Parkiem Centralnym z monumentalnym pomnikiem. To jest cmentarz rabinacki.
3: On był, i to było bardzo skrzętnie relacjonowane w białostockiej prasie, to tam w dużej mierze był robiony propagandowo czynem społecznym, między innymi pracowników Komitetu Wojewódzkiego i Miejskiego. Alejki wytyczają, czy tam co tam, sadzą drzewka.
2: Największy, najwspanialszy cmentarz żydowski. Niemcy po spaleniu Wielkiej Synagogi z pomocą oczywiście robotników, w tym jeńców sowieckich, Żydów, zasypali tym gruzem z synagogi. Nie ścili się o żadną puentę, jak to się miało do domu partii, ale nigdy nic z tego nie wynikło. I taki stan martwoty drzemie.
4: Styczeń 1990 roku. Był zimny. Marzłem w mury. Ale gdy studenci zaczęli forsować drzwi, sekretarze rzucili się do niszczarek i pieców. A w moich piwnicach zrobiło się jak w saunie, bo palono listy agentów i raporty finansowe. A z komina walił czarny dym, jakby wybierano nowego komunistycznego papieża.
5: Odejdź się ode mnie, bandyty! Odejdź, bo masz cholerę, bo cię trzasz na trybę!
6: Piszcie, piszcie, lego, bo wasz koniec niedaleko! Komuniści, piszcie, mleko, bo wasz koniec niedaleko!
7: Pokażę ci, co się stało.
8: Ja stoję tutaj
7: i oni tak napierają. Ja pytam się, o co chodzi? Co się dzieje? Ja mówię, okupacja.
8: No ich miny były bezcenne, no bo całe życie chodzili do pracy sobie, do tego budynku, bo byli takimi aparatczykami. W czasie tej przepychanki właśnie ta szyba została pobita. Swoim łokciem pobiłem, czy czymś, nie pamiętam. Musiałem zanieść ten element drewnianej ramy do szklarza i tego samego dnia oprawiłem jeszcze. Ja dokładnie nie pamiętam, bo ja byłem wtedy bardzo zakochany, ponieważ z Sylwestra 89 na 90 rok poznałem swoją przyszłą żonę, która do dzisiaj jest moją żoną, studentkę filologii rosyjskiej właśnie. Ewa traktowała mnie jak bohatera tutaj, bo stała po drugiej stronie.
1: Kto wpadł na ten pomysł, że odbijacie dom partii?
8: Starsi koledzy z NZS-u, ponieważ ja byłem na pierwszym roku pedagogiki, to nie byłem jakimś tam decydentem wielkim, ale zajęty byłem rozwieszaniem plakatów zawsze. Dzień wcześniej, przed okupacją, rozniosłem, nie wiem, tysiące ulotek w każdym pokoju akademickim. Ja nie wiem, czy ja tobie tej ulotki nie dawałem nawet.
1: Na pewno dałeś.
8: Bo mieszkaliśmy niedaleko siebie i ja byłem taki pełen entuzjazmu, że będzie nas naprawdę setki tych studentów. Było nas kilkadziesiąt osób, nie więcej, może 30. Potem, jak ludzie z miasta przyszli, na tym placu dostaliśmy poparcie takie, no to studenci zaczęli przychodzić, czyli przepraszam, ale ta odwaga staniała wtedy, no.
9: Mają polecenie do zdecydowanych działań. Osoby, które są po stronce, proszę o opuszczenie tego miejsca.
8: My pamiętamy przecież, jak komuna wyglądała, jak zamordowano w zasadzie na naszych oczach księdza Jerzego Popiełuszkę, jak działa esbecja. Nie można było tak sobie spokojnie na ulicach wygłaszać swoich poglądów. Wspaniale stało się, ja jestem dumny z tego zawsze, jak przychodzę.
1: To... A chodź jeszcze raz skrzypkimy tymi drzwiami.
8: Te drzwi, o tak. No jest, tak było, dokładnie, nic się nie zmieniło.
10: My nigdy nie poddamy się komunie!
9: Zachowanie wasze jest prowokacyjne i niebezpieczne. Robicie to wbrew prawu. Działania wasze są szkodliwe.
11: Ja nawet część z tych ludzi znam.
1: Co to jest?
11: Bogdan Piorunek, Walenty Oleński, Tomek Kowalewski, Marek Kryniewicki, Szymek Zybering,
1: Romek Misiecki. Tak jak ty?
11: Tak, tak. A, to już nagrywamy?
1: Tak, tak.
11: W 90 roku to byłem na drugim roku historii.

0: chociaż na trzeci raczej.
1: Pamiętasz ten moment, kiedy padła taka propozycja, żeby odbić PZPR?
0: To był też proces, bo to nie to tak, że wszyscy się zebrali, spontanicznie poszli, przygotowywano się. Dlaczego też chciano, żeby ten budynek był przekazany studentom? Studiowaliśmy i mieliśmy zajęcia przeważnie na ulicy Świerkowej, tam gdzie dzisiaj jest pedagogika i psychologia. Mnóstwo studentów, mało powierzchni. I przychodziliśmy czasami na zajęcia, a tam konserwator i pani z administracji stawiało kolejną ściankę z dykty, zabierając kolejną powierzchnię korytarza i robiono kolejną salę dydaktyczną.
1: Pamiętam to właśnie na tej Świerkowej.
0: Wcześniejsze wydarzenia historyczne, chociażby wybory 4 czerwca 1989 roku, później jeszcze wybór Tadeusza Mazowieckiego na pierwszego premiera niekomunistycznego, no powodowały to erozję systemu socjalistycznego. Słabła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, te zmiany zachodziły dość szybko. No i zdarzyło się tak, że ktoś, ja nie pamiętam, kto wpadł na ten pomysł, że jest w centrum miasta kapitalny budynek, który może niedługo zmienić właściciela i rzeczywiście gdzieś na początku stycznia 1990 roku, najpierw na samorządzie studenckim, ja byłem też członkiem samorządu studenckiego, który prężnie działał, ale również trzeba powiedzieć, że Niezależne Zrzeszenie Studentów, odrodzone, też intensywne działania prowadzące, aktywne, no wszyscy doszli do porozumienia, że może spróbować przejąć ten budynek Komitetu Wojewódzkiego. Pojawiła się farba, zaczęło się malowanie i transparentów, znalazły się flagi, no i w zasadzie przygotowania do tego, żeby wejść do budynku Komitetu Wojewódzkiego. I rzeczywiście 8 stycznia 1990 roku miało to miejsce. Mamy bardzo ciekawy fotoreportaż w zasadzie, który zrobił Arnold Toczyński, ówczesny student filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Patrzę teraz na te zdjęcia, mam przed sobą. To nie było tylko wejście drzwiami, bo drzwi były zabarykadowane, przystawione drabiny, obszerny balkon. Studenci się wdrapali, mając też wielki transparent okupacja budynku. No ale tu była też obawa. Po drugiej stronie mamy też funkcjonariuszy. Nikt jednak nie odważył się popchnąć tej drabiny. Obyło się bez jakichś incydentów studenci przez drzwi. Zresztą widzimy tutaj na kolejnym zdjęciu, że wchodzą do tegoż budynku Komitetu Wojewódzkiego. No chyba funkcjonariusze i pracownicy byli totalnie zaskoczeni. Nie doszło do jakiejś szarpaniny. Tutaj zaczęli przygotowywać się, rozkładając śpiwory, łóżka polowe, bo wiedzieliśmy, że ta okupacja potrwa dłużej, że trzeba okupować, aż się uda to wszystko przejąć.
2: Znajdzie się pała na dupę generała! Znajdzie się pała na dupę generała!
3: Delegaci zgromadzeni na 11. zjeździe PZPR, świadomi niemożności odzyskania przez Polskę Zjednoczoną Partię Robotniczą zaufania społecznego, postanawiają zakończyć działalność PZPR. Warszawa, 29 stycznia 1990 roku.
4: Dziękuję. Kto jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zakończenia działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?
5: Zechce podnieść mandat do góry. Proszę uprzejmie.
6: Budynek był już zamknięty, a moi starsi koledzy debatowali co dalej. No, spotykali się z władzami miasta również tutaj i rektor przyszedł, tak, profesor Serczyk.
0: To chyba była jedyna taka okupacja i z szturmem zdobyty przez studentów budynek i to Komitetu Wojewódzkiego, czyli tej wysokiej rangi władz partyjnych. Jak mieliśmy sygnały, później wszędzie w Polsce szły chociażby z innych uczelni teleksy z poparciem tego. Wszyscy obserwowali. Później już medialnie, które pewnie w jakiś sposób również chroniło studentów przed interwencją.
1: Ale kronika tego nie pokazywała, prawda?
0: No nie, ja nie widziałem tego w kronice. Natomiast już w biuletynach Solidarności, czy tak jak mamy w tygodniku białostockim, opisane na tych zdjęciach Tomka Kowalewskiego, szefa NZS, studenta historii, przewodniczącego Solidarności Stanisława Marczuka, który poparł strajk w pełni, zresztą przyszedł do nas, do studentów. Widać również Adama Szóstego, wszystko, który

0: przewodził Solidarności Rolników Indywidualnych. To była taka rzecz, którą się pewnie pamięta, ale i rzecz głośna w samym Białymstoku, dlatego że ta pierwsza noc z 8 na 9, trochę byłem, trochę nie byłem, tam przychodziliśmy, bo przynosiliśmy też ulotki. To wzbudziło też dużą konsternację we władzach uczelni, bo przyjechał ówczesny rektor Zbigniew Kuderowicz, zresztą związany mocno z partią partyjny, który apelował, żeby studenci opuścili budynek, że to jest niepotrzebny incydent, tak, że uczelnia sama potrafi zadbać o lokale. Można by było wymienić trochę osób, które w tym uczestniczyły. Ryszarda Kozłowskiego, Jarka Budnika, Piotrka Lęckiego, Adama Okrztola, Roberta Mrozowskiego, Janka Żabiłka, Marka Skorupskiego czy Szymona Zyberynga. Szymon Zyberyng to też postać, którą wszędzie uwieczniono, dlatego że to on zdjął tablicę z napisem Komitet Wojewódzki PZPR i publicznie ją rozbił.
1: Mogę tylko teraz anegdotycznie jeszcze dodać, że jak już my się znaleźliśmy w tym domu partii, bo to był wtedy duży wydział humanistyczny razem z filologią, no to były ślady po tamtym towarzyszach. Ślad najbardziej widoczny to po piersie Włodzimierza Lenina, stało na pierwszym piętrze. Lenin, jak wszyscy wiedzą ze zdjęć, miał łysinę i ta łysina to był raj dla studentów, bo oni wypisywali tam bardzo różne głupstwa na tej łysinie, często niecenzuralne. No i to początkowo ktoś tam widocznie przeznaczony do wypełniania tej misji, czyścił co jakiś czas, zmywał, ale potem się załamał i wynieśli to po piersie i już nie mieli ci gdzie pisać.
2: Mnie to zupełnie nie interesowało, gdzie ten pierwszy sekretarz miał swój pokój. My po prostu zajęliśmy tutaj takie swoje stoliczki. Tutaj rozłożone były kocyki nasze, jakieś materace. Trzeba było coś jeść, coś pić. Część kolegów grała w karty, ci co lubili. Ja oczywiście tutaj byłem zawsze takim muzykantem w tej sekcji, która grała i śpiewała.
3: Chodziliście z ciekawością tutaj po tych korytarzach?
2: Na pewno chodziliśmy, ale ja już tego tak dokładnie nie pamiętam, naprawdę.
4: No właśnie, ten gabinet pierwszego sekretarza. Przeczytajmy na przykład. Pokój zajmowany przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego znajdował się w lewym skrzydle budynku, obecnie sale 90 i 91. Urządzony był ponoć gustownie i luksusowo, jednak wyposażenie gabinetu zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach w nocy z 9 na 10 stycznia 90 roku. Najciekawszym sprzętem była z pewnością masywna szafa, która ukrywała przejście do sąsiedniego pokoju. Dzięki niej sekretarz mógł niezauważalnie opuszczać budynek.
1: No aula to dzisiaj istniejąca. To wiadomo, że to była aula na wielkie spędy partyjne. Natomiast jeśli chodzi o dawne gabinety, to one nie sprawdzały się w dydaktyce, były za małe. W związku z tym nasi rzutcy koledzy, to wiem od Cezarego Kuklo, to ja osobiście tego nie wiedziałem, zażyli te ścianki działowe, wyburzyli chyba ze dwie. I się pochwalili od razu konserwatorowi Antoniemu Oleksickiemu. Z dzień czy dwa przyszło pismo, że jest pod nadzorem konserwatorskim i nie można tego rozbierać.
4: My widzimy tu po poręczach nawet, prawda, balustradach klatek schodowych. Tam, gdzie towarzysze się przemieszczali oficjalnie, te klatki były bardziej reprezentacyjne, to wyposażenie. Natomiast później, dziękujemy.
3: Ktoś tam mógł zadać?
4: Tak, tak, dziękujemy. Natomiast tam właśnie w tych miejscach gospodarczych to wszystko było bardziej skromne.
1: W pierwszym tygodniu, nie wiem dokładnie, który to był dzień, ktoś nam powiedział w zaufaniu, że tam na górze to mogą być jakieś dokumenty partyjne. Na to postanowiliśmy pójść tam na tę górę, żeby historycy powinni zobaczyć, co za źródło cenne. Ale to już było późno. Było jakieś tam światło gdzieś zepsute. Mówimy, to przyjdziemy rano. Przyszliśmy rano i ten ktoś powiedział, nie ma, wynieśli w nocy. Także czujność jeszcze tam obowiązywała w tym domu partii.
5: Że kolor już niemocny czerwony, a tu jest czerwony. No to wie, panie. Przecież już się skończył kolor czerwony. Dlaczego tu jest? Powinien zielony być. Dać nam nadzieję jaką taką.
6: Nie wiem, ja mam zrobić, że państwo odeszli i odjedziecie z
5: pomocy. Kto tak powiedział, że pan ma zrobić?
7: O
2: tu jest właśnie profesor Serczyk przemawia. Trzymałem

0: taką tubę nagłośniającą.
1: A jesteś właściwie na każdym z tych zdjęć.
0: No tak się stało. No. Tomasz Kowalewski też. No. Z Markiem Chryniewieckim dzisiaj rozmawiałem. Mówi: Boguś, przyszedłbym dzisiaj, ale wiesz co, od 16 do 19 mają przywieźć mi lodówkę. I nie mogę, no.
2: To jest taki ciekawy mechanizm historii. To świadczy o aktywności studentów, ale wspomagali i wykładowcy, i nauczyciele akademicy, z którymi wtedy mieliśmy zajęcia. To poparcie się czuło. Na zajęciach też o tym dyskutowaliśmy.
1: A czy pamiętasz, kiedy wszedłeś do tego domu partii?
2: Robił wrażenie, miał coś w sobie takiego, tak, że jednak było widać rękę mistrza, no bo Stanisław Bukowski, człowiek z klasą. Takie było wyobrażenie o czymś takim, że tak ważna ówcześnie partia, no, godną sobie siedzibę postawiła. No, pamiętało się te parkety, marmury jakieś, tak, ale pamiętało się również rzeźby, postumenty, popiersia.
1: Lenina?
2: No, też egzotyczne wrażenia.
3: I to by było na tyle? Ale co ze mną dalej? Kim będę w nowym wcieleniu? Imperium silosów? Apart hotelem w stylu Sotre al Chic? Klimatyczną restauracją? Co usłyszą moje zabytkowe ściany? Kto się będzie przechadzał po korytarzach? I czy korytarze zostaną?
1: Jesteście w wyjątkowym miejscu. Wiecie, jakie to miejsce?
4: Dom partii były, wiemy.
1: Coś więcej?
4: Oj, tyle, że już jest budynek sprzedany chyba i że będzie stąd siedziba uniwersytetu przenoszona bodajże na nasz kampus od następnego roku, ale to w sumie tyle. Widać jeszcze ten taki powiew starszych lat i dość pokaźny budynek, taki widać, że postawny i miał być reprezentacyjny. W detalach na pewno się rzuca dywan na pierwszy rzut oka. To taka, moim zdaniem przynajmniej, rzecz mało teraz popularna, szczególnie na wydziałach. Fotele, no i naprawdę widać ten taki, powiedzmy, partyjny sznyt, że tak to mówimy. Taka prezencja jest, dużo ważnych ludzi, każdy w garniturach, każdy mający jakieś zadanie. Wiadomo, trochę korupcji gdzieniegdzie, no i wszystko, co się na starych filmach widzi.
0: Te kolumny, jest to taki masyw po prostu, taki beton. Beton partyjny.
5: Przecież nikt tego parkietu tutaj nie cyklinował, to tak zostało po prostu tak ułożone, nikt tego nie zdzierał, nikt nowych płytek tam nowomodnych nie zrobił. Wszystko zostało tak, jak było. No. Troszeczkę mi jakoś tak serce szybciej bije, jak tu wchodzę i przechodzę i zawsze wspominam. Tworzyliśmy historię, nikt tego nie wygumkuje, nikt nam tego nie zabierze. W porządku, fajnie. No.

Nie wiem, czy my to w ogóle potrzebnie mitologizujemy ten budynek. Rozumiem, że w ogóle historia PRL-u wzbudza rozmaite reakcje. Każda władza buduje sobie siedziby, sprawuje lepiej, gorzej władzę. Tu mamy jednoznaczną ocenę o matce przewodniczce, czyli o PZPR-ze. Ale z drugiej strony mamy piękny przykład architektury. Jeden z lepszych w ogóle przykładów architektury tego okresu, czyli mówię o latach 50., takiego socu, który nie poraża, a wręcz całkiem ładnie się komponuje, robi ciekawy fragment Białegostoku.

0: Te drzwi są jeszcze oryginalne.
1: Wahadłowe.
2: No tak, tak.
0: W takich sprężynowych zawiasach.
3: Nazywam się Dom Partii. Mam rozłożyste ramiona i stare drzwi. Nie naprawiajcie ich. Przecież skrzypiały tak od zawsze.

Pierwszym adresem w polskim eterze jest z pewnością dla Państwa program Pierwszy Polskiego Radia. Proszę zatem zostać z nami jeszcze chociaż przez chwilę, a może i do rana. Bardzo dziękujemy. To była Noc z reportażem. Ja się Państwu kłaniam. Bartosz Panek. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, Escape Room.

0: symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła trzecia, tu

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 6 osób rannych w rosyjskich wieczornych i nocnych nalotach na Ukrainę. 2 osoby odniosły obrażenia w regionie Zaporoża, kolejne 3 w Sumach, a 1 osoba została ranna w Charkowie, przekazały lokalne władze w mediach społecznościowych. Alarm przeciwlotniczy obowiązuje w Kijowie. W ubiegłym tygodniu prezydent Władimir Zełenski ostrzegał przed szykowanym przez Rosję, zakrojonym na szeroką skalę, atakiem na Ukrainę. Prokuratorzy sprawdzą, czy doszło do nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Wczoraj ruszyły 2 śledztwa w tej sprawie i choć są one odrębne, to część dowodów będzie wspólna dla obu. Jedno dotyczy działania na szkodę szpitala, drugie niegospodarności, braku nadzoru i niedopełnienia obowiązków, a także przekroczenia uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Z kolei prezydent Warszawy poinformował, że lecznica ma nową radę nadzorczą.
1: Jedno ze śledztw dotyczy oszustwa, drugie m.in. niegospodarności i braku reakcji na zastrzeżenia co do funkcjonowania warszawskiego szpitala południowego i działającego tam SOR-u. Oba postępowania będą wielowątkowe z obszerną dokumentacją, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
2: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
1: Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ten poinformował, że warszawski szpital południowy ma nową radę nadzorczą. Decyzja o jej powołaniu zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza tej placówki, który w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Agata Król, Polskie Radio.
0: Według doniesień medialnych na SOR w Szpitalu Południowym bez kolejki byli przyjmowani politycy KO i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. W aktualnościach teraz przenosimy się za ocean i sprawdzamy, co dzieje się na mundialowych arenach. Francja pewnie wygrała 3-0 z Irakiem. Mecz rozpoczął się jeszcze wieczorem, ale został przerwany z powodu burzy i wznowiony kilkadziesiąt minut temu. 2 gole dla trójkolorowych zdobył Kylian Mbappé, a wynik ustalił Ousmane Dembélé w 66 minucie. Do przerwy 1-0 prowadzi Norwegia w meczu z Senegalem. Gola do szatni w 43 minucie zdobył Marcus Pedersen. Na 2-0 mógł podwyższyć Erling Haaland, ale nietypowo dla siebie nie trafił do pustej bramki. O 5 rozpocznie się mecz Jordanii z Algierią, a ostateczny wynik spotkania Norwegii z Senegalem podamy Państwu za godzinę.
3: To są aktualności jedynki.
0: Po rezygnacji Keira Starmera brytyjska Partia Pracy chce pokazać, że nie jest pogrążona w chaosie i że jest gotowa na nowe wyzwania. Najważniejszą postacią stał się Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru wrócił do Izby Gmin po zwycięstwie w wyborach uzupełniających w Makerfield. Członkowie Partii Pracy liczą, że jego powrót pomoże ugrupowaniu złapać drugi oddech po trudnych miesiącach i odejściu premiera.
4: O atmosferze w Partii Pracy po odejściu Starmera mówi mi poseł Andy Slaughter, jak podkreśla, mimo politycznego wstrząsu. W ugrupowaniu widać dziś dużo nadziei. Myślę, że jest dużo optymizmu. Byłem na wyborach uzupełniających w Makerfield. Panowała tam niesamowicie pozytywna atmosfera. Zgłosiły się tysiące wolontariuszy. Była prawdziwa determinacja, żeby wesprzeć Andy'ego Burnhama i wesprzeć Partię Pracy, mówi Andy Slaughter. Ten optymizm można było dostrzec także później, kiedy Andy Burnham pojawił się już w Izbie Gmin jako poseł. Lejburzyści stracili premiera, ale zyskali polityka, który ma to, czego według jego stronników brakowało Starmerowi pod koniec rządów. Energię, prostszy język i kontakt z wyborcami daleko poza Londynem. Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A na koniec Holandia. Ten kraj może stać się łatwym celem sabotażu i szpiegostwa, bo na stronach rządowych każdy z łatwością może znaleźć wrażliwe dane dotyczące infrastruktury wojskowej. Aby temu zapobiec, Ministerstwo Obrony walczy o natychmiastowe usunięcie wszelkich informacji. Holandia jest bliskim sojusznikiem Ukrainy, wspiera ją militarnie oraz finansowo.
5: Putin nie musi wysyłać szpiegów do Holandii, może sobie wszystko wygooglować, powiedział były wojskowy dziennikowi NRC, który opisał sytuację tak dobitnie, że Ministerstwo Obrony postanowiło natychmiast podjąć działania. Na stronach internetowych różnych resortów i urzędów opublikowane są szczegółowe mapy, rysunki techniczne, dokładne lokalizacje rurociągów, kabli energetycznych, informacje o lotniskach i kompleksach radarowych. Lista dokumentów jest długa. Służby wywiadowcze od co najmniej 4 lat ostrzegają, że informacje te mogą stać się narzędziem w rękach szpiegów i sabotażystów. Część z nich udało się już usunąć. Wiele jednak nadal jest powszechnie dostępnych, gdyż ministerstwa nie mają podstawy prawnej, aby je wykasować. Mają obowiązek publikować informacje dotyczące np. planowania przestrzennego czy wykopalisk.

0: Dlatego prawdopodobnie potrzebna będzie nowelizacja przepisów, a to potrwa. Były wojskowy, cytowany przez gazetę, nie ma wątpliwości, że rząd tymi publikacjami poważnie osłabił holenderską obronę. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Wtorek ciepły i pogodny, tylko na południowym wschodzie nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Wśród kilku nietypowych świąt od świtu obchodzić będziemy Dzień Służby Publicznej. Radiowa Jedynka w nocy na posterunku Danuta Kryńska. Dobry wieczór.
5: Panowie, prosimy.

0: To był wielki przebój francuski lat 50. Złote przeboje Paryża. Jasiu, co to się stało? Przecież my zawsze gramy po polsku.
1: Dziś wyjątkowo zaśpiewał na powitanie Luigi Mariano. To wielki, słodki przebój znany i w Polsce.
0: Pamiętam go pod tytułem Moje serce to skrzypce, ale przydałaby się jakaś polska wersja.
1: Jak zwykle piękny tekst napisała Ola Obarska, śpiewająca aktorka. Słuchamy Wiesławy Frejmanówny, tytuł Tobie dałam serce me.

0: Śpiewająca, roztańczona aktorka, miała wiele talentów. Była autorką wielu poetyckich tekstów w polskich piosenkach.
1: Posłuchajmy takiej piosenki. Ola Obarska nagrała przed wojną jedną płytę i śpiewa sama. Tytuł: Na przedmieściu domek mały.

0: Gwiazdą jutrzejszego Radia Retro będzie Anna Jantar.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Tej nocy wspominamy Bogdana Łyszkiewicza. Mija 26 lat od jego tragicznej śmierci.

Wielki przebój chłopców z Placu Broni w drugiej połowie lat 80. zespołu, w którym liderem, wokalistą, autorem tekstu, piosenek i gitarzystą był Bogdan Łyszkiewicz. Bogdan Łyszkiewicz zginął w wypadku samochodowym. To była ciężka do zniesienia strata, bo Bogdan Łyszkiewicz tworzył hymny pokoleniowe. W tekstach piosenek preferował uniwersalne wartości: miłość, wzajemny szacunek, wolność, pokój. Był skrajnie skupiony na tworzeniu piosenek, a przy tym wierzył, że świat można zmienić na lepszy.

początki kariery Bogdana Łyszkiewicza i zespołu Chłopcy z Placu Broni wiodą do Jarocina i do roku 87. Kora Jackowska zachwyciła się demo zespołu z Krakowa i zgłosiła muzyków do konkursu. Hasło poleciła ich Kora, zadziałało i pomogło w zdobyciu masowej publiczności.

Bogdan Łyszkiewicz był marzycielem, wrażliwym człowiekiem i absolutnym pasjonatem muzyki. Nazywano go polskim Johnem Lennonem, bo miał charakterystyczną fryzurę i nosił okrągłe okulary, tak zwane Lennonki, a inspirował

0: Autopromocja.
1: W lecie z radiem w gorący czerwcowy poranek poszukamy chłodu nad wodą i udamy się w rejs po Wiśle. Zajrzymy także do Wrocławia, gdzie w ogrodzie botanicznym już niedługo zakwitnie dziwidło olbrzymie. Wyjątkowa roślina o wyjątkowym zapachu. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po dziewiątej. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jest nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego. Poinformował o tym wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Napisał w mediach społecznościowych, że Rada ma gwarantować połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach.
1: Przewodniczącą Rady, która została powołana

0: realizowanych w Ministerstwie Skarbu Państwa.
1: Wyjaśnia Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki prasowej Urzędu Miasta Warszawy, która dodaje, że w składzie rady znalazł się także doświadczony lekarz, profesor Mariusz Bidziński.
0: To lekarz ginekolog i położnik, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
1: Skład nowej rady uzupełnia Anna Walicka-Dąbrowska, prawniczka specjalizująca się między innymi w prawie cywilnym i rodzinnym. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Po czterodniowej obławie kielecka policja zatrzymała wczoraj 49-letniego Dariusza R., byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Mężczyzna przyznał się do winy.
3: Mężczyzna zaatakował nożem 80-letniego teścia. Ten w wyniku obrażeń zmarł. Dariusz R. ranił też teściową. Komendant wojewódzki policji w Kielcach Zbigniew Nowak powiedział, że sprawcę odnaleziono niedaleko jego miejsca zamieszkania.
4: Była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego. Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
3: Zbigniew Nowak dodał, że poszukiwania sprawcy nie były łatwe.
4: Z uwagi na kwalifikacje zdarzenia, determinację podejrzanego, na teren, w którym realizowaliśmy działania i na warunki pogodowe.
3: Podejrzany to były policjant. Odszedł ze służby 3 lata temu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Prawdziwy koncert gry Erlinga Haalanda zapewnił kolejne 3 punkty na mundialu reprezentacji Norwegii, choć końcówka była nerwowa. Wikingowie wygrali 3-2 z Senegalem po 2 golach Haalanda i 1 Markusa Pedersena. Senegalczycy zdobyli gola kontaktowego w doliczonym czasie gry, zapachniało remisem. Wcześniej w przerwanym z powodu burzy spotkaniu Francja 3-0 pokonała Irak. W tamtym meczu błysnął inny znakomity napastnik. Dublet strzelił Kylian Mbappé. A dziś przed nami jeszcze 3 spotkania. O 6 Jordania zagra z Algierią. O 19 Portugalia zmierzy się z Uzbekistanem oczywiście, a o 22 Anglia podejmie Ganę.
5: To są aktualności jedynki.
2: Pracownicy czeskich mediów publicznych nie wykluczają zaostrzenia protestu. O północy zakończyli jednodniowy strajk ostrzegawczy występujący przeciwko planom rządu Andreja Babisza. Gabinet chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny, finansować nadawców bezpośrednio z budżetu państwa i obciąć ich budżety. Według dziennikarzy zmiany doprowadzą do upolitycznienia czeskiego radia i czeskiej telewizji. Premier Andrej Babisz utrzymuje, że intencją rządu nie jest przejęcie kontroli nad mediami publicznymi. Zgodnie z naszym programem nie zmieniamy niczego oprócz systemu finansowania. Jeśli ktoś twierdzi, że chcemy wpływać na media, to jest w błędzie. W ramach poniedziałkowego strajku część programów czeskiego radia i czeskiej telewizji rozpoczęła się z minutowym opóźnieniem lub została skrócona. Przez cały dzień nadawano komunikaty o powodach protestu. Prezenterzy telewizyjni występowali ubrani na czarno. Setki pracowników radia i telewizji na kilkadziesiąt minut przerwało pracę i wyszło przed siedziby redakcji. Po raz pierwszy wręczono go 15 lat temu w Radomiu. Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest działaczom antykomunistycznej opozycji za walkę o suwerenną Polskę. Dziś z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego spotkają się osoby nim odznaczone. Organizatorem zjazdu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności jest Instytut Pamięci Narodowej. W sumie zaproszono ponad 120 osób, mówi szefowa radomskiego IPN-u Danuta Pawlik.
6: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały w Solidarności albo w innych organizacjach, które doprowadziły do tego, że uzyskaliśmy niepodległość.
2: Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest przez prezydenta na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Odznaczenie ustanowiono w 2010 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Przed nami pogodny dzień w większości regionów, sporo chmur tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie.
5: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Letni przedporanek w radiowej jedynce. Za chwilę akustyczne wersje piosenek grupy, która przez 3 dekady grała i śpiewała bardzo popularne w Polsce i w Europie piosenki. Zespół Aha w akustycznym benefisie tuż po piosence Kapitana Nemo.

Polski pop-rock zdominowany przez syntezatory. Kapitan Nemo, twoja Lorelai. Przed nami fragmenty koncertu z cyklu MTV Unplugged, w którym

Zarejestrowany został akustyczny koncert norweskiego tria Aha. Jak pamiętamy, przeboju zespołu Aha było sporo. Tym razem piosenki zabrzmią w nowym opracowaniu. Publiczność zgromadzona w norweskiej sali Giske Harbour Hall koncertem była wyraźnie zachwycona.

W radiowej jedynce o poranku słuchaliśmy fragmentów akustycznego koncertu norweskiej grupy AHA. Wydarzenie z 22 i 23 czerwca 2017 roku odbyło się w norweskiej sali Giske Harbour Hall. Piosenki AHA w nowej aranżacji wydane były na płycie Przebojowy poranek radiowej jedynki kończy zespół Kombi. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Polskie Radio. Jedynka. Myśli na dobry dzień.
1: Kardynał Stefan Wyszyński. Promemoria. 70. rocznicę przygotowań do ślubów jasnogórskich. Marzec 1956 roku. Upływa dzisiaj 10 lat, gdy w Poznaniu wyraziłem consensum canonicum na ręce jego eminencji księdza kardynała prymasa Chlonda na objęcie osieroconej stolicy biskupiej w Lublinie. Duch Święty wymagał wtedy, bym poszedł do kleru i ludu lubelskiego. Dzisiaj otrzymałem list od księdza doktora Padacza, który mi donosi, że pomimo starań, wyjaśnień, tłumaczeń na święta pozostaje w Warszawie. Prosiłem księdza Padacza, aby jako mój kapelan przybył przynajmniej na Wielkanoc do Komańczy, abym miał radość, że mam przy sobie chociaż jednego swojego kapłana. Wiem, jak ksiądz Padacz gorąco pragnął być ze mną i ja cieszyłem się na to przybycie. Przecież biskup bez duchowieństwa to jest tak straszne wyrzeczenie, zwłaszcza na dzień Wielkiego Czwartku. Ale władze bezpieczeństwa, które upatrują w księdzu Padaczu strasznego politykiera, nie zgodziły się na to. Poczynając od stycznia bieżącego roku, wstrzymano wszelkie przepustki do Komańczy, gdzie jestem przetrzymywany. Starali się o nie ksiądz Jerzy Modzelewski i ksiądz Jan Sitnik, proboszcz ziemiński z Warszawy, ojciec przeor Jerzy z Jasnej Góry, któremu odebrano przepustkę już wydaną, i wielu, wielu innych. Wszystkim wręcz odmówiono. Tygodnik Ilustrowany w swoisty sposób uczcił 300-lecie Jasnej Góry. Oto od kilku tygodni publikuje wspomnienia niedyskretnego prokuratora Kazimierza Rudnickiego. Autor sam zdaje sobie sprawę z tego, że jest w konflikcie z etyką zawodową, pisząc niezbyt pochlebnie o swoim kliencie. Ale bodaj większym nietaktem jest aprobata, a może zachęta czynników odgórnych, które rzucają społeczeństwu katolickiemu w twarz bolesne wspomnienie z dawnej przeszłości, właśnie wtedy, gdy cała Polska przygotowuje się do rozważenia jednego z największych porywów sprawiedliwości społecznej, jakim były śluby kazimierzowskie. Redakcja czyni to w tym samym zeszycie, w którym czci pamięć Bolesława Bieruta. To jest prawdziwie nowa kultura. Fragmenty promemoria kardynała Stefana Wyszyńskiego w 70. rocznicę przygotowań do ślubów jasnogórskich czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem w gorący czerwcowy poranek poszukamy chłodu nad wodą i udamy się w rejs po Wiśle. Zajrzymy także do Wrocławia, gdzie w ogrodzie botanicznym już niedługo zakwitnie dziwidło olbrzymie. Wyjątkowa roślina o wyjątkowym zapachu. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek.
3: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 5:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Udział Włodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy wciąż nie jest pewny. Ma to związek z napiętymi stosunkami na linii Warszawa-Kijów po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi.
5: Biuro ukraińskiego prezydenta nie wydało oficjalnego oświadczenia. Według ukraińskiej prasy administracja Włodymyra Zełenskiego poważnie rozważa odwołanie wyjazdu do Gdańska. Nieoficjalnie mówi się, że ukraińską delegacją kierować może premier Julia Sfyrydenko. Część ukraińskich komentatorów apelowała do Wołodymyra Zełenskiego, aby nie odwoływał wizyty w Polsce.

0: bo pogorszy to jeszcze bardziej polsko-ukraińskie stosunki. Konferencja odbudowy Ukrainy to duży międzynarodowy szczyt, na którym pojawić się mają przywódcy krajów europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Piąta edycja konferencji odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku w czwartek i piątek. Polskę będzie reprezentował na niej premier Donald Tusk.

0: Spotkanie ma być próbą odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej po okresie kryzysu. W ostatnich latach współpraca między czterema krajami była osłabiona przede wszystkim przez różnice dotyczące polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie. Wspólne spotkania premierów V4 zostały ograniczone po 2022 roku, gdy stanowisko poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec Moskwy stało się źródłem napięć z Polską i Czechami. Nowy węgierski premier Péter Modior chce pokazać, że Węgry po zmianie władzy wracają do aktywnej współpracy regionalnej. Podkreśla też, że państwa Europy Środkowej mają wspólne interesy m.in. w gospodarce, bezpieczeństwie i polityce europejskiej. Dla Pétera Modiora spotkanie w Gödöllő ma także wymiar polityczny. Ma pokazać, że nowy rząd w Budapeszcie chce odbudować relacje z sąsiadami i zerwać z izolacją, z którą kojarzone były ostatnie lata Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Na kilka dni przed rozpoczęciem wypoczynku eksperci jak co roku apelują o rozwagę w zamieszczaniu zdjęć wyjazdów w internecie. Informowanie w ten sposób, że nikogo nie ma w domu, ułatwia sprawę złodziejom, ale to tylko jeden z aspektów problemu. Publikując na portalach społecznościowych zdjęcia najmłodszych, warto się zastanowić, bo mogą one zostać wykorzystane do hejtowania dziecka, ostrzega zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Adam Mołdoch.
2: To jest nasz prywatny czas, który powinniśmy sobie gdzieś tam cenić, ale także naszą prywatność. Pamiętajmy o tym, że właśnie dziecko za rok, za dwa, za ileś lat też zechce wejść w tą dorosłość, zobaczy siebie być może w sytuacji niekomfortowej.
1: W Lublinie trwa kampania społeczna Hejt, reaguj, nie bądź obojętny, dołącz. Jej celem jest przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.
3: To są aktualności jedynki.
1: Iran wyraził zgodę na kontrolę programu nuklearnego przez inspektorów ONZ. Poinformował o tym wiceprezydent USA J.D. Vance, który wziął udział w rozmowach pokojowych z Iranem w Szwajcarii. W podobnym tonie wypowiadał się amerykański prezydent. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Iran zgodzi się na przeprowadzenie poważnych inspekcji, aby zapewnić uczciwość nuklearną na długie lata.
4: Tymczasem Irańczycy podkreślają, że kwestie nuklearne w czasie rozmów w Szwajcarii jeszcze nie były dyskutowane i że, cytat, nie podjęli żadnych nowych zobowiązań wobec którejkolwiek ze stron. Rzecznik irańskiego MSZ równocześnie poinformował, że współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej będzie kontynuowana w ramach istniejących ram. Jak podkreślił Ismail Bohej w rozmowie z irańską agencją IRNA, w ciągu ostatniego roku Iran zaprosił inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do odwiedzenia czynnych obiektów nuklearnych w Iranie. W ramach tych wizyt kilkakrotnie mieli skontrolować elektrownię jądrową w Bushehr. Monitorowali też proces załadunku paliwa do elektrowni przez Rosję. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na koniec powracamy do kraju. Na ulicę Poznania wychodzi 36. Malta Festiwal. Do niedzieli będzie obecny nie tylko w teatrach i salach koncertowych, ale także na ulicach i miejskich parkach. W wydarzeniu weźmie udział 500 artystów, a ci, którzy dotarli do Poznania z Argentyny, zamienią miejski deptak w plan filmowy, mówi dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
5: Przez kilka dni przygotowywać będą wraz z zaproszonymi do współpracy tancerzami i choreografami projekt, który zamieni ulicę Półwiejską w żywy plan filmowy, na którym zobaczymy zarówno śnieg, opady deszczu, silne podmuchy wiatru, z którym zmierzą się tancerze, performerzy w choreografii, ale przede wszystkim w interakcji przygotowanej na obecność, współbycie i właśnie widzenie swojego miasta na nowo.
1: Warsztaty, spotkania z twórcami, spektakle i koncerty zaplanowano w 27 lokalizacjach w mieście. Publiczność zobaczy łącznie 108 wydarzeń. W tym roku poznański Malta Festiwal odbywa się pod hasłem Za miłość. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Do Polski wraca letnia aura bez nawałnic i opadów deszczu w większości regionów. Przelotnie popadać i zagrzmieć może jedynie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie. Nieco chłodniej, do około 18 stopni tylko nad samym morzem.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd.

0: Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: A na zegarze prawie 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
2: Przed mikrofonem Justyna Golonko zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. Trwa szczyt zbioru truskawek. Ta uprawa w kraju rośnie na znaczeniu i okazuje się, że Polska jest drugim po Hiszpanii producentem truskawek w Unii Europejskiej. Znacząca część zbiorów trafia na eksport. W latach 2016-2025 za granicę sprzedawano 45, a nawet 70% krajowej produkcji. Tak wynika z najnowszych danych KOWR-u. Unia Europejska stawia na młodych rolników. Co najmniej 6% środków w ramach nowej wspólnej polityki rolnej unijne kraje mają wydawać na wsparcie młodych rolników i nowych rolników. Takie założenie przedstawił komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Oczywiście ma to zapobiec odpływowi młodych ludzi ze wsi. Zwłaszcza, że z danych wynika, że obecnie mniej niż 12% rolników w Unii ma poniżej 40 lat. I jeszcze o naszej polskiej gęsi owsianej warto tu powiedzieć, bo ten gatunek polskiej gęsi jest na końcowym etapie uzyskiwania unijnego certyfikatu chronionego oznaczenia geograficznego. To ważne, bo taki certyfikat może przynieść producentom drobiu nawet dwukrotny wzrost dotychczasowych przychodów. Tymczasem Niemcy zgłosiły zastrzeżenia do procesu rejestracji polskiej gęsi. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
3: Branża drobiarska już od dawna stara się o unijną rejestrację oznaczenia chronionej nazwy geograficznej dla polskiej gęsi owsianej. Rejestracja miała być już finalizowana, tymczasem strona niemiecka zgłosiła swoje zastrzeżenia, mówi Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej.
4: Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy informację, która napłynęła do nas z Komisji Europejskiej, że niemieccy producenci zdecydowali się na zgłoszenie zastrzeżenia do rejestracji polskiej gęsi owsianej jako chronionego oznaczenia geograficznego. Nie znamy jeszcze szczegółów tego uzasadnienia, jesteśmy tego bardzo ciekawi, natomiast jestem przekonany, że te zastrzeżenia, które ewentualnie mogłaby strona niemiecka wnieść, będą do wytłumaczenia przez nas im, że nie są one zasadne.
3: Teraz proces rejestracji wydłuży się. Komisja Europejska będzie sprawdzała zasadność niemieckiego zgłoszenia.
4: W pierwszej kolejności musimy poczekać na weryfikację tego sprzeciwu przez Komisję Europejską, bo ona musi ocenić, czy ten sprzeciw jest zasadny. Aby móc złożyć sprzeciw, należy wykazać swój interes prawny lub ekonomiczny. Tylko przy tak sformułowanym uzasadnieniu ten wniosek może być uznany za zasadny. Jeśli okaże się, że Komisja uzna go za zasadny, wówczas wezwie stronę, czyli stronę polską, stronę niemiecką, do przeprowadzenia konsultacji. Da nam na to 2 miesiące. Po 2 miesiącach będziemy musieli poinformować komisję o wyniku tych konsultacji i w oparciu o przekazane informacje finalną decyzję podejmie Komisja Europejska.
3: Gęś owsiana wyhodowana jest przez polskich naukowców w Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Tam przebywają matki i ojcowie z odpowiednim materiałem genetycznym. Można to porównać do stadniny konia arabskiego w Janowie, mówi Andrzej Klonecki z zarządu Fundacji Polskiej Białej Gęsi.
5: I to jest jedyny zakład w Europie, a my mamy tak stado reprodukcyjne tak zwane. Mamy osobno matki, osobno ojców praktycznie i z tego cały czas ten materiał jest na takim samym wysokim poziomie.
3: Obecnie właśnie ten genotyp gęsi jest dominujący w naszym kraju. Gęś biała kołudzka, zwana owsianą, jako rasa została uznana w 2012 roku, co zapoczątkowało bardziej dynamiczny rozwój produkcji.
2: A Polska zaliczana jest do wiodących producentów mięsa, puchu i pierza gęsiego w Unii Europejskiej. I jeszcze na koniec o dużym oszustwie na nawozach rolniczych dwa słowa powiem, bo wykryli go śledczy z Wielkopolski. Dwóch magazynierów jednej z firm w Wielkopolsce usłyszało łącznie prawie 90 zarzutów w związku z przekrętem na nawozach rolniczych. Śledczy oszacowali straty na ponad 566 tysięcy złotych. To jest efekt wielomiesięcznej pracy policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, analizy przez nich setek dokumentów i skrupulatnego sprawdzania każdej transakcji. No i to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolnych już jutro o tej samej porze, a ja wracam tu za ponad godzinę.
1: Jedynka. Polski.

0: 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Dzień dobry z Jedynką, dzień dobry, budzimy się, najwyższa pora 15 minut po godzinie 5, wtorek, 23 dzień czerwca. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. No i oczywiście numer telefonu, ten dziś może się przydać. Zresztą tak jak każdego dnia, jeżeli chodzi o Dzień dobry z Jedynką. 22 139 22 02. To po kolei. Imieniny. Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edeltruda. Ładnie brzmi. Agrypina i Atanazy. W dniu Wandy, gdy słonko bezchmurnie zachodzi, święty Jan pogodą rolników nagrodzi. To pierwsze wskazanie, teraz jeszcze drugie. Wanda z Janem wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą o żniwnej pogodzie. Nie znam się na uprawie roli, ale myślę sobie, że chyba brzmi to obiecująco i dość optymistycznie, jeżeli chodzi o prace rolne. Wschód słońca 4:14, zachód słońca 21:01. Długość dnia 16 godzin i 46 minut i jak porównamy to z tymi danymi, które były prezentowane wczoraj, to okazuje się, że ten czas wygląda dokładnie identycznie jak w poniedziałek. Ale od jutra niestety, i to jest ta mniej sympatyczna informacja,

Od jutra tego dnia będzie nam już trochę ubywać. Jutro, czyli w środę, będzie tego słonecznego dnia o całą minutę mniej. No to teraz jeszcze kilka kolejnych bardzo ważnych wskazań, bo dziś między innymi Dzień Wędkarza. No to od razu spytamy, kto o godzinie 5.16, prawie 5.17 czuwa teraz, a właściwie czeka na porządne branie, bo z tego co się orientuje, to chyba właśnie o takich godzinach chodzi się na ryby, albo inaczej, chodzi się wcześniej, ale o takich godzinach jeszcze się łowi. Więc jeżeli ktoś po cichutku, żeby nie spłoszyć ryb, słucha teraz jedynki, albo na przykład robi to na słuchawkach, to bardzo proszę o kontakt, wskazanie co bierze, co nie bierze, gdzie łatwo o tych godzinach, gdzie warto o tych godzinach wybrać się na wędkowanie. Dzień Olimpijski, czyli dziś też może być całkiem sportowo. Być może to jest jakiś pretekst do tego, żeby wyjść, pobiegać, przespacerować się mimo tej wczesnej godziny. Trochę tak na taki rozruch. To podobno dobrze robi na cały dzień. I uwaga, uwaga, to jest chyba najważniejsza informacja dnia. Przypominamy wszystkim, szczególnie tym, którzy powinni coś w związku z tym zrobić, że dziś Dzień Ojca. No i myślę, że do tych tematów, do wędkowania i do Dnia Ojca, to będziemy jeszcze dziś wracać.

21 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. To raz jeszcze się witamy. 22 139 22 02. Mówiłem o tym, że dziś wtorek, 23 dzień czerwca. To ma swoje bardzo poważne konsekwencje. Pierwsza konsekwencja to oczywiście dzień wędkarza. Jeżeli ktoś łowi, jeżeli ktoś czeka na branie, albo być może jest już po takim obfitym połowie, o ile oczywiście te godziny sprzyjają łowieniu. Nie wiem, nie miałem doświadczenia, czy też nie miałem do czynienia z tego typu zajęciem, ale jeżeli ktoś miałby ochotę podzielić się wrażeniami o 5.22, to oczywiście czekamy na taki telefon 22 139 22 02. No i oczywiście to drugie wskazanie, czy też ta druga informacja, być może o wiele ważniejsza, czyli Dzień Ojca. I mam takie wrażenie, że niestety to święto, no mówię to z osobistych doświadczeń, na podstawie osobistych oświadczeń, cały czas jest trochę w cieniu Dnia Matki. Niesłusznie, niesprawiedliwie, warto o tym dniu przypominać. No to w takim razie, panowie, na jakie życzenia czekamy? Co chcielibyśmy tego dnia usłyszeć? To być może szczególnie na te głosy i na te propozycje czekam. 22 139 22 02. Najlepsze życzenia na Dzień Ojca. Jak powinny brzmieć?

0: 29 minut po godzinie 5. Przypomnę, dziś wtorek, 23 dzień czerwca, a to jest Dzień Dobry z Jedynką. 22 139 2202. Mówiłem o tym, że dziś Dzień Ojca. No to ja się teraz muszę pochwalić. O godzinie 4:30 mniej więcej dostałem swoją laurkę. Wręczyła mi ją kompletnie zaspana córka. Dostałem laurkę, buziaczek i równie zaspana córka, nieprzytomna kompletnie, wróciła do łóżka. No ale z taką laurką, czy można narzekać na wtorek, czy przy tak rozpoczętym dniu cokolwiek złego może nam się przydarzyć? No chyba nie. No to ja czekam na te wskazania, jak powinny brzmieć te wymarzone życzenia na Dzień Ojca. 22 139 2202. I oczywiście nadrabiamy też pewną zaległość, ponieważ nie zacząłem od jeszcze jednej prośby, tej, która pojawia się każdego poranka, czyli prośby o to, aby Państwo teraz stworzyli taki monitoring pogodowy i informowali nas, jak wygląda sytuacja za oknem w różnych częściach Polski. No to w takim razie tę zaległość nadrabiamy.
1: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. 13 stopni, piękne słońce na bezchmurnym niebie. Dzisiaj zapowiadają u nas 24-25 stopni, więc odczuwalna będzie troszeczkę większa. I dobrego dzionka dla wszystkich. Mam nadzieję, że wszystkich będzie taka piękna pogoda. Pozdrawiam, Magda.
2: Witam serdecznie, Paweł z Chełma. Dzisiaj w Chełmie 17 stopni. Wczoraj wreszcie pięknie popadało. W ciągu dnia takie przelotne deszczyki przychodziły piękne, nawet ładnie zmoczyło nas tutaj. No dzisiaj niebo zachmurzone, wiatru na razie nie ma, zapowiadam.

0: Myślę, że po tych deszczach piękny dzionek będzie dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.
1: My oczywiście też pozdrawiamy, ale szczególne wrażenie to zrobił ten ćwierkot ptaków w tle. Przy takich odgłosach też się sympatycznie wstaje.

0: I my. I oni. I oni.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Za 25 minut godzina 6, to jest Dzień Dobry z Jedynką i najwyższa pora wstawać. Tak, tak, to już jest ten czas, to jest ta godzina. Tym bardziej, ja teraz być może niektórych zawstydzę, tych, którzy nie mogą zwlec się z łóżka, mimo tego, że budzik być może już zadzwonił chwilę albo nawet dwie chwile temu. Są na przykład tacy piłkarze z Jordanii, Algierii, którzy już od pół godziny biegają po boisku i biegają na razie całkiem zgrabnie. Co prawda wynik 0-0, ale widać, że obie drużyny bardzo się starają. Dla jednej i drugi to jest trochę mecz o wszystko, więc nie powinno. No i proszę bardzo, a jednak starają się i są tego jakieś efekty. Właśnie padła bramka, Jordania prowadzi 1-0. Będzie ciekawie, kibiców też nie brakuje, więc ja wiem, że to trochę inna strefa czasowa, ale patrząc z naszej perspektywy, to chyba jest jakiś taki powód do tego, żeby pójść ich śladem. No

0: też zebrać się w sobie i w końcu wstać. A jeżeli chodzi o to, co dziś będziemy robić i czym będziemy się zajmować, to być może niektórzy z nas na przykład w swojej pracy sięgną po pomoc czy też wsparcie sztucznej inteligencji. Okazuje się, tak donoszą najnowsze badania, że prawie 80% urzędników w naszym kraju korzysta właśnie z narzędzi sztucznej inteligencji. Z jednej strony oznacza to, no, przynajmniej teoretycznie, szybszą, bardziej efektowną i efektywną pracę. Z drugiej jednak strony pojawia się pytanie, czy na pewno jest to bezpieczne.
1: Do tej pory nie było, że tak powiem, to używane i funkcjonowaliśmy normalnie w urzędach, więc nie powinien moim zdaniem używać. Jeśli do celów prywatnych, jak najbardziej. Ale czy tak pracować z tą sztuczną inteligencją? Mi się wydaje, że nie.
2: Czy według pani urzędnicy mogą korzystać w swojej pracy służbowo z takich narzędzi?
3: Myślę, że można by wynieść z tego jakąś korzyść, ale nie naginając.
4: Mogliby, żeby przyspieszyć swoją pracę.
2: Urzędnik, który rzeczywiście korzysta ze sztucznej inteligencji, to jest ktoś godny zaufania.
4: Zależy, jak wykonuje swoją pracę, czy dobrze, czy sprawdza, czy to jest wszystko dobrze, czy nie.
5: Narzędzia AI świetnie streszczają, piszą dokumenty.
6: Dominika Grajewska, Państwowy Instytut Badawczy NASK.
5: Tłumaczą, piszą formuły w Excelu. Świetnie też wspierają przygotowywanie prezentacji w pracy biurowej. No, wystarczy opisać, kto zasiądzie na widowni. No, a model podpowie, czego ta publiczność naprawdę oczekuje, co chce usłyszeć, co ją najbardziej zaciekawi.
7: Korzystanie ze sztucznej inteligencji pracy może nam bez wątpienia przynieść wiele korzyści.
6: Mariusz Matacz, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Siedlcach.
7: Jednak wymaga zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i pewnej dozy ograniczonego zaufania. Wiele darmowych modeli sztucznej inteligencji przetwarza wprowadzone dane w celu uczenia i ulepszenia odpowiedzi. Wprowadzając te dane do dużych modeli językowych jak ChatGPT, zasilamy je o te informacje, które później mogą zostać wykorzystane w wygenerowaniu odpowiedzi dla innego użytkownika. Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie możemy wprowadzać informacji niejawnych, informacji poufnych firmy czy danych osobowych. No, na przykład bazy danych, plików zawierających imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy e-mailowe czy loginów z hasłami.
5: Jeśli wklejamy do publicznego modelu fragment niewydanego raportu czy innowacyjnego rozwiązania albo strategii firmy do publicznego modelu, musimy liczyć się z ryzykiem, że te dane zostaną wykorzystane do trenowania modelu albo po prostu wypłyną.
2: Czy w swojej pracy korzysta pan czasem ze sztucznej inteligencji?
8: Zdarza się.
2: I do jakich celów najczęściej?
8: Na jakiś szybki przepis, na coś.
2: Czyli jest pan kucharzem?
8: Tak.
2: Te przepisy, które ta sztuczna inteligencja pokazuje, to jest coś dobrego, smacznego?
8: No myślę, że tak, no ludzie nie narzekają.
3: Nie mam takiej potrzeby. Troszeczkę przekłamuję i mocno koloryzuję obraz.
9: Nie używam. Mi do niczego nie pomaga. Wolę używać swojej inteligencji niż jakiejś sztucznej.
5: Moja rada jest bardzo prosta. Traktować czat ze sztuczną inteligencją jak rozmowę w windzie pełnej obcych ludzi. Bo dane raz wysłane, to dane wysłane na zawsze. I tutaj nie mamy przycisku cofnij. Nie ma z tego procesu już drogi powrotnej.
0: To był materiał, który przygotował Michał Szarek, no i wychodzi z niego, że korzystajmy oczywiście z umiarem i myśląc jednak o konsekwencjach, choć nie ukrywam, że ten głos kucharza, który gotuje przy wsparciu sztucznej inteligencji, no nie wiem, czy to jest kuchnia dla mnie, mam pewne wątpliwości.

0: Za 17 minut godzina 6 w meczu Jordania-Algieria na razie bez zmiany 1-0 dla Jordańczyków. A wczoraj to się działo, jeżeli chodzi o boiska mundialowe, bo mieliśmy Francję, która pozamiatała 3-0 z Irakiem. Mieliśmy Norwegię, która no, nie pozamiatała, bo to był chyba naprawdę zacięty i dobry mecz, 3-2 z Senegalem. Wcześniej jeszcze Argentyna zrobiła to, co miała zrobić, czyli 2-0 z Austrią. No, a teraz kolejne spotkanie. To nie są może potentaci, jeżeli chodzi o ten mundial, ale na razie rzeczywiście biegają i sporo serducha zostawiają na murawie. A my wracamy do innego serducha. Ja dostałem takie serducho dziś o godzinie 4:30 wychodząc do pracy. Śmiertelnie zaspana córka otworzyła jedno oko, zobaczyła, że się kręcę. Laurka powędrowała z ręki do ręki. Buziaczek do widzenia, do łóżka z powrotem, a ja do pracy. No i pytałem o to, jak powinny brzmieć takie wymarzone życzenia na Dzień Ojca. No to sprawdźmy, czy są jakieś propozycje.
1: Dzień dobry, na Dzień Ojca, cóż, po prostu dobrze, że jesteś, tato. Dziękuję.
2: Witam serdecznie, Marek. Moja córeczka Hania, lat 6, też wczoraj przed snem dała mi też laurkę na Dzień Ojca. Do tych życzeń dodała od siebie jeszcze, żebym się nie zmieniał, żebym był dalej taki kochany, jak jest.
0: No i to są życzenia, które robią robotę i robią dobry dzień, choć akurat w przypadku tego słuchacza to te życzenia zostały złożone już wczoraj wieczorem. Ja wiem, dzieciaki czasami nie mogą się doczekać i nie mogą doczekać do Dnia Ojca czy też do Dnia Matki, muszą to zrobić chwilę wcześniej, ale to tak naprawdę niczego nie zmienia.

Za 9 minut godzina 6, dzień dobry z jedynką i ten czas nam jakoś tak wyjątkowo dziś szybko leci. 22 139 22 02. No być może jest to związane z tym, że po pierwsze dzień wędkarza. Czekam w takim razie na telefony od tych, którzy w tej chwili właśnie wędkują.

0: próbują coś złowić. No i oczywiście to ta druga informacja, no nie ukrywajmy tego, chyba jednak istotniejsze i ważniejsze, przynajmniej dla sporej części panów. Dziś Dzień Ojca, tu z kolei pytamy o te najbardziej wymarzone, najlepiej brzmiące życzenia, które powinny nas tego ranka powitać. 22 139 22 02. A ponieważ już za chwilę godzina 6, no to zdradzimy, o czym, między innymi o czym będziemy rozmawiać w sygnałach dnia. Pojawi się bowiem temat tego, o jakiej pracy marzy dziś młode pokolenie. Pytanie, czy odpowiedź będzie zaskakująca, czy wręcz przeciwnie.
1: Trochę przestają gonić za... że możesz wszystko, nie ma ograniczeń, ograniczenia są tylko w twojej głowie. To chyba tak nie jest. Chcą przyjść, zrobić swoje, chcą skończyć zawsze o tej samej porze, pójść do domu i zająć się swoim hobby, pasją.
0: Zaskakujące, czy wręcz przeciwnie? Będziemy to rozstrzygać po godzinie 6. 2, 3.

0: Autopromocja.
1: W lecie z radiem w gorący czerwcowy poranek poszukamy chłodu nad wodą i udamy się w rejs po Wiśle. Zajrzymy także do Wrocławia, gdzie w ogrodzie botanicznym już niedługo zakwitnie dziwidło olbrzymie. Wyjątkowa roślina o wyjątkowym zapachu. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na drodze krajowej nr 73 w województwie małopolskim pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego w miejscowości Smęgoszów. Na kilometrze 105 trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje na objazd na trasy lokalne. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na drodze krajowej nr 2 pomiędzy Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim w miejscowości Żabce bus wjechał do rowu. Mamy informację, że na kilometrze 605 trasa jest zwężona i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Poranne spowolnienia i poranne korki w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, podobnie na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Przybywa samochodów także w samej Warszawie na ekspresowej 8, jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Zakorkowany jest dolnośląski odcinek autostrady A4 w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a spory ruch obserwujemy także na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny w stronę Berlina. Do awarii samochodu ciężarowego doszło także na autostradzie A4, ale w okolicy węzła Legnica Wschód. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Zgorzelca na kilometrze 89. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
4: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Piotr Balasz. Szpital Południowy w Warszawie pod lupą prokuratury. Są dwa śledztwa, a w ich ramach sprawdzony zostanie m.in.
6: nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
4: To Kijów nie wykazał woli dialogu. Kancelaria prezydenta Nawrockiego ujawnia kulisy odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
5: Koniec trwającej od piątku w świętokrzyskim obławy. Udało się złapać byłego policjanta ukrywającego się po śmiertelnym ataku na teściów.
4: Były 4 zawiadomienia, są 2 śledztwa.
5: Prokuratura Okręgowa w Warszawie zbada, czy w Szpitalu Południowym dochodziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i niegospodarności.
4: Śledczy przyjrzą się pracy osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala w związku z doniesieniami o gigantycznych zarobkach młodego lekarza, który kierował SOR-em w tej placówce.
5: 28-latek miał pełnić wielogodzinne dyżury, a jednocześnie udzielać się jako miejski radny i polityk. Zarobił w tym czasie ponad 1,5 miliona złotych.
4: I między innymi ten wątek zbadają śledczy, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
6: Doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 tysięcy.

0: 558,70 zł na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
1: Prokuratura nie wyklucza też przesłuchania prezydenta Warszawy w charakterze świadka.
2: A wczoraj Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą.

0: prezydencki, podkreślając, że to Kijów nie wykazał woli dialogu w tej sprawie.
1: Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił, jak wyglądały rozmowy i podkreślił, że strona polska dała prezydentowi Ukrainy przestrzeń na zmianę decyzji o nazwaniu jednej z jednostek armii imieniem bohaterów UPA.
0: A szczegóły poznała Agnieszka Drążkiewicz.
2: Strona ukraińska nie była zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, jaki wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ocenił minister Marcin Przydacz.
3: Brak był jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej ukraińską powstańczą armię.
2: Minister potwierdził, że w trakcie konsultacji z doradcą prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem padły konkrety, najpierw co do rozmowy telefonicznej, potem co do wizyty.
3: Prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin w innym miejscu, więc Pałac Prezydencki uznał, że jest to klasyczna gra na czas.
2: Po tym jak prezydent Polski odebrał order przywódcy Ukrainy, kolejni byli prezydenci również zrezygnowali z orderów Orła Białego: Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Udało się schwytać byłego policjanta podejrzanego o zamordowanie w Mierzawie w Świętokrzyskiem swojego teścia i ranienie teściowej.
0: Obława trwała od piątku, a mężczyzna został namierzony niedaleko swojego domu.
1: Akcja była niezwykle trudna, przyznaje Zbigniew Nowak, komendant świętokrzyskiej policji.
4: Trudne czynności z uwagi na determinację sprawcy, na teren, w którym realizowaliśmy działania i na warunki pogodowe. Aczkolwiek przy informacjach, które były nam też przekazywane, wiele nam pomogło i w ostateczności doprowadziły do zatrzymania tego mężczyzny.
0: Policja ujawnia, że mężczyzna przyznał się do zabójstwa.
1: A w trakcie zatrzymania nie stawiał oporu. Nie miał też przy sobie niebezpiecznych narzędzi.
0: Po burzowym weekendzie burzowy był także początek nowego tygodnia.
1: Wczoraj do wieczora strażacy interweniowali z powodu nawałnic ponad 800 razy.
0: Najwięcej pracy mieli na południowym wschodzie Polski, zwłaszcza w Małopolsce. Na Podhalu ulewy podtopiły kilka domów. W Krakowie zalane zostały piwnice szpitala imienia Żeromskiego.
1: Na Podkarpaciu po uderzeniu pioruna zapaliła się placówka opiekuńcza w Grodzisku Dolnym koło Leżeńska. Ewakuowano 6 dzieci i 4 opiekunów.
0: Urwanie chmury sparaliżowało też część Stalowej Woli, mówi Krystian Bąk z miejscowej straży pożarnej.
5: Przeważnie są to zdarzenia związane z pompowaniem wody z zalanych piwnic. Jeżeli chodzi o takie większe zdarzenia, zalane zakłady, to Huta Stalowa Wola, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1: Dziś pogoda ma być już spokojniejsza.
0: W prognozie są wzmianki o możliwych burzach, ale tylko w pasie od Tatr po Bieszczady i miejscami na Lubelszczyźnie.
6: To są aktualności jedynki.
1: Potop i Ruda triumfują w Sopocie. To zwycięzcy festiwalu Dwa Teatry.
0: Słuchowisko Salci Hałas zdobyło Grand Prix festiwalu w kategorii teatru radiowego.
1: To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Potopu Magdalena Małecka-Wipich.
7: Jestem bardzo szczęśliwa. Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów. Poruszył mnie język tej książki i sposób opowiedzenia tej historii. Taka katastroficzność czasów, w jakich żyjemy, jest opowiedziana z lokalnej perspektywy, ale równocześnie dotyka czegoś bardzo szerokiego i opowiada też o świecie.
0: Wśród produkcji telewizyjnych zwyciężył spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk.
1: A nagrodę publiczności festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Jedynka. Polskie Radio.
8: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. 2 gole Lionela Messiego dały zwycięstwo Argentynie nad Austrią 2-0 w meczu grupy J na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Tym samym obrońcy tytułu zapewnili sobie awans do 1/16 finału, a ich gwiazdor został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii mundiali. Ma już 18 trafień, a mógł mieć więcej, bo w 9 minucie przy wyniku 0-0 nie wykorzystał rzutu karnego. Wyczyn legendarnego piłkarza, który od 3 lat gra w Interze Miami, tak ocenia komentator i sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz.
9: Nie ma chyba człowieka w światowym futbolu, który miałby taki wpływ na drużyny, w jakich gra Leo Messi, i to jest rzeczywiście rzecz absolutnie niebywała. A biorąc pod uwagę fakt, że to nie koniec i że kilka bramek jeszcze strzeli w tym turnieju, to wydaje mi się, że 20 to zupełnie spokojnie.

0: Spokojnie, kto wie, może więcej.
1: W innym meczu tej grupy Jordania gra z Algierią. Do przerwy prowadzi 1-0. W grupie I Francja pokonała Irak 3-0. Tu dwa trafienia Kyliana Mbappé, który także zapisał się w historii. Jest razem z Niemcem Miroslawem Klose drugi w klasyfikacji wszechczasów. Obaj mają po 16 goli, ale Francuz może jeszcze powiększyć swój dorobek. W tej samej grupie Norwegia wygrała z Senegalem 3-2. Dwa gole dla zwycięzców strzelił Erling Haaland. Francja i Norwegia już pewne awansy do 1/16 finału. Tyle o mundialu. Jan Zieliński awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali rodaków tego ostatniego, Bena Jonesa i Joshua Parisa 6-7, 6-3, 10-5. W Bad Homburg w Niemczech Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Japonką Naomi Osaką 4-6, 1-6. Od drugiej rundy rywalizować będzie Iga Świątek. I jeszcze o sukcesie polskich juniorów na Mistrzostwach Świata w strzelectwie sportowym. Iwan Rakicki indywidualnie oraz drużyna w składzie Rakicki, Wiktor Kopiwoda, Piotr Bujewicz zdobyli złote medale w konkurencji pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów na zawodach, które odbywają się w Szul w Niemczech. Ponownie o sporcie już za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Pogoda. Najchłodniejszy poranek miejscami na Pomorzu, nawet 7-8 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie do 20 w Przemyślu. Pogoda ma być dziś spokojniejsza. Burze nie powinny nas już nękać, ale mogą się jeszcze pojawić na południowym wschodzie, w Tatrach, w Bieszczadach i lokalnie na Lubelszczyźnie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Klimat. Jedynie w Starachowicach jakość powietrza jest teraz dostateczna, poza tym w całym kraju dobra lub bardzo dobra. Po kilku upalnych dniach znów rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Było małe, teraz miejscami jest już średnie, a w Wielkopolsce duże.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama. Autopromocja.
7: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
8: Od poniedziałku do piątku o 7:40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
7: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
8: Relacje, analizy i komentarze.
7: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
8: Podsumowania dnia w kronice sportowej po 22:40.
7: Filip Jastrzębski
8: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia, Krzysztof Grzybowski, to jest 1 22 139 2202, to jest numer naszego telefonu. Ten telefon, oczywiście ten numer, bardzo może się przydać, bo dziś poranek pełen emocji i pełen wrażeń. Po pierwsze, mecz na żywo Jordania-Algieria, 1-0 dla Jordańczyków i naprawdę dobrze się to ogląda. Dla jednych i dla drugich, nie chcę powiedzieć, że mecz o wszystko, ale mecz niezwykle istotny, ponieważ pierwsze spotkania obu drużyną za bardzo nie wyszło, no więc teraz każdy punkt, każda bramka się liczą. Dziś także to ważne wskazania imieniny, więc musimy wiedzieć, do kogo popędzić dziś, czy też zadzwonić. Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edel, Truda, Agrypina i Atanazy. Wschód słońca 4:14, zachód słońca 21:01. To oznacza, że dzień trwać będzie w sumie przez 16 godzin i 46 minut. I tak jak mówiłem wcześniej, te dane to są dane identyczne z poniedziałkowymi. Jutro będzie już niestety o minutę krócej. No i jeszcze dwie ważne informacje dotyczące tego, co dziś i o czym dziś pamiętać. Po pierwsze, Dzień Ojca. I tu przyda się numer telefonu 22 139 22 02. Wymarzone życzenia, życzenia, na jakie czekamy, albo życzenia, które już zdążyliśmy dostać mimo tej wczesnej pory. Przypomnę, 6:15 na zegarach. Ja swoje życzenia odebrałem o godzinie 4:30. Nie wiem, czy to będzie dzisiejszy rekord, ale być może tak. No i drugie wskazanie. Dziś również Dzień Wędkarza. I zresztą o wędkarzach to my jeszcze porozmawiamy.
2: Przebywanie z naturą, to jest fajne. Woda i przyroda, to jest coś pięknego.
3: Dużo relaksu, spokoju, często jest to pasja fajnych ludzi, z którymi można razem miło spędzać czas.
0: To jeden z tematów, jakie przed nami po godzinie 6:30, a już za minut kilkanaście porozmawiamy o młodym pokoleniu i o tym, o jakiej pracy marzy.
4: Trochę przestają gonić za... że możesz wszystko, nie ma ograniczeń, ograniczenia są tylko w twojej głowie. To chyba tak nie jest. Chcą przyjść, zrobić swoje, chcą skończyć zawsze o tej samej porze, pójść do domu i zająć się swoim hobby, pasją.
0: A co słychać, co będzie słychać w rozmowach politycznych? Proszę bardzo, poprowadzi Karol Surówka, to mogę zdradzić już teraz, a jeżeli chodzi o gości, 7:15 Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, 8:15 Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Do tego oczywiście studio mundialowe, tego nie może zabraknąć. No to w takim razie zaczynamy sygnały dnia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 20 minut po godzinie 6, sygnały dnia 22 139 22 02. Sporo mamy dziś tematów, sporo mamy dziś takich punktów, o których warto rozmawiać. Ja cały czas czekam na telefony od ojców, dziś od ojców, tak, to jest ta grupa, która może się dziś cieszyć specjalnymi przywilejami, a właściwie nie tyle może, co powinna się cieszyć tymi przywilejami, akurat właśnie 23 czerwca, dziś Dzień Ojca, więc czekamy na te wymarzone życzenia od ojców. No to teraz będzie o takich już trochę bardziej wyrośniętych dzieciach, będzie o młodym pokoleniu i o tym, jak wchodzi na rynek pracy. Okazuje się, że pokoleniowe zetki nie wierzą już w słowa o tym, aby gonić ze swoimi marzeniami, albo że jeśli będą robić to, co lubią, to nie przepracują żadnego dnia. Takie hasła wiążą się często z poświęceniem całego życia i czasu właśnie na szukanie tego wymarzonego zajęcia. Okazuje się, że zetki mają w tej chwili trochę inne spojrzenie na to, jak powinna wyglądać ich praca. Marzą o tym, żeby pracować na przykład za biurkiem. Dlaczego?
2: Pokolenie Z nie chce już pracy marzeń. Ostatnie badania wskazują, że młodzi chcą po prostu pracy stabilnej. Stereotypowo uznanej za nudną i przewidywalną, ale taką, która daje

0: stabilizację.
1: Dla mnie na przykład byłaby interesująca praca biurowa, jeśli zajmowałbym się jakimiś kwestiami związanymi z funkcjonowaniem naszego państwa, powiedzmy w ministerstwie na przykład, bo to jest też praca biurowa, wydaje mi się, że byłaby satysfakcja z tego. Jest ważny work-life balance akurat, to nie do odpuszczenia jest. Jakby praca fajnie, żeby satysfakcjonowała, ale są rzeczy o wiele ważniejsze.
2: Czyli?
1: Rodzina, przyjaciele, spokój.
3: Ja generalnie dwa kierunki studiuję po to, żeby mieć wiedzę dla siebie z czystej przyjemności i mam nadzieję, że będę miał możliwości, żeby studiować jeszcze dalej i zdobywać coraz więcej wiedzy. A praca no, jest takim dodatkiem raczej w życiu dla mnie.
4: Chcą jednak osiągnąć równowagę.
0: Mówi Marzena Karpińska z agencji pracy Find Work.
4: Są wypalone, są zmęczone i trochę przestają gonić za... Że możesz wszystko, nie ma ograniczeń, ograniczenia są tylko w twojej głowie. To chyba tak nie jest. Chcą przyjść, zrobić swoje, chcą skończyć zawsze o tej samej porze, pójść do domu i zająć się swoim hobby, pasją. Doceniają to, że mają czas, mają łatwy dostęp do nowych technologii. Zetki świetnie się uczą, świetnie posługują się nowymi technologiami, ale chcą być traktowani zawsze fair play.
0: Praca biurowa jest bardziej komfortowa i pewniejsza.
3: Plusem jest przewidywalność na pewno, bo raczej są stałe godziny, choć to pewnie też będzie zależało. Ale myślę, że raczej jest to takie no, dosyć stabilne, przewidywalne. Raczej też dalsza ścieżka kariery w takich biurach jest przewidywalna, więc wiadomo, jakie kompetencje trzeba zdobywać, żeby piąć się dalej i na jakim poziomie możemy się zatrzymać, gdzie będzie nam dobrze.
5: Raczej bym powiedziała, że to jest dodatek. Raczej wolę żyć niż siedzieć 8 godzin w pracy 5 dni w tygodniu. Nie widzę siebie w tym jakoś za bardzo.
0: Młodzi są skłonni też na pewien czas zatrudnić się w miejscu niezwiązanym ze swoim wykształceniem, ale w takim, które pozwoli im po prostu zarobić i zrobić sobie przerwę od gonitwy za karierą.
4: Okazuje się, że osoby z bardzo dobrym wykształceniem, kończące studia prawnicze, kończące dziennikarstwo, zgłaszają się i szukają, ja podejrzewam, że epizodu, takiego krótkiego pewnie w swoim życiu, ale szukają prostych prac, na przykład produkcyjnych. Czyli chcę, żeby to była lekka praca, chcę pójść gdzieś coś pakować. Mogę przejść do gastronomii pod warunkiem, że miejsce będzie atrakcyjne. Latem będzie to gdzieś, gdzie jest całkiem sporo turystów na przykład, ale niewiele się ode mnie będzie oczekiwało, bo ja sobie stanę na zmywaku i będę wykonywał swoje zadania. Po południu pójdę, odpocznę, potraktuję to trochę jako wakacje. Jestem zaskoczona również.
6: A tym tematem zajęła się Weronika Puszkar. Ja nie ukrywam, że bardzo mi się spodobało takie stwierdzenie: rodzina, przyjaciele, spokój. Czyli przepis na całkiem chyba sympatyczne życie. Jak państwo postrzegają te głosy, które mogliśmy usłyszeć? 22 139 22 02.
7: Ja jestem za tym, żeby dbali o siebie, o rodziny, o swoje zainteresowania, o swoje potrzeby. Nie samą pracą człowiek żyje.

0: wyjść.
1: 28 minut po godzinie 6 sygnały dnia, a w sygnałach dnia jest już Justyna Golonko.
2: Już jestem.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będzie, mogę to zdradzić.
2: Możesz.
1: To zrobi ja, nie ty, tak?
2: Tak.
1: Ale myślę, że mam prawo. Będzie o ojcach.
2: Będzie, ale złożymy
1: to
2: życzenia.
1: To nie jest temat zaskakujący.
2: Nie, nie będzie.
1: Ale ja mam też składać?
2: Ja bym chciała.
1: Dobrze, to proszę
2: bardzo.
1: Ja tu
2: się wszystkiego najlepszego życzę.
1: Dobrze, poszło w eter.
2: Poszło w eter i bardzo się cieszę. A teraz o tych liczbach, bo mam takie liczby. Polscy ojcowie są starsi niż kiedyś na przykład. Widzę twój uśmieszek. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie takie dane. Ojcowstwo w Polsce zmienia się na naszych oczach. Takie są informacje. Z okazji Dnia Ojca Główny Urząd Statystyczny sprawdził, co o polskich ojcach mówią najnowsze dane, a tych danych mamy sporo. No i tak, mniej dzieci niż u dziadków, to po pierwsze. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu obraz polskiej rodziny kojarzył się z większą liczbą dzieci i ojcem pełniącym przede wszystkim rolę żywiciela rodziny. Tu mamy dużą zmianę. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku nieco ponad 54% rodzin z dziećmi to te wychowujące jedno dziecko, a nie troje dzieci na przykład. No i tak, to co powiedziałam, ojcostwo przychodzi później. Zmienia się moment, w którym mężczyźni decydują się na założenie rodziny. I w 2010 roku najwięcej dzieci rodziło się mężczyznom w wieku od 25 do 29 lat. 15 lat później sytuacja wygląda już inaczej i największą grupę ojców stanowili mężczyźni w wieku od 30 do 34 lat, czyli mamy dużą zmianę. Mężczyzna, który został ojcem w 2010 roku, miał niespełna 31 lat. Mówię o średniej oczywiście, żeby była jasność. Obecnie jest to wiek 33 lat. Dużo danych. Jeszcze tylko powiem, że więcej czasu mężczyźni spędzają z dziećmi, też są takie dane. Tutaj mamy przyrosty w godzinach, jeśli chodzi o spędzanie tego czasu z dziećmi.
1: Zmienia się i można powiedzieć, że po tych informacjach o ojcach prawie wiemy już wszystko. Prawie wszystko, bo nie wiemy jeszcze, na jakie życzenia czekają, ale być może tego też się dowiemy. 22 139 2202. To była Justyna Golonko. Bardzo, bardzo dziękuję. A na zegarach 6.30 to oznacza skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
3: Dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala. Chodzi o informacje dotyczące zarobków młodego lekarza, byłego już koordynatora SOR-u.
4: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy.
3: Szpital tymczasem ma już nową radę nadzorczą. Policja zatrzymała poszukiwanego od piątku byłego policjanta, który odpowie za zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Swojego teścia i ranienie teściowej nie stawiał oporu.
5: Mężczyzna osłabiony był i przyznał się też do tego zabójstwa.
3: Brytyjski premier Keir Starmer podał się do dymisji, żegnając się przy Downing Street. Łamał mu się głos, gdy dziękował za wsparcie najbliższej rodzinie.
6: Krytycy przypominali, że wzruszenie przed Downing Street nie zmienia faktu, że rząd Starmera tracił poparcie.
3: W Holandii po raz pierwszy dokonano eutanazji dziecka. Zgodę w sprawie nieuleczalnie chorego i cierpiącego chłopca wydała specjalna komisja w porozumieniu z lekarzem i rodzicami dziecka. Francja i Norwegia zapewniły już sobie awans do kolejnej fazy mundialu. Francja wygrała z Irakiem 3-0, Norwegia z Senegalem 3-2. Argentyna pokonała Austrię 2-0, dwie bramki Leo Messiego dały mu miejsce w historii. Z 18 golami jest najskuteczniejszym mundialowym strzelcem. W trwającym meczu Jordanii z Algierią właśnie remis 1-1.

0: Pogoda.
1: A co dziś za oknami? Czego możemy się spodziewać? Dziś zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe będą przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Chłodniej może być nad samym morzem. Tam temperatura w niektórych miejscach może wynieść zaledwie 18 stopni Celsjusza. Za 27 minut godzina 7.
2: 23 czerwca, kalendarz jedynki. W 2021 roku zmarł Wojciech Karolak, jazzman i kompozytor. Współpracował z najwybitniejszymi polskimi twórcami jazzowymi, wirtuoz organów Hammonda.
3: Kopalnie się traktuje jako to dziedzictwo przemysłowe czy poprzemysłowe, coś takiego twardego. Natomiast jeśli chodzi o duchowość, to tej duchowości tam jest bardzo dużo, bo i w Wieliczce, i w Bochni. Mamy kaplice, mamy świątynie, mamy rzeźby solne.
2: W 2013 roku kopalnia soli w Bochni została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
4: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens.
2: W roku 2000 zmarł Bogdan Łyszkiewicz, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Lider zespołu Chłopcy z Placu Broni.
5: Góry są po prostu obojętne i dlatego my nie możemy oczekiwać od nich ludzkich uczuć. Im jest obojętne, co my tam robimy. Pewnego dnia tam nawet giniemy, ale to nie dlatego, że to jest jakaś gra pomiędzy górą i mną.
2: W 1986 roku Wanda Rutkiewicz dokonała pierwszego polskiego i kobiecego wejścia na szczyt drugiej najwyższej góry świata K2 w paśmie Karakol.
6: Rodzi się u nas, rozwija i potężnieje pod starym piastowskim Krakowem nowy, młody, socjalistyczny ośrodek. Huta Nowa, symbol nowej Polski. Nowego życia, nowego człowieka, człowieka socjalizmu.
2: W 1949 roku rozpoczęła się budowa nowej huty.
7: Janina Sztompkówna wprowadziła nowy styl, bezpośredniości, humoru i ciepła. Nie zapowiadała, nie czytała, lecz po prostu mówiła.
2: W 1903 roku urodziła się Janina Sztompkówna, pierwsza i jedyna w latach 1929-1935 spikerka Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 21 minut godzina 7. Przypomnę dziś Dzień Ojca, a także Dzień Wędkarza. No i zastanawiam się, o jakich życzeniach mógłby na przykład marzyć, chciałby usłyszeć wędkujący ojciec, czyli dwa w jednym. 22 139 22 02. A jeżeli chodzi o samych wędkarzy, samych wędkujących, no to jedni oczywiście w tym zajęciu szukają ciszy, inni z kolei szukają emocji związanych z łowieniem, z takim prawdziwym braniem ryb. Wędkarstwo pozostaje niezmiennie jednym z najbardziej popularnych hobby w Polsce. Zanim jednak zarzucimy wędkę i warto o tym pamiętać, jest jeden obowiązek, czyli karta wędkarska. Pytanie brzmi, jak ją zdobyć? Odpowiedzi już teraz udzieli Izabela Kostyszyn.
2: Sezon wędkarski trwa w najlepsze.
3: Czy lubi pan wędkować?
4: Lubię, ale nie mam czasu.
3: Na czym polega ta frajda w wędkowaniu?
4: No, relaks, odpoczynek, no. Trochę się wyciszenie takie od tej prędkości tego życia. Przebywanie z naturą, to jest fajne. Woda i przyroda, to jest coś pięknego.
5: Bardzo lubię.
3: A i co jest fajnego w wędkowaniu?
5: Dużo relaksu, spokoju. Często jest to pasja fajnych ludzi, z którymi można razem miło spędzać czas.
2: Żeby legalnie łowić ryby na wodach publicznych, trzeba posiadać kartę wędkarską. Wydaje ją starosta lub prezydent miasta. Egzamin przeprowadza jednak Polski Związek Wędkarski. Jak wygląda taki egzamin? Wyjaśnia redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich i ekspert Polskiego Związku Wędkarskiego Jacek Kolendowicz.
6: To jest egzamin ustny ze znajomości spraw związanych z wędkarstwem, głównie zawartych w ustawie o rybactwie śródlądowym i w rozporządzeniu ministra. Więc to są sprawy dotyczące gatunków ryb, dotyczące przepisów obowiązujących na wodach w Polsce, znajomości biologii ryb, zasad wędkowania i co może człowieka spotkać nad wodą, kto może kontrolować i tak dalej. Wszystkie rzeczy potrzebne temu, kto będzie wędkował.
2: Nie wszystkie pytania sprawiają jednak zdającym taką samą trudność.
6: Rozpoznawanie gatunków ryb. Kiedyś to było trudno, bo były tylko obrazki w książkach i w gazetach wędkarskich. W tej chwili jest łatwiej, bo widać ryby na żywo w internecie i radziłbym się z tym zapoznać, bo potem, żeby przestrzegać wymiarów i okresów ochronnych, to trzeba wiedzieć, co się złowiło po prostu. To jest wiedza niezbędna dla wędkarza, a wielu wędkarzy, nawet starszych, ma z tym problemy.
2: Opłata egzaminacyjna wynosi zwykle kilkadziesiąt złotych, choć Polski Związek Wędkarski zwalnia z niej uczniów i studentów. Sama karta wydawana jest raz na całe życie. Zdobycie jej to jednak dopiero pierwszy krok. Wielu początkujących wędkarzy nie wie, że sam dokument nie wystarczy do łowienia. Przed wyjazdem nad wody trzeba jeszcze sprawdzić, kto nią gospodaruje.
6: Na każdej wodzie przed łowieniem trzeba się dowiedzieć, kto jest gospodarzem wody i od niego trzeba uzyskać zezwolenie na wędkowanie pisemne, bo to zezwolenie będzie sprawdzane potem przez Policję Państwową Straż Rybacką. Zezwolenie obowiązuje jedynie na wodach prywatnych.
2: A gdzie szukać największych ryb? Doświadczeni wędkarze wskazują przede wszystkim Mazury i Kaszuby.

0: szuby. Tyle, że jak dodają, największe ryby często zostają tylko na zdjęciach. Coraz więcej osób po krótkiej sesji fotograficznej wypuszcza je z powrotem do wody.
1: Jaki największy okaz pan złowił?
2: Największy to był chyba leszcz 51 cm. No szczupaka 82, także trochę już jest osiągnięć.
1: Wypuszcza pan ryby z powrotem do wody?
2: Tak, zdecydowanie wypuszczam. Jestem zdecydowanie za sportowym łowieniem ryb, także jak najbardziej zabawa i później wypuszczam.
3: Łowienie sportowe. A Polski Związek Wędkarski zrzesza w sumie 600 tysięcy członków, ale szacuje się, że wędkę do ręki mogą brać nawet 2 miliony Polaków, czyli jak łatwo obliczyć, większość robi to jednak bez karty. Warto to zmienić.

0: Za 14 minut godzina 7, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na boiskach mundialowych, 2-1 Algieria prowadzi z Jordanią. No i pozostało raptem kilka minut. Pytanie, czy Jordania zdoła jeszcze czymkolwiek odpowiedzieć. 22 139 22 02, wiele różnych tematów, wiele różnych wątków i oczywiście nie zapominamy o wątku pogodowym.
1: Będzie cieplutko. Pamiętajmy o nakryciu głowy, pamiętajmy, żeby dużo pić, pamiętajmy o patrzeniu na innych, po prostu empatii, że

0: ktoś może czegoś potrzebować, ktoś może zasłabnąć, komuś może coś się dziać.
1: No i o takim apelu też oczywiście warto pamiętać. 22 139 2202. Karol Surówka już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z pakietem gazet.
2: Mam pakiet gazet, ale zastanawiam się, czy będę w stanie konkurować o twoją uwagę. Dlatego,
1: oczywiście,
2: że tuż za mną jest ekran, w którym jest mecz na żywo.
1: Tak, zgadza się.
2: Przed chwilą na niego zerknąłeś.
1: Tak.
2: No dobrze. To próbujemy z gazetami.
1: Oczywiście.
2: Stare media próbują pokonać nowe media.
1: Patrz na moje oczy. W ogóle nawet przez sekundę
2: i
1: tam nie zerknę.
2: O twoją uwagę będą też konkurować najnowsze media, dlatego że o sztucznej inteligencji pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Podobno, uwaga, 65% młodych Polaków deklaruje korzystanie ze sztucznej inteligencji przy decyzjach zakupowych. Czyli pytamy AI coraz częściej o to, co na przykład powinniśmy założyć, co nam się przyda do domu, jaka część przyda się w kuchni i tak dalej, albo najlepiej, co pasuje na śniadanie zjeść.
1: Zauważyłeś, nie zerknąłem ani razu.
2: Tak, jestem bardzo, bardzo dumny z tego, że gazeta wygrała z finałem meczu. Cały czas jest 2-1 jakby coś. Myślisz, że naszemu koledze realizatorowi sztuczna inteligencja pomogła w przygotowywaniu śniadania? Ja dzisiaj się rano nabrałem.
1: O, przepraszam, tak. Był głos na naszej antenie kilkadziesiąt minut temu kucharza, który przy przepisach i gotowaniu korzysta ze sztucznej inteligencji. Nie wiem, jak to robi, nie wiem, jaki to ma wpływ na smak tych potraw. Ja z pewną dozą podejrzliwości podchodzę do takich informacji, ale to się chyba dzieje.
2: Nawiązałem do naszego kolegi, dlatego że nabrałem się dzisiaj o poranku, bo byłem przekonany, wszedłem do redakcji i byłem przekonany, że na stole leży tiramisu.
1: I że coś z tego będzie.
2: I że już miałem podjadać. Okazało się, że to tiramisu, do którego się już w zasadzie zacząłem dobierać, to były ziemniaki, jajka i parówki.
1: Ale zobacz, jak starannie i ładnie tiramisu przygotowane w takim razie.
2: Myślę, że można to nazwać polskim tiramisu.
1: Mm-hmm. Parówki.
2: Ale bardzo ładnie przygotowane, tak.
1: A jeżeli chodzi o prasę, to znajdziemy coś jeszcze?
2: Tak jest.
1: Tak, oczywiście. A ja cały czas nie zerkam.
2: Przejdźmy do poważniejszego tematu. Mm-hmm. Tym też wprowadzę naszą dzisiejszą rozmowę. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest apel. Apel, który publikuje dzisiaj zresztą nie tylko Gazeta Wyborcza, ale też inne tytuły. Inne tytuły polskie i też inne tytuły ukraińskie. Jest to apel do obu narodów i do polityków obu narodów o to, żeby starać się zażegnać albo łagodzić ten spór, do którego doszło między Ukrainą a Polską. Czytamy o tym i tutaj już cytuję, że nasi politycy powinni okazać mądrość i rozsądek, szukać porozumienia i wyjść z kryzysu. Apeluje o to kilkanaście redakcji z Polski i Ukrainy. I o ten kryzys na linii Kijów-Warszawa będę pytał naszych gości dzisiaj w Sygnałach Dnia. Pierwszym o 7.15 będzie senator KO Krzysztof Kwiatkowski.
1: A to była zapowiedź Karola Surówki, który przedstawił również najciekawsze tytuły prasowe, a gdy je przedstawiał, ja ani
2: cały
1: razu nie spojrzałem na monitor.
2: Radio
1: tak jak
2: wygrało,
1: obiecałem.
2: Radio wygrało z telewizją.
1: Można?
2: Jak zawsze.
1: Można.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: W lecie z radiem w gorący czerwcowy poranek poszukamy chłodu nad wodą i udamy się w rejs po Wiśle. Zajrzymy także do Wrocławia, gdzie w ogrodzie botanicznym już niedługo zakwitnie dziwidło olbrzymie. Wyjątkowa roślina o wyjątkowym zapachu. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal.

0: zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poranne godziny szczytu już rozkręcają się w województwie mazowieckim. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się w Warszawie na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Zakorkowana jest także Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska oraz Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Coraz większy ruch obserwujemy na trasie numer 79 na odcinku Góra Kalwaria – Piaseczno – Stolica oraz na Krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą. Poważne utrudnienia na Krajowej 73 w Małopolsce pomiędzy Dąbrową Tarnowską a Szczucinem. Na kilometrze 105 w miejscowości Smęgorzów doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Trasa jest zablokowana i wprowadzono tam objazd drogami lokalnymi. Przybywa samochodów na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków Bieżanów, a także nieco dalej na odcinku Kraków Południe, Kraków Tyniec w kierunku Balic. Zakorkowana jest także Zakopianka w Gaju i w Libertowie oraz Krajowa 94 przed Krakowem od strony Olkusza i od strony Wieliczki. Uwaga na A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. W pobliżu węzła Lisewo na fragmencie ponad 6-kilometrowym trwa remont nawierzchni i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. A autostrada jest remontowana także na odcinku Toruń Południe-Lubicz i tutaj jezdnia jest zwężona na fragmencie prawie 8-kilometrowym.
6: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Izabela Kuczyńska
7: i Piotr Balasz. Dwa prokuratorskie śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie, a placówka ma już nową radę nadzorczą.
6: Południowo-wschodnia Polska po burzach. Najwięcej pracy strażacy mieli na Podhalu, w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Tato, kocham cię. Te słowa będą dziś padać bardzo często. W Polsce obchodzimy dziś Dzień Ojca.
8: Dzieci w zasadzie dużo nie potrzebują. One potrzebują właśnie tego czasu.
6: Są dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym.
7: Pierwsze dotyczy działania na szkodę placówki. Drugie niegospodarności, braku nadzoru i niedopełnienia obowiązków. Prokuratura oceni także reakcję urzędników warszawskiego ratusza.
6: A to o pokłosie afery z lekarzem radnym, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Co z tą sprawą zamierzają zrobić śledczy? O tym Agata Król.
9: Oba postępowania będą wielowątkowe z obszerną dokumentacją, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
10: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
9: Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ten poinformował, że warszawski szpital południowy ma nową radę nadzorczą. Decyzja o jej powołaniu zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza tej placówki, który w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Agata Król, Polskie Radio.
7: Według doniesień medialnych na SOR-ze w szpitalu południowym bez kolejki byli przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni. W tej sprawie premier nie wykluczył decyzji personalnych.

0: Kijów nie wykazał woli dialogu. Kancelaria prezydenta ujawnia kulisy odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
1: Zanim Karol Nawrocki zdecydował o pozbawieniu ukraińskiego przywódcy odznaczenia, próbował nawiązać w tej sprawie dialog.
0: Nie udało się, nie było gotowości do zmiany nazwy jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA. Tak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz i dodaje, że to Ukraina.

0: Tą prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy.
1: Wołodymyr Zełenski na wieść o odebraniu odznaczenia odesłał order kurierem. Przesyłka dotarła już do Pałacu Prezydenckiego.
2: O wyłudzeniu co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości mówi odczytany w Sądzie Okręgowym w Szczecinie akt oskarżenia.
1: A wśród podejrzanych polityk PiSu Dariusz Matecki i władze powiązanych z nim szczecińskich stowarzyszeń.
3: Śledczy ustalili, że 3 konkursy na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zostały ustawione tak, by wygrały stowarzyszenia powiązane z Dariuszem Mateckim. Stowarzyszenia wystawiały zawyżone faktury na usługi, które nigdy nie były wykonane. Środki po odliczeniu prowizji w gotówce wracały do prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor, ale i do Mateckiego. Poseł do zarzutów się nie przyznał do związków ze stowarzyszeniami. Już tak. W poniedziałek Matecki dowodził, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. To jeden z zarzutów. Swoje wystąpienie ma kontynuować w środę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Tym razem to południowo-wschodnia Polska ucierpiała w trakcie burz najbardziej.
1: Do wieczora strażacy wyjeżdżali z interwencjami ponad 800 razy. Najwięcej pracy mieli w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych, a droga krajowa nr 47 była czasowo nieprzejezdna. Interweniowaliśmy również między innymi w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób rannych i poszkodowanych.
2: Burze mocno dały się też we znaki na Podkarpaciu.
1: W Stalowej Woli woda wdarła się do miejscowej huty i placówki ZUS-u. Niedaleko Leżeńska po uderzeniu pioruna zapalił się dach ośrodka opiekuńczego, z którego ewakuowano 6 dzieci i kilku opiekunów.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dziś burze znikają z prognoz. Niewielkie ryzyko, że się jeszcze pojawią, obejmuje tereny górskie od Tatr po Bieszczady.
5: To są aktualności jedynki.
1: Nie zabraknie zapewne laurek i upominków, choć dla wielu ojców najlepszym dzisiaj prezentem będą obejmujące ich za szyję ręce dziecka.
2: To Dzień Ojca, święto, które ma być okazją do podziękowań za trud włożony w wychowywanie dzieci.
6: Dzieci w zasadzie dużo nie potrzebują. One potrzebują właśnie tego czasu. Pamiętam życzenia, które złożył mi mój syn, wtedy jeszcze 5-latek. Życzę ci, tatusiu, żebyś był dobrym tatą.
7: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie. Lubię z nim grać w piłkę. Kocham cię, tato.
1: Dzień Ojca nie wszędzie jest obchodzony tego samego dnia.
2: W Stanach Zjednoczonych, Bułgarii, Czechach, Szwajcarii, a także Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i w Chinach ojcowie świętują w trzecią niedzielę czerwca.
1: A w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech w marcu.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Trwa druga kolejka grupowej fazy piłkarskich Mistrzostw Świata. Wczoraj wieczorem w Arlington koło Dallas Argentyna pokonała Austrię 2-0 po golach Leo Messiego, który tym samym został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii mundiali. Ma już 18 goli. Kilka minut temu zakończyło się inne spotkanie tej grupy. Jordania przegrała z Algierią 1-2. Argentyna jest już pewna awansu do 1/16 finału. Tak jak Francja i Norwegia w grupie I. Francja wygrała z Irakiem 3-0, a Norwegia pokonała Senegal 3-2. Więcej o mundialu o 7:40. Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbicz powołał 18 zawodników na drugi turniej Ligi Narodów, który już jutro rozpocznie się w Gliwicach. Do drużyny wracają podstawowi zawodnicy, bowiem w pierwszym turnieju selekcjoner postawił na mniej doświadczonych i debiutujących graczy. W składzie na Gliwice są m.in. podstawowy libero Jakub Popiwcza, który dostał dłuższą przerwą, bo jego warta zawiercie późno zakończyła sezon klubowy. Popiwczak nie ukrywa, że trener mocno ostatnio stawia na młodzież.
9: Po powołaniach trenera Grbicza trzeba było wejść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają, ile mają lat i tak dalej. Także dużo zmian, dużo nowych twarzy. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu znajdują, bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardziej mi to tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że trójka z przodu to jest już solidny wiek.
8: Jutro Polska zagra z Belgią, a następnie z Turcją, Niemcami i Argentyną. Piłkarska reprezentacja Polski najbliższe dwa domowe spotkania w Lidze Narodów rozegra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą to mecze 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem występujących w Ekstraklasie piłkarzy Radomiaka. Kontrakt nowego szkoleniowca obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Niespełna 42-letni szkoleniowca.

0: Jagielloniowiec rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy, który wystartuje 24 lipca. Natomiast Duńczyk Tomasz Tomsberg został zwolniony ze stanowiska szkoleniowca Pogoni Szczecin.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Pogodne, miejscami nawet bezchmurne niebo będzie dziś dominowało nad całą Polską. Poza południowym wschodem tu więcej chmur i tylko tu może dziś przelotnie popadać. Lokalnie niewykluczone jeszcze burze na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i w Małopolsce, głównie na terenach górskich Tatry i Bieszczady. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 na Zamojszczyźnie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia 22 139 22 02. Wtorek, 23 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dziś Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edel, Truda, Agrypina i Atanazy. W dniu Wandy, gdy słonko bezchmurnie zachodzi, święty Jan pogodą rolników nagrodzi. No i drugie, równie chyba optymistyczne, jeżeli chodzi o plony i rolnictwo przysłowie, czyli Wanda z Janem wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą o żniwnej pogodzie. Wschód słońca, godzina 4.14, zachód słońca, godzina 21.01. To oznacza, że dzień trwać będzie przez 16 godzin i 46 minut. I ważne przypomnienie, dziś dzień wędkarza. Składamy życzenia, choć nie mam pojęcia, jak powinny brzmieć życzenia składane wędkarzom. No i oczywiście składamy też życzenia ojcom. Dziś dzień ojca. 15 minut po godzinie 7. Już teraz czas na Karola Surówkę i gościa jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, a w studiu radiowej jedynki jest senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry, panie senatorze.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora i oczywiście nie omieszkam nie skorzystać z okazji. Tato, wszystkiego najlepszego. Dziękuję za to wszystko, czego mnie nauczyłeś i co mi dałeś.
2: Myślałem, że wędkarzom też będzie pan senator składał życzenia.
3: Panie redaktorze, wszystkiego najlepszego wędkarzom, oczywiście udanych wędkowań, tylko w miejscach, które są
2: dozwolonych
3: do tego,
2: i z pozwoleniem. I z oczywiście pozwoleniem. Wędkarzom, ojcom podwójne życzenia, a my już przechodzimy do rozmowy. Panie senatorze, czy nastąpił koniec ery dobrych relacji między Warszawą a Kijowem?
3: Panie doktorze, no chcę wierzyć, że te dobre relacje, ich wyznacznikiem nie są tylko sprawy związane z bardzo ważnymi kwestiami, bo dotyczącymi oczywiście wydarzeń z przeszłości, wydarzeń historycznych, ale także związanych z naszej strony, z taką głęboką raną związaną z pamięcią ofiar rzezi wołyńskiej, ale że te relacje wyrażają się między innymi w tym, że od 2021 roku wartość polskiego eksportu do Ukrainy wzrosła z 5 do 8 miliardów, a tylko w zeszłym roku mamy ponad 200 milionów inwestycji bezpośrednich na Ukrainę. No już mówiąc wprost,
2: no
3: Polska,
2: rządzi się swoimi
3: Polska
2: prawami.
3: Zarabia na wymianie gospodarczej z Ukrainą i to naprawdę mamy ogromną nadwyżkę handlową z uwagi na tą sytuację, która jest obecnie. Polski przemysł, polska gospodarka dostarcza bardzo wielu produktów na Ukrainę, no już mówiąc wprost, to oczywiście powoduje, że polskie firmy na tym zarabiają.
2: Polski, jeżeli chodzi o biznes i eksport, on rządzi się swoimi prawami, natomiast polityka na tę warstwę ekonomiczną też może wpływać. Jutro ma rozpocząć się konferencja o odbudowie Ukrainy. Nie wiadomo nadal, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie, czy odbije się to na biznesie? Czy ten kryzys odbije się na przykład na liczbie podpisanych umów w Gdańsku?
3: Nie możemy tego oczywiście wykluczyć, bo sytuacja, w której dzień przed rozpoczęciem konferencji, której wspólnymi organizatorami jest z jednej strony polski rząd i ukraiński prezydent, a my nie wiemy, czy prezydent Ukrainy przyjedzie na tą konferencję, tak, moim zdaniem to może rzutować

0: przebieg. I jedna ważna informacja. To jest chyba największa europejska konferencja międzynarodowa w tym roku. Dlaczego ona jest taka istotna? Kilka już przecież było. Tylko tamtych głównym tematem była pomoc Ukrainie, a tej konferencji głównym tematem jest, jak poszczególne państwa, jak poszczególne firmy w poszczególnych krajach mają zarobić na odbudowie Ukrainy. Zakładamy, że ta wojna, wbrew temu, co się potocznie może wydawać, jednak już gdzieś widać jej zakończenie. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy bardzo skutecznie bombardują rosyjskie rafinerie, obiekty infrastrukturalne, dzisiaj czasami w odległości 2000 kilometrów od Ukrainy. I to jest nadzieja na to, że wkrótce będzie ten pokój. I my chcieliśmy, polskie firmy chciały rzeczywiście uczestniczyć w tym, co będzie finansowane ze środków różnych donatorów, nie tylko europejskich, ale i krajów z całego świata, czy z funduszy europejskich. I dlatego powiem wprost, tak smutnym cieniem kładzie się na tym to, że prezydent, nie odbierając mu tej kompetencji, nie wstrzymał się z tą decyzją, nawet jak chciał ją podjąć. Przynajmniej do przyszłego tygodnia, 3 dni umownych, nie poczekał, co może w jakiś sposób oczywiście zaważyć na przebiegu tej konferencji.
1: O którym prezydencie mówimy? Czy mówimy o prezydencie Zełenskim, który mógł wstrzymać się z nazwaniem...
0: Panie doktorze, o obu. No, bo bym powiedział,
1: bohaterów UPA?
0: Dzisiaj absolutnie prezydent Zełenski podjął złą decyzję. Decyzję, której nigdy nie powinien podjąć. Żołnierze UPA dla Polski to żołnierze, którzy przeprowadzili jedną z największych tragedii w polskiej historii, czyli rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy polskich obywateli. I absolutnie zrozumiałą rzeczą jest, że każdy polski polityk, któremu leży na sercu i racja stanu, ale i taka... czysto ludzka, humanitarna pamięć. W polskiej tradycji możliwość upamiętnienia zmarłych, zapalenia znicza, pomodlenia się, to jedna z najważniejszych rzeczy, ale w tej sprawie my w ostatnim czasie mieliśmy pewne sukcesy. Przez wiele lat nie było żadnych ekshumacji, ten rząd je odblokował, one się zaczęły, wytypowano kolejne miejsca do ekshumacji i niestety przerwało tą sytuację decyzja prezydenta Zełenskiego, a decyzja prezydenta Nawrockiego, tak jak powiedziałem, mogła poczekać z jej realizacją do czasu po konferencji.
1: Panie senatorze, niektórzy twierdzą, że po prostu zaczyna się nowy etap rywalizacji między Ukrainą a Polską, ten etap właśnie powojenny, że ta konferencja o odbudowie Ukrainy i tak nie za wiele przyniesie, bo to nie polskie firmy mają skorzystać na odbudowie Ukrainy. Tak uważa chociażby Konfederacja. Bartłomiej Pejo wczoraj takie stanowisko przedstawił, że Ukraina już przygotowuje się na rywalizację, co widać w tym geście odsyłania orderów do Polski.
0: Panie doktorze, ja nie wiem skąd taka informacja, bo na samej konferencji ma być podpisana cała grupa różnych umów, porozumień, listów intencyjnych, które czasami pewną umowę poprzedzają, no choćby z tego względu, że dzisiaj trudno mówić o odbudowie dróg czy mostów, które mogą być w każdej chwili zbombardowane. Czyli my jesteśmy na tym etapie, gdzie na przykład podpisujemy pewne porozumienia. Przypominam, jednym z takich chyba najbardziej znanych projektów miał być pomysł budowy drogi ekspresowej łączącej Polskę z Lwowem, z możliwością pobierania opłaty, tak jak to było w Polsce. I tutaj nie ukrywamy, że ambicją było, żeby polskie firmy tą inwestycję realizowały. Ja nie jestem dzisiaj w stanie odpowiedzieć i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, jaki będzie ostateczny efekt tej konferencji, tak, bo obecna sytuacja nad jej przebiegiem ciąży, na ile mocno, przekonamy się w najbliższych dniach.
1: Czekamy na informacje, czekamy na decyzję prezydenta Ukrainy. O tym powiemy już w drugiej części rozmowy, bo musimy przejść do drugiego tematu. Panie senatorze, muszę zapytać wprost, czy skorzystał pan z saloniku VIP w Szpitalu Południowym w Warszawie?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Nie, nigdy nie skorzystałem z saloniku VIP i ta informacja, bo ona się pojawiła między innymi na jednym z prawicowych portali internetowych, jest absolutnie informacją nieprawdziwą.
1: Ta informacja opiera się o jeden wpis pana senatora w mediach społecznościowych, gdzie dziękuję pan Dawidowi Kacprzykowi po tym, jak, i tutaj cytuję, jak wylądowałem w szpitalu.
0: Panie doktorze, tak, raz w życiu wylądowałem na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Kilka godzin tam przebywałem, czekałem w kolejce z innymi pacjentami na krześle w korytarzu, a później kroplówkę miałem podaną normalnie w gabinecie zabiegowym. Akurat w tej sprawie mam wielu świadków, którzy wraz ze mną w tym korytarzu zgodnie z procedurami oczekiwali, więc serdecznie dziękuję za to pytanie, że mogłem się

0: do tego odnieść.
1: Chociaż jeżeli dziękował pan osobiście Dawidowi Kacprzykowi, koordynatorowi SOR-u,
0: już mówię, panie doktorze,
1: pacjenci mogą pomyśleć, że miał pan szczególne traktowanie.
0: Ja go poznałem wtedy. Pierwszy raz go w życiu widziałem, on mnie poznał, przedstawił się, wytłumaczył mi już po okresie oczekiwania.
1: K.O. pewnie kojarzył senatora K.O.
0: Tak, zakładam. Ja przyznam, że go wcześniej nie znałem. Zostałem poinformowany po okresie oczekiwania, będę to za każdym razem powtarzał, jaką kroplówkę otrzymam, dlaczego przy moich objawach i stąd, a nie jest to za każdym razem takie pewno standardowe zachowanie, że lekarz nas bardzo precyzyjnie informuje, także z uwagi na ilość obowiązków pewne, które czasami mają, a tutaj zostałem po prostu poinformowany, co będzie mi podane i stąd te podziękowania.
1: Czyli Dawid Kacprzyk przekazał, chwilę dłużej się zatrzymał, tak pan
0: panie
1: senator?
0: Panie doktorze, no też żebyśmy rozumiem. Nie przesadzali, no to było pewno kilkadziesiąt sekund, no ale to była informacja, więc to była sytuacja już dla mnie inna niż takie czasami występujące przy kontaktach z służbą zdrowia.
1: A czy później miał pan sygnały o tym, że jest grupa polityków, która korzysta z jakichś specjalnych dojść do szpitala południowego?
0: Panie doktorze, ja mieszkam w Łodzi. Naprawdę nie wiem, co się dzieje w warszawskich szpitalach. Zresztą na szczęście też nie mam aż takich sytuacji nagłych, żebym i w łódzkich ostatnio gdzieś dłużej przebywał. Mówię ostatnio, bo miałem taki okres w życiu, gdzie z uwagi na chorobę nowotworową półtora roku przebywałem w szpitalach łódzkich, warszawskich, śląskich z autoprzeszczepem szpiku, ale na szczęście ten okres jest już za mną.
1: Jeżeli pan senator mówi, że pan czekał na SOR-ze kilka godzin, to oczekuje pan ujawnienia listy tych polityków, którzy nie czekali?
0: Ale, panie doktorze, oczywiście, że oczekuję. No przecież jeżeli chodzą różne informacje, padło nazwisko marszałek Senatu, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, później się okazało, że tak, no SOR-ze był w ramach procedury ratującej życie, ale jej małżonek, no to bym powiedział, to warto te informacje zweryfikować. Tak, mam nadzieję, że wszystkie te informacje dotyczące, zresztą prokuratura prowadzi już w tej sprawie postępowanie i w sprawie prawidłowości przeprowadzonych procedur w szpitalu południowym i w sprawie nieprawidłowości co do ewentualnego wykorzystania.
1: Tylko, że ani prokuratura, ani szpital nie mogą ujawnić listy pacjentów, to by było wbrew prawu. Tylko wy sami, jako Koalicja Obywatelska, moglibyście opublikować taką listę.
0: Ale,
1: czy to się stanie?
0: Jak pan widzi, ja podziękowałem za to pytanie, że mogłem się publicznie odnieść. No, ja nie mam zielonego pojęcia, kto ewentualnie mógł z tego pomieszczenia skorzystać, więc nawet no, mogę ogólnie zaapelować, że oczywiście, jeżeli ktoś był w takiej sytuacji, to powinien tę informację podać.
1: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, jest gościem Sygnałów Dnia Radiowej Jedynki, ale to nie koniec naszej rozmowy. Przechodzimy na portal YouTube Polskiego Radia.
2: Dwadzieścia sześć minut po godzinie siódmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: To ja w takim razie jeszcze dodam, że kolejnym gościem Karola Surówki po godzinie 8:15 będzie Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.

0: 7.30, już teraz na antenie jedynki skrót aktualności i Piotr Balasz.
1: Nie milkną echa odebrania prezydentowi Ukrainy przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za nazwanie jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. To była zła decyzja, która nie powinna być podjęta, ocenia senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, ale gość radiowej jedynki dostrzega też błąd polskiego prezydenta.
2: Prezydent nie wstrzymał się z tą decyzją, nawet jak chciał ją podjąć, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
1: Bo sprawa, zdaniem Kwiatkowskiego, kładzie się cieniem na zaplanowanej na czwartek w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. W Szczecinie ruszył proces w sprawie wyłudzenia co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych 8 osób, w tym poseł PiSu Dariusz Matecki.
3: Jestem tutaj dlatego, że jestem Dariuszem Mateckim.
1: Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja ma obowiązywać 60 dni do połowy sierpnia. To efekt rozmów przeprowadzonych w weekend w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu. Po kolejnym burzowym dniu ponad 800 interwencji strażaków. Pogoda była wczoraj najbardziej niebezpieczna na południu kraju, podają strażacy.
4: Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw małopolskiego 371, świętokrzyskiego 103 oraz dolnośląskiego 82.
1: Dziś w prognozach burz już prawie nie widać, mogą pojawić się jedynie w górach od Tatr po Bieszczady. Algieria odwróciła losy meczu z Jordanią, choć przegrywała, ostatecznie to ona schodziła z boiska zwycięska 2-1. To mecz, który przed chwilą się skończył, a wcześniej Norwegia pokonała Senegal 3-2, Francja i Irak 3-0, a Argentyna Austrię 2-0. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: Pogoda.
1: Spoglądamy w takim razie, co dziś w pogodzie, a dziś zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże, w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, a także w Tatrach. Możliwe będą przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum, aż do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej, nieco chłodniej będzie nad samym morzem. Tam słupki i rtęci powędrują mniej więcej na wysokość 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północno-zachodni.
0: Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to?

0: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
2: Za 27 minut godzina 8. Wspominałem już kilka razy, że dziś między innymi dzień wędkarza. No to pytanie, czy w takim razie komuś dziś rano udało się coś złowić?
3: Dzień dobry, Adam ze Starej Tyny, gmina Długosiodło, centrum Puszczy Białej. Chciałem się pochwalić, że złapałem 7 ładnych ryb od 4 do 5 do 6.
2: No, gratulujemy i chyba już wiemy, co będzie na obiad. Można. To są słowa, które wypowiedziała już w naszym studiu Styna Golonko. Witaj ponownie.
4: Witam.
2: Wybierzemy się na wakacje.
4: Tak. I będziemy bardzo ostrożni.
2: Aha, musiałem powiedzieć, nie byle jakie wakacje,
4: nie byle
2: bo
4: jakie.
2: All inclusive.
4: Tak, powinno być.
1: Po pierwsze, ekonomia.
2: To gdzie ruszamy?
4: Przede wszystkim mówimy o tym, że ten all inclusive, czyli wszystko w cenie, nie zawsze oznacza, że na miejscu nie spotkają nas żadne dodatkowe koszty. Bo okazuje się, że takie koszty mogą się pojawić. I ja tutaj przyszłam właśnie, żeby przestrzec i powiedzieć, gdzie te koszty mogą się pojawić. Bo wydaje nam się, jak wyjeżdżamy, a wyjeżdżamy bardzo często, bo takie wyjazdy są bardzo popularne wśród Polaków i one rosną tutaj, jeśli chodzi o te dane. Ale zwracamy uwagę, że zdarza się tak, że przy takich wyjazdach pojawiają się dodatkowe koszty. Na przykład tanie bilety lotnicze mogą wiązać się z ukrytymi dopłatami, takimi jak dopłata za bagaż czy za wybór miejsca. Czyli kupujemy, wydaje nam się, że jest tanio, a musimy dopłacić 100, 200, nawet 300 zł.
2: Transfery. A biura podróży, mam wrażenie, coraz częściej się do tego triku, coraz częściej ten trik wykorzystują.
4: Tak się zdarza.
2: Trik, który wcześniej kojarzył nam się tylko z liniami lotniczymi.
4: Ale to nie jest do końca trik. Tak naprawdę musimy czytać umowy. O tym zapominamy.
2: Oczywiście,
4: to wszystko
2: tak
4: jest napisane w umowie i o tym mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
5: Może się okazać, że mamy zakontraktowany wyjazd w opcji all inclusive i tak naprawdę jest jeden mały zapis, że na przykład napoje w barze są dodatkowo płatne, czy też miejsce na plaży z leżakiem też może być dodatkowo płatne i to może być zaskoczeniem dla turysty, więc trzeba to wyjaśnić już na wstępie. Poza tym należy pamiętać też o kwestiach związanych z ubezpieczaniem się, bo częstokroć ubezpieczenie podstawowe w ramach imprezy turystycznej nie jest ubezpieczeniem pełnym, które mogłoby zabezpieczyć nas właściwie w momencie, kiedy dojdzie do sytuacji niebezpiecznej.
4: No i tak, na przykład wiele krajów bardzo popularnych, takich jak Egipt czy Turcja, wymaga płatnych wiz lub elektronicznych rejestracji po przelocie i okazuje się często, że za to też musimy dopłacić. A to nie są małe pieniądze, bo to bywa też tak, że to jest nawet kilkadziesiąt dolarów do opłacenia w takim all inclusive. Ale ważne, ustawa o imprezach turystycznych mówi wyraźnie, że osoby korzystające z takiego organizowanego wyjazdu powinny znać wszystkie ceny takiego wyjazdu. I o tym mówi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki, właściciel biura podróży.
6: Tylko takie opłaty powinny być pobierane przez biura podróży. Żadne inne opłaty, które nie są zapisane i klient o nich nie wie, nie powinny być pobierane.
4: I jeszcze mamy takie pytanie od Państwa, bo ono się pojawia. Czy biuro podróży może podnieść cenę wyjazdu już po podpisaniu umowy? No bo takie wątpliwości dotyczyły na przykład wyższych cen paliwa lotniczego, wiadomo, na skutek wojny na Bliskim Wschodzie, które na przykład w momencie wykupienia wycieczki przed wybuchem wojny były znacznie tańsze. I czy później biuro może nam taką ofertę zmienić? No i mamy tutaj odpowiedź. Posłuchajmy.
6: Ustawa o imprezach turystycznych mówi jasno, że biuro podróży, organizator turystyki może podnieść wartość imprezy turystycznej do 8% i nie później niż na 20 dni przed wylotem. Każda inna większa podwyżka wiąże się z tym, że klient może taką podwyżkę przyjąć, ale nie musi, a jeśli rezygnuje, to biuro podróży, organizator musi mu zwrócić wszystkie pieniądze, które wpłacił wcześniej.
4: I na koniec dwa słowa o cenach. Taki tygodniowy pobyt all inclusive w 4 lub 5-gwiazdkowym hotelu w Turcji można znaleźć w cenach od 2000 zł. Tygodniowe wakacje z aquaparkiem w Egipcie to koszt zaczynający się

0: Około 2000 zł, ale to oczywiście wszystko brzmi bardzo dobrze, ale tak jak powiedziałam, czytajmy umowy, jak to wygląda w praktyce, a nie tylko w teorii.
1: O co bardzo zdecydowanie apelowała Justyna Golonko.
0: Dokładnie tak.

0: Za 19 minut godzina 8.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: A na miejscu jest już Krzysztof Kuzak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za nami kilka kolejnych spotkań, podczas których no, znowu błysnęli ci, którzy właściwie mieli błyszczeć.
2: Gwiazdy światowego futbolu. Oczywiście bohater poniedziałkowych meczów został Argentyńczyk Lionel Messi. Wprowadził swoją drużynę, a więc obrońców tytułu do 1/16 finału. Podniósł troszeczkę ciśnienie swoim kibicom. Ustanowił dwa rekordy, ale więcej o meczach w grupie J, czyli Argentyny z Austrią i Jordanii z Algierią, opowie nasz debiutant, ale nie w roli sprawozdawcy, tylko po raz pierwszy świętujący Dzień Ojca, Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Lionel Messi też jest ojcem.
0: Nie, poczekaj. Zatrzymaj się na sekundę. Dostałeś już życzenia, czy nie?
3: Dostałem życzenia i już nawet prezent.
0: A, dobrze. No to już możemy wrócić na Mundial.
3: Lionel Messi fantastyczny prezent sprawił Argentynie, ponieważ jak wspominaliście, przeszedł do historii, zdobył 18 bramek na Mistrzostwach Świata, już o dwa trafienia przeskoczył doskonale nam znanego, urodzonego w Polsce Mirosława Klozego, ale też nie wykorzystał karnego po raz trzeci w karierze na Mistrzostwach Świata i jest pierwszym zawodnikiem

0: Któremu to się przydarzyło. W 2018 roku jego strzał obronił Islandczyk Hannes Thor Halldórsson. W Katarze na ostatnim mundialu Wojciech Szczęsny, doskonale to pamiętamy. No a wczoraj Aleksander Szlawer nie musiał interweniować, piłka otarła się o słupek, ale to chyba tylko zmotywowało legendarnego Argentyńczyka, który zdobył dwie bramki. Pierwszą po pięknej zespołowej akcji Albi Celeste, z drugą po błysku indywidualnego geniuszu, ale też niezwykłej zawziętości. Argentyna wygrała w Dallas 2-0. Prowadzi w grupie J z kompletem punktów. Drugi mecz tej grupy to taki mecz dla koneserów i rannych ptaszków, patrząc z naszej europejskiej perspektywy. Arabskie derby w kalifornijskim słońcu mogły jednak rozbudzić. Jordania prowadziła, Algieria odwróciła losy tego spotkania. Wygrała 2-1 i chce powtórzyć osiągnięcie sprzed 12 lat, gdy jedyny raz w historii wyszła z grupy na Mistrzostwach Świata.
1: W grupie I zwycięstwa Francji i Norwegii, dające im awans do 1/16 finału. Francja zagrała z Irakiem i to było najdłuższe spotkanie tego mundialu, a Norwegia z Senegalem. Ale więcej o tych meczach już doświadczony ojciec Tomasz Kowalczyk.
2: Dzień dobry, tak, trzeci raz w tej roli 23 czerwca, a jeżeli chodzi o te błyski, o których mówiliście w studiu, to błyszczały nie tylko gwiazdy, ale były pioruny, błyszczało trochę na niebie i mecz Francji z Irakiem w Filadelfii został przerwany na blisko 2 godziny, więc pierwsze takie spotkanie na mundialu, zagrożenie piorunami. A jeżeli chodzi o wydarzenia boiskowe, to przed przerwą Kylian Mbappé w 14 minucie piękny strzał lewą nogą 1-0. Po tej przerwie w 54 minucie wykorzystał podanie Dembele, podwyższył na 2-0. No i jeżeli Messi się zdrzemnął, to ta przewaga jego nad Mbappé zmalała, bo Mbappé ma już 16 goli na Mistrzostwach Świata i goni Messiego. Wynik tego spotkania ostatecznie ustanowił Ousmane Dembele, 3-0 dla reprezentacji Francji. No a drugie spotkanie, o którym tutaj mówimy, Norwegia-Senegal, naprawdę dobry mecz i znowu pokazał, że to jest mundial wielkich napastników. Pedersen wyprowadził Norwegię przed przerwą na 1-0. Holland w 48 minucie na 2-0. Senegal rzucił się jeszcze do ataku. Sar, gol kontaktowy 2-1, ale znowu Erling Holland w 58 minucie, czwarty gol Norwega na mundialu i pisze swoją kapitalną historię. Asar w ostatniej minucie na 3-2. Norwegia znakomicie też się zaprezentowała. Norwegia jest pewna awansu, tak jak Francja, z grupy i do 1/16 finału.
1: No i na koniec Jan Pachlowski o bohaterze Interu Miami i wpływie pogody na mundialowe mecze.
3: Lionel Messi na ustach Stanów Zjednoczonych po tym, co zrobił, a szczególnie w Miami, gdzie gra na co dzień w Interze. Te czołówki amerykańskich mediów po tym, co dokonał gracz tutaj z Florydy, rzeczywiście no, aż internet wybuchł. I tutaj kilka takich cytatów. Lionel Messi zostaje najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata dzięki dwóm kolejnym trafieniom dla Argentyny. To Associated Press. Lionel Messi jeszcze bardziej zdystansował resztę piłkarskich historii, ustanawiając rekord wszechczasów pod względem liczby bramek zdobytych w turnieju o Puchar Świata FIFA. To Fox, telewizja pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Argentyńczyk udowadnia, że jest najlepszym w historii, zdobywając rekordowe bramki. To jest cytat wytłuszczony, druk w pierwszym artykule sportowej telewizji ESPN. Jak to często bywa, Lionel Messi był głównym bohaterem wydarzeń, informuje portal Yahoo Sports, a 24 czerwca Argentyńczyk skończy 39 lat i rzeczywiście ta bardzo ważna kwestia, bo to jest mundial, który może być tutaj także kreowany przez pogodę i to może być dopiero pierwszy taki przypadek, gdzie na 2 godziny został przerwany mecz Francji z Irakiem, ponieważ to jest taki moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych są wyładowania atmosferyczne, także zagrożenia huraganami, a przepisy są tutaj bardzo ostre i takie spotkania naprawdę mogą być przerywane. Zresztą mieliśmy też przykłady tego podczas zeszłorocznego piłkarskiego mistrzostwa świata, ale tych klubowych.
1: Bardzo dziękuję, Jan Pachlowski, prosto z Miami. Dziś wieczorem czasu w Polsce Portugalia, Uzbekistan o 19 w grupie K oraz Anglia, Ghana o 22 w grupie L.
4: A to był Krzysztof Kuzak, który poinformował nas o tym, co można było i warto było obejrzeć i o tym, co będzie warto obejrzeć na mundialu.
1: Bardzo dziękuję.

0: Za 10 minut godzina 8. To są sygnały dnia. Jedynka w studiu Karol Surówka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ponownie.
1: Dzień dobry, ponownie. Tak. Wszystko dotąd się zgadza.
0: Bo
1: ale jeszcze jednej rzeczy, tak, jest wcześniej o prasie, ale teraz już tylko z jednym konkretem przychodzę, dlatego że o 8.15 odwiedzi nas znów polityczny gość w radiowej jedynce. Tym razem będzie to wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Tomasz Trela.
0: No i to jest bardzo konkretna informacja. A będzie druga konkretna?
1: Bardzo łatwa do zweryfikowania w dodatku.
0: O 8.15.
1: Jeżeli przyjdzie Tomasz Trela, to znaczy, że mówiłem szczerą prawdę.
0: To sprawdzimy to. O 8.15.
1: Sprawdźcie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
15: Jeszcze to.
16: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
14: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
17: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
16: Dajcie wszyscy święto.
14: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie,

0: której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Droga krajowa nr 73 w województwie małopolskim jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską w miejscowości Smęgorzów. Na kilometrze 105 doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu. Sporo problemów utrzymuje się także na innych trasach małopolskich, chociażby na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany i to zasadniczo w obu kierunkach, podobnie na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki oraz na Zakopiance na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie. Poranne godziny szczytu w województwie śląskim zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na autostradzie A4 niedaleko Mysłowic i Katowic, a także na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Gliwicami a Katowicami. W województwie pomorskim dość spory ruch obserwujemy na Krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Na trasach wojewódzkich nr 215 i 216 także jedzie się dużo wolniej, niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą a Karwią. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
4: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Piotr Balasz. Zaognione relacje Kijowa z Warszawą kładą się cieniem na gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Niewykluczone, że Wołodymyr Zełenski na nią w czwartek nie przyjedzie.
4: To już szósty premier Wielkiej Brytanii, który od czasu Brexitu odchodzi z Downing Street. Na Wyspach nie milkną komentarze po rezygnacji Keira Starmera.
5: Najlepsze radiowe słuchowiska i telewizyjne spektakle z nagrodami. W Sopocie zakończył się festiwal Dwa Teatry.
4: Pytanie, czy Wołodymyr Zełenski pojawi się pojutrze w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy? Nadal bez odpowiedzi.
5: Kijów w tej sprawie milczy. Więcej dowiadujemy się z ukraińskiej prasy.
4: Media nad Dnieprem donoszą, że w związku z napiętymi relacjami po odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego ukraiński przywódca nie przyjedzie do Polski, a delegacją z Kijowa ma kierować premier Julia Sfirydenko.
5: Konferencja w Gdańsku nie powinna odbyć się bez Zełenskiego, mówił w Jedynce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Choć, jak dodał, winę za to ponoszą obaj prezydenci.
6: Sytuacja, w której dzień przed rozpoczęciem konferencji, której wspólnymi organizatorami jest z jednej strony polski rząd i ukraiński prezydent, a my nie wiemy, czy prezydent Ukrainy przyjedzie na tą konferencję, moim zdaniem to może rzutować na jej przebieg. Smutnym cieniem kładzie się na tym to, że prezydent, nie odbierając mu tej kompetencji, nie wstrzymał się z tą decyzją, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
4: Sprawa udziału prezydenta Zełenskiego w konferencji w Gdańsku pozostaje otwarta. Na pewno nie będzie tam prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
7: Organizatorem tego wydarzenia jest rząd Rzeczypospolitej, czyli pan premier Donald Tusk, podlegli mu ministrowie. Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony.
5: Informuje prezydencki minister Marcin Przydacz, a rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że brak zaproszenia dla prezydenta Nawrockiego wynika z formuły wydarzenia.
4: Jedna osoba zginęła, a jedna trafiła do szpitala po pożarze w kamienicy na łódzkim Polesiu.
5: Wieczorem zapaliło się mieszkanie na pierwszym piętrze należące do 70-letniej kobiety. Niestety nie udało się jej uratować. Strażacy przypuszczają, że to ona mogła zapruszyć ogień.
4: Z sąsiedniego lokalu strażacy ewakuowali lokatora. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Pozostali mieszkańcy zdołali w porę sami opuścić budynek.
5: Jest nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie i dwa śledztwa w sprawie ujawnionej tam przez media afery.
4: Prokuratura zbada sprawę niekorzystnego rozporządzenia mieniem i niegospodarności.

0: przyjrzy się także pracy osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala i działalności SOR-u w związku z doniesieniami o gigantycznych zarobkach młodego lekarza.
1: 28-latek miał pełnić się w placówce wielogodzinne.

0: jego śledztwa.
1: Prokurator odniósł się też do informacji, że Dawid Kacprzyk oddał szpitalowi 500 tysięcy złotych. Według niego przelew został wykonany niezgodnie z przepisami.
2: A jak informuje portal Zero, który ujawnił aferę, pieniądze wróciły na konto lekarza.
1: Kto zastąpi Keira Starmera i czy Brytyjczycy zechcą ponownie pójść do urn? Zastanawiają się brytyjskie media dzień po rezygnacji premiera.
2: Piszą też o rosnącej pozycji Andy'ego Burnhama, byłego burmistrza Manchesteru, który jest wskazywany na przyszłego szefa rządu.
3: Jeszcze wczoraj głównym tematem było emocjonalne pożegnanie Starmera przed Downing Street. Dziś brytyjskie media pytają, jak szybko Partia Pracy wybierze następcę i czy będzie nim Burnham. BBC przypomina największą zasługę Starmera, to za jego przywództwa Partia Pracy wróciła do władzy po latach rządów konserwatystów. Z kolei The Telegraph pyta, czy następca Starmera powinien objąć urząd bez wyborów powszechnych. Gazeta zwraca uwagę, że skoro odchodzi premier, który wygrał wybory w 2024 roku, nowy szef rządu powinien poprosić wyborców o własny mandat. Stąd w brytyjskich komentarzach pojawia się słowo koronacja. Chodzi o możliwy scenariusz szybkiego przejęcia władzy przez Burnhama. Najpierw w Partii Pracy, potem na Downing Street, bez głosowania całego kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Nagrody jubileuszowego 25. Festiwalu Dwa Teatry wręczone.
2: Grand Prix otrzymało słuchowisko Potop, Salci Hałas.
1: Za najlepszą produkcję telewizyjną uznano spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk.
2: Nagrodę za reżyserię otrzymał Jarosław Tumilejski za radiowe słuchowisko powracające do czasów pandemii i lockdownu. O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie.
5: Opisuje historię młodej dziewczyny, której właśnie młodość przypada na ten czas i w jaki sposób jej relacje rodzinne, relacje społeczne przede wszystkim przez pandemię są podcięte.
1: Za rolę kobiecą w tym słuchowisku nagrodę dostała Ewa Konstancja Bułchak, a wśród aktorów wyróżnienie przypadło Mariuszowi Bonaszewskiemu za rolę w słuchowisku Na południe.
2: Publiczność natomiast nagrodziła słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Broniąca tytułu Argentyna zapewniła sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ojcem sukcesu w meczu z Austrią, wygranym przez Albiselete 2-0 w Arlington koło Dallas, był Lionel Messi, zdobywca obu goli. Tym samym został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii mundiali. Ma już 18 trafień. W innym spotkaniu grupy J Algieria pokonała Jordanię 2-1. W grupie I Francja wygrała z Irakiem 3-0. Tu dwa trafienia Kyliana Mbappé, który także zapisał się w historii, jest razem z Niemcem Mirosławem Kloze drugi w klasyfikacji wszechczasów. Obaj mają po 16 goli, ale Francuz może jeszcze powiększyć swój dorobek. W tej samej grupie Norwegia wygrała z Senegalem 3-2. Dwa gole dla zwycięzców strzelił Erling Haaland. Francja i Norwegia już pewne awansu do 1/16 finału. Dziś wieczorem czasu w Polsce o 19:00 Portugalia, Uzbekistan w grupie K, natomiast o 22:00 Anglia, Gana w grupie L. Jan Zieliński awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali rodaków tego ostatniego, Bena Jonesa i Joshua Parisa 6-7, 6-3, 10-5. W Bad Homburg w Niemczech Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Japonką Naomi Osaką 4-6, 1-6. Od drugiej rundy rywalizować będzie Iga Świątek. Kulminacyjnym punktem tej części sezonu będzie rozpoczynający się w poniedziałek wielkoszlemowy Wimbledon. Świątek będzie bronić tytułu, a w singlu pewne miejsca mają także Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. Dziś zmagania w kwalifikacjach rozpoczną Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
2: Przez cały dzień będzie słonecznie i będzie bardzo ciepło, choć bez 30-stopniowych upałów. Od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i do 27 na południowym wschodzie. Trochę więcej chmur, możliwy przelotny deszcz i lokalne burze jeszcze w Tatrach i w Bieszczadach. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1008 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka.
9: Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja, on lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Prawie 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, 22 139 22 02. Dziś wtorek, 23 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edel, Truda, Agrypina i Atanazy. Wschód słońca miał miejsce o 4:14, zachód będzie miał miejsce o 21:01, 16 godzin i 46 minut tyle trwać będzie w dzisiejszy dzień, czyli dokładnie tyle samo, ile trwał poniedziałek. Od jutra niestety tego letniego, tego słonecznego czasu będzie nam już trochę ubywać. No i jeszcze dwa ważne przypomnienia. Dziś dzień wędkarza, wszystkiego najlepszego, oczywiście składamy życzenia, i dziś także Dzień Ojca, tym bardziej wszystkiego najlepszego i tym bardziej składamy życzenia, i być może to jest apel, który powinien szczególnie mocno trafić do tych takich trochę młodszych słuchaczy jedynki. Oni tym bardziej o tym wydarzeniu powinni dziś pamiętać i powinni o tym pamiętać również o tym, aby być może wykonać jakiś telefon. 22 139 22 02, na jakie życzenia czekają ojcowie, co dziś najbardziej chcieliby usłyszeć. My też czekamy na takie głosy. Kilka z tych głosów, z tych propozycji już Państwu prezentowaliśmy. No to teraz z kolei zaprezentujemy Państwu kolejną rozmowę polityczną na antenie jedynki. Karol Surówka oraz jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, a gościem jedynki jest wiceszef Nowej Lewicy, Tomasz Trela. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Kto odpowiada teraz za poprawę relacji między Ukrainą a Polską? Kto powinien wziąć tę odpowiedzialność na siebie?
3: Wszyscy, którym zależy na Polsce, na bezpieczeństwie naszego kraju i na przyszłości naszego kraju. I zarówno ta władza ustawodawcza, czyli parlament, władza wykonawcza, czyli rząd, i prezydent, mimo tego, że prezydent przyczynił się do tego, żeby te relacje, tak delikatnie rzecz ujmując, popsuć.
2: Który prezydent przyczynił się do tego bardziej?
3: No, przyczynił się do tego w kategorii bardziej Zełenski, dlatego że nikt mu nie kazał, nikt od niego pewnie tego nie wymagał, żeby się zgodził na to, żeby jedna z placówek wojskowych nosiła imię UPA. On powinien wiedzieć, co znaczy dla polskiego narodu historia Wołynia, natomiast nikt nie kazał prezydentowi Nawrockiemu w taki sposób reagować. Bo myślę, że przynajmniej ja bym oczekiwał od prezydenta Nawrockiego, że twardo, zdecydowanie będzie rozmawiał z prezydentem Zełenskim. No ale lekko się rozlało.
2: Kancelaria prezydenta, tak jak pan wie, stoi na stanowisku, że te rozmowy, te naciski dyplomatyczne, te rozmowy kuluarowe niczego nie przyniosły, a teraz doszło do zdarzenia, które jest cytowane na pierwszych stronach gazet i to na całym świecie, więc bardzo wiele osób na całym świecie dowie się o ludobójstwie Polaków na Wołyniu.
3: No i cóż z tego, że się dowie? Oczywiście to jest ważne, dowiedzą
2: to
3: się.
2: Prawda historyczna jest też ważna. Jest dla nas ważna.
3: Ja tego nie kwestionuję, tylko wie pan, wszyscy wiemy w Polsce, co się wydarzyło na Wołyniu. I rolą polityków, również moją, jest to, aby nigdy za 5, 10, 15, 20 lat taki Wołyń się już w Polsce nie powtórzył. I o tym powinniśmy myśleć, bo historia jest bolesna, rany jeszcze nie są zabliźnione, natomiast widzimy, co się dzieje za wschodnią granicą. Tam spadają bomby, tam giną codziennie ludzie. Ja bym nie chciał dopuścić do tego, żeby taki Wołyń wydarzył się w 2035 albo 40 roku w Polsce, a dzisiaj bezpiecznikiem dla naszego kraju jest walcząca Ukraina i o tym naprawdę powinniśmy pamiętać. Prezydent Zełenski zrobił fatalną rzecz, podjął fatalną decyzję, natomiast to już się stało. Ja wolę myśleć o tym, co przed nami, niż cały czas rozpamiętywać to, co się wydarzyło, mimo tego, że to naprawdę zasługuje na szacunek i przy każdej okazji prezydentowi Zełenskiemu polscy politycy powinni mówić: źle zrobiłeś, źle postąpiłeś, nigdy nie.

0: nie powinieneś tego robić.
1: Prawa strona widzi to jednoznacznie. Jest jedna instytucja, która może ten kryzys rozwiązać, to jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wycofując się z decyzji o nazwaniu oddziału imieniem bohaterów UPA. I dla kancelarii prezydenta, i dla partii prawicowych, takich jak Konfederacja, to jest jedyna droga do poprawy tej relacji i odpowiedzialność, jak podkreślają, nie jest tu po stronie polskiej.
0: Dla mnie kierunek, żeby prezydent Zełenski, zresztą mówiłem to już kilkanaście dni temu i powtarzam, powinien się z tego wycofać. Też tak uważam. Natomiast jeżeli się nie wycofa, to pytam co? Co chce Karol Nawrocki dalej zrobić? Jaką on ma strategię? Jaki on ma plan? On naprawdę marzy o tym, żeby skłócić dwa narody, polski i ukraiński. On naprawdę chce, żeby w Polsce zwolennicy Nawrockiego, Konfederacji, czy Konfederacji tej od Putina, Braunowskiej, widząc Ukraińca, patrzyli na niego spod łba, albo może wyciągali pięści, albo może wyciągali inne przedmioty. Przecież do tego taka eskalacja prowadzi. My powinniśmy dzisiaj ten konflikt dezeskalować i powinniśmy patrzeć na to, co jest w przyszłości.
1: Gdy pytam o tę eskalację, gdy pytam o ten wpis byłego prezydenta Rosji, Miedwiediewa, który pochwalił odebranie orderu Orła Białego, odpowiedź ze strony kancelarii prezydenta jest taka: za to wszystko odpowiada Wołodymyr Zełenski. On bierze za to odpowiedzialność przez nazwanie oddziału imieniem bohaterów UPA.
0: Bierze odpowiedzialność Zełenski dlatego, że podjął złą decyzję. Natomiast proszę zwrócić uwagę. W Polsce klasa polityczna, obywatele zastanawiają się, jak z tego wyjść, a kto się cieszy? Siedzi właśnie taki Miedwiediew, siedzi taki Putin, siedzą tacy dygnitarze czy oligarchowie w putinowskiej Rosji, zaciekają rączki i mówią: zobaczcie, co tam się dzieje. Jednak ta Ukraina z Polską się poróżniła, mimo to, że Polska dla tej Ukrainy tyle zrobiła. Czy my chcemy dać taką tanią satysfakcję Putinowi, żeby on był jeszcze bardziej zuchwały, jeszcze bardziej ofensywny w atakowaniu i zabijaniu obywateli Ukrainy? Naprawdę, rozmowa czy nawet reprymenda dla Zełenskiego, tak, ale myślmy o przyszłości. I ja naprawdę żądam od polityków prawicy takiej elementarnej odpowiedzialności, bo oni ostatnimi decyzjami, wetowaniu czy blokowaniu SAFE, braku współpracy z Unią Europejską, wychwalanie czy kłanianie się tylko przed Trumpem, a uważanie, że wszyscy inni są najgorsi, to nie jest polska racja stanu. To jest partyjniactwo, to jest próba zbicia punktu, dwóch punktów procentowych na przyszłości i bezpieczeństwie naszego kraju.
1: Czy podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, która rozpoczyna się jutro, będziemy czuli atmosferę napięcia? To znaczy, czy będą kontrakty, na których mogłyby skorzystać polskie firmy, które nie zostaną podpisane?
0: Mam nadzieję, że tak nie będzie, dlatego że my cały czas Ukrainie powinniśmy przypominać o dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to podejście polskiego społeczeństwa. Pamiętam te pierwsze godziny po wybuchu wojny, otwarte domy, serca, portfele, przyjęcie kobiet z małymi dziećmi, osób starszych, które uciekały przed bombami, a z drugiej strony pomoc strukturalna państwa, nie odwrócenie się od Ukrainy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dzisiaj poszedł sygnał po stronie ukraińskiej: macie z Polską nie podpisywać żadnych umów, bo Polska jest zła. Nie. Polska zrobiła najwięcej ze wszystkich państw na świecie dla Ukrainy, żeby Ukraina nie upadła po 4, 5, 10, 15 dniach. Choć mówię oprócz narodu ukraińskiego,
1: komentatorzy twierdzą, że w tej nowej rzeczywistości powojennej będziemy rywalami, Warszawa i Kijów. Będziemy rywalami gospodarczymi w tej części Europy.
0: Wie pan, ja myślę, że z całym szacunkiem do każdego innego państwa, ale Ukrainie do Polski bardzo daleko. Polska jest na wznoszącej. Polska jest 20. gospodarką na świecie. Wskaźniki gospodarcze mamy dobre. Wiemy, jak jest w Ukrainie, jeżeli chodzi o system zarządzania, system gospodarczy. Oni muszą naprawdę nad tym bardzo mocno popracować. Ale dla nas co jest dzisiaj najistotniejsze? Dwie rzeczy. Żeby jak najszybciej wojna się zakończyła i żeby nasze polskie firmy oparte o polskich pracowników miały jak najwięcej z tego tortu na Ukrainie. I po to jest między innymi ta dwudniowa konferencja.
1: Wołodymyr Zełenski ostatecznie w niej weźmie udział, tego jeszcze nie wiemy.
0: Wie pan, ale gospodarz, który zaprasza na konferencję, no ja wielokrotnie organizowałem różne wydarzenia polityczne, no i zawsze na tych wydarzeniach byłem. Więc to zdziwiłbym się dość mocno, gdyby prezydent Zełenski, zapraszając, organizując, powiedział: nie przyjadę.
1: Zobaczymy, co się wydarzy. Panie pośle, czy nowa lewica straciła zaufanie do Rafała Trzaskowskiego?

0: Kaczyńskiego. Po aferze w Szpitalu Południowym zapadła decyzja, że wy jako lewica w warszawskim ratuszu nie zagłosujecie za absolutorium dla prezydenta miasta.
1: No. Warszawska lewica taką podjęła decyzję. U nas struktura naszej organizacji partyjnej jest dość jednoznaczna. W sprawach samorządowych decydują organizacje powiatowe. Wczoraj był zarząd organizacji warszawskiej. Koleżanki i koledzy dyskutowali i podjęli taką decyzję. Tak jak my w Łodzi sami podejmujemy decyzję, co dotyczy spraw łódzkich, samorządowych, tak podjęto w Warszawie. Widocznie są argumenty dla struktur politycznych, no, dla radnych.
0: Które nie funkcjonują w oderwaniu od centrali, to może wpłynąć na relacje w koalicji.
1: Nie, wie pan, jednak chcę tutaj jednoznacznie powiedzieć. Sprawy samorządowe i relacje samorządowe w tym czy innym samorządzie, a sprawy krajowe to dwie różne dziedziny. U nas nie działa tak partia, że od góry przychodzą nakazy, co macie robić w tym czy innym mieście, w tym czy innym powiecie, w tym czy innym województwie. Struktury powiatowe są suwerenne i suwerenną decyzję warszawska lewica podjęła.
0: A macie pretensje jako nowa lewica do Koalicji Obywatelskiej za tę aferę. Teraz portale rozpisują się o nowym wątku w szpitalu w Żywcu. Tam również miało dojść do preferencyjnego traktowania posłanki KO. Macie pretensje do KO?
1: Ja oczekuję od naszych partnerów, czy to w systemie krajowym, czy to w systemie samorządowym, decyzji, które będą przecinały te sprawy. I widzę, że takie decyzje w części personalne w Warszawie zostały podjęte, są wdrożone kontrole. Działa też prokuratura. Nie wiem, co koleżanki i koledzy z Koalicji Obywatelskiej w sprawie pani posłanki, o której dzisiaj rozpisuje się jeden z portali, zamierzają zrobić. Natomiast myślę, że Koalicja Obywatelska, myśląc o swoim interesie politycznym, o interesie Polski, o interesie polskiego systemu ochrony zdrowia, powinna być zainteresowana, żeby jak najszybciej z tego impasu wyjść, dlatego że my jako Koalicja 15 października na ochronę zdrowia wydajemy rekordowe pieniądze. Tylko efektów efekty nie są tak, jakbyśmy chcieli.
0: O to już będę pytał w drugiej części, to też jest afera Nowej Lewicy, tak uważa partia Razem.
1: Nie, no wie pan, no oczywiście partia Razem z nami rywalizuje. Partia Razem chciałaby dogonić w sondażach Nową Lewicę. Na razie idzie im to marnie. Próbują te kuksańce nam wrzucać. Natomiast Nowa Lewica w Warszawie funkcjonuje, ma się dobrze, ale jest partią opozycyjną i chciałbym na to zwrócić uwagę. I ja wiem, że partia Razem
0: zgłębimy to w drugiej
1: części
0: naszej rozmowy.
1: To może nie jest duże doświadczenie, ale nie łączmy spraw parlamentarno-rządowych ze sprawami samorządowymi.
0: Wiceszef Nowej Lewicy Tomasz Trela jest naszym gościem. Przychodzimy na portal YouTube Polskiego Radia.
2: To ja dodam jeszcze, że gościem Ekspresu Jedynki będzie Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Na zegarach 8.30 już teraz czas na skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
1: To była fatalna decyzja, ale myślmy o przyszłości. Tak spór wokół nazwania przez prezydenta Ukrainy jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA ocenia Tomasz Trela z Lewicy. Gość radiowej jedynki podkreśla, że bezpiecznikiem dla Polski jest teraz walcząca Ukraina.
2: Rolą polityków, również moją, jest to, aby nigdy za 5, 10, 15, 20 lat taki Wołyń się już w Polsce nie powtórzył. I o tym powinniśmy myśleć.
1: Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Przez 6 godzin zamknięty był most łączący półwysep z Rosją. Odcięty jest też lądowy korytarz. Poza tym brakuje paliwa i produktów spożywczych. Są też notowane przerwy w dostawach prądu i wody. Od jutra kosztowna zmiana dla kierowców, którzy chcą odzyskać prawo jazdy utracone przez jazdę po alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Od środy kurs reedukacyjny drożeje 5-krotnie. Opłata wyniesienie 500, a 2,5 tysiąca złotych. 23 czerwca to w Polsce Dzień Ojca, a nie jeden tata przyznaje, że rola ta współcześnie to ogromne wyzwanie.
3: Pewne schematy, które myślałem, że się sprawdzą, zupełnie odstają od dzisiejszych czasów. Moja wiedza, co robić w różnych przypadkach, już się skończyła.
1: Kolejne zespoły zapewniły sobie awans do 1/16 mundialowego finału. To Argentyna, Francja i Norwegia. Argentyna wygrała z Austrią 2-0 po golach najskuteczniejszego strzelca wszechczasów Leo Messiego. Francja wygrała 3-0 z Irakiem, a Norwegia 3-2 z Senegalem. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.

0: Pogoda.
1: W takim razie sprawdzamy, co dziś nas czeka w pogodzie. A dziś zachmurzenie małe, umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe będą przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatury maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, 25 w centrum do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Najchłodniej będzie nad samym morzem, tam temperatura może wynieść zaledwie 18 stopni Celsjusza. Do tego wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północno-zachodni.
0: Autopromocja.
2: W Lecie z Radiem w gorący czerwcowy poranek poszukamy chłodu nad wodą i udamy się w rejs po Wiśle. Zajrzymy także do Wrocławia, gdzie w Ogrodzie Botanicznym już niedługo zakwitnie dziwidło olbrzymie. Wyjątkowa roślina o wyjątkowym zapachu. W audycji także wakacyjnej.

0: konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Autopromocja.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 19 minut godzina 9, sygnały dnia trwają. Dziś rozmawiamy, będziemy teraz rozmawiać o bezpieczeństwie. Tak naprawdę ten sezon wyjazdowy, taki sezon już mocno letnio-wakacyjny, rozpoczął się w maju, dopisywała pogoda, wyjeżdżaliśmy na majówki. Im bliżej wakacji, tym oczywiście tych wyjazdów będzie dużo, dużo więcej. I coraz częściej też będziemy wypoczywać nad wodą. No i mamy tragiczny bilans w samym czerwcu, a przypomnę, że dziś dopiero 23 dzień czerwca utonęło już 20 osób. Marcin Trembulak, WOPR, jest z nami w studiu.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ja wiem, że to nie zabrzmi zbyt elegancko, ale idziemy na rekord?
2: Mam nadzieję, że nie. Jednak ten ostatni bilans jest dość tragiczny. W sam zeszły weekend utonęło około 10 osób, więc statystyka na chwilę obecną mnie napawa.
1: Co się dzieje? Bo mam takie wrażenie, że co roku, to nie chodzi o to, że bite są kolejne rekordy, ale co roku no, te liczby wyglądają równie przerażająco i równie strasznie.
2: Ja przede wszystkim apeluję o zdrowy rozsądek, bo uważam, że to w tym wszystkim jest najważniejsze, żeby kąpać się w miejscach wyznaczonych, tam gdzie są ratownicy, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli wchodzimy na wodę, korzystamy z jakiegoś sprzętu pływającego typu kajak, SUP bądź jakakolwiek motorówka, to pamiętajmy o tym, żeby zakładać kamizelki. To jest taki mały szczegół, który jest bardzo ważny, a może uratować życie i zdrowie. Tak samo wchodząc do wody, pływając. Warto mieć jakiegoś partnera ze sobą, nie wchodzić samemu do wody, bądź mieć jakieś zabezpieczenie w postaci zwykłej bojki pompowanej.
1: No to trochę kontynuując to, o czym pan mówi, gdybyśmy mieli wymienić takie najczęstsze błędy, albo inaczej, te najczęstsze powody tych tragedii, o których zacząłem, to co by to było?
2: Niestety w tych wszystkich statystykach góruje alkohol, kiedy ludzie wchodzą pod wpływem i wtedy dochodzi do tragedii. Brawura, czyli popisywanie się przed kimś, czego to ja nie potrafię, czego to ja nie zrobię. I to są takie główne czynniki tego, gdzie ludzie toną i wchodzenie w miejscach niewyznaczonych właśnie, kiedy to ten grunt, kiedy ta woda jest niesprawdzona.
1: Co roku powtarzamy te apele, co roku powtarzamy te liczby, od których rozpoczęliśmy. Niczego się nie uczymy, nie wyciągamy żadnych wniosków. Czy uważamy, że to...

0: to nie jest mój problem, to mnie to nie spotka.
1: Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli widzimy jakieś zagrożenie bądź ktoś potrzebuje pomocy, to powinniśmy zareagować. Nawet jeżeli nie mamy takiej specjalistycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętego ratownictwa wodnego, to wystarczy wziąć telefon i wykonać połączenie alarmowe na numer 112 i to już jest wezwanie pomocy. Już w jakikolwiek sposób możemy komuś udzielić tej pomocy, ewentualnie próbować szukać pomocy u innych ludzi, jeżeli sami nie mamy takiej wiedzy.
0: No dobrze, to ja w takim razie dopytam o te kwestie. Po pierwsze, my w takich sytuacjach wiemy, jak się zachować, wiemy, jak nieść pomoc, wiemy, jak wezwać pomoc.
1: Wydaje mi się, że ta edukacja jest coraz bardziej powszechna. Mamy coraz więcej dostępu do social mediów i ta wiedza naprawdę jest dość powszechna. Każdy ma przy sobie zawsze telefon, wybranie numeru alarmowego 112. Wydaje mi się, że każdy obywatel wie, jak zgłosić.
0: No dobrze, ta czynność nie jest zbyt skomplikowana, ale to tyle teoria, a jak wygląda to w praktyce? Jak się zachowujemy, gdy przyjdzie co do czego?
1: Jesteśmy dość mocno zestresowani. Jest to dla nas sytuacja, która nie jest codziennością. Czyli widzimy osobę, która potrzebuje pomocy i wtedy może dojść do jakiegoś paraliżu. Ważne, żeby wtedy zachować czystą głowę i po kolei podejmować procedury, czyli biorę telefon, wykonuję połączenie, wzywam pomoc, ewentualnie proszę kogoś o to, żeby mi pomógł. Jeżeli sam czuję się na siłach, to staram się pomóc tej osobie, tak? Musimy tylko pamiętać o tym, że najważniejsze jest nasze życie i zdrowie, tak? Żeby nie było zamiast jednej ofiary, to dwóch.
0: Ja oczywiście pytam o tę kwestię dotyczącą naszych zachowań, bo nie raz i nie dwa, na przykład gdy dojdzie do jakiejś kolizji drogowej, możemy zauważyć takie scenki, że wokół stoi naprawdę duża grupa ludzi, wszyscy mają wyciągnięte telefony, tylko tyle, że nikt nie wykonuje telefonu, a wszyscy nagrywają to zdarzenie.
1: Tak, zgadza się. Niestety żyjemy w takiej erze cyfryzacji, gdzie osoba, która się zatrzymuje, to zazwyczaj wyciąga telefon i nagrywa, niż pomaga, ze względu na to, że ludzie boją się udzielać tej pierwszej pomocy. Albo się boją, albo nie mają tej świadomości tego, w jaki sposób pomóc temu drugiemu człowiekowi. Więc zawsze mówię, że jeżeli ktoś nie ma takiej wiedzy, to nawet wykonanie tego numeru alarmowego 112 to już jest naprawdę duży krok do tego, żeby komuś pomóc. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, to jak najbardziej pomóc wtedy.
0: Nie mamy dużo czasu, ale chciałbym w takim razie zapytać jeszcze jedną kwestię. Jak ludzie reagują na was, na ratowników WOPR, kiedy na przykład zwracacie uwagę, prosicie, apelujecie, być może nawet czasami czegoś zakazujecie?
1: Na przestrzeni lat bardzo się to zmieniło. Kiedyś byliśmy jako ci źli, ci najgorsi, jednak poprzez edukację, poprzez profilaktykę, jaką wykonujemy jako ratownicy WOPR-u, ludzie coraz bardziej postrzegają nas jako osoby, które są w pewien sposób autorytetem na plaży, więc mamy dość pozytywny odbiór, jeżeli chodzi o naszą pracę, nasz zawód i ten nasz krótki sezon, który mamy, te 2,5 miesiąca, tak to nazwijmy, tych wakacji, które są.
0: A jakie sytuacje są dla was, nie chcę powiedzieć, że najgroźniejsze, inaczej, najtrudniejsze?
1: Wtedy, kiedy musimy podjąć działania poza wyznaczonym obszarem wodnym, czyli poza tym naszym kąpieliskiem, który mamy, ponieważ to się nie dzieje w naszym obrębie, musimy wtedy dobiec ze specjalistycznym sprzętem, ewentualnie dopłynąć jakiś dłuższy okres do tej osoby, to jeżeli chodzi o jakieś kąpielisko, jeżeli działamy na przykład nad warszawskim odcinku Wisły, no to tutaj nieuregulowane dno, nurt, rzeka, niski stan wody.
0: No to jest akurat miejsce, albo inaczej, to jest akurat odcinek Wisły, gdzie chyba kąpać się nie
1: powinniśmy. Tak, oczywiście, tak. Tylko
0: ale rozumiem, że tyle teoria, tak?
1: Tak, taka teoria, ale są to nasze jedne z cięższych akcji, które podejmujemy nad wodą, ponieważ nie ma tam miejsc wyznaczonych do kąpania, a musimy jednak reagować i właśnie uczulać ludzi po to, żeby nie korzystali.
0: To trzymając się dotyczy tej Wisły. No, ja wiem, jak te brzegi wyglądają. To jest bardziej kwestia braku rozwagi, czy kwestia jednak takiej absolutnej brawury? By nie powiedzieć, by nie użyć innego słowa.
1: Ja bym powiedział, że jest to kwestia związana z tym, że tych kąpielisk w Warszawie jest bardzo mało, ponieważ jest jedno strzeżone kąpielisko, które jest nad Jeziorkiem Czerniakowskim, a ludzie potrzebują kąpielisk, wchodzenia do wody. Chcą przy 30-stopniowych upałach, chcą wejść do wody.
0: I to ryzyko nas nie odstrasza?
1: W pewien sposób

0: Strasza, są znaki zakazu kąpieli, jednak no wiadomo, zakazany owoc smakuje najlepiej, tak? Że można wejść do tej wody, schłodzić się, no i dlatego jesteśmy my, czyli nasza profilaktyka typu nie wchodzimy do wody.
1: Dobrze, to takie końcowe ABC dla wszystkich, którzy być może w najbliższym czasie będą się wybierać nad wodę. Czego absolutnie nie robić, albo inaczej, co absolutnie zrobić?
0: Przede wszystkim wybierając się na wodę musimy pamiętać o, ja mówię o takich trzech najważniejszych czynnikach, czyli czapka na głowę, krem z filtrem, woda i wchodzimy do wody, czyli składamy nasz organizm od stóp w kierunku serca, żeby nie dostać szoku termicznego i wszystko z głową, bo wszystko jest dla ludzi, tylko kąpmy się w tych miejscach wyznaczonych.
1: No dobrze, czyli dużo rozsądku, jak najmniej brawury. Pan Marcin Trembulak, WOPR, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Za 8 minut godzina 9 w naszym studiu Roman Czyjalek.
2: Dzień dobry. Dobry. Będę szeleścił dzisiaj. Zaczęło się. Wczoraj mi tego brakowało.
1: Mogę powiedzieć, czy nie?
2: Może, rzeczywiście, że tak.
1: To więc Roman wszedł do... Z wielkimi paczkami? Tak, no paczkami.
2: Dobrze, że jesteś, naprawdę bo wielkimi. Jak ja mówię, że są duże, to są. Słuchacze nie wierzą.
1: Znaczy, o, nie no, to muszę
2: którą
1: wstać.
2: Którą najpierw...
1: No, tak, tak, to tak, robi tak, wrażenie.
2: Tak.
1: No większą, oczywiście, że większą.
2: Znaczy, sądząc po macaniu, to albo to jest... Czy jest za lekkie na telewizor? Aha. Więc, bo tak to bym powiedział, że to jest telewizor.
1: No nie, byłoby jeszcze coś z tyłu do przykręcenia, zawieszenia.
2: Nie, ale to na grubość no to pościutkie, by pasowało. No, myślę, że to jest tak. Obraz. Sądzę, że to jest jakiś obraz albo zdjęcie, albo układanka. Jakiś
1: no to wyciągaj.
2: W czasie audycji.
1: Aha, dobrze. No.
2: Za to
1: a
2: są nasze...
1: zajrzeć?
2: Oczywiście, dobrze, za to dobrze. Są nasze misie, czyli za to są nasze pieski. Bo sprawdziłem czy SMS od państwa. Prawie wszyscy piszą misie. Ja też chcę waszego misia. Ja
1: pieska, mnie... pieska.
2: To jest kundelek. To jest pies. Dobrze, dobrze.
1: A wiesz, że ja go jeszcze na żywo nie widziałem? Tylko na zdjęciach?
2: Ja go widziałem, ale szefowa mi zabrała, bo to dla słuchaczy od razu poszło. Mm-hmm. Więc dostałem do fotografii, musiałem zaraz oddać, ale bardzo dobrze, bo to wy macie.
1: Czyli jest jeden przechodni.
2: Nie, ich jest bardzo wiele.
1: W redakcji jest jeden przechodni, resztę dla słuchaczy.

0: Redakcje to chyba są wszystkie teraz schowane, natomiast na imprezie w sobotę, bo tam to widziałem. No i potem jeszcze miałem dwa na tej dużej scenie telewizyjnej dla koleżanek, które prowadziły razem ze mną.
1: No to o pieskach, o prezentach i nie tylko.
0: O roślinie będzie. O tym największym śmierdzącym. Tak.
1: Po dziewiątej, lato z radiem.
0: I to jest smród, który kochają botanicy.
1: To my się w takim razie żegnamy, a Roman Czajarek zaprasza.
2: Bardzo,
1: taki pachnący.
2: W lecie z radiem wszystko się może zdarzyć. Od dziewiątej.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Do wypadku samochodu osobowego i autobusu doszło na ekspresowej 8 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką, dokładnie na kilometrze 372. To na odcinku węzeł Czerniewice, węzeł Wólka Jegielczyńska. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana i ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne od węzła Czerniewice przez miejscowość Lipie i dalej w kierunku węzła Wólka Jagielczyńska,

0: ale na ekspresowej 8 obserwujemy tam już poważne korki, także najlepiej ten fragment omijać już na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego, kierując się na drogę krajową nr 48, a następnie na trasę wojewódzką nr 726. A teraz województwo małopolskie i wieści od państwa, słuchamy.
1: Autostrada A4 na samym zjeździe w Krakowie na Zakopiankę, wypadek, służby na miejscu. Korek już ma na tej chwilę jakieś 6-7 km i powiększa się.
0: Krajowa 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską w miejscowości Smęgorzów jest nadal zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 105. Kilka godzin temu doszło tam do poważnego wypadku auta osobowego i ciężarówki. Ruch kierowany jest na objazd na trasy lokalne. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach dolnośląskich, zwłaszcza na trasach prowadzących do Wrocławia. Od strony Bielan Wrocławskich, Oławy i Środy Śląskiej, a zakorkowany jest także przygraniczny fragment autostrady A4 przed Jędrzychowicami od strony Wrocławia w kierunku Drezna. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
2: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: No, i możemy zaczynać. Misie, czyli nasze pieski maskotki. Nie wiem, czemu wszyscy piszą misie, ale jakoś tak jest. Okej. Ważne, że piszecie. Skojarzenia. James Bond. Rowery do wygrania. Wycieczka po Europie też do wygrania. Statek po Wiśle. Taki malutki, kameralny, ale tam na tym statku nasz reporter oraz ona. Roślina przepiękna, niezwykła, śmierdząca, szczerze mówiąc, a oni są zachwyceni. Im bardziej śmierdzi, tym oni mówią, wow, wreszcie nam się udało, bo to tylko raz na kilka lat i tylko w wyjątkowych okolicznościach. Dziwidło olbrzymie. To wszystko dziś w Lecie z Radiem. To jest tylko mała część naszych dzisiejszych niespodzianek. Roman Czajarek, zapraszam do radiowej jedynki. Będzie pierwsze rozpakowywanie paczek od państwa, a za te paczki najłatwiej zdobyć naszego pieska, maskotkę. I przypominam, że w najbliższą sobotę od 9 rano do 22 widzimy się w Radomiu. Bez względu na pogodę będzie gorąco. Pod każdym względem. Bądźcie przygotowani. Czas na aktualności radiowej jedynki, które przedstawi Piotr Balasz. Zapraszam.
5: Znaki zapytania nie tylko nad relacjami Kijowa z Warszawą, ale też przyjazdem prezydenta Zełenskiego na gdańską konferencję o odbudowie Ukrainy. Więcej danych w M-Obywatelu ma zawierać informacje o wykształceniu oraz dane z ksiąg wieczystych. W Dniu Ojca o ojcach, a w Polsce są coraz starsi.
6: W 2025 roku miał, średnio rzecz biorąc, przeszło 33 lata.
5: Ale poświęcają dzieciom więcej czasu. To byłby zły sygnał, mówią zgodnie poranni goście Polskiego Radia o możliwej nieobecności Wołodymyra Zełenskiego na gdańskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Udział w spotkaniu wezmą liczni przywódcy, wśród nich kanclerz Niemiec i premier Włoch. Z Kijowa nadal brak potwierdzenia. Nie wyobrażam sobie nieobecności gospodarza, mówi.

0: W jedynce poseł Lewicy Tomasz Trela.
1: Zdziwiłbym się dość mocno, gdyby prezydent Zełenski zapraszając, organizując, powiedział nie przyjadę.
0: Także wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka mówił w

0: W tej reakcji ukraiński przywódca nie pojawi się w Gdańsku. Kijów ma reprezentować szefowa rządu Julia Swyrydenko. Po blisko czteroletniej przerwie wraca apelacyjny proces w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Zarzuca on lekarzom krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, że Jerzy Ziobro, który zmarł 20 lat temu, miał źle postawioną diagnozę i źle dobrane leczenie. Prokuratura dwukrotnie umarzała postępowanie w tej sprawie, a czwórka medyków została już uniewinniona w trakcie procesu sprzed 9 lat, ale wpłynęło odwołanie. Sąd uznał, że do jego rozpatrzenia potrzebna będzie ekspertyza biegłych z Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie. Ten kilkunastostronicowy dokument po kilku latach wreszcie do sądu wpłynął. Sądy dzisiejsze wznowienie procesu. Aplikacja M-Obywatel będzie zawierać więcej informacji. Resort cyfryzacji chce, by system dysponował wiedzą o naszym wykształceniu i danymi z ksiąg wieczystych. Propozycji jest więcej. Dziś sprawą tą zajmie się rząd. Szczegóły zna Sylwia Białek.
1: Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie zakresu danych także o Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, Rejestr Ratowników Medycznych, Centralną Ewidencję Kierowców i Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Zawodowe w zakresie geodezji i kartografii. Ministrowie zajmą się także rozwiązaniami dotyczącymi możliwości zaskarżenia do sądu programów ochrony powietrza oraz planów urządzenia lasu. Zaskarżenie będą mogły wnieść osoby fizyczne mieszkające w strefie objętej programem oraz osoby prawne lub organizacje, które prowadzą w jej obrębie działalność. Na wniesienie skargi przewidziano 6 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały powołującej program. Te zmiany to odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej, która uważa, że obecne przepisy utrudniają zaskarżanie programów ochrony powietrza. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Dziś w pogodzie już znacznie spokojniej. Burze prawie zniknęły z prognozy. Prawie, bo jeszcze na terenach górskich między Tatrami i Bieszczadami może zagrzmieć. Ale nie powinno być już takich nawałnic jak wczoraj, które zmusiły strażaków do ponad 830 wyjazdów. Głównie na południu Polski, wylicza rzecznik strażaków starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie województw małopolskiego ponad 370, świętokrzyskiego ponad 100 oraz dolnośląskiego ponad 80.
0: Po przejściu burz teraz służby ostrzegają przed nadchodzącą falą upałów.
3: To są aktualności jedynki.
0: Są coraz starsi, ale też coraz bardziej zaangażowani. Tacy są w Polsce ojcowie. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, a mówimy o tym w Dniu Ojca. Dane pokazują, że coraz więcej mężczyzn decyduje się na rolę taty później, mówi rzecznik GUS-u Krzysztof Jedlak.
4: Jednocześnie widzimy, że tatusiowie zdecydowanie więcej czasu poświęcają swoim pociechom. To jest około 2 godzin dziennie. Angażują się w opiekę, angażują się w wychowywanie dzieci.
0: Zmienia się też postrzeganie roli ojca. Kiedyś był to przede wszystkim żywiciel rodziny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
6: Pogoda.
7: No i teraz przez Piotra zacząłem się zastanawiać, czy czuję się żywicielem. Ale nie o tym mowa, teraz o pogodzie. Najnowsza prognoza na sobotę. Wczoraj mówiłem Państwu, że w Radomiu tak do 31-32 stopni. Jest poprawka 35-36, a w przyszły poniedziałek jest kilka miejsc w Polsce, gdzie w prognozie mamy 40 stopni w cieniu w ciągu dnia. Przyszły poniedziałek, o ile się nic nie zmieni. Źle to wygląda. Żadnych opadów, żadnego deszczu. Teraz najcieplej w Przemyślu 22, najchłodniej w Resku 15 stopni, będzie oczywiście zdecydowanie cieplej. W ciągu dnia te maksymalne temperatury od 22 na Pomorzu, tam najchłodniej, przez 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem będą takie miejsca, gdzie zaledwie 18. Ale temperatura będzie bardzo gwałtownie z dnia na dzień rosła. Opady, koniec z burzami, koniec z deszczem. Żadnych opadów. Suchutko w całej Polsce, nawet bardzo sucho. Jeszcze ciśnienie w Warszawie, które w tej chwili wynosi, zobaczmy, 1008,5 hektopaskala i waha się troszkę w górę, troszkę w dół.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
6: Klimat.
7: Umiarkowana jakość powietrza w Szczecinie i w Sulęcinie. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii elektrycznej od 10 do 12, a później od 13 do 16 jest zalecane zwiększanie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii. Tyle o klimacie.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na

co tam dźwidło. Wreszcie mogę sobie szeleścić paczkami od państwa i będę te paczki otwierał i w zamian za to oczywiście powędrują nasze psy, maskotki do tych, którzy te paczki nadesłali. I w zamian za to powędrują do nas te maskotki, do was, dla tych, którzy te paczki nadesłali. Pytanie do państwa, którą rozpakować najpierw? Czy tę dużą, czy tę bardzo dużą? Ta duża jest od pani Ewy, ta bardzo duża od pana Pawła. Czekam na podpowiedzi. To jest Lato z Radiem.

Bo oczywiście maskotki można wygrać na naszych piknikach i festynach najbliższych w Radomiu w sobotę. Zapraszam od 9 do 22. Można wygrać grając w różne zabawy, gry i konkursy na naszej radiowej antenie. I można wysyłając coś do nas. Program Pierwszy Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 00 977 Warszawa. I warto napisać Lato z Radiem.

zabrałem się za odpakowywanie paczki od pani Ewy, ale jest tak mega zaklejona, że chwilę to potrwa. To teraz inna zabawa i wycieczka dla państwa. Uwaga! Najpiękniejsze, bardzo charakterystyczne miejsca w Europie, które warto odwiedzić. Chcecie tam pojechać? Proszę bardzo! Można wygrać u nas taką wycieczkę i to nie jedną, ich jest kilka tych wycieczek. Zaczęliśmy w tym tygodniu od przygód Jamesa Bonda, Agent 007. Przecież to są najpiękniejsze plenery w całej Europie wybierane do tych filmów. Proszę bardzo, dziś kolejne pytanie, też za 3 punkty. Odcinek Casino Royale, 2006 rok. Przez wiele lat najbardziej dochodowy film o przygodach agenta 007. Ta akcja toczyła się w wielu miejscach Europy, także w tym odcinku, ale... Uwaga, przez chwilę także bardzo blisko granic Polski, w pewnym luksusowym, neobarokowym, słynnym hotelu, gdzie rozgrywany jest pokerowy pojedynek Jamesa Bonda. Pytanie, w jakim kraju i w jakim mieście jest ten hotel? W jakim kraju, w jakim mieście jest ten hotel? Pytanie za 3 punkty. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź SMS-em pod 72-151, najpóźniej do 11.30, no bo musimy wybrać tę osobę, która wygra naszą maskotkę, wpisać na początku słowo klucz wakacje. Słowo klucz wakacje, na początku w tym SMS-ie najlepiej. W jakim to jest kraju i w jakim mieście ten pojedynek Bonda w tym filmie? 72-151. Super zagraniczna wycieczka. To jest nasza nagroda. Potem będzie kolejna super zagraniczna wycieczka. Pod koniec tygodnia będą 2 ekstra zegarki, a każdego dnia nasza maskotka, czyli Kundelek, lata z Radiem 2026. Czekam. A rozwiązanie zawsze przed końcem dzisiejszego wydania Lata z Radiem.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają

0: wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
5: Kręciłaś mnie przez chwilę. O,
6: ale teraz się wyjaśniło wszystko.
7: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
4: Świetni goście, super muzyka.
8: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
7: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
9: I lubimy czasami trochę szaleństwa.
4: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
10: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
11: Dlaczego dziwnie? Bardzo
10: no,
11: ładnie
10: tak?
11: się zaczęła.
10: Mi się wydaje, że tak. Dziękuję.
7: Spróbujcie sami.
4: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
7: Po 14.
4: Zapraszają
7: Marcin Wojciechowski
4: i Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Czy dzisiaj wachlować się drzwiami od lodówki? To jeszcze chyba nie ten moment. Zostawmy to sobie na sobotę, niedzielę i chyba poniedziałek, bo ten poniedziałek, patrząc na prognozy, przyszły będzie najbardziej gorący. 40 stopni w kilku miejscach Polski. 40 nawet z kawałeczkiem tam powyżej przecinka jeszcze się może coś znaleźć. Na razie. Dziś temperatury wyglądają tak. Najcieplej w tym momencie 9.30 w Rzeszowie, 24 stopnie. Najchłodniej w Olsztynie, 16. W ciągu dnia oczywiście temperatury będą zdecydowanie wyższe. Od 22-23 na Pomorzu, przez 25-26 centrum do 28 na Zamojszczyźnie. Tam najcieplej dziś. Ale jutro temperatury pójdą w górę. Pojutrze jeszcze bardziej pójdą w górę. Sobota, Radom, koncert Lata z Radiem, piknik i nasza audycja od 9 do 22. W sumie razem będziemy? No tak około 32-33, już się okazuje nawet 34 stopni. Teraz Jakub Doliwa, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady i Ustrzyki Dolne. Dzień dobry, co z pogodą?
13: Pozdrawiam Państwa serdecznie ze stolicy Bieszczadów. Temperatura obecnie to już 20 stopni. Na niebie mamy jeszcze jakieś pozostałości porannych chmurek, które pewnie zaraz znikną, bo zapowiada się piękny, ciepły dzień. Będąc w Bieszczadach, zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia wież widokowych. Wieże widokowe w Bieszczadach, które powstały w ostatnim roku, są jedną z większych atrakcji. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Holicy, tutaj w okolicach Ustrzyk Dolnych. To 35-metrowa wieża w paśmie Żółkowa. Kolejna ciekawa, którą można zobaczyć, to w paśmie Jeleniowatego na Mucznym. Tych wież w Bieszczadach w ogóle jest 7, także będąc tutaj w regionie, warto zaplanować wędrówkę takim szlakiem po wieżach widokowych, żeby zobaczyć Bieszczady z tej wysokiej, zupełnie innej perspektywy.
12: I Jakub Doliwa, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzyki Dolne. Polecam serdecznie, przepiękne miejsce, naprawdę warto i masa atrakcji dookoła, dużo się tam zmieniło. Warszawa, stacja pomiarowa, 22 stopnie termometr, 1008,5 hektopaskala barometr, ciśnienie się waha.

0: zasłuchałem się w tym nagraniu. Zastanawiam się, czy nad wodą jest chłodniej. Musi być chłodniej, dlatego nasz reporter Maciej Walecki powędrował dzisiaj razem z Państwem i z mikrofonem nad Wisłę. Halo, halo Maćku, gdzie jesteś? Czy się słyszymy? Jest woda, słyszę! Płynie.
1: Cześć Romku, tak, cześć. Dzień dobry Państwu. Ach, po tym co przeżyliśmy w Bielsku Białej, to muszę powiedzieć, że tu jest chłodno. Tu jest chłodno. Jeszcze nie ma 25 stopni, a ja moczę nogi w Wiśle. Wszystkim Państwu to polecam.
0: Zazdroszczę.
1: Woda jest jeszcze w miarę chłodna. Ale sprawdziłem, proszę Państwa, tak. Wisła na bulwarach w Warszawie. Teraz to 137 cm wody. Kępa Polska to na północ przed Płockiem 195 cm. Ale to nie jest równoznaczne z głębokością rzeki. Trzeba o tym pamiętać, bo wciąż tu na Wiśle są doły i rynny, gdzie jest kilka metrów, a nawet potrafi być kilkanaście. Patrzę teraz na piękną drewnianą łódź i zaraz w takim razie wchodzę na pokład, żeby zabrać Państwa i siebie oczywiście też na rejs łodzią. Wsiadamy. Wsiadłem na pokład drewnianej pięknej łodzi Dar Mazowsza. Naprawdę spora łódź. Nadbudówka drewniana, w niej sterówka. Wchodzę, jest nasz sternik, nasz kapitan. Piękna łódź, od tego musimy zacząć.
2: Kawał drewna, kawał dobrej roboty szkutniczej i kawał cudownego życia na rzece. To jest wiślana szkuta, typowy statek z XVI wieku. Takie szkuty woziły towar do Gdańska, głównie zboże. Na tym się budowała potęga naszego kraju, nasza historia, nasza tożsamość wiślana. I nam zależało na tym, żeby ludzie zobaczyli, jakie statki pływały, ale też sami chcieliśmy wypróbować, jak to się pływało takimi statkami potężnymi.
1: A w sterówce nie dość, że jest zapach drewna kojarzący mi się z jakąś leśniczówką albo domkiem letniskowym, ale przede wszystkim jest chłód.
2: Uwielbiają to bobry, które nas regularnie podgryzają od dołu, a bobrów jest w Wiśle obecnie dużo. Także w sumie szkuta się spotyka nie tylko z podziwem, ale i ze smakiem ze strony zwierząt.
1: Ja nie będę próbował, ale wierzę. Sprowokowałeś mnie do historii. No, XXI

0: Wiek, tutaj jest silnik.
1: No, żyjemy już w takich czasach, kiedy szkuty faktycznie nie musimy pływać tylko i wyłącznie na żaglu. Możemy sobie pozwolić na pływanie na silniku. Silnik zaburtowy, zwykły silnik, tylko 70 koni, jak na tak potężną jednostkę, która waży 10 ton, to jest naprawdę malutko. Dlaczego? Bo kształt łodzi jest zbudowany pod to, żeby to dał radę napędzić również żagiel. Jak jest taka potrzeba, na żaglu też pływamy.
0: Czyli uzyskałem odpowiedź poniekąd. Dawniej były to szkuty żaglowe, ewentualnie pomagano sobie pewnie wiosłami, tyczkami.
1: Za duża rzeka, za wielka jednostka, żeby wiosłować tak jak, nie wiem, wikingowie, ale oczywiście wiosła były pychowe, czyli takie długie, które dosięgały do dna w takich sytuacjach kryzysowych, gdzieś na rzece, gdzie się dobijało do brzegu, to te wiosła służyły jako odpychanie bardziej niż wiosłowanie. Dawniej w dół rzeki się płynęło albo wolnospławem, albo po prostu przede wszystkim wykorzystywało nurt rzeki. Zaś w górę, jeżeli nie było wiatru i nie dało się płynąć na żaglu, no to ludzie burłaczyli. To było burłaczenie, czyli...
0: Piękna nazwa.
1: Wzdłuż Wisły były wydeptane ścieżki, gdzie tysiące ludzi rocznie ciągnęło swoje jednostki. Do pociągnięcia takiej jednej szkuty było potrzeba około 20 osób.
0: Oglądałeś film z 1938 roku Ludzie Wisły?
1: Tak, oczywiście, no to często wracamy do tych scen. Często też spotykamy ludzi, mi się zdarzało spotkać takie wiekowe osoby, które mówiły, a ja to się na barce urodziłam, mój tatuś to całe życie przepływał. Bardzo często, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, pamięć o tej dawnej rzece i o ludziach, którzy faktycznie byli ludźmi Wisły, mieszkali na tej rzece, rodzili się tutaj, umierali nieraz. Ta pamięć jest cały czas żywa.
0: Bardzo się zmieniła Wisła?
1: Wszystko się zmieniło. Dawniej nad Wisłą było tutaj w Warszawie kilka tysięcy jednostek i to był taki pływanie Wisłą było rzeczą normalną. Obecnie jest takim troszeczkę sportem wyczynowym, troszeczkę sportem turystycznym. Już zamilkła ta żegluga typowo towarowa, ponieważ rzeka Wisła jest rzeką mega ciężką do pływania. Teraz się odradza bardzo mocno ruch turystyczny. Faktycznie przynajmniej tutaj w Warszawie rzeka Wisła zaczyna żyć.
0: Kochasz Wisłę?
1: Kocham, lubię i szanuję. A także podchodzę do niej z niesamowitym respektem. To jest kawał naszego życia, ale też kawał nas, bo każdy z nas ma w sobie 60-70% wody, a ta woda, którą pijemy w Warszawie, to ona pochodzi z Wisły. Więc tak naprawdę każdy z nas, czy ją kocha, czy nie kocha, to w co najmniej połowie składa się z Wisły.
0: To i ja się podłączę pod te deklaracje miłosne. Też kocham Wisłę i pozdrawiamy Państwa z Daru Mazowsza. Zostajemy na wodzie, a słyszymy się za godzinę. Wszystkim znany głos, wszystkim ludziom Wisły, Robert Jankowski, szef Fundacji Rok Rzeki Wisły. Ja jeszcze patrzę, że przy brzegu chodzi człowiek z psem, z wyżłem, pies w wodzie już do połowy prawie na smyczy, na brzegu jego właściciel. O, jak to się świetnie składa z naszą tegoroczną maskotką Lata z Radiem.
2: Maciej Walecki, Dar Mazowsza. Bardzo pięknie dziękujemy. Słychać tę wodę płynącą, zazdroszczę. Z Maćkiem się połączymy po 10 ponownie, ale oczywiście po 10 wcześniej nasze skojarzenie. Niedługo pytanie eliminacyjne.

I jak wygrać maskotkę? To jest pytanie, które pojawia się równie często jak drugie pytanie, jak wygrać rower w Lecie z Radiem. Te rowery rozdajemy za rolki, a tak dokładnie za takie roleczki. Co to jest taka roleczka? Ano musicie Państwo powędrować ścieżką z jedynką. Ścieżki z jedynką to taki konkurs, taka zabawa, gdzie chcemy namówić Was do tego, byście nagrywali swoimi telefonami komórkowymi takie rolki, czyli takie krótkie filmy, gdzie pokazujecie nam do 60 sekund. Błagam, nie dłuższe. 60 sekund w zupełności wystarczy, może być nawet krócej, gdzie pokazujecie nam swoje ulubione miejsca, swoje miejsca, które odwiedzacie jadąc chociażby na rowerze. I teraz tak, jak się taki filmik nagra, trzeba go wrzucić na swoje media społecznościowe i oznaczyć hashtagiem, czyli takim znaczkiem. Ci, którzy wrzucają, wiedzą doskonale, o co chodzi. Jak ktoś nie wie, proszę dopytać młodszych. Ścieżki z jedynką. Ścieżki z jedynką. Wstawiamy ten hashtag i my sobie wtedy to odnajdujemy i każdego dnia przeglądamy, co Państwo tam powrzucali. I za najfajniejsze rzeczy w każdym tygodniu przyznajemy super wakacyjny rower. I to jest taki rower za parę tysięcy złotych. Naprawdę warto.

71 151 nasz komunikator SMS-owy, 72 151 nasz numer konkursowy. Państwo pytacie, kto się pojawi w Radomiu na scenie. No chociażby na naszym pikniku będzie on, czyli DJ, który swoim setem z Polką Dziadek zawojował cały internet. Czy internety, jak to teraz mówią młodzi. A wy możecie się do tego podłączyć.

0: to jest słynny Sarnula, który pojawia się na naszych piknikach, wchodzi na naszą letnią radiową scenę i gra tak, żeby państwo mogli tańczyć, ale jeżeli macie własne pomysły przerobienia Polki Dziadek, proszę bardzo, pochwalcie się, jak wam wyszło, zrewanżujemy się maskotkami i nie tylko. Potem na tej scenie pojawia się Lazy Swing Band, czyli zespół, który gra i śpiewa do tańca, taka potańcówka, no a potem jest ta wielka scena w Radomiu, na tej wielkiej scenie m.in. Kasia Stankiewicz, Warius Manx, Halina Młynkowa, Natalia Kukulska, Jary Oddział Zamknięty, Wiki Gabor, Ania Karwan, Liber, KSU, Stasiu Kukulski i Kuba i Kuba. Zwłaszcza ze spotkania z Kubą i Kubą się cieszę, bo to chłopaki ze Szczecinka, nie mylić ze Szczecinem. Piękne miejsce i piękna kariera, trzymam za nich mocno kciuki. A Kasia Stankiewicz, no to przecież legenda lata z radiem. Orła Cień, ha! Nie ma takiej osoby, która by nie znała tego nagrania. Tak samo jak chyba nie ma osoby, która by nie wiedziała, czym są skojarzenia lata z radiem. Skojarzenia lata z radiem po godzinie 10. By wziąć udział w naszej zabawie, 30 sekund na odpowiedź wygrywa ta osoba, która w tych 30 sekundach ma jak najwięcej dobrych skojarzeń. Trzeba się wcześniej zgłosić, wysyłając odpowiedź na pytanie eliminacyjne. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Czekamy na argumenty. 72-151. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Eliminację do skojarzeń w lecie z radiem.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
17: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
18: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
19: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na Krajowej 73 w województwie małopolskim, gdzie pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską w miejscowości Smęgorzów doszło do poważnego wypadku auta ciężarowego i samochodu osobowego. Trasa była przez kilka godzin całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili mamy informację, że ruch jest tam możliwy i odbywa się całą szerokością jezdni. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa, na odcinku Kraków-Wieliczka, Kraków-Skawina w kierunku Katowic. Zakorkowana jest także Zakopianka na fragmencie remontowanym pod Krakowem, a zatem w Libertowie, oraz Krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki. Uwaga na ekspresowej 8 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Kobyłka a Zielonka. Auto osobowe uderzyło w bariery na 5 kilometrze i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. I także tam obserwujemy dość spory korek. Ekspresowa 8 zakorkowana jest także w samej Warszawie, czyli na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a podobnie ekspresowa 2 pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko w obie strony. Nie ma natomiast problemów po

0: między Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką, gdzie niedaleko kilometra 372 doszło do wypadku autobusa i samochodu osobowego. Jezdnia w kierunku Warszawy jest już tam odblokowana i właściwie korków już tam nie obserwujemy. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00.

0: spakowałem pierwszą wielką paczkę od pani Ewy. Nie wiem skąd, ale jest telefon, odzwonimy i sprawdzimy. Pani Ewa dołączyła jeszcze listę tego wszystkiego, napisała: niech problemy was omijają, niech wszyscy was bardzo kochają, bo nikt na świecie na to tak nie zasługuje, jak wy na to zasługujecie. No i jest zegar odmierzający czas lata z radiem i olej na płótnie 100 lat Polskiego Radia. I to taki całkiem spory. Dziękuję, wrzuciłem już zdjęcia. To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. Czas na aktualności. Marzena Godon.
1: Dzień dobry, zapraszam. To nieoficjalne informacje Polskiego Radia. Prezydent Ukrainy ma nie przyjechać na szczyt w Gdańsku. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna dwudniową oficjalną wizytę w Turcji. Słuchowisko Potop zdobyło Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska w czwartek na Kongres Odbudowy Ukrainy, a delegację z Kijowa reprezentować ma prawdopodobnie szefowa ukraińskiego rządu.
2: Według moich źródeł zbliżonych do ukraińskich władz, Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie pojedzie do Gdańska. Wczoraj ukraiński prezydent miał to konsultować z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. Między Kijowem i Warszawą trwają napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, co w Kijowie przyjęto jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: A dziś koło Budapesztu spotkają się premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji, bo dziś szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Będzie to pierwszy szczyt V4 na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Ma służyć wzmocnieniu tego formatu współpracy. Szczyt ma być poświęcony przyszłości współpracy regionalnej, a także najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom oczywiście bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk zapowiadał, że bardzo chce odblokować Grupę Wyszehradzką, ponieważ Polska, Czechy, Słowacja i Węgry mają parę wspólnych rzeczy do załatwienia w Europie. Bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym, w tym globalnym, relacje dwustronne oraz zbliżający się szczyt NATO to najważniejsze punkty konsultacji prezydenta Polski w Ankarze. Karol Nawrocki rozpoczyna dwudniową oficjalną wizytę w Turcji. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz.
3: Tematyka oczywiście dotycząca bezpieczeństwa, bo zbliża się szczyt NATO i stąd, jak mówił przed wylotem do Ankary szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ta wizyta w takim właśnie czasie.
4: Państwo gospodarz, poza największym państwem sojuszniczym, jakim są Stany Zjednoczone, zawsze ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o walor nie tylko organizacyjny, ale także i merytoryczny, więc naturalnie te rozmowy będą się dzisiaj koncentrować wokół zbliżającego się szczytu.
3: A drugi ważny aspekt tej dwudniowej wizyty to oczywiście relacje dwustronne.
4: Dwa potężne organizmy państwowe w tym regionie, dwie największe armie.
3: Mówił minister Marcin Przydacz. Do tego jeszcze kwestie ekonomiczne. Turcja to 18. gospodarka świata, jest członkiem grupy G20, a jak wiemy Polska też została do tego grona zaproszona, więc tu również otwiera się nowa przestrzeń do rozmowy. Z Ankary Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: W tym roku zmieniają się przepisy ważne dla pracowników i pracodawców. Chodzi m.in. o podejście do umów cywilnoprawnych. Od lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma skuteczniej reagować na przypadki tzw. fałszywych śmieciówek, mówił w Radiu Rzeszów wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
6: Ktoś nam mówi, gdzie mamy pracować, w jakich godzinach mamy grafik i może nam wydawać polecenia, jak mamy wykonywać.

0: swoją pracę, to zasada jest jedna i ta sama od ćwierć wieku. W takim przypadku wymagany jest etat.
1: Zmiany dotyczą także liczenia stażu pracy zatrudnionego. Nowa ustawa poprawia sytuację pracownika.
0: Pozwala na wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, nie tylko pracy na etacie, ale także pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

0: Lata, mówi Magdalena Małecka-Wypich, która reżyserowała to słuchowisko.
1: Bardzo jestem szczęśliwa, bo bardzo lubię to słuchowisko, bardzo lubię tę książkę i to był dość szalony pomysł, żeby zrobić adaptację tej książki, która wiadomo, że jest tylko jakimś wycinkiem tej opowieści. Kocham Teatr Polskiego Radia, nie ustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów.
0: Nagrodę otrzymała także Anna Seniuk za drugoplanową rolę babki szwajcerowej w tym słuchowisku. W tym roku w konkursie rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: A to będzie prognoza pogody. Cały czas przeglądam sobie te prognozy na najbliższe dni i odkryłem już taki moment i takie miejsce w Polsce, gdzie nie 40, a 41 stopni jest prognozowane. W cieniu to będzie w niedzielę na Dolnym Śląsku. W sobotę w Radomiu 34, 35, może 36 stopni. To jest prognoza. Oby się nie sprawdziła, żeby było troszkę chłodniej. No dobrze, jak będzie dzisiaj? Sprawdźmy w ogóle, jak jest w tej chwili, gdzie jest najcieplej, gdzie najzimniej. Najcieplej w Rzeszowie 24 stopnie, najchłodniej w Olsztynie 16 stopni. W ciągu dnia 22, 23 na Pomorzu, 25 w centrum, 26 może do 28-29 na Zamojszczyźnie, tam najcieplej. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, w Tatrach możliwe jeszcze przelotne opady deszczu albo burze, ale to nie będzie już żaden silny deszcz i te deszcze będą zanikać. Wiatr słaby lub umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 1008,5 hektopaskala.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
6: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Pani Bogusia, pani Danuta, pan Kuba, pan Michał, pan Sławomir, bardzo wiele wpisów od państwa, że czekaliście na lato z radiem. Myśmy też czekali na to wszystko, ale wiem, że część osób czeka na nasze skojarzenia i dla nich to jest ten najważniejszy, no wręcz kultowy, symboliczny, ikoniczny, jak to teraz niektórzy mówią, moment w naszej audycji. Tak, te skojarzenia już za chwilę po kolejnej piosence. Żeby się do nich dostać, trzeba odpowiedzieć na pytanie eliminacyjne. Dlaczego kundelek, dlaczego pies jest w ogóle najlepszym przyjacielem człowieka? 72 151.

Ja nazywam się Roman Czajarek, będę z Państwem jak zawsze do godziny 12. Serdecznie zapraszam już na sobotnie spotkanie w Radomiu od 9 rano do 22. Najpierw audycja w radiu, potem podglądanie radia na żywo i nasz wielki piknik, potem różne atrakcje, konkursy, zabawy, nagrody i potem od 20 do 22 olbrzymi koncert razem z Telewizją Polską transmitowany w Telewizyjnej Dwójce i retransmitowany w programie Pierwszym Polskiego Radia. A skojarzenia już za chwilę.

0: Pan Damian napisał: panie redaktorze, panie Romanie, czy może pan pozdrowić słuchaczy z maleńkiej miejscowości w województwie opolskim? To się nazywa Otmice. Słuchają z pewnością lata z radiem, bo jak się jedzie rowerem, to słychać przez otwarte okna. Jest takie stereo Polka dziadek. Pozdrawiam całe radio, Damian. Panie Damianie, zaraz sobie sprawdzę, gdzie są te Otmice. Fajna rzecz, jak tak się jedzie i słyszy się przez te otwarte okna, że jest włączona jedynka. Cieszę się bardzo. Teraz włączajcie państwo swoje uszy na skojarzenia, bo można sobie siedzieć spokojnie w fotelu i próbować też rozwiązywać te zadania, które ci, którzy są z nami połączeni, będą musieli rozwiązać tak, że cała Polska słyszy. To nie jest takie łatwe. O nagrodach. Za miejsce trzecie. Każdego dnia te same nagrody, więc proszę sobie zapamiętać, za miejsce trzecie walizka. Ale to nie jest taka zwykła walizka. To, że ona jest wakacyjna, jest super i że markowa, to jest jedno. Ona jest pomarańczowa, jak kolor radiowej jedynki. I takiej walizki nie kupi się normalnie w sklepie, ale można ją wygrać u nas w radiu.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Więc jak już sobie spacerujecie z taką pomarańczową walizką, to potem pokazujecie jeszcze, że macie na ręce przyczepiony albo gdzieś tam schowany super zegarek, który wszystko mierzy, dba o wasze zdrowie i na opartego dałoby się przez niego także słuchać radiowej jedynki.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl.
0: Bo teraz te zegarki to naprawdę bardzo wiele potrafią. A na koniec, jak sobie już wygodnie siedzicie w jakimś autobusie, tramwaju, pociągu czy samolocie, walizka oddana na bagaż albo schowana gdzieś tam bezpiecznie, zegarek już pod rękawem, to wyciągacie czytnik e-booków, ale taki czytnik, że inni się patrzą, mówią: wow, gdzie on albo gdzie ona to kupili? A to jest wygrane w lecie z radiem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: No i w zasadzie już możemy zaczynać.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Pani Barbara. Dzień dobry, pani Barbaro.
4: Witam, witam.
0: Włocławek, tak? Tu jesteśmy na mapie Polski, już tak sobie zapisałem. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, według pani? Co pani tam wymyśliła? Jakie uzasadnienie?
4: No. Dobrze. Po pierwsze, dla mnie jest zawsze obok. Nie ocenia mnie, nie krytykuje. Mhm. I nie mówi zawsze do mnie, że to jest bez sensu. Zawsze daje mi jakieś wsparcie. Mogę zawsze ekscytować się, denerwować albo śmiać, ale on zawsze patrzy na mnie jak na najważniejszą osobę na świecie. No i wtedy się czuję tak, zawsze się czuję tak wyjątkowo przy nim.
0: Ja przy każdym zwierzaku domowym się czuję wyjątkowo, aczkolwiek jest taki jeden moment, kiedy mam wrażenie, że jestem najbardziej wyjątkowy dla nich, kiedy napełniam miskę. Żona to też mówi: zobacz, jak teraz się te koty twoje kochają, i wiem, bo zaraz chrupki będą lądowały, czy tam saszetka w jakiejś kolejnej misce, a jeszcze musimy walczyć o to, żeby te miski są podzielone, bo one oczywiście tam się biją i wszystkie chcą do jednej, więc każdy ma własną. To jest ich troszkę. Pani Barbaro, teraz nie o zwierzakach, tylko teraz już poważna sprawa. Musi pani powiedzieć słowo start. Jak pani powie to słowo start, to ono uruchomi maszynę losującą. Ta maszyna wybierze zestaw dla pani, ja wtedy powiem, co tam jest grane, no i będziemy sobie sprawdzali te umiejętności skojarzeniowe. Uwaga, czekam na uruchomienie przez maszynę. To pani robi.
4: Start.
0: Ja bym się cieszył z takiego zestawu. Zwierzakowy bym powiedział, tak. Zwierzęce postacie znane z bajek, książek, filmów, wierszy, komiksów, kreskówek. Ja mówię imię tego zwierzaka, a pani musi powiedzieć, jakie to jest zwierzę. W sensie, czy to jest pies, kot, miś tam, prawda? I tak. Czyli na przykład, ja mówię uszatek, a pani mówi?
4: Miś.
0: Dobrze, a jakbym powiedział pluto?
4: Pies.
0: No, o to chodzi. Jak pani czegoś nie wie, pani Barbaro, to proszę mówić dalej, albo że nie wiem, to wtedy ja będę przeskakiwał, no żebyśmy nie tracili czasu. Dobra, no bo jest 30 sekund. Uwaga. 3, 2, 1, start. Goofy.
4: Dalej.
0: Bonifacy.
4: Pies.
0: Paddington.
4: Dalej.
0: Simba.
4: Słoń.
0: Miki.
4: Myszka.
0: Huckleberry.
4: Miś.
0: Pixie.
4: Dalej.
0: Garfield.
4: Dalej.
0: Maja.
4: Pszczółka.
0: Reksio.
4: Pies.
0: Pies, dobrze. Znaczy, powiem tak, jestem pewien, że jakbyśmy tak na spokojnie, to nie wierzę, że pani kota Bonifacego nie zna, co to się wylegiwał
4: no
0: w kresku.
4: No nie, to jest stara bajeczka.
0: Tak, a Miki to jest oczywiście mysz.

0: bo to jest myszka Miki, a Huckleberry to jest pies Huckleberry, ten ze słynnych kreskówek, co tam chyba leśniczy go gonił. Paddington jest też Simba to jest lew, król lew taki był.
1: O Boże, tak. Pewnie, że tak. Teraz na spokojnie.
0: Na Pixie jest myszą. No i dobra, no, ile mamy skojarzeń? Ile by się udało? Trzy. Znaczy, pani Basiu, nie ma tego złego, bo zawsze jakaś nagroda jest. W ostateczności pomarańczowa walizka, której nikt inny nie ma, a pani będzie z tą pomarańczową walizką wyjeżdżała na miasto i wszyscy będą mówili, wow. Teraz się mówi na dzielnie podobno, to nasza Maja Chwalińska tak powiedziała. Dobra, pani Katarzyna z Płocka. Dzień dobry, pani Katarzyno.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Przepraszam, bo się z panią Basią tu rozgadałem. Pani Kasiu, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo...
2: No oczywiście nie obraża się, gdy pięć razy opowiadam tą samą historię.
0: Mm-hmm. Znam to.
2: Widzi mnie po pięciu minutach nieobecności. Zachowuje się, jakbym wróciła z wyprawy z Marsa. Brawo. Więc piosenki są najcudowniejsze.
0: To jest bardzo ładne. Proszę powiedzieć, start.
2: Start.
0: Też bym się cieszył, ale teraz się boję, bo przed chwilą powiedziałem, że ja bym się cieszył i pani Basia w stresie tamte tylko trzy punkty zdobyła. A zestaw jest taki. Miasto, kraj. Ja mówię nazwę miasta, a pani musi dopasować nazwę państwa, w którym to miasto leży. Czyli mówię na przykład Genewa, a pani mówi... A? Gdzie jest Genewa?
2: Uła.
0: Biały krzyż na czerwonym tle. I to nie krzyżacy. Szwajcaria. Zegarki, scyzoryki, te rzeczy. No dobra. A Bilbao? Bilbao. Spain, Hiszpania.
2: No
0: dobra,
2: właśnie.
0: Pani Katarzyno, ja wiem, że pani tak dla zmyłki teraz zrobiła, bo jak się zacznie,
2: tak
0: będzie
2: jest.
0: Lepiej. Uwaga! 3, 2, 1, start. Porto.
2: Hiszpania.
0: Izmir.
2: Dalej.
0: Bergen.
2: Szwecja.
0: Casablanca.
2: Dalej.
0: Uppsala.
2: Dalej.
0: Turyn.
2: Włochy.
0: Bangkok.
2: Indie.
0: Kłajpeda.
2: Litwa.
0: Tartu.
2: Dalej.
0: Estonia. Porto jest w Portugalii. Izmir jest w Turcji. Bergen jest w Norwegii, nie w Szwecji. No Casablanca, Maroko. Jak pani zapyta rodziców, był taki słynny film, który się w Casablance działał. To była taka klasyka kina czarno-białego. Uppsala jest w Szwecji. Bangkok tak jest w Tajlandii. Pewnie Indie by się cieszyły, jakby miały Bangkok, ale One Night in Bangkok to jest Tajlandia i Tajowie. I bardzo fajne miejsce, tylko takie, no, świat olbrzymi. Pani Katarzyno, dwa punkty. I w tym momencie pani Barbara, która już tam była załamana, to pani Barbara teraz podskakuje do góry. Pan Radosław z Wrocławia. Dzień dobry, panie Radosławie.
3: Dzień dobry.
0: No i zobaczymy, czy pan tu namiesza w tym wszystkim, czy nie. Niech pan startuje maszyna, zobaczymy, co wybierze.
3: To start.
0: Jest tak, piosenkarka, ja nazwisko, a pan imię. Same kobiety, super. Same z Polski. Czyli ja mówię Bartosiewicz, pan mówi?
3: Edyta.
0: Dobrze, Markowska?
3: Patrycja.
0: Dobrze. No
3: to... Będzie dobrze.
0: Dobra, pan już wie, jaka jest konkurencja, więc może pan... Panie Radosławie, uwaga. 3, 2, 1, start. Nosowska.
3: Katarzyna.
0: Koteluk.
3: Dalej.
0: Farna.
3: Ewa.
0: Zawiałow.
3: Dalej.
0: Górniak.
3: Edyta.
0: Prońko.
3: Krystyna.
0: Bem.
3: Ewa.
0: Majewska.
3: Dalej.
0: Trojanowska.
3: Izabela.
0: Wyszkoni.
3: Dalej.
0: Okupnik.
3: Tatiana.
0: Dmoch.
3: Dalej.
0: Grzeszczak następna była, ale skończyło się na Dmoch. Koteluk jest Mela Koteluk. Zawiałow to jest Daria Zawiałow.
3: No oczywiście.
0: Majewska. Alicja Majewska. Jeszcze się żagiel bieli chłopców, którzy odpłynęli. O, no mistrzyni absolutna oczywiście. Włodzimierz Korcz obok siedzi przy fortepianie. Wyszkoni Ania Wyszkoni. Admoch to Elżbieta. 2+1. No dobra. Panie Radosławie, 7 punktów, czyli sprawa jest dzisiaj jasna i wygląda tak. Walizkę zabiera pani Katarzyna z Płocka. Pani Barbara z Włocławka ma smartwatcha, który wszystko mierzy i tak dalej tam monitoruje, a pan Radosław chodzi z tym czytnikiem i fanfary są dla wszystkich państwa. A kolejne skojarzenia jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radiu.

0: Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Jak to było przed chwilą, że każdy wieczór w Jedynce to niespodzianka. Ja bym powiedział, że w sporcie to każda noc jest teraz niespodzianką. Krzysztof Kuzak,
12: oczywiście, dzień dobry. I każdy poranek, prawda? Kiedy też budzimy się.
11: I patrzysz, czy była sensacja, czy tak, nie była. Był remis, czy nie
12: wczoraj
11: było?
12: Były tak. Rekordy i burze.
11: I burze.
12: Argentyńczyk Leo Messi, samodzielnym liderem w zestawieniu najlepszych strzelców piłkarskich Mistrzostw Świata, ma już 18 trafień. Wczoraj dwa razy pokonał bramkarza Austrii, no ale wcześniej po raz trzeci w swoich występach na 6 mundialach nie strzelił karnego. To też rekord. Argentyna wygrała 2-0 i ma już pewny awans do 1/16 finału. W innym meczu grupy J Algieria pokonała Jordanię 2-1. Messi 18 trafień na 6 mistrzostwach, Kylian Mbappé 16 goli, ale to dopiero jego trzeci turniej tej rangi. Wczoraj Francuz zdobył dwie bramki w meczu z Irakiem, który trójkolorowi wygrali 3-0. Najdłuższy mecz na tym mundialu, bo 2 godziny przerwy przez burzę, o których już mówiłem. Francja także jest już
11: jak
12: pewna.
11: Jak rzadkość, nie po to, żeby się nawadniać.
12: Tak jest.
11: Czyli puścić reklamy po amerykańsku.
12: Tak. Francja także już pewna awansu, tak jak Norwegia, która pokonała Senegal 3-2. Tu 2 trafienia Erlinga Haalanda. Norweski napastnik ma już w sumie 4 gole, ale to jego pierwszy mundial, a Norwegia poprzednio grała na Mistrzostwach Świata, jak Haalanda jeszcze nie było na świecie w 1998 roku. Dopiero 2 lata później urodził się ten znakomity napastnik. A teraz głos ma Filip Jastrzębski.
13: Wielcy tego mundialu zachwycają indywidualnymi popisami. Lionel Messi, Kylian Mbappé czy Erling Haaland strzelają seryjnie, śrubują rekordy, a w ich cieniu na razie Cristiano Ronaldo. Legendarny napastnik zawiódł w spotkaniu z Demokratyczną Republiką Konga, tak jak cała Portugalia. Podopieczni Roberto Martineza zmierzą się dziś w Houston z Uzbekistanem. Demokratyczna Republika Konga tym razem spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Kolumbią w Guadalajarze. Jeśli Kolumbijczycy jednak wygrają, zapewnią sobie już awans do fazy pucharowej. Dziś także 2 mecze w grupie L, w których również można bez wahania wytypować faworytów. Reprezentacja Anglii, która w pierwszym spotkaniu z Chorwacją imponowała skutecznością, przebojowością i organizacją gry, późnym wieczorem zagra w Bostonie z Ganą. Drużyna 3 Lwów sporo sobie obiecuje po tym mundialu, rozgrywanym 60 lat po jedynym w historii angielskim triumfie. Harry Kane, który zaczął od 2 goli, spróbuje dorównać wspomnianym Messiemu, Mbappé czy Haalandowi. Chorwaci powalczą o pierwsze punkty na tych mistrzostwach świata. Z Anglikami wcale nie zagrali źle, a dziś spróbują potwierdzić niezłą formę w spotkaniu z Panamą w Toronto.
12: A więc czekamy na dzisiejsze mecze.
11: Krzysztof Kuzak, dziękuję.
12: Dziękuję.
9: Pogoda.

Najcieplej teraz w Rzeszowie, 25 stopni wskazują termometry, najchłodniej w Kołobrzegu, zaledwie 18. Dziś to nic, ale idzie naprawdę fala upałów. Dziś maksymalnie 22 na Pomorzu, 23, około 25-26 w centrum, 28, no może 29 na Zamojszczyźnie. Niewiele deszczu, jeżeli nawet to przelotne, już te wielkie burze odchodzą do historii, oby. Za to idzie fala upałów, niedziela, poniedziałek, 40-41 stopni. Przynajmniej taka na dziś jest prognoza. I jeszcze teraz ciśnienie. W Warszawie, w centrum Polski, 1008,3 hektopaskala. Zaczęło delikatnie spadać.

0: Rozpakowałem drugą paczkę. Chciałem tylko powiedzieć, panie Pawle, bardzo dziękuję. Będzie rewanż oczywiście. Czekam na państwa inne przesyłki, bo nasze maskotki, czyli psy, kundelki też czekają. 72 151, można SMS-owo, można tak pocztowo. Program Pierwszy Polskiego Radia, Aleja Niepodległości, 77 przez 85 00 977 Warszawa. A gdyby państwu było gorąco, to proszę teraz zrobić sobie głośniej radio, bo jak słychać podobno w radiu chlup od wody, a mam nadzieję, że będzie go za chwilę słychać, to od razu robi się inna temperatura dookoła. Choć i tak chyba nad tą Wisłą też jest gorąco. Maciek Walecki dzisiaj w rejsie dla państwa z naszym radiowym mikrofonem, antenkami, żeby wszystko było słychać. Woda jest. A czy jest Maciek? Halo, halo?
1: Halo, dzień dobry, cześć Romku. Działa. Tak, woda jest. Oczywiście jesteśmy w końcu na największej polskiej rzece Wiśle.

0: płyniemy sobie na odcinku warszawskim darem Mazowsza, ale nie jestem tu sam. Na pokładzie łodzi odbywają się zajęcia dla uczniów jednej z warszawskich szkół, piąta klasa. Ze mną jest Ola.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: I Antek.
3: Dzień dobry.
0: Powiedzcie, no kończy się rok szkolny, to chyba najlepsza lekcja taka na dworze, poza murami szkoły, poza ławkami. Co robicie tutaj? Ogólnie... Co dziś robiliście?
3: Teraz chodziliśmy obok Wisły, tutaj oglądaliśmy całą roślinność, drzewa, wszystkie tutaj wysokie trawy, to wszystko. Tutaj.
0: Tak, ja patrzę na, w stronę brzegu, no tu dominują wierzby i topole, no ale roślinność to nie tylko, bo podobno nabieraliście wodę, a po co, Ola?
2: Tak, wcześniej nabieraliśmy wodę, zanim poszliśmy na spacer, teraz właśnie będziemy ją mikroskopami z panem tutaj skorzystać.
0: Szukacie życia. Jest tam jakieś życie, jak się patrzy pod mikroskopem na tę wodę?
2: No, jak się tak przyjrzeć blisko, to widać więcej niż się wydaje.
0: Zdradzę państwu, że widziałem też jakieś takie żyjątka, tylko się trzeba dobrze wpatrzeć, bo wygląda to jak zielone kropki. Chodzicie czasem sami nad Wisłę z rodzicami, z kolegami?
3: Zdarza się na jakieś spacery, przejście tutaj dookoła. Tutaj jest bardzo fajna okolica. Tutaj duża roślinność, rzeka jest.
0: No tak, tu powiem, że na praskim brzegu to jest to dziki brzeg, to jest ewenement, piękna sprawa. A słuchajcie, jaka jest woda? Sprawdźmy może, powiedzmy naszym słuchaczom, czy jest bardzo ciepła, czy chłodna. Ola, Antek?
2: Jest nawet ciepła jak na Wisłę, jakieś 20 stopni może, więc...
0: No tak, 20, tak? Zgadzasz się?
3: Myślę, że tak. Nie jest jakoś bardzo ciepło, ale nie jest też zimno.
0: Idealna na taką temperaturę, nie za ciepła, nie za zimna. A ja idę do sterówki, bo patrzę, za sterami stoi cały czas szef fundacji ROK Rzeki Wisły, Robert Janowski. Idę. Te stany wód są w ostatnich latach dosyć niskie. Nie będę oczywiście ciebie pytał o to, co możemy zrobić, ale o wrażenia, o emocje, które ci towarzyszą, bo pływasz na tej rzece od lat.
4: No, zachwyt się miesza z obawą, także nieraz się łapię na tym, że troszeczkę za dużo narzekam, patrząc na tę rzekę, ponieważ po prostu się o nią martwię. No, trochę narozrabialiśmy nad tą Wisłą, zresztą ogólnie nasze poglądy na rzeki zmieniały się w trakcie lat. Na szczęście dużo w nas się stało dobrego i cywilizowanego. Rzeka Wisła też z rzeki bardzo brudnej kiedyś zamieniła się w rzekę, doszła powoli, sama sobie wybudowała na tyle bogaty ekosystem, który potrafi ją bronić. Na szczęście przed naszą głupotą, no ale nie zawsze. To nie jest proces, który jest przyjmowany przez rzekę automatycznie. My naprawdę jako ludzie musimy jej pomóc w tym wszystkim. I musimy zrozumieć, że pewne rzeczy należą do nas. Brakuje w Wiśle wody. Wiadomo, że chmur nad Wisłę nie napędzimy, deszczu nie narobimy, żeby padało go więcej. Ale walczyć o tereny retencyjne, przywrócić Wiśle jej dawne tereny, gdzie mogła sobie magazynować swoją wodę, jest to obecnie niesamowicie ważne. No bo widzimy, co się dzieje z tą rzeką.
0: Widzę most Poniatowskiego za nami, widzę most Łazienkowski przed nami. Port Czerniakowski będzie po naszej prawej stronie. Po lewej jest piękny, dziki, praski brzeg. Ale widzę także kamienne rafy. To jest to, o czym cały czas rozmawiamy z Robertem.
4: Mamy zmeliorowany kraj. Dużo, kilkukrotnie więcej cieków odprowadza w postaci rowów melioracyjnych tą wilgoć z terenu, niż w postaci rzek doprowadza do terenu. No, bilans retencyjny jest wyjątkowo ujemny w Polsce. Powinniśmy bardziej intensywnie zastanowić się nad tym, żeby jednak pomóc rzece żyć swobodnie. Przykład? Weszliśmy do Unii, zmieniły się przepisy, przestaliśmy wylewać ścieki do Wisły. Co się stało? W ciągu 20 lat Wisła oczyściła się z szóstej klasy brudu do drugiej klasy czystości, czyli praktycznie jest to woda, w której można się kąpać.
0: Ale mimo wszystko chciałbym przypomnieć, że rzeka bywa niebezpieczna, zdradliwa. Kapitan Pielaciński z Płocka, którego pozdrawiamy serdecznie, zawsze powtarzał, że rzekę trzeba znać, ale rzeka się zmienia. Czy ty miewasz problemy na naszym wiślanym warszawskim odcinku z pływaniem, swoją szkutą, która ma niewielkie zanurzenie?
4: Problemy to my mamy z ludźmi i z tym, co ludzie wytwarzają, tak to nazywamy. Zaś jeśli chodzi o rzekę, to my mamy przygody, tak to wolimy nazywać. Faktycznie każda podróż jest przygodą, co oznacza, że zawsze mamy do czynienia z czymś dynamicznym. Rzeka to jest niesamowicie żywy twór i to życie, które w niej się znajduje, ale sama rzeka, te tysiące metrów sześciennych wody, które na sekundę przetaczają się tutaj przez Warszawę, setki metrów sześciennych w ciągu sekundy płyną przez Warszawę.
0: Zachęcamy wszystkich państwa do rozsądnego, ale korzystania z uroków Wisły, naszej królowej.

0: rzek polskich. A mówimy to razem z
1: Robertem Jankowskim, szefem Fundacji Rok Rzeki Wisły,
0: który steruje właśnie pięknym darem Mazowsza, piękną drewnianą, na wzór starej drewnianej szkuty, piękną szkutą wiślaną. Ach, żyć nie umierać. Pozdrawiam Państwa z również przeze mnie ukochanej rzeki Wisły.
2: Halo, halo, Maćku, pukanie, jesteś jeszcze, dobrze, do.
0: No. Jestem. Pukanie w burtę podobno przynosi szczęście, więc oto.
2: Drewniana. Jeżeli nie odmalowana burta, to może tak być, chociaż tak. Podejrzewam, że zadbana pewnie ta łódka, czy ta łódź dar Mazowsza. Łódź, nie szkuta. Odpływaj za daleko, żebyś wrócił
0: nie,
2: do nas.
0: Płynę na Mokotów. Aha. Płynę na Mokotów, tam się wyokrętuję i do zobaczenia na miejscu.
2: Wyokrętuję. Teraz jako chłopak z nadmorza zacząłem się zastanawiać, czy nie powinno się powiedzieć wystatkuje, bo okręt to jednostka wojenna. Ale nie bądźmy tak drobiazgowi. Rzeczywiście, wyokrętuje się, mówi. Fajne pytanie dla doktora Agaty Kącia, jak będzie w naszym studiu. Maciek Walecki, dziękuję.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Margaret z Dawidem Kwiatkowskim w duecie i to jest całkiem nowe nagranie. Państwo podpytujecie, jak zdobyć nasze maskotki, a chociażby w tym konkursie, gdzie dziś pytanie dotyczy Jamesa Bonda. Odpowiedzi wysyłamy pod 72151, tak jest we wszystkich naszych konkursach w lecie z radiem i w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziś pytanie związane z najpiękniejszymi miejscami w Europie jest takie. Te miejsca uwiecznione są także w filmach o Jamesie, bo przecież oni wybierali najpiękniejsze plenery. Jest taki odcinek Casino Royale z 2006 roku. To właśnie ta melodia w tle to z tego odcinka. Akcja toczy się w wielu miejscach Europy, ale jest taki pokerowy pojedynek Bonda, który się rozgrywa w pewnym słynnym hotelu. W jakim kraju? To jest blisko granic Polski. Jest ten hotel,

0: proszę napisać. I w jakim mieście? Kraj i miasto. To jest pytanie za 3 punkty, 72-151. Odpowiedzi do 11.30 proszę wysyłać, więc czas się powolutku kończy. Proszę wpisać na początku słowo klucz wakacje. Ono jest tutaj bardzo ważne. Do wygrania pod koniec tygodnia zawsze dwa smartwatche, dwa różne. Jest też maskotka, a raz na kilka tygodni wycieczka, taki voucher. I wybieracie sobie Państwo wycieczkę marzeń. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Występuje pod pseudonimem Maggie Reilly. Tak naprawdę na imię ma Margaret, dziewczyna ze Szkocji, znana głównie z duetów z Mikeem Oldfieldem. Ta od Moonlight Shadow i To Friends, w tym przypadku w wielkim swoim przeboju z 1991 roku. Można sobie powspominać.

0: Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7:40 w sygnałach dnia Studio Mundial.

0: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
1: Relacje, analizy i komentarze.
0: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
1: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
0: Filip Jastrzębski
1: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważny kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowana i zatłoczona jest także Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Zdecydowanie wolniej nadal jedzie się na obwodnicy Krakowa na autostradzie A4 na odcinku Kraków-Łagiewniki, Kraków-Skawina w kierunku Katowic. A spory ruch obserwujemy i na podhalańskim odcinku Zakopianki, niedaleko Nowego Targu i Szaflar i na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Zatoru, Wadowic, Mszany Dolnej, Nowego Sącza i Gorlic. Zakorkowany jest dolnośląski odcinek autostrady A4 w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia i Katowic, ruch odbywa się w sposób płynny. Nie ma utrudnień także w województwie lubuskim i na autostradzie A2 na wysokości Świecka i na autostradzie A18 w pobliżu granicy w Olszynie. Uwaga na A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj trwa dość uciążliwy remont pomiędzy Toruniem a Lubiczem, ale także pomiędzy Grudziądzem a Toruniem, niedaleko węzła Lisewo. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie kilkukilometrowym i obserwujemy tam pewne spowolnienia, zarówno w kierunku południowym, jak i w kierunku Trójmiasta. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
13: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11:00.

0: Teraz będzie wyprawa do Wrocławia, do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dlaczego akurat tam? A no właśnie, bo tam wyjątkowa sensacja dla botaników i nie tylko. Jest wielki, kolorowy, olbrzymi i śmierdzący kwiat, który kwitnie tylko raz na wiele lat. Jak ma taką chęć? Bo jak nie ma chęci, to nie zakwitnie. Śmierdzi, bo w ten sposób przyciąga owady, które przylatują, a on tam je... O tym wszystkim za chwilę w Lecie z Radiem. Czas na aktualności, to są poważne sprawy. Marzena Godon.
1: Zapraszam. Nieoficjalnie Wołodymyr Zełański nie przyjedzie do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Ćwiczenia wojskowe w Orzeszu, drony cywilne i wojskowe na Taiwan Expo w Warszawie. Panowie, badajcie się. Dziś Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Dziś ma być oficjalna informacja, ale ta nieoficjalna, do której dotarło Polskie Radio, jest taka, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański nie przyjedzie w czwartek do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. Między Kijowem i Warszawą są napięte stosunki po tym, jak prezydent Zełański nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Nie milknął echa tej całej sytuacji, którą obserwuje Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy rząd już zabrał głos w tej sprawie?
2: Premier Donald Tusk do tej pory po decyzji o odebraniu orderu Orła Białego komentował polsko-ukraińskie relacje tylko w mediach społecznościowych. Stwierdził między innymi, że brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. Tak napisał szef rządu. Premier, który dziś przed wylotem do Budapesztu obrady rządu poprowadzi, ma zabrać głos na początku posiedzenia i niewykluczone, że nawiąże do konferencji w Gdańsku. Zwłaszcza, że według nieoficjalnych informacji prezydent Zełański się nie pojawi. Były minister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jacek Czaputowicz ubolewa, że inne środki nacisku czy też rozmowy ze stroną ukraińską nie zostały wykorzystane.
3: My poszliśmy w godnościowe zachowania, które żeśmy tak strasznie z kretesem przegrali, bo po pierwsze nazwa nie została zmieniona, order został zdegradowany i stosunki zostały popsute.
2: Wołodymyr Zełański do Gdańska się nie wybiera, a prezydent Karol Nawrocki, jak informuje jego otoczenie, nie dostał zaproszenia. Rzecznik rządu Adam Szłapka tłumaczy, że taka jest formuła. Na konferencji stronę polską reprezentować będzie bowiem rząd. Poza tym prezydent, jak mówił, nie wykazywał zainteresowania tym wydarzeniem. Rzecznik rządu pytany o ewentualną kontrasygnatę premiera pod decyzją w sprawie orderu powiedział, że sprawa wydaje się już bezprzedmiotowa, skoro prezydent Ukrainy order odesłał.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za tę informację. W Orzeszu na Warmii i Mazurach trwają ćwiczenia wojskowe. Na przykład przeprowadziliśmy przeprawę wodną, tłumaczy major Karol Frankowski z 16 Pomorskiego Dywizjonu Zmechanizowanego.
4: Bojowe wozy piechoty Borsuk przeprawiają się na drugi brzeg jeziora. Jednakże to zadanie nie mogłoby zostać zrealizowane, gdyby nie wsparcie lotnictwa, roju dronu, który w tym samym czasie atakuje siły przeciwnika.
1: Poza Borsukami rzekę pokonały czołgi K2 na mostach pontonowych.
4: Sprawdzaliśmy, w jak szybkim tempie brygada potrafi się przemieścić po drogach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Jechały pojazdy gąsienicowe na nakładkach, przemieszczały się w kilku kolumnach. Potem były tankowane, były robione naprawy sprzętu, uzupełniane zapasy.
1: Żołnierze testowali najnowocześniejszy sprzęt, a taki jest z pewnością na targach Taiwan Expo w Warszawie. Tajwańscy producenci systemów bezzałogowych szukają nowych kontraktów w Europie i rozważają rozpoczęcie produkcji dronów w Polsce. W tym roku przyjechali przedstawiciele 15 firm zajmujących się budową dronów cywilnych i wojskowych.
5: Przykładem tajwańskiej technologii jest system bezzałogowy Saber, wyposażony w silnik odrzutowy. Dron może wykonywać ostre manewry i osiągnąć prędkość do 300 km na godzinę. Jednak na Tajwanie nie można w pełni przetestować jego osiągów. Jesteśmy małą wyspą i według rządowych wytycznych dron może przelecieć tylko 30 km. Powiedział polskiemu radiu Jack Young z Jim Ming Industry. Większość importowanych tajwańskich dronów trafia z Polski na Ukrainę. Tajwańskie firmy rozważają produkcję dronów nad Wisłą lub wejście w spółkę joint venture.
6: Potrzebujemy suwerennych technologii, bez żadnych backdoorów, bez żadnych wyjść. Potrzebujemy partnerów z Tajwanu.
5: Powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. Potencjalną lokalizacją do produkcji

0: tajwańskich dronów będzie park technologiczny w Miękini pod Wrocławiem. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: W sądzie w Siedlcach dziś początek procesu w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dwóm oskarżonym o to grozi do ponad 7 lat więzienia. To mieszkańcy Siedlec. 39

0: Tego samego dnia wieczorem zgłosili się na policję. Obaj byli pijani. Przyznali się do zarzutów. Dziś ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Już proste badanie z krwi pozwoli wcześnie wykryć ewentualne zmiany. Specjalny spot zachęcający do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty przygotował Szpital imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. W spocie wystąpił znany z kabaretu młodych panów Robert Korulczyk.
1: Męska profilaktyka, PSA. Wiecie, co to jest? Prostata. A jak prostata jest zdrowa, to życie jest proste i zdrowe. Dlatego zachęcam was do tej profilaktyki. To jest proste badanie. I co najważniejsze, panowie, ja też o to pytałem. Bezbolesne. Po prostu idziemy, oddajemy krew i za chwilę będzie wszystko jasne. Sam idę, oddam krew i będzie po badaniu.
0: Rocznie w Polsce diagnozę raka prostaty otrzymuje około 20 tysięcy mężczyzn. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: A to będzie prognoza pogody w Rzeszowie. Prawie 25 stopni to teraz, ale będzie cieplej. I to jest najwyższa wartość o tej porze. W Kołobrzegu około 18, tu jest najchłodniej. Niebo nad siedzibą jedynki bezchmurne, błękitne, piękne. Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane. Więcej chmur miejscami na południowym wschodzie. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, w Tatrach jeszcze mogą pojawić się przelotne opady deszczu lub burze, ale to już nie będą żadne poważne opady i to nie powinny być groźne burze. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili, zobaczmy co wskazuje stacja pomiarowa, najnowszy wynik jest taki 1008,2 hektopaskala i zaczyna coraz szybciej spadać. Natomiast temperatura rośnie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Jak wejdziecie Państwo na stronę Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, to zobaczycie tam nawet szczegóły dotyczące tego wszystkiego, czyli zobaczycie i zdjęcia, i obrazy, i transmisję na żywo tego wszystkiego. To jest taka dziwna roślina, która kwitnie tylko wtedy, kiedy chce. Wcale nie tak regularnie. No musi mieć chęć, jak kot. Jak chce, to chce. Jak nie chce, to na siłę nie namówimy. Ale jak już zakwitnie, to wycieczki przychodzą. Dzień i noc chodzą to oglądać, sprawdzają. Zobaczymy, jak to będzie otwarte u nich. Zapytamy za chwilę. I dlaczego to tak bardzo śmierdzi? I dlaczego to jest taka wielka sensacja? To o tym m.in. w tej godzinie Lata z Radiem. Zapraszam.

Pani Zosia pisała: wow, panie redaktorze, zobaczyłam na zdjęciu na waszym Facebooku zegar od pani Ewy z jedni letniska. Tak, już sprawdziłem skąd, dokładnie zgadza się. Czy on działa? Tak, działa. Tam jest z tyłu bateryka, jak się włoży, to jest wydziergany zegar, ale ta wskazówka się przesuwa. Pani Ewo, bardzo pięknie dziękujemy. Będzie rewanż oczywiście.

0: Mam wrażenie, że z tym dziwidłem jest trochę jak z kotem. Właściciele kotów doskonale wiedzą, o czym mówię. Czyli kot jak coś chce zrobić, to zrobi, ale jak nie chce, to nie ma takiej siły, żeby go na to namówić. Psa to jeszcze można tam przekupić czasami jakiś smaczek, jakaś kiełbaska, jakaś słodkość, tam coś innego i ten pies wytresowany na tych dwóch łapkach stanie, łapę poda albo coś tam innego będzie wykonywał, a kot? No po prostu nie. I to dziwidło jest bardzo podobną rzeczą. Jednym kwitnie, innym nie. Ale jak kwitnie, to jest po prostu sensacja. A im bardziej śmierdzi, to oni czasami są jeszcze bardziej szczęśliwi. Mówią, zobaczcie, jak fajnie zakwitło. Tylko nie oddychajcie za głęboko. Przenosimy się teraz do Wrocławia, bo to ogród botaniczny, tam właśnie Uniwersytet Wrocławski. Karolina Sokołowska. Dzień dobry, pani Karolina.
1: Dzień dobry państwu.
0: Ile teraz to dziwidło wasze ma i czy to już jest ten moment, czy jeszcze chwilę czekamy, aż ono tam otworzy się tak zupełnie i będzie ten wow, efekt Bayeru?
1: Już czekamy, ale już teraz tak na poważnie czekamy. Teraz musimy tak już porządnie go śledzić, dlatego że dzisiaj robiliśmy pomiary rano. Okazało się, że właściwie na wysokość już nie przerasta. Także to jest sygnał, że już jest coraz większa szansa, że to między 24 godziny 72 będzie taka, będzie kwitnienie.
0: Na wysokość, czyli ile ma teraz?
1: 1,45 m, tak. I obwód 78 centymetrów.
0: Czyli
1: spory.
0: 78 w pasie, 1,5 m wysokości. Waga, wiadomo, da się oszacować jakoś, ile to waży, bo to spore musi być, nie?
1: Wiemy, jaka była bulwa, którą sadziliśmy, bo to też ma duże znaczenie, jeżeli chodzi później o kwitnienie. Blisko 20 kg. Także to już jest potężna bulwa, dosyć właśnie taka rozrośnięta. No i one mogą być oczywiście znacznie większe. Od tego też zależy później kwitnienie, jego wysokość. Ale to jest nie do przewidzenia, tak jak z kotem.
0: Moment, pani Karolino. Bulwa 20 kg. Czy to jest coś w rodzaju takiego mega arbuza, ta bulwa, jak się to sadzi? To tak sobie można co wyobrazić?
1: Bardziej płaska, bardziej brązowa, taka wyglądowo nieco inna, bo nie jest taka okrągła, ale...
0: Czyli to jest cebulka to też nie jest, to nie taka cebula
1: nie,
0: w wersji
1: to jest
0: gigant.
1: Bulwa. Nie, to jest taka bulwa i to jest właśnie takie ciekawe, że ta roślina ma różne fazy, więc ona albo z tej bulwy po okresie spoczynku wyrasta tylko kwiatostan, albo po okresie spoczynku wyrasta tylko jeden liść, który może mieć nawet do 7 m, jest rozgałęziony, ale to jest ciągle jeden liść. Także to też czyni, że jest to tak dziwna, ciekawa roślina.
0: Od czego to zależy? I w ogóle gdzie ona rośnie w naturze i dlaczego natura wymyśliła taką strategię postępowania? Po co?
1: No, jeżeli chodzi, to kwestia tutaj zapylania. Nie wszystko wiemy dokładnie, jeżeli chodzi o tą roślinę. No, ciężko powiedzieć, tym bardziej, że ona w naturze występuje na Sumatrze i jest zagrożona wyginięciem, więc to znaczy, że nie najlepiej sobie radzi właśnie z tym przetrwaniem, powiedzmy, no i też zniszczeniem, wiadomo, środowiska przez ludzi. Ale tutaj ona po prostu zakwita wtedy, kiedy jest w stanie już wcześniej w tej bulwie zgromadzić odpowiednią ilość składników, które pozwalają jej potem ciągnąć z bulwy i wyrasta kwiatostan.
0: Czy to może być raz na parę lat, rozumiem, że zakwitnie. To nie tak, że regularnie rok w rok o tej samej porze roku przychodzimy, podziwiamy, jest. Nie. Tak to nie.
1: Nie. Na to nie ma szans. To jest raz na kilka, czasem na kilkanaście lat. Może być, że z bulwy wyjdzie kilka razy liść i dopiero potem kwiatostan. To jest właśnie nie do przewidzenia.
0: Jak zakwitnie, to ile czasu mamy na to, żeby zrobić zdjęcia, sfilmować, zanim się to zamknie, czy jakoś tam zwiędnie, opadnie? Co się stanie i po jakim czasie?
1: To może być kilka godzin, kilkanaście, może być maksymalnie do 2 dni właściwie, bo ona korzysta z tego, żeby po prostu swoim zapachem przyciągnąć zapylaczy. Zapach jest bardzo, bardzo mocny. Oczywiście to też zależy od osobnika. No i przyciąga chrząszcze padlinożerne. Tak.
0: Uśmiałem się, że zależy od osobnika. A wasz osobnik pachnie jak? Znaczy, powiedzmy szczerze, to śmierdzi po prostu takim psującym się mięsem trochę. Coś takiego, jakbym miał określić. No, to tak,
1: tak to nie. Jest psujące mięso, padlina, czy tam jakiś mocz. No takie różne, dosyć ciekawe, ale my tego nie wiemy, bo u nas kwitnie będzie właściwie kwitło pierwszy raz, więc nie wiemy, jak będzie pachniało. Wiemy tylko, że u kolegów w Warszawie to było za jednym razem mocniejsze zapachy, za drugim mniej, więc to też nie jest takie do przewidzenia, jak to będzie dokładnie.
0: Moment, znowu. Pani Karolina, stop. To znaczy, że dopóki się nie otworzy, to jeszcze nie śmierdzi, tak? A jak zacznie ten zapach się rozchodzić po całym uniwersytecie, po ogrodzie botanicznym,

0: tym, to wtedy wszyscy pracownicy przybiegną, powiedzą, teraz jest ten moment, kręcimy, robimy, owady niegleców zapylają. Macie jakieś owady tam przygotowane, które tam takie do tego mięsa?
1: Nie mamy, niestety. Nie macie, no. Tym bardziej, że nie ma szans na zapylenie ze względu na to, że tam, no, nie ma drugiego osobnika, który by kwitł w podobnym czasie, także z tego nic nie będzie, ale na pewno
0: czyli musiałyby być dwa takie dźwidła obok siebie, żeby coś z tego wyszło, tak?
1: Musiałyby, tak, w tym samym czasie te kwiatostany kwitnąć, dlatego że na jednym kwiatostanie, na tej kolbie, na dole są kwiaty żeńskie, u góry męskie. Kiedy kwitną żeńskie, męskie nie są jeszcze gotowe do wydania pyłku, a kiedy żeńskie przekwitają, wtedy dopiero męskie są gotowe. To jest taka specjalna technika, żeby roślina nie doszła do samozapylenia.
0: No, tak, tylko to teraz rozumiem, czemu ona w naturze ma takie problemy, bo jeżeli tych osobników jest coraz mniej, to prawdopodobieństwo, że to się wszystko ładnie skrzyżuje, w tym samym czasie zadziała, spada gwałtownie. Czyli ona po prostu nie ma jak się rozmnożyć. Kwitnie to i też. Nic. Stara się i nic. No.
1: Tak, to też. Chociaż my w już takich warunkach ogrodu botanicznego jesteśmy w stanie ją rozmnażać z liścia wegetatywnie.
0: To jeszcze dwa pytania. Tak. Czy to jest on, czy to jest ona w takim razie? Bo skoro w jednym miejscu są żeńskie, a w drugim męskie, a u was najpierw będą co? Żeńskie, tak?
1: Nie, to jest wszystko na jednym kwiatostanie. Na jeden kwiatostan, który ma i żeńskie, i męskie, tylko żeńskie zakwitają jakby pierwszej nocy, a męskie drugiej, powiedzmy. No i to też kwestia jest, że ta roślina, żeby przyciągnąć te owady, potrafi zwiększyć swoją temperaturę dna kwiatowego, nawet o 9 stopni w stosunku do otoczenia.
0: Czyli ona się grzeje, samo się grzeje.
1: Tak, podgrzewa, żeby ten zapach był bardziej intensywny, żeby to przyciągnęło owady. Poza tym to zachęca też owady, że nie będą traciły energii na zapylenie, no bo już jest ciepło. Już jest energia, więc dla nich jest to zachęcające.
0: Pani Karolino, jak oglądać transmisję z tego wszystkiego? Jak to pokazujecie? Gdzie to jest? Gdzie kliknąć, żeby sobie zobaczyć, jak to zakwitnie?
1: Jest na YouTubie Ogrodu Botanicznego. My oczywiście na naszym Facebooku Ogrodu Botanicznego też wszystkie dane jak najszybciej są możliwe udostępniamy. No i oczywiście będziemy zapraszać do ogrodu, bo już teraz dużo osób przychodzi, żeby zobaczyć, jak wygląda ta roślina, postać przy niej dłużej, pomachać do kamery.
0: Ale to w nocy będziecie wpuszczać? Czy?
1: To znaczy, jeżeli zakwitnie popołudniem, to na pewno będziemy mieć godziny przedłużone, powiedzmy do 22, 24, w zależności od tego, jaka będzie potrzeba.
0: Rozumiem. Czyli w zasadzie można sobie włączyć transmisję i już czekać na ten moment, bo to już niedługo. To już na dniach dosłownie.
1: Tak. Już warto obserwować. To się może wydarzyć jutro lub pojutrze. Tylko zapachu nie będzie czuć.
0: Jedyna taka roślina w Polsce, jedyna taka kwitnąca w tym momencie, być może na świecie. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Karolina Sokołowska. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję państwu.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
7: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
8: Niezawodne numery, Marian wierny kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cyc.

0: Absurdu.
1: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
0: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
1: Poleca JJ.
0: Krzysiek Skiba.
1: Poleca Polskie Radio.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
10: Wkręciłaś mnie, to przez chwilę, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
11: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
9: Świetni goście, super muzyka.
12: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
11: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
13: I robimy czasami trochę szaleństwa.
9: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
14: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
15: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie się zaczęła.
14: Mi się wydaje, że tak, dziękuję.
11: Spróbujcie sami.
9: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
11: Po 14.
9: Zapraszają
11: Marcin Wojciechowski
9: i Ula Kaczyńska.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
16: Najcieplej teraz w Zamościu, 26 stopni, najchłodniej w Ustce, 18 stopni. W ciągu dnia 22-23 na Pomorzu, 28 na Zamojszczyźnie, tam najcieplej. Nad samym morzem mogą być takie punkty, gdzie będzie tylko 18-19 stopni. Jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej. Ciśnienie w Warszawie 1008 hektopaskali. Konsekwentnie zaczęło spadać.
17: Dziś u nas pogoda przepiękna, upalna, zupełnie bezwieczna, na niebie ani jednej chmurki. No i chociaż u nas w muzeum jest dość chłodno, ale na zewnątrz już teraz ponad 20 stopni z całą pewnością jest. A ja witam Państwa z Muzeum Ustrońskiego, czyli z dawnej siedziby dyrekcji Huty Klemensa, gdzie splatają się dwa aspekty naszej historii. Historia przemysłu ciężkiego i historia uzdrowiska. Bo właśnie dzięki przypadkowemu odkryciu leczniczych właściwości żużlu wielkopiecowego i kąpieli w nim pracownicy miejscowej huty przyczynili się do powstania naszego uzdrowiska, które już od początku XIX wieku przyciągało gości z całego świata biorących te unikalne żużlowe kąpiele, a więc przemysł nie zabił uzdrowiska, lecz je zrodził.
16: To był pan Kamil Podżorski z Muzeum Ustrońskiego w Ustroniu. Jakie to województwo? Śląskie. Warto zapamiętać, może się przydać w skojarzeniach, które jutro wlecie z radiem jak zawsze po 10:00.

71 151, nasz numer konkursowy, 71 151, nasz numer taki normalny, gdzie możecie Państwo wysłać swoje komentarze albo wpisywać na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Państwo podpytujecie o te nowe wersje Polki Dziadek. Tak, jeżeli ktoś ma fajny pomysł na nagranie takiej nowej wersji, bardzo proszę, nagrywajcie. Sarnula już to zrobił i puszcza to, i pokazuje, i tłumaczy na naszych festynach i piknikach.

0: Jak? 72 151. Czekam na Państwa pomysły, czekamy na Polki. Zapraszamy do Sarnuli, do spotkania z Sarnulą na naszym najbliższym festynie. To będzie w Radomiu. Na tym koncercie także zobaczycie Kasię Stankiewicz, Warius Max, Halinę Młynkową, Natalię Kukulską, Jarego Oddział Zamknięty, Wiki Gabor, Anię Karwan, Libera, KS-u, Staśka Kukulskiego i jeszcze wielu innych wykonawców. No dobra, to teraz czas porozmawiać o pewnym słynnym przeboju. Marcin Wojciechowski, jak to zawsze o tej porze w tym roku, będzie w Lecie z Radiem w naszym studiu. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, Romku. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Lata z Radiem. I dzisiaj opowiem Państwu o pewnym bardzo wyjątkowym gitarzyście. O takim gitarzyście, który jak zagrałby o 3 w nocy, to Państwo by od razu wiedzieli, że to jest on. Carlos Santana. Człowiek, którego nie muszę chyba specjalnie przedstawiać. Fantastyczny gitarzysta i przy okazji bardzo ciekawy i pozytywny, dobry człowiek. Jego popularność i debiut to lata 60., 70., trochę 80., ale wtedy już ta kariera nieco przygasała. W latach 90. podobnie, ale pewien producent wpadł na pomysł, aby tę jego karierę wskrzesić. Jak? Bardzo oryginalnie. Wymyślił sobie, że Carlos Santana zagra, a zaśpiewają ci, którzy są bardzo popularni na scenie muzycznej. Byli wtedy w latach 90. I tak oto powstała płyta Supernatural. Płyta, która zawierała duety bardzo popularnych artystów lat 90. z Carlosem Santaną, który grał. No, połączenie niezwykłe, połączenie różnych światów muzyki, połączenie różnych wizji, spojrzenia na te same piosenki. To był naprawdę hit. 30 milionów płyt na świecie sprzedało się tak po prostu od razu. Koncerty, trasa, przeboje radiowe Maria Maria czy Smooth, to były wielkie hity. 9 nagród Grammy, czyli sukces niezwykły. I co ciekawe, Carlos Santana, nagrywając tę płytę, miał już 50 na karku. Płytę życia, więc proszę Państwa, wszystko się jeszcze może zdarzyć w różnym wieku. No i ten sukces tak bardzo posmakował Santanie i wydawcom, że 2 lata później postanowił kontynuować pomysł i nagrał płytę Shaman. A na tej płycie znalazła się piosenka The Game of Love. O czym właściwie? Gra miłość.

opowieści nie ma nic wspólnego z cynizmem czy kalkulacją. To jest raczej opowieść o tym, że uczucia są nieprzewidywalne, że zaczyna się od niewinnie, od jednego spojrzenia, może pocałunku, a potem człowiek nagle odkrywa, że jest z tą osobą całe życie. Czyli miłość przynosi śmiech, ale też niepewność, daje radość czasami, ale czasami wystawia nas na próbę. Innymi słowy, każdy z nas zna zasadę tej gry dopiero wtedy, gdy sam zaczyna w nią grać, przyznają państwo. Tę piosenkę w oryginale zaśpiewała Michelle Branch, wtedy młoda amerykańska wokalistka, debiutantka. Przy okazji odkrycie wytwórni Madony. No i ukazało się The Game of Love i w całym tym 2003 roku grało dosłownie wszędzie. Co ciekawe, pierwszą artystką, o której myślano przy okazji Game of Love, była Tina Turner. Ale wydawcy stwierdzili, że jednak no, brutalnie poszukają kogoś młodszego. Ale ta wersja z Tiną Turner powstała. Powstała, została schowana głęboko do szuflady Carlosa Santany i dopiero kilka lat po premierze ujawnił ją światu, a ja państwu ją dzisiaj zagram. Nietypowe połączenie Carlos Santana i Tina Turner w radiowej jedynce.

0: Marcin Wojciechowski oczywiście pojawi się jutro znów w naszym studiu, opowie historię jakiegoś wakacyjnego przeboju, ale jeżeli chcecie z Marcinem porozmawiać, to przypominam, że w soboty na naszych piknikach tę muzyczną audycję Marcin prowadzi na Państwa oczach, na żywo, na naszej radiowej scenie, takie plenerowe studio, więc też jest okazja, by do niego podejść, pogadać i tam przychodzą też te największe gwiazdy z koncertów. I możecie Państwo zdobyć autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Najbliższa okazja, sobota, Radom, zapraszam.
1: Polskie Radio. Jedynka.

To była Kasia Kowalska. Szybkie przypomnienie, zanim rozwiązanie naszego konkursu z Jamesem Bondem i wyprawą po Europie, po najpiękniejszych miejscach. Szybkie przypomnienie, jak zdobyć rower. Trzeba nagrać rolkę. Rolka, czyli film do 60 sekund za pomocą telefonu komórkowego w pionie. To jest ważne obowiązkowo. Nagrywamy ten film, opowiadamy o najciekawszym miejscu, które odwiedzamy, albo chcemy odwiedzić, albo którym się chcemy pochwalić. Zamieszczamy na swoich mediach społecznościowych i oznaczamy hashtagiem ścieżki z jedynką. Ścieżki z jedynką pisane razem. I dzięki temu my wiemy, gdzie można do was zajrzeć. Zaglądamy, sprawdzamy i te najlepsze filmy oczywiście są nagradzane, a co tydzień wręczamy super rower i to taki naprawdę na bogato, za wiele tysięcy złotych. W sprawie Jamesa Bonda maskotkę i oczywiście 3 punkty zdobywa pani Iwona ze Szczecina. I pani Iwona napisała tak, były sceny turnieju pokerowego. To wszystko kręcono w Czechach, w Karlowych Warach. Tam jest taki Grand Hotel stary. I w Łaśniach, obok. Dokładnie tak było, pani Iwono. Gratulacje, 3 punkty dopisujemy panią do naszej listy. Pod koniec tygodnia smartwatche, raz na parę tygodni wycieczka zagraniczna, a każdego dnia nasze maskotki. Kundelki lata z Radiem 2026. Zapraszam państwa do radiowej jedynki, zapraszam na jutro.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu

0: Wam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dość spokojnie na naszych drogach, choć mamy informacje od służb. Dokładnie dwie wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obie z Mazowsza. Na S8, na obwodnicy Warszawy, między węzłami Powązkowska-Broniewskiego jest korek, bo na 11 kilometrze mamy zderzenie trzech pojazdów. Dwóch aut dostawczych i samochodu ciężarowego. Na szczęście służby nie donoszą o osobach poszkodowanych, no ale są spore kłopoty z przejazdem, bo pojazdy te blokują prawy i środkowy. Środkowy pas jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku i w związku z tym wszyscy podróżujący S8 w Warszawie muszą spodziewać się sporego korka na jezdni prowadzącej właśnie w stronę Białegostoku. W stronę Wrocławia korek jest chyba tradycyjny, niewielki, ale jednak jest. Zaczyna się w okolicach węzła Łabiszyńska, ciągnie przez most i po Żoliborz. Tak wygląda sytuacja w Warszawie na S8, natomiast na 50. To też Mazowsze, trasa Brok-Łochów w pobliżu miejscowości Zajezierze. Tutaj na 275 kilometrze pracują służby po tym, jak samochód ciężarowy wjechał do rowy. Teraz pojazd jest z niego wyciągany, a droga numer 50 w miejscowości Zajezierze zamknięta. To na trasie Brok-Łochów jest objazd. Jedziemy od strony Broku Wojewódzką 694 do S8, a kierowcy jadący od strony miejscowości Łochów wjeżdżają na Krajową 62 i też do S8.
10: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po 12 aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Delegację z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu.
1: Według moich źródeł zbliżonych do ukraińskich władz, Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie pojedzie do Gdańska. Wczoraj ukraiński prezydent miał to konsultować z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Między Kijowem i Warszawą trwają napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W radach nadzorczych warszawskich spółek medycznych nie ma już polityków.

zapewnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To nie jest kwestia podważania czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji. To kwestia troski o zaufanie warszawianek i warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia. Czytamy we wpisie prezydenta stolicy w mediach społecznościowych. A to skutek afery związanej z młodym lekarzem, który jako koordynator SOR-u w szpitalu południowym w trakcie specjalizacji miał w ciągu

0: Rozszerzenie zakresu danych m.in. o dyplomy szkół wyższych oraz dane ksiąg wieczystych. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmie się dziś rząd. Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany działaczom antykomunistycznej opozycji za walkę o suwerenną Polskę. Dziś z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego spotkają się ci, których nimi odznaczono. Organizatorem zjazdu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności jest Instytut Pamięci Narodowej. W sumie zaproszono ponad 120 osób, mówi Danuta Pawlik z radomskiej delegatury instytucji.
1: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały w Solidarności albo w innych organizacjach, które doprowadziły do tego, że uzyskaliśmy niepodległość.
0: Odznaczenie ustanowiono w 2010 roku.
2: To są aktualności jedynki.
0: Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Ojca. O tym, jak ojciec jest niezwykle ważny w życiu każdego dziecka, podkreśla psycholog Jacek Sochacki.
3: Niezwykle ważny. Na różne sposoby nie da się opanować zachowań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania społecznego, korzystając z przekazu tylko jednego rodzica. Jesteśmy potrzebni we dwójkę.
0: Z najnowszego raportu pod tytułem Oblicza współczesnego ojcostwa wynika, że w polskich domach trwa wielka zmiana. Aż 80% mężczyzn nie chce już być wielkim nieobecnym w życiu dziecka. Ponad połowa ojców regularnie rozmawia ze swoimi pociechami o tym, że można się bać albo smucić. A 40% porówno z partnerką dzieli się przewijaniem czy kąpaniem małego dziecka. Co trzeci tata wspomina własnego ojca tylko jako kogoś, kto przynosił pieniądze. Dlatego teraz wielu mężczyzn uczy się wszystkiego od nowa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Jedynie w Tatrach i Bieszczadach może przelotnie popadać. Na termometrach od 18 stopni na Wybrzeżu, 22 w centrum, do 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie 1008 hektopaskali.
2: Klimat.
0: Powietrze w Polsce jest teraz dobre i bardzo dobre. Wyjątek stanowi Oświęcim, gdzie jest umiarkowanej jakości. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Wiele regionów w kraju zmaga się z suszą hydrologiczną.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 minut po godzinie 12.
2: W samo południe.
4: Ruszają dwa śledztwa w sprawie sytuacji na SOR w warszawskim szpitalu południowym.
5: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
4: Minęło 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu ich kraju z Unii Europejskiej. Czy są zadowoleni?
6: Gdyby dzisiaj było referendum, znowu zagłosowałabym za pozostaniem w Unii. Nic dobrego z Brexitu nie wyszło.
4: No i jeszcze Wielka Brytania znów jest dziś w politycznym chaosie. Może brakuje im teraz ojca narodu? O ojcach dziś będzie, bo jest ich dzień. Dzieci mają dla nich pomysły na najlepsze prezenty.
7: Najnowsza wiertarka.
8: Patelnia 3000.
9: Puzzle, bo tata lubi dosyć składać.
10: Wędka.
11: Książka jakaś przygodowa.
12: Nowy pies.
13: Nowe auto.
14: Nowy komputer, telefon.
15: Skuter.
16: Najlepszy prezent to był przytulas i życzenia.
4: O, właśnie, to, potwierdzam. I pamiętajmy jeszcze złotą myśl dyrektora Krzakowskiego z filmu Co mi zrobisz, jak nie złapiesz Stanisława Barei. Ojciec jest tak samo ważny jak matka. A jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy. To jest magazyn W samo południe, Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek o śledztwach w związku z aferą wokół szpitalnego oddziału ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa odrębne postępowania w sprawie nadużyć, do jakich miało dochodzić w tej placówce medycznej. To jest efekt doniesień medialnych, że politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni mieli być przyjmowani na tamtejszym SOR bez kolejki, a w szpitalu miał nawet, według doniesień medialnych, działać specjalnie przeznaczony do tego salonik VIP. Szpitalnym oddziałem ratunkowym kierował zaś lekarz w trakcie specjalizacji.

0: Polski, a jednocześnie warszawski radny Dawid Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W studiu jest Grzegorz Krakowski. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz, jakie dokładnie wątki bada prokuratura?
1: No, te dwa postępowania prowadzone są właśnie, jak powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Pierwsze związane jest z zarobkami Dawida Kacprzyka i dotyczy działania na szkodę szpitala.
2: Doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 558 zł i 70 groszy na szkodę warszawskiego szpitala południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.
1: Drugie postępowanie dotyczy m.in. niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza. Prokuratura chce przesłuchać kilkudziesięciu świadków, lekarzy, personel szpitala, zarząd, radę nadzorczą placówki oraz urzędników ratusza. Śledczy nie wykluczają też przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Piotr Skiba z prokuratury odniósł się też do medialnych informacji, że Dawid Kacprzyk oddał szpitalowi 500 tysięcy złotych.
2: Te pieniądze z fakturami korygującymi zostały przelane na rachunek szpitala, ale zostały przez księgowość szpitala osobie wpłacającej zwrócone. Z uwagi na fakt, iż nie było tak zwanej kauzy fiskalnej i nie można było prawidłowo dokonać zaliczenia tych środków na rachunku szpitala.
1: A wskutek afery zmieniona została Rada Nadzorcza Szpitala. Rafał Trzaskowski napisał w mediach społecznościowych, że osoby wybrane do nowej rady gwarantują połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach, od prawa przez funkcjonowanie spółek po wiedzę medyczną.
0: A sprawę wyjaśnia prokuratura, ale też jest oczywiście aspekt polityczny. No i tu opozycja atakuje rząd, a politycy koalicji starają się dystansować od związków z warszawskim szpitalem.
1: No tak, sprawa VIP-owskich przyjęć do szpitala jest dla polityków bardzo niewygodna. Na naszej antenie w sygnałach dnia senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski dementował doniesienia, jakoby był jednym z pacjentów traktowanych na szczególnych zasadach.
3: Raz w życiu wylądowałem na SOR-ze w szpitalu południowym. Kilka godzin tam przebywałem, czekałem w kolejce z innymi pacjentami na krześle w korytarzu, a później kroplówkę miałem podaną normalnie w gabinecie zabiegowym. Akurat w tej sprawie mam wielu świadków, którzy wraz ze mną w tym korytarzu zgodnie z procedurami mnie oczekiwali.
1: A tymczasem okazuje się, że przypadek szpitala południowego może nie być jedynym. Posłanka Małgorzata Pępek będzie musiała złożyć wyjaśnienia przed kierownictwem Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Poinformował o tym jego przewodniczący Zbigniew Konwiński. To pokłosie artykułu jednego z portali internetowych, który napisał, że polityczka poza kolejnością skorzystała z badań w szpitalu w Żywcu. A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość atakuje rząd. Do szpitala południowego na kontrolę udali się dziś posłowie PiS Janusz Cieszyński i Anna Kwiecień, a Mateusz Morawiecki przed placówką mówił o konieczności zmian systemowych.
4: Ta wielka polityczna afera Platformy Obywatelskiej musi być wyjaśniona do samego końca. Muszą być proponowane rozwiązania i my jako dobra, merytoryczna opozycja służymy wsparciem. Repozytorium danych, wyeliminowanie patologicznych przypadków, gdzie człowiek pracuje 26 godzin na dobę. Albo ma robić specjalizację w jednym szpitalu, ale tam go nie widzieli, albo widzieli go bardzo rzadko, na pewno nie tyle, ile powinien przebywać. To wszystko da się wyeliminować.
1: O konieczności zmian systemowych mówił też na naszej antenie Bartłomiej Pejo z Konfederacji, lecz jak przekonywał, problem jest o wiele szerszy niż próbuje wskazywać Prawo i Sprawiedliwość.
5: To nie jest jednostkowa sytuacja i to nie dotyczy tylko i wyłącznie Koalicji Obywatelskiej, ale również Prawa i Sprawiedliwości. Generalnie politycy nie powinni zasiadać, nie powinni pracować w szpitalach. To powinniśmy od tego przede wszystkim wyjść, a po drugie zupełnie zmienić ten system, bo to system na to pozwala.
1: Sprawa z pewnością będzie w najbliższych dniach rozgrzewać polityków, a prowadzone postępowania prokuratorskie gwarantują, że no jeszcze ten temat wielokrotnie do nas powróci.
0: No i pewnie powróci również z tym tematem Grzegorz Krakowski. Bardzo serdecznie dziękujemy.
6: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz Wielka Brytania, bo minęło właśnie 10 lat do referendum, które tę Wielką Brytanię zmieniło, bo Wielka Brytania w jego wyniku wyszła z Unii Europejskiej. To nie stało się oczywiście 10 lat temu, trzeba było jeszcze 3,5 roku, ponad 3,5 roku czasu, a potem jeszcze czas na wynegocjowanie nowej umowy z Unią.

0: Europejską. Ale sprawa wciąż jest żywa i budzi emocje. W studio Magdalena Skajewska.
1: Dzień dobry.
0: To Wielka Brytania i Brexit oczywiście temat rzeka. Do tego to spowodowało wiele kryzysów politycznych później w Wielkiej Brytanii. I teraz też Wielka Brytania w politycznym kryzysie. Gdzieś tam ten Brexit w tle się też przewija.
1: Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o skutki polityczne, to Brexit cały czas kładzie się cieniem na tym, co się dzieje na brytyjskiej scenie politycznej. Wczoraj przecież premier Keir Starmer ogłosił, że zrezygnuje z funkcji szefa partii, ale także szefa rządu, rozpoczynając niejako całą listę osób, które chciałyby teraz zająć jego miejsce. Oczywiście tym najbardziej prawdopodobnym następcą jest Andy Burnham, czyli były burmistrz Wielkiego Manchesteru.
0: Który posłem jest od wczoraj.
1: Który posłem jest od wczoraj. A jeżeli zostanie premierem, czy on, czy ktokolwiek inny, to będzie to siódmy premier od właśnie 2016 roku, czyli siódmy premier w ciągu 7 lat. Bez wątpienia to bardzo skomplikowało to, co się działo na brytyjskiej scenie politycznej i przyznaje to również Bartłomiej Staniszewski, analityk z think tanku Bright Blue.
2: Od czasu referendum niesamowita ilość brytyjskiego kapitału politycznego została wydana właśnie na sprawę Brexitu. Pamiętam, kiedy nadeszła pandemia i wiele komentatorów politycznych mówiła, dzięki Bogu, nareszcie możemy rozmawiać o czymś innym niż Brexit. Sprawiło to, że przez lata brytyjscy politycy nie rozmawiali o niczym innym. Nie rozmawiali o reformie mieszkalnictwa, nie rozmawiali o reformie systemu podatków, nie rozmawiali o reformie fiskalnej, nie rozmawiali po prostu o tych wszystkich innych dziedzinach politycznych, które też są bardzo ważne dla przyszłości państwa, a jedynie przez wiele lat kłócili się o Brexit.
1: Nie rozmawiali o tych wszystkich problemach, które przecież pozostają, bo Wielka Brytania wkrótce będzie miała nowego szefa rządu, ale wyzwania i problemy pozostają te same. Dużo mówiło się i mówi cały czas o skutkach gospodarczych Brexitu i tutaj analitycy i ekonomiści nie są do końca zgodni,
0: no bo to miał
1: jak
0: być taki
1: duży
0: impuls gospodarczy. Czy dla Wielkiej Brytanii miała być już niespętana unijnymi, prawda, przepisami, miała w wolny sposób zawierać umowy z
1: Singapurem nad Tamizą.
0: Dokładnie. Tak. No i co z tego wyszło?
1: No wyszło tak, że tutaj analitycy są zgodni, że te skutki negatywne były rzeczywiście, natomiast nie ma zgody co do tego, jak one były duże. Rzeczywiście nie było takiej katastrofy, jaką przewidywali zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej. Gospodarka brytyjska się nie zapadła, natomiast jej wzrost gospodarczy został trochę zahamowany. I to przyznaje m.in. Jonathan Port, profesor ekonomii i polityki publicznej w King's College London. Brexit, dokładnie tak jak przewidywali ekonomiści, miał znaczący negatywny wpływ na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Gospodarka brytyjska jest wyraźnie słabsza i mniejsza niż byłoby bez Brexitu. Toczy się wiele dyskusji na temat skali tego wpływu, ale z pewnością stanowi ona kilka procent PKB. Ogólnie rzecz biorąc jesteśmy o kilka procent biedniejsi w wyniku Brexitu. To nie katastrofa i powinniśmy również pamiętać, że oczywiście inne kraje europejskie również borykały się z poważnymi problemami gospodarczymi w tym okresie, ale Brexit osłabił naszą siłę gospodarczą. Jednocześnie warto tu wspomnieć, że oczywiście były również inne problemy, które pojawiły się po drodze w trakcie tych 10 lat od 2016 roku, czyli chociażby pandemia COVID, o której wspominał nasz poprzedni gość, czy rosyjska agresja na Ukrainę, czy też również zmagania gospodarki brytyjskiej z powiększającym się długiem. To wszystko wpłynęło oczywiście na skalę tego wzrostu gospodarczego, ale Brexit również się do tego dołączył.
0: No to jeszcze tylko na koniec, jak się Brytyjczyków spyta, to można znaleźć wciąż zwolenników, przeciwników Brexitu i nie zawsze to są te same osoby, które głosowały w referendum za, czasem są teraz, uważają, że źle zrobiły. Zdania się oczywiście po 10 latach zmieniły, no ale też partia Reform, czyli taka silnie antyunijna, to jest partia, która jest czołowa na scenie politycznej.
1: Jest dzisiaj coraz bardziej dominująca rzeczywiście. Jeden z ostatnich sondaży, na który z kolei powołuje się dziennik Guardian, twierdzi, że 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia, czyli młodych ludzi, zagłosowałoby dzisiaj za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Ale tak jak powiedziałeś, tych zwolenników wyjścia wciąż jest bardzo wielu. Faktem jest to, że niezadowoleni dzisiaj są wszyscy. Zarówno zwolennicy Brexitu, gdyż twierdzą, że potencjał tego wyjścia z Unii nie został do końca wykorzystany, jak i przeciwnicy Brexitu i zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej, bo także uważają, że tutaj potencjał, że to zostało po prostu źle zrobione. Nie zostało zrobione to tak, jak powinno, więc widać, że rozczarowanie jest po obu stronach.
0: I tak to z wyjściem z Unii Europejskiej jest. Proste to nie było i następnych 10 lat prostych też nie było. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A teraz o nowelizacji.

0: ustawy o lasach, nad którą pracuje rząd. Ta nowelizacja dotyczy możliwości zaskarżania planów urządzenia lasu do sądów administracyjnych. No i o co dokładnie chodzi? O to będziemy teraz w magazynie W Samo Południe w Radiowej Jedynce pytać. Aleksandra Wiktor, Greenpeace Polska. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja słyszę. Tak.
0: Dzień dobry. No właśnie, o co chodzi w możliwości zaskarżania planów urządzenia lasu do sądów administracyjnych? Znaczy chodzi, jak rozumiem, o to, że jeśli gdzieś będzie planowana wycinka, a mieszkańcy na przykład mają co do tego wątpliwości, to zyskają jakieś narzędzie, żeby w tej sprawie interweniować?
1: Tak powinno być według wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2023 roku. Teraz sytuacja wygląda tak. Lasy państwowe, a tak naprawdę prowadzą swoją gospodarkę leśną, jak to określają, na podstawie planów urządzenia lasów. To są takie dziesięcioletnie plany, takie powiedzmy instrukcje, jak konkretnym lasem mają leśnicy zarządzać przez okres dziesięcioletni. I formalnie przed przyjęciem takiego planu powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne, no bo lasy to jest dobro nas wszystkich. Lasy państwowe tak naprawdę tylko zarządzają mieniem państwa.
0: No bo nie są właścicielem lasy państwowe tych lasów, tak jak pani mówi, są zarządcą.
1: Są zarządcą, a właścicielem jest Skarb Państwa. Oczywiście nie mówimy tutaj o lasach prywatnych, które no, też istnieją w Polsce, ale to jest stanowcza mniejszość. Większość lasów, nawet 80%, należy do Skarbu Państwa, czyli jest dobrem wspólnym nas wszystkich, Polek i Polaków. I teraz, przed przyjęciem takiego planu zarządzania konkretnym lasem muszą być przeprowadzone konsultacje społeczne. Natomiast one w żaden sposób nie są wiążące. To znaczy leśnicy mogą przyjąć uwagi złożone przez społeczeństwo albo mogą ich nie przyjąć. I następnie jak sobie skonstruują ten plan, on jest zatwierdzany przez ministra klimatu i środowiska. No i tutaj tak naprawdę jest koniec procedury. To znaczy społeczeństwo nie ma prawa do zaskarżenia takiego planu do sądów. I 3 lata temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie orzekł, że to, że społeczeństwo nie może zaskarżyć takiego planu, jest niezgodne z prawem europejskim i z konwencją Aarhus.
0: I to nakłada na rząd obowiązek państwa członkowskiego, w tym przypadku Polski, dostosowania przepisów do tych unijnych wymogów.
1: Dokładnie. Czyli prawo powinno polskie wewnętrzne się zmienić. I tak naprawdę my na tą zmianę prawa czekamy już ponad 3 lata. W lutym tego roku Komisja Europejska wręcz wezwała Polskę do tego, aby w końcu wprowadzić w życie ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i rzeczywiście projekt ustawy jest, on już jest od bardzo dawna konsultowany, znaczy istnieje, już wersji tego projektu było naprawdę kilka, jeżeli nie kilkanaście. Bardzo trudno jest się połapać w nadążaniu za tym, co, jakie dokładnie zmiany do tego projektu są wkładane pomiędzy poszczególnymi wersjami. No ale niestety, ja bym bardzo chciała powiedzieć, że ten projekt, który mamy obecnie, że on rozwiązuje sprawę, ale niestety nie rozwiązuje.
0: To jest smutny wniosek.
1: Niestety, nie wprowadza on ani w pełni wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a dodatkowo wprowadza jeszcze kilka naprawdę niebezpiecznych rozwiązań.
0: To na koniec powiedzmy, jeśli ten projekt wejdzie w takim kształcie, jaki w tym momencie jest omawiany, to kto będzie mógł tak naprawdę te plany zaskarżać? Jak to będzie wyglądało? Przypomnijmy to, podsumujmy. Gdyby to weszło w takiej formie, jaka jest omawiana teraz.
1: Gdyby to weszło w takiej formie, jaka jest teraz, no to tak naprawdę mogłyby zaskarżyć tylko i wyłącznie organizacje pozarządowe, które są w celach statusowych, mają ochronę przyrody i funkcjonują dłużej niż 24 miesiące.
0: Czyli nie na przykład Stowarzyszenie Mieszkańców założone przez mieszkańców jakiejś miejscowości.
1: No właśnie nie. To znaczy, jeżeli plan urządzenia lasu, który powstaje w jakimś przykładowym mieście w środku Polski, nie podoba się społeczeństwu, lokalnemu temu społeczeństwu, to nawet jeżeli mieszkańcy lokalni zawiążą stowarzyszenie, to nie będą mogli w żaden sposób zaskarżyć tego planu, ponieważ będą musieli się zwrócić o pomoc do jakiejś organizacji, która działa co najmniej 2 lata.

0: Także to nie jest to, o co chodziło. Poza tym te konsultacje, które mają być przed wprowadzeniem takiego planu urządzenia lasu, one wciąż będą fasadowe. Nie ma tam żadnych, tak naprawdę wiele z postulatów strony społecznej nie zostało wzięte pod uwagę. A co jeszcze jest niezwykle niebezpieczne? Ten projekt, znaczy według obecnego prawa, Lasy Państwowe nie powinny prowadzić gospodarki leśnej bez obowiązującego planu urządzenia lasu. Czyli nie powinny po prostu wycinać drzew, jeżeli nie ma zatwierdzonego przez ministra planu. Natomiast ten projekt de facto legalizuje taką pracę. On wprowadza bardzo dużo, co prawda jest zapisane, że Lasy Państwowe nie mogą prowadzić tej gospodarki leśnej bez planu.
1: A nawet są podniesione grzywny? Za to?
0: Tak, ale są za to, jest ilość wytycznych, która zwalnia z tego zakazu. I to jest naprawdę szeroki katalog. Tutaj gdybyśmy mieli je wszystkie omówić, to byśmy potrzebowali dużo czasu.
1: No tak.
0: Generalnie prawie jakikolwiek powód związany z przykładowym bezpieczeństwem czy zamieraniem drzew, które też można bardzo szeroko tutaj argumentować, może być powodem do tego, żeby jednak prowadzić te wycinki bez planu. Minister może to zatwierdzić i tak naprawdę tutaj organizacje mają bardzo małą możliwość działania i nawet w takim, w tym miejscu, żeby zatrzymać tą decyzję pozwalającą na pewne prace bez planu urządzenia lasu, więc ten projekt niestety, ale w tej formie on nie jest dobrym projektem. Wręcz bym powiedziała, że jest złym projektem i nie rozwiązuje problemów.
1: To opinia Greenpeace Polska. Aleksandra Wiktor z Greenpeace Polska była moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Na razie to jest jeszcze projekt, który jest omawiany przez rząd. Potem trafi do parlamentu i całą ścieżkę legislacyjną przejdzie. To jest też miejsce na ewentualne do niego poprawki. Bardzo dziękuję za rozmowę. A skoro mowa o rządzie, to czas na komentarz polityczny. Gorąco w tej polityce się zrobiło. Komentator Radiowej Jedynki Jacek Czarnecki w studio. Witaj, Jacku. O aferze ze Szpitalem Południowym mówiliśmy, o tym, że ruszają aż dwa śledztwa w tej sprawie. Komentują to politycy ze wszystkich stron tej sceny politycznej. Czy ta afera wpływa na notowania Koalicji Obywatelskiej?
2: Oj, wpływa. Ja przed chwilą oglądałem może nie pojedyncze sondaże, ale takie trendy sondażowe.
1: To zwykle one mówią nam więcej niż pojedyncze sondaże.
2: Dokładnie tak. Tak, bo to jest zebranie z różnych sondażowni wyników i zebranie tego na jednej krzywej. No i ta krzywa poszła mocno w dół w zeszłym tygodniu. Platformie spadło o 2,3 punktu procentowego, czyli tam z 34 spadła do w tej chwili do 31 z kawałkiem. PiS-owi troszeczkę też spadło, ale dużo, dużo mniej. Także no, Platforma straciła na tej aferze na pewno. W tej chwili to jest taka strata chwilowa. Zobaczymy, jak to się dalej będzie utrzymywało w dłuższym czasie. No ale nie oszukujmy się, każdemu z nas leży na sercu nasze zdrowie, zdrowie naszych bliskich. Każdy z nas spędził niejedną godzinę na SOR-ze i no, jak są takie afery, gdzie są sygnały, że jakiś polityk takiej kolejki mógł uniknąć i to nie w szpitalu wojskowym w Warszawie, gdzie rzeczywiście posłowie i ich rodziny mają pierwszeństwo, czy w szpitalu MSWiA, gdzie też politycy...
1: To są takie dedykowane miejsca.
2: To są takie
1: i to są też dla najważniejszych osób w państwie, nie dla wszystkich
2: tak,
1: polityków,
2: kiedyś była,
1: prawda?
2: Klinika rządowa na ulicy Emilii Plater, teraz tej kliniki nie ma, teraz są te dwa szpitale.
1: To można zrozumieć. Osoby sprawujące najważniejsze funkcje, które są ciągle w rozjazdach, jeżdżą ze szczytu na szczyt, z posiedzenia na posiedzenie, no to się jakoś uzasadnia, prawda?
2: Dokładnie, tak. Ale ten szpital południowy się nie uzasadniał. Tam jeszcze, no, przypomnijmy, że tam były gigantyczne zarobki bardzo młodego lekarza, który nie miał specjalizacji i właściwie bezprawnie zajmował pozycję koordynatora SOR-u, ale pojawiły się nowe sygnały, bo na przykład posłanka Pępek, jak się okazuje, w żywcu, w szpitalu, też się jakoś dostała.
1: Przecisnęła się po prostu.
2: Przecisnęła się przez kolejkę i czekała na badanie, nie wiem, chyba 3 tygodnie, zamiast 2 lata, tak jak inni mieszkańcy tego powiatu czekają. Pojawiają się też informacje, skąd się pojawiły informacje o tych gigantycznych zarobkach? Ano, ktoś

0: wolimy jednak ten wypoczynek nad wodą sobie zorganizować. Niekoniecznie nam te tłumy przeszkadzają, ale też proszę pamiętać, że tłumy widzimy z jednej strony na tych największych czy najbardziej popularnych plażach, no ale też przecież są plaże i miejscowości, które jeżeli jesteśmy bardziej lepiej zmotoryzowani, to jesteśmy w stanie tam dotrzeć i więcej spokoju zaznać.
1: Pustą plażę nad Bałtykiem można znaleźć, nie jest to wcale takie trudne. Skoro o plażach mowa, to też po raz 13 zorganizowano plebiscyt na taką najlepszą polską plażę i przez 12 lat ten plebiscyt rok w rok wygrywało Świnoujście. A w tym roku jednak nie Świnoujście,
0: Ustka. Sytuacja się zmieniła i z jednej strony nas to cieszy, jest to zmiana symboliczna, ponieważ mimo, że Świnoujście, warto to podkreślić, zajęło drugie miejsce w tym plebiscycie, więc nie jest tak, że jako plaża roku całkowicie z tej listy zniknęło. Natomiast na prowadzenie wyszła Ustka i wynika to po części tutaj też z kilku czynników. W tym roku wprowadziliśmy taką zmianę dla głosujących, że każdy uczestnik tego głosowania mógł samodzielnie tak naprawdę wskazać swoją ulubioną plażę, ponieważ w latach ubiegłych robiliśmy taką redakcyjną nominację naszego magazynu Travel List, gdzie wybór plaż był ograniczony do pewnego grona. No w tym roku pozostawiliśmy już całkowicie dowolność w tym wyborze. Wiem, że na etapie końcowym, gdy podsumowaliśmy głosy, zgłoszonych zostało łącznie około 100 różnych plaż nadbałtyckich. No i to Ustka okazała się tą, która zgarnęła najwięcej głosów w tym roku.
1: To jeszcze tylko dodam, że trzecie miejsce zajęło Dźwirzyno, czyli właśnie taka plaża trochę mniej oblegana, zachodnio-pomorskie. Pierwszy raz w życiu nad Bałtykiem byłem właśnie w Dźwirzynie i to było lata temu, potwierdzam. Plaża przepiękna. Eugeniusz Triason, travelist.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. A Justyna Golonko już w studio. Witaj, Justyno. I będzie dalej o wakacjach, tak? Bo czy to jest możliwe, że jeśli wykupiliśmy wycieczkę, jakąś kwotę za tą wycieczkę mamy zapłacić, a tu się nagle okazuje, że biuro podróży tę cenę podnosi. Może to zrobić?
2: Tak, może to zrobić. Jest część taka Polaków, która kupiła przecież wycieczki jeszcze w ubiegłym roku, a niestety ceny paliwa lotniczego poszły w górę. No i okazuje się, że tak, można tak zrobić, ale tylko w określonych przez prawo sytuacjach i pod ścisłymi warunkami. No i taka podwyżka jest możliwa właśnie z powodu wzrostu kosztów transportu, wspomnianych cen paliw lub wzrostu podatku, na przykład turystycznych podatków w danym regionie lub opłat, a tu chodzi między innymi o te wszystkie opłaty lotniskowe. O tym dokładnie mówi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki.
3: Ustawa o imprezach turystycznych mówi jasno, że biuro podróży, organizator turystyki może podnieść wartość imprezy turystycznej do 8% i nie później niż na 20 dni przed wylotem. Każda inna większa podwyżka wiąże się z tym, że klient może taką podwyżkę przyjąć, ale nie musi, a jeśli rezygnuje, to biuro podróży, organizator musi mu zwrócić wszystkie pieniądze, które wpłacił wcześniej.
2: No i jeszcze ważna sprawa, ta wspomniana ustawa o imprezach turystycznych, ona mówi wyraźnie, że osoby korzystające z takich zorganizowanych wakacji muszą znać wszystkie opłaty, które wpływają na cenę wyjazdu, a to oznacza jedno, czytajmy umowę.
1: A to dobra, w każdej sytuacji. Skoro tak, o umowach, to teraz o umowach o pracę takich śmieciowych, to znaczy właśnie nie są to umowy o pracę. Od lipca to wszystko będzie lepiej kontrolowane.
2: Tak, będzie. Bo już niebawem zmienią się takie ważne przepisy właśnie dla pracowników, ale też dla pracodawców, bo o tych kontrolach wspomniałeś. I chodzi między innymi o podejście do umów cywilnoprawnych. Od lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma skuteczniej reagować na przypadki tak zwanych fałszywych śmieciówek. I o tym mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski.
4: Jeśli wykonujemy pracę podporządkowaną co do czasu, co do miejsca, co do sposobu, czyli innymi słowy, ktoś nam mówi, gdzie mamy pracować, w jakich godzinach mamy grafik i może nam wydawać polecenia, jak mamy wykonywać swoją pracę, to zasada jest jedna i ta sama od ćwierć wieku. W takim przypadku wymagany jest etat, wymagana jest umowa o pracę i nie możemy nikogo zatrudniać na umowę cywilnoprawną, na przykład na umowę zlecenia.
2: Czyli tak, PIP będzie to kontrolować, rozstrzygać na podstawie przepisów ustawy, przekształcać umowy zlecenia w etaty, a w razie rażących naruszeń karać grzywną. I sprawdziłam, jakie to będą kary. To może być od 2 do nawet 60 tysięcy złotych, jeżeli to już będzie taka rażąca sytuacja. To wszystko od 1 lipca rusza, będziemy o tym informować.
1: Na pewno będzie to robić Justyna Golonko. Dziękuję bardzo.
5: Polskie Radio. Jedynka.
1: A następnie, jak już w studio, witaj.
6: Dzień dobry.
1: No i ty z propozycją letnią w mieście Łodzi.
6: Fotofestiwal w mieście Łodzi, tam. Tak, bo podróżujemy po Polsce, warto zajrzeć do Łodzi, tam do 28 czerwca, jubileusz.

0: Leuszowy Fotofestiwal. To była jedna z pierwszych takich imprez w Polsce. Mała, spontaniczna inicjatywa studentów socjologii. Dzisiaj około 20 tysięcy, a pewnie więcej widzów. W tym roku 150 artystów z Polski i ze świata na 30 wystawach w programie głównym, otwartym i w programie Miasto. Ten rok to jest taka relacja między zwierzętami, zwierzętami ludzkimi i nieludzkimi. A ważne wystawy, to ja polecam Państwu dzisiaj spotkanie z Marcinem Sudzińskim. To jest taka wystawa, która nazywa się Czarne Światło Razy. Marcin Sudziński to fotografik, który posługuje się bardzo starymi technikami fotograficznymi. Zajmuje się też pszczołami, odzyskiwaniem starych fotografii, ale nie jego mamy nagranego, a panią Martę Szymańską, jedną z zespołu programowego festiwalu, która tak mówiła o tym festiwalu w Radiowej Trójce.
1: My ten festiwal od tych 25 lat właśnie tworzymy z takim założeniem i z taką myślą, że robimy go po to, żeby się spotkać się ze wszystkimi, których interesuje fotografia, żeby zaprosić do Polski artystów, którzy być może nigdy nie mieliby okazji nas odwiedzić i też podzielić się tutaj z odbiorcami swoimi projektami. Więc oczywiście fotografia jest jakby niezwykle ważna i tutaj dbamy o tą różnorodność i o to, żeby było i dużo fotografii współczesnej. To jest taka najważniejsza część festiwalu. Można zobaczyć zawsze to, co jest najbardziej aktualne w światowej fotografii, no ale dbamy też właśnie o to, żeby było nam blisko do siebie, żebyśmy mieli przestrzenie do tego, żeby rozmawiać o tym, co oglądamy, żebyśmy mieli czas na jakieś takie wspólne wytchnienie, żebyśmy mogli też potańczyć razem.
0: Tańczymy razem, oglądamy wystawy, wystawy właśnie o zwierzętach. Ja tylko przypomnę, że jest jeszcze taka wystawa Nikity Teorosina, który fotografuje koty, ale nie te piękne koty z naszych mieszkań, tylko właśnie takie dzikie koty żyjące w trudnych warunkach. Wystaw, jak mówiłam, ponad 30, więc jest co w Łodzi oglądać.
2: A to w środku Polski, więc zewsząd blisko. Anna Stępniak, bardzo dziękuję. Krzysztof Kuzak w studio.
3: Dzień dobry.
2: Podejrzewam, że o Mundialu, no i o Messim, który przeszedł do historii.
3: Oczywiście, o Messim, nie tylko o Messim. Wielkie nazwiska w futbolu nie zawodzą na Mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland strzelają jak na zawołanie. Argentyńczyk strzelił wczoraj 2 gole w wygranym przez Mistrzów Świata, 2-0 meczu z Austrią. Francuz także 2 trafienia, wicemistrzowie świata pokonali Irak 3-0. Norweg zdobył 2 bramki, a jego drużyna pokonała Senegal 3-2. Messi został samodzielnym liderem w klasyfikacji strzelców w historii Mistrzostw Świata, 18 goli, ale Mbappé ma 16 i jest na razie drugi wspólnie z Niemcem Miroslawem Klose. O dwóch panach M opowie były reprezentant Polski Roman Kosecki.
4: Gwiazda jest jedna, za to niezastąpiona. Po prostu każde dotknięcie jest dotknięciem magicznym i koniec, kropka. Po prostu jest fenomenem. No i to jest piękne właśnie w jego wykonaniu i myślę, że tu się wszyscy zgodzą, że jest nieprawdopodobny, niewyobrażalny. No, to jest zawodnik typu Pele, Maradona.
3: To Messi ma teraz o Mbappé.
4: To jest człowiek, który może pobić rekord Messiego i jeszcze na tych mistrzostwach świata może to zrobić. Myślę, że ma ku temu potencjał, a w perspektywie czasu to na pewno, no bo jest młodszy i pewnie jeszcze przed nim przynajmniej 2 mundiale.
3: Argentyna z grupy J, Francja i Norwegia z grupy I już z awansem do 1/16 finału. Algieria pokonała Jordanię 2-1, to drugi wczorajszy mecz w grupie J. Dziś wieczorem o 19:00 Portugalia z Cristiano Ronaldo. Może w końcu się przebudzi. Zagra z Uzbekistanem w grupie K, natomiast o 22:00 Anglia z Ganą w grupie L. I jeszcze siatkówka. Jutro w Gliwicach rozpocznie się drugi turniej Ligi Narodów z udziałem Polaków. Na zgrupowaniu w Spale był Jakub Kochanowski. Środkowy bloku nie znalazł się wśród powołanych na gliwickie zawody, natomiast tak mówi o odmładzaniu kadry.
5: Co rok albo co 2 lata odchodzi kilka osób, które były bardzo doświadczone i w tym samym momencie jest dowoływany ktoś, kto jest debiutantem i to się powtarza praktycznie z roku na rok i jest to no już od bardzo dawna sposób budowania naszej reprezentacji, który zresztą przynosi bardzo dobre rezultaty. Starzy zawsze mają tą samą rolę, czyli pomóc trochę tym młodym, żeby się trochę okrzesać, a młodzi w momencie, w którym przestają już być traktowani jako świeżaki i debiutanci, zaczynają robić robotę na boisku i od zawsze tak było i mam nadzieję, że zawsze tak będzie.
3: No jutro mecz z Belgami na inaugurację tego turnieju, no a później Turcja, Niemcy i Argentyna.
2: O czym mówił Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję. Magazynem Samo Południe się kończy, ale już za minut kilkanaście, krótko po 13:00, tylko szczerze, Karolina Roże już w studio.
6: Dzień dobry.

0: No i będzie o tym, kim i jaki powinien być współczesny ojciec. Dobre pytanie na te czasy.
1: No właśnie, Dzień Ojca mamy dzisiaj w kalendarzu. Przypominam tym dzieciakom, które jeszcze swoim tatusiom życzeń nie złożyły.
0: A trochę czasu jest jeszcze.
1: Jest jeszcze. Jaki jest ten współczesny ojciec? Jak bardzo zmienił się w ostatnich latach i dekadach także? I jeszcze jedno pytanie. Czy ojcowie współcześni stali się bardziej obecni, ale może mniej wymagający wobec swoich dzieci? Bardzo jestem ciekawa opinii naszych słuchaczy, także już można rozgrzewać palce do dzwonienia.
0: I ja też będę słuchał, bo jako ojciec sam się chętnie dowiem tego wszystkiego.
1: Karolina Rożej,
0: tak jestem, albo jakim powinienem być. Po 13:00 Karolina Rożej, bardzo dziękuję. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
4: Reklama. Radio Kierowców.
6: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobre wieści ze Sosiem w Warszawie. Między węzłami Powązkowska-Broniewskiego w stronę Białegostoku na 11 kilometrze mieliśmy zderzenie trzech pojazdów, dwóch samochodów dostawczych i auta ciężarowego i zajęte dwa pasy w stronę Białegostoku właśnie. Teraz już aut nie ma, ale niestety korek cały czas utrzymuje się na S8 w stronę Białegostoku. Zresztą spowolnienia mamy też w stronę Wrocławia na S8 w Warszawie. I do tego wszystkiego korek utrzymuje się, a właściwie zaczął się niedawno. No, na węźle Konotopa. To węzeł, który wprowadza ruch z A2, S8 i S2. A2 to od strony Łodzi. I tutaj ci kierowcy mają chyba najlepiej, bo korek jest najmniejszy, jeśli chodzi o A2. Natomiast najbardziej cierpią ci, którzy jadą S2, południową obwodnicą Warszawy i do węzła Konotopa dojeżdżają, i ci, którzy są na S8, bo korek zaczyna się na węźle Konotopa i ciągnie na S8 po zjazd na krajową drogę numer 90. czyli Ożarów Mazowiecki, to w stronę Białegostoku. Krajowa 50 tutaj bez utrudnień, nie trzeba omijać miejscowości Zajezierze. Trasa Brok-Łochów, droga została odblokowana. Kierowcy musieli korzystać z objazdów po zderzeniu, po tym jak drogowcy wyciągali samochód ciężarowy z rowu. Teraz już utrudnień tutaj nie ma. Pojawiły się natomiast utrudnienia na 74 w Świętokrzyskiem, trasa Piotrków-Trybunalski-Kielce, w pobliżu miejscowości Jacentów na 40 km. Mamy awarię samochodu ciężarowego. Auto stoi, blokując ruch częściowo. Obowiązuje więc kierowców ruch na zmianę jednym pasem. I 63 trasa Sokołów Podlaski Siedlce. Tu zablokowana jest zupełnie trasa na wysokości miejscowości Wola Suchorzebrska.
7: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon, premier, o relacjach polsko-ukraińskich i konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czele delegacji z Kijowa ma stanąć ukraińska szefowa rządu. Ceny paliw jutro minimalnie w dół. Z powodu bakterii mieszkańcy gminy Kolno na Podlasiu nie mają dostępu do wody. Nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, tak mówił premier Donald Tusk, otwierając dziś posiedzenie rządu, i zaznaczył, że konferencja dotycząca

0: odbudowy Ukrainy w Gdańsku odbędzie się, niezależnie od tego, kto z Kijowa na nią przyjedzie. A ukraińskie władze właśnie poinformowały, że na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfirydenko. Łączymy się z Sylwią Białek, która słuchała wypowiedzi premiera przed posiedzeniem rządu. Sylwia, powiedz, jak Donald Tusk zamierza wyciszać napięcie na linii Warszawa-Kijów?
1: Dzień dobry. Premier powiedział, że rząd będzie pracować nad relacjami z Ukrainą, bo w długofalowym interesie Polski są dobre stosunki między naszymi krajami. Zaznaczył, że należy dbać o wzajemne relacje bez względu na sondaże. Donald Tusk powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można na tym zrobić naprawdę taki polityczny sukces wewnętrzny, ale pozorny sukces. Dlatego, jak mówił, tak ważna jest rozpoczynająca się za dwa dni konferencja w Gdańsku.
2: Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję.
1: Decyzja rzeczywiście zapadła. Ukraina będzie reprezentowała szefowa rządu, a premier powiedział, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, ale zaznaczył przy tym, że ta trauma, szczególnie po stronie polskiej, jest uzasadniona.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. Jutro ceny paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 5 zł i 97 groszy, a benzyna 98 6 zł i 68 groszy. Cena oleju napędowego wyniesie nie więcej niż 6 zł i 11 groszy za litr. Maksymalne ceny paliw ogłosił minister energii. Nie proces, a mediacje, tak w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w Siedlcach, zdecydował dziś sąd okręgowy.
3: To obrońcy oskarżonych złożyli wniosek o skierowanie sprawy do mediatora. Podkreślili, że zarówno Rafał G., jak i Aleksander B. nie uciekają od odpowiedzialności i chcieliby zadośćuczynić szkody byłemu szefowi resortu zdrowia. Jego pełnomocnik potwierdził taką wolę również u Adama Niedzielskiego. W efekcie następne posiedzenie sądu wyznaczono na 30 września, a w międzyczasie odbędą się mediacje. Przypomnijmy, do pobicia doszło pod koniec sierpnia ubiegłego roku pod jedną z restauracji w centrum Siedlec. Sprawcy uciekli. Polityk trafił do szpitala, który opuścił tego samego wieczoru. Aleksander B. i Rafał G. sami zgłosili się na komendę. Usłyszeli zarzuty pobicia i narażenia na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gruźb utraty życia pod adresem byłego ministra. Śledczy zakwalifikowali atak jako występek chuligański. Potwierdzili też, że był on na tle politycznym. Oskarżonym może grozić do 5 lat więzienia. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio, RDC.
0: 23 osoby zatrzymała Straż Graniczna na granicy polsko-litewskiej. 21 z nich przekazano na Litwę, a dwóm innym odmówiono wjazdu do Polski. Z kolei jednej osobie odmówiono wjazdu na granicy z Niemcami. W ramach tymczasowego przywrócenia kontroli na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej wczoraj skontrolowano około 8,5 tysiąca osób i prawie 4 tysiące pojazdów. Straż Graniczna nie odnotowała wczoraj prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski.
4: To są aktualności jedynki.
0: Prawie 5 tysięcy mieszkańców gminy Kolno na Podlasiu nie ma dostępu do wody. To skutek wykrycia skażenia w wodociągu Kumelsk, który dostarcza wodę do 32 miejscowości. Podczas badania wykryto tam bakterie laseczki z gorzeli gazowej, mówi wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
5: Nie wolno korzystać z tej wody do celów pitnych, jak również do celów sanitarnych, ponieważ ten szczep bakterii może powodować poważne komplikacje, jeśli chodzi o zdrowie.
0: Przygotowane są punkty, w których mieszkańcy mogą wziąć wodę do swoich celów, a także dla zwierząt, bo im również nie można podawać wody z wodociągu.
5: Są to miejsca przy naszych remizach ochotniczych straży pożarnych w takich miejscowościach jak Wykowo, Kumelsk, Lachowo i Zaskrodzie.
0: Wodę dla zwierząt można też odbierać przy remizie w Czerwonem. Jeżeli ktoś nie może sam przyjechać po wodę, wystarczy zadzwonić do Urzędu Gminy. Z pomocą przyjadą wtedy strażacy z OSP i sołtysi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Najchłodniej dziś nad Bałtykiem, tam teraz 19 stopni, na Mazowszu i Opolszczyźnie około 23. Najcieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, termometry wskazują 26 stopni. Poza tym dużo słońca i pogodnego nieba, na warszawskich barometrach 1007 hektopaskali. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych.

0: brzeg Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 119 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 16. W Szczucinie 110, przybyło 6, w Zawichości 206 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Puławach 107, ubyło 3, w Warszawie 137, ubyło 5. W Kępie Polskiej 195 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. We Włocławku 113, ubyło 9. W Toruniu 136, ubyło 2. W Tczewie 286 cm, ubyło 16. Na Sanie w Przemyślu 89, przybyło 1 cm wody. Na Narwi w Ostrołęce 54, ubyło 3. Na Bugu we Włodawie 70, przybyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 133 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 6. U ujścia Nysy Kłodzkiej 273, ubyło 1. W Malczycach 144, ubyło 10. W Połęcku 65, ubyło 10. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 132 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 178, przybyło 1 cm wody. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
4: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
4: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
4: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
4: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
5: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
6: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
5: No racja. On lubi w technologię.
6: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Reklama. Autopromocja.
14: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
15: Wkręciłaś mnie przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
16: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
14: Świetni goście, super muzyka.
17: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
16: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
18: I robimy czasami trochę szaleństwa.
14: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
19: Znajomość tak zaczęła się dziwnie.

0: bardzo ładnie
1: tak?
0: Się
1: mi się wydaje, że tak. Dziękuję.
2: Spróbujcie sami.
3: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
2: Po 14.
3: Zapraszają
2: Marcin Wojciechowski
3: i Ula Kaczyńska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kim Wilde i radiowa jedynka, 14 minut po 13.
1: Tylko szczerze.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu we wtorek. Myślę, że temat naszej dzisiejszej dyskusji nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. W końcu mamy Dzień Ojca, dlatego od razu podaję numer do naszego studia 22 645 22 66 z pytaniem dzisiaj, a właściwie pytaniami wieloma, jaki jest, a jaki być może powinien być współczesny ojciec? Co się zmieniło w ciągu ostatnich lat czy dekad na dobre, jeśli chodzi o ojcostwo, a co na złe? Czy współcześni ojcowie są lepszymi ojcami niż ich ojcowie? Czy może jednak niekoniecznie? Wreszcie, jak powinna wyglądać taka dobra relacja z dziećmi, jak z córką, jak z synem? Co jest najważniejsze w zbudowaniu takiej dobrej relacji, która będzie oczywiście procentować w przyszłości? No sporo tych pytań, tak jak obiecałam. Wszystkie do Państwa. Bardzo jestem ciekawa odpowiedzi. Przypominam numer 22 645 22 66. A teraz posłuchamy sobie, co powiedzieli Państwo naszemu reporterowi.
2: Powinien być dobry, prawda? Jak, co myślisz? Powinien być dobry ojciec? Jakie powinien mieć cechy?
3: Powinien być miły i nie zaganiać dzieci do łóżka.
2: Powinien być

0: obecny, czyli powinien być w życiu dzieci i powinien ich słuchać i powinien się z nimi bawić.
1: Edukować?
0: Też, tak. No, myślę, że tak.
2: I grać w piłkę.
0: I grać w piłkę i rozmawiać na różne tematy.
1: Myślę, po prostu być obok.
0: Tak, być, tak.
1: Ale jaki powinien być ten współczesny ojciec, tata, jak sądzisz?
3: No, miły, dobry.
1: No to takie ogólnoludzkie rzeczy, czy jakieś specjalne powinien mieć cechy?
3: Wystarczy chyba, żeby kochał.
4: Mój ojciec był bardzo, że tak powiem, pod linijkę.
1: Sprawdziłoby się to w dzisiejszych czasach? Bo mam wrażenie, że niekoniecznie.
4: No właśnie niekoniecznie. Ile dzieci by miały stresu przez to? Ja dziewczyna, siostrę miałam młodszą. Nie było powodów do tego, żeby tata nas, powiedzmy, wyszarpał i tak dalej. Nie.
1: Ale samo szarpanie chyba nie jest dobre. Przyzna pani, że czasy się bardzo pozmieniały.
4: A ile dzieci przez ojców płacze?
1: Czyli wiemy, jaki nie powinien być, prawda?
4: No właśnie. A dobry? Tłumaczyć. Przede wszystkim tłumaczyć.
5: Mój tata jest miły, fajny. Fajnie z moim tatą w tenisa grać. Jakiś sport.
1: Razem. Czyli może współczesny ojciec jest trochę kolegą też?
5: Można tak powiedzieć.
6: Powinien pomagać, interesować się dziećmi, wychodzić z nimi na wycieczki, nie wiem, jakieś tam różne sporty uprawiać, o, tak.
7: A moim zdaniem powinien być przede wszystkim współczujący i okazujący uczucia.
8: To nasz reporter Oleg Ziemiańczyk wiercił państwu trochę dziurę w brzuchu. Pani Izabela oczywiście na Facebooku cytuje klasyka: ojciec jest tak samo ważny jak matka, jak matki nie ma, to nawet ważniejszy. Zadzwonił za to do nas pan Wojciech. Dzień dobry, panie Wojciechu. Słuchamy, jaki powinien być współczesny ojciec?
9: Dzień dobry, panie redaktor.
8: Dzień dobry.
9: Jaki powinien być? Jaki jest w ogóle? Jakim ja byłem rodzicem, znaczy jestem cały czas rodzicem. Czyli być po prostu w życiu dzieci. I to jest najważniejsze. Rozmawiać z nimi, interesować się, pytać się, chodzić z nimi na spacery, ale po prostu kochać je. I to jest najważniejsze. Dawać im swój czas i zainteresowanie. Dzieci, widząc zainteresowanie dorosłego, zawsze będą przez to dobrze wychowane, będą czuły się, że są ważne. I właśnie to jest moim zdaniem najważniejsze w byciu rodzicem. A nasi ojcowie kiedyś no nie byli tacy, tak? Uważali, że jak dadzą nam wykształcenie, dadzą nam pieniążki, to wystarczy. I nie muszą wtedy mówić, że nas kochają, że są z nami, nie musieli nas przytulać. No i tego chyba nam wszystkim, tak przynajmniej ja patrzę na moich kolegów i w wieku 50 parę i wyżej, chyba tego bardzo brakuje i brakowało zawsze.
8: To zupełnie też inne wzorce, nie tylko ojcostwa, ale męskości były po prostu te kilkadziesiąt lat temu, dlatego to trochę tak wyglądało, a nie inaczej. Więc panie Wojciechu, jeszcze jedno pytanko. Czy ojcowie pańskim zdaniem dzisiaj są bardziej obecni, ale mniej wymagający, a powinni być bardziej?
9: A czyli to nie chodzi o wymaganie, bo co to znaczy wymaganie? To najważniejsze, żeby z tymi dziećmi być, bo jeżeli my będziemy mówili, narzucali, że już jest jakieś tam wymaganie, to już coś jest narzucane. A my po prostu mamy z nimi być i dlatego to jest, a to przez to, że co, że bardziej je kochamy, że przytulamy, że pokazujemy, że płaczemy, że to jesteśmy przez to mniej wymagający. Wiadomo, u dziecka najważniejsze, moim zdaniem, jest w ogóle konsekwencja, tak? Czyli one muszą wiedzieć, że ten ojciec jest, jeżeli powie raz tak, to taki będzie, tak?
8: No i czyli obecność i konsekwencja, panie Wojciechu, bardzo
9: miłość,
8: dziękuję.
9: Miłość najważniejsza.
8: No, od najważniejszego dzisiaj zaczęliśmy w audycji. Dzięki, panie Wojciechu. Dodzwonił się jeszcze pan Łukasz. Panie Łukaszu, słuchamy, jaki jest ten współczesny ojciec, a być może jaki powinien być?
10: Dzień dobry, panie redaktor. Zgadzam się w 100% z poprzednim słuchaczem. Od siebie dodam tyle, że miłość, zrozumienie, ale również nie można zapominać o zasadach i jakichś właśnie granicach. Prawda taka, że czas jest najważniejszy i sam jako ojciec dwójki wspaniałych synów mogę powiedzieć, że to się bardzo łatwo mówi, że dajmy im swój czas, ale sam wiem po sobie, że czasami bierze górę prokrastynacja, gdzieś tam lenistwo, zmęczenie po pracy, no i po prostu jako odpowiedzialny tata, rodzic. Dokładnie, jak odpowiedzialny tata, rodzic, wiadomo, nie będzie 100% sukcesów. Na 10 próśb z reguły odrzucimy X, ale im mniej odrzucimy, tym to jest nasz największy sukces i tutaj bym chciał taki motywator, że faktycznie nikt nie jest idealny, nigdy nikt nie będzie idealny, ale żeby jednak brać tą refleksję co jakiś czas, że słuchaj, rusz się, spędź właśnie z tym swoim dzieckiem czas, bo on to w przyszłości doceni i za to będzie najbardziej wdzięczny.
8: Panie Łukaszu.
10: Nie za żadne lekcje, nie za żadne właśnie wydatki na zajęcia muzyczne dodatkowe czy jakieś inne 50 różnych innych języków, tylko za ten czas, motywację, wysłuchanie i

0: Panie Łukaszu, pięknie powiedziane. Bardzo dziękuję za ten telefon. Czekam na kolejne 22 645 22 66. W Dniu Ojca rozmawiamy o tym współczesnym ojcostwie. Jacy są współcześni ojcowie, jak bardzo się zmienili przez ostatnie lata. Z nami jest także ekspertka dr Dota Szymborska, socjolożka z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Pani doktor, jakie zmiany pani przede wszystkim widzi jako te główne, które nastąpiły w ostatnich latach, jeśli chodzi o to, no, jacy są ojcowie i jak zmieniło się też postrzeganie samego ojcostwa?
1: Myślę, że zmienia się bardzo, ale oprócz myślenia mogę się powołać na badania, a mianowicie CBOS w takich najnowszych badaniach zauważa, że 58% Polaków i Polek uważa, że warto by było, żeby w domu był model partnerski. No i tak, z jednej strony można się super ucieszyć, to znaczy się, że ojciec będzie zaangażowany w wychowanie, że będzie pracował tak samo jak matka, i że taki model właśnie dwóch pracujących, ale opiekujących się rodziców jest najpopularniejszy. Ale można też spojrzeć na to, że 42% uważa, że jednak cały czas ojciec powinien być tym pracującym, tym przynoszącym pensję, a matka wychowującą. Więc myślę, że jest dużo do zrobienia. Ale coraz więcej mówi się o tym, żeby na przykład odejść od pojęcia tacierzyński urlop, który wciąż nie jest tak często brany w Polsce, a mówić, że to jest ojcowski, bo to nie ma być kalka macierzyńskiego, tak? Mhm. Że to jest zupełnie, zupełnie inna relacja ojca z dziećmi. Mi się takie podejście bardzo podoba, bo to nie ma być naśladowanie i to nie ma być powtarzanie tego, co robi matka w domu, tylko po prostu budowanie właśnie takiej relacji, jak tutaj słuchacze i słuchaczki mówili wcześniej.
0: Pani doktor, to do tego, jaka to powinna być relacja, jeszcze wrócimy. Czeka pani Ewelina. Dzień dobry, pani Ewelino, słuchamy pani.
2: Dzień dobry. Ja miałam bardzo mały kontakt w dzieciństwie z moim tatą, ponieważ miałam 6 lat, jak pierwszy raz wyjechał do pracy w delegacji, więc cały czas z mamą. I właściwie to tak było do emerytury. I powiem szczerze, że nadrabiam teraz dopiero, kiedy tata poszedł na emeryturę, a poszedł dlatego, że stwierdził, że jeśli ja się przeprowadzę, to on będzie ze mną pracował i on pójdzie na emeryturę. Więc półtora roku dzień w dzień byliśmy razem, chyba nadrobiliśmy po prostu wszystko, ale to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to tego kontaktu z tatą nie potrzebujemy. Natomiast ciężko jest w życiu znaleźć równowagę, no bo niestety, kiedy kobieta wychowuje dzieci, no to ten ojciec musi pracować i nie ma prawo nie mieć też siły, tak? Więc uważam, że to nie jest tylko potrzebne w dzieciństwie, tylko no, trzeba dbać o ten kontakt przez całe życie, a tym bardziej jak się jest dorosłym.
0: Ale bardzo mi się podoba to, że po latach udało się te relacje no, właściwie odnowić, zbudować zupełnie od nowa i była, jak rozumiem, dla was bardzo ważna.
2: Jest bardzo ważna i co jest najlepsze, przez te półtora roku ani raz się nie poróżniliśmy i nie pokłóciliśmy.
0: Rzeczywiście sukces.
2: Tak, ale dalej sobie pomagamy i jesteśmy takim dla siebie wsparciem i jeśli się coś dzieje złego w moim życiu, to teraz wychodzi tak, że ja najpierw idę do taty, później idę do mamy się poskarżyć.
0: No i pięknie. Pięknie, pani Ewelino, bardzo dziękuję za ten telefon. Mam nadzieję, że życzenia zostały już złożone w takim razie tacie, o którym pani tak ładnie opowiadała. 22 645 22 66. A ja wracam do naszego gościa, doktor Doty Szymborskiej. Powiedziała pani doktor, że bycie ojcem to nie jest kalka bycia matką. Jak właściwie można to rozumieć na takim mocno współczesnym gruncie i no, podziale tym już bardziej partnerskim obowiązków właśnie między rodzicami?
1: Myślę, że oczywiście każdy to indywidualnie zrozumie, mhm. ale tutaj też wchodzimy w taki problem, że i to niestety też występuje, a mianowicie, że kobiety nie chcą oddać tego pola wychowawczego. Na
0: no
1: zasadzie,
0: bo zrobią
1: ja
0: to powiem, lepiej.
1: No właśnie, i to no, łatwo powiedzieć nie tędy droga.
0: Oczywiście tam był duży cudzysłów, żeby panowie się na mnie nie pogniewali.
1: Dokładnie, ale to jest coś, z czym rzeczywiście współcześni i współcześni ojcowie się mierzą. Dochodzi jeszcze rzecz taka, jak ładnie to się nazywa socjologicznie, luka między deklaracją a praktyką. To znaczy się, że wywiadowany ojciec mówi, jak to zajmuje się dzieckiem, a w praktyce tego może być mniej, więc jest dużo do zrobienia. Ale tak, zacznijmy od tego, że

0: fajnie będzie, jak kobiety, mamy, ale też babcie i teściowe, bo tutaj to jest takie lobby, oddadzą to pole do popisu ojcom, bo to, że nie wiem, pieluszka będzie krzywo założona, czapeczka ubrana na lewą stronę, nic złego w życiu nie zrobi, prawda? A pozwoli się na swój sposób odnaleźć i właśnie unikać tego, żeby się musieć wykazywać. Po prostu opiekować się na ten ojcowski sposób, to od czego właśnie zaczęłam. I rzeczywiście socjologicznie obserwujemy olbrzymią, może metamorfoza to nie, ale takie przeobrażenie roli ojca. Zresztą to też było słychać w tej sądzie, którą tutaj pani redaktor zaczęła audycję, że rzeczywiście ten ojciec starszych osób był nieobecny, karzący, mierzający właśnie tą domową sprawiedliwość, osoba, którego się bało, a teraz to się zmienia. Co wcale nie znaczy, że współczesnym ojcom jest tak łatwo.
1: A dlaczego nie jest łatwo, to o to jeszcze zapytam. Pani Hanna czeka. Dzień dobry, pani Hanno.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy uważnie.
2: Ojca swojego wspominam bardzo dobrze, aczkolwiek właściwie nie był podobny do współczesnych ojców albo roli im obecnie przypisywanych. Ojciec mój, i uważam, że obecny również, powinien się starać, aby jednak zachować autorytet. Niekoniecznie, wcale nie prawda, że powinien to być autorytet siły. Powinien być
1: to autorytet. To wtedy nie jest autorytet tak naprawdę, jeśli jest wymuszony siłą i strachem.
2: Taki autorytet rozsądku, autorytet oprowadzający po świecie. Pamiętam swojego wujka, do którego mogłam się zwrócić. Wujka w tej chwili mówię, bo przez pewien czas mieszkałam u babci i największym moim autorytetem był wówczas wujek, do którego mogłam się zwrócić z każdym pytaniem. On mnie wprowadzał w świat trudny, tłumaczył mi wiele pytań, wiele spraw współczesnego świata. Ja pamiętam z kolei swojego ojca, który no na przykład... Ciekawe, że po ponad 70 latach wspominam ojca, który chodził z nami do kina. Ja nie pamiętam, jaki był film i o czym był film.
1: Ale ważniejsze było to wspólne przeżycie, prawda?
2: Wspólne przeżycie, to tak było najważniejsze. Ojciec często właśnie nam robił w niedzielę śniadanie. Nikt nie zrobił tak dobrych naleśników albo jajecznicy, jak właśnie ojciec.
1: Pani Hanno,
2: takie właśnie wyrywki wspomnień.
1: Ale
2: nie
1: to są bardzo piękne
2: ojca,
1: wspomnienia.
2: Ale ojca z takim autorytetem. I my wiedzieliśmy, nas było pięcioro, że jak ojciec tak trochę groźniej spojrzy, to znaczy, że coś się w naszym zachowaniu nie podobało, prawda?
1: No i następowała zapewne
2: ojciec
1: samokorekta. Pani Hanno.
2: I podobnie z braci moich.
1: Bardzo dziękuję za ten głos i za te bardzo ładne wspomnienia. No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, czy można pogodzić współcześnie, pani doktor, to do pani się zwracam.
0: Tak.
1: Ten autorytet, o którym mówiła nasza słuchaczka, ale też bardzo ładnie go opisała, na czym ten autorytet polega, ale czy właśnie tego typu autorytet można współcześnie pogodzić z taką bliskością, być może większą emocjonalnością albo otwartość na emocjonalność ojca?
0: Wydaje mi się, że tak. Oczywiście tutaj znowu nie wszystko jest tak bezpośrednio zależne od tych ojców, tatów, tatusiów, ponieważ proszę wziąć pod uwagę, że rynek pracy nie jest tak bardzo elastyczny, bo z jednej strony właśnie oczekujemy i taki budujemy obraz ojca obecnego, zaangażowanego, właśnie nie kalkującego, takiego będącego kalką matki, a z drugiej strony proszę to powiedzieć pracodawcy, prawda, który zakłada, że zatrudniając mężczyznę, to ten nie będzie brał L4 na dziecko. Więc to są bardzo trudne role, przed którymi stoją teraz ojcowie. Plus jeszcze, wydaje mi się, oczywiście to też zależy od środowiska, od klasy społecznej, jeżeli zostajemy przy takich podziałach, od oczekiwań, bo to nie jest tak, że
1: oczekiwania są równe wszędzie i w każdej rodzinie. rodzinie.
0: Dokładnie tak, więc możemy poszukiwać

0: oczekiwać czegoś innego. I jeżeli modelem rodziny, który pasuje wszystkim, jest to, że ojciec będzie tym zarabiającym, a matka pozostanie w domu, no to też nie powinniśmy na siłę uszczęśliwiać, komentować i krytykować takie osoby. Chyba najważniejsze jest to, żeby rzeczywista to była decyzja obydwojga rodziców. A to jest ogromnie trudne we współczesnym społeczeństwie.
1: To prawda, ale tak naprawdę jest najważniejsze, a nie to, co pani redaktor sobie z panią doktor pogadają w audycji. Natomiast jeszcze porozmawiamy. Pani doktor, pan Eugeniusz jeszcze się dodzwonił do nas. Dzień dobry, panie Eugeniuszu.
2: No, dzień dobry, panie redaktor. Chciałbym przekazać, ojciec przede wszystkim powinien być opiekuńczy i powinien przekazywać tą wiedzę, którą ma, bo ja mam 66 lat i jakoś bardzo wspominam ojca, że nad opiekuńczy nie był, ale przekazał tyle rzeczy, że wie pani, nawet odbudowywał Warszawę i tylko mi powiedział tak, pamiętaj synu, nigdy nie idź ani do wojska, ani do policji. I się trzymałem tego do tej chwili. Byłem na jakichś tam ćwiczeniach, wojsku i tak dalej, ale po prostu, bo wojsko uczy bardzo rozumu. Tylko ten rozum kiedyś, a teraz...
1: Panie Eugeniuszu, dzięki za ten telefon. Na pewno znajdą się ojcowie, którzy z kolei radzą swoim synom iść do wojska albo do policji. Ci synowie są z takiej rady bardzo zadowoleni. 22 645 22 66 to jest telefon do audycji Tylko Szczerze. Oczywiście na żywo, prosto do naszego studia. W Dniu Ojca rozmawiamy o współczesnym ojcostwie, o tym, jaki ten współczesny ojciec jest, jakie są też wobec niego oczekiwania, jakie ma trudności, no i jak zbudować taką dobrą relacje z synem, relacje z córką. 22 645 22 66.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I audycja Tylko Szczerze jeszcze do godziny 14. Dzień Ojca w kalendarzu. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętali, a jeśli nie, no to jeszcze trochę czasu jest, żeby do ojców zadzwonić z życzeniami oczywiście. No a my rozmawiamy dzisiaj o tym współczesnym ojcostwie, jak ono się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, dekad być może. Czy współcześni ojcowie są lepsi niż ich właśnie ojcowie, czy może po prostu są zupełnie inni? Czy stali się bardziej obecni, ale może mniej wymagający? Czy da się pogodzić autorytet i taką współczesną bliskość w relacjach? No i jestem też bardzo ciekawa, za jakich ojców uważają się nasi słuchacze, jakim ojcem chcieliście być, gdy rodziły się wasze dzieci, a jakim jesteście dziś, no bo życie po prostu to zweryfikowało. 22 645 22 66, to jest telefon do audycji Tylko Szczerze. Przypominam, z nami cały czas jest dr Dota Szymborska, socjolożka z Uniwersytetu WSB Merito Warszawa. Pani doktor, chciałam wrócić jeszcze do tego, o czym powiedziałyśmy przed piosenką, czyli do tych oczekiwań, jakie są względem współczesnych ojców. Rzeczywiście, trochę między młotem a kowadłem są współcześni ojcowie, mężczyźni w ogóle.
2: Znaczy, tu jest w ogóle bardzo wiele ciekawych, ale też trudnych zjawisk. Po pierwsze, proszę zwrócić, pani teraz redaktor zachęcała, ale jakoś nie dzwonią ojcowie opowiedzieć o swojej relacji, tylko opowiadamy o swoim ojcu z przeszłości. Mm-hmm. Tacy słuchacze i słuchaczki.
1: Dwóch panów na samym początku opowiadało o tym, jakimi są ojcami.
2: Ale to jednak moim zdaniem przeważa ta druga strona, prawda?
1: No, trudniejsza jest samorefleksja.
2: Oczywiście, zawsze. I do tego myślę, że też jest taka trudność, że nawet jak mówimy o ojcach teraz małych dzieci, to jednak oni dorastali w cieniu tego właśnie mniej obecnego ojca. Więc z jednej strony chcemy od nich tej równości, zaangażowania, relacyjności i wszystkiego, ale oni się wychowali w innym środowisku. Więc proszę też, ja tak chciałabym trochę nie tyle ich tłumaczyć, ich, czyli tych ojców współczesnych, ale właśnie zauważyć, że wymagania mamy olbrzymie, bo tak rzeczywiście możemy to powiedzieć w liczbie mnogiej, bo mamy, a podstawy i to, co się udało wynieść z domu, jakby pokazuje, że ten ojciec w większości jednak był nieobecny. To są dopiero zmiany, które tutaj występują. I tak naprawdę to myślę, że z dwa pokolenia właśnie takiego budowania bardziej relacyjnego niż, jak tutaj mówili słuchacze i słuchaczki, perspektywy troszkę jednak władzy, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, jak ten projekt ojciec się rozwija i przebiega.
1: A ma pani jakieś przeczucia, jak to może się zmienić w najbliższych latach? Którą stronę pójdzie?
2: Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia i wydaje mi się, że predykcje charakteryzują się tym, że można palnąć bardzo dużą głupotę, bo możemy też na przykład cofnąć się i mieć taki backlash i potrzebę właśnie znowu tego ojca jako odległego autorytetu, prawda? A może jednak ta męskość będzie budowana właśnie relacyjnie. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak to będzie.
1: Rzeczywiście, może to na zasadzie takiej sinusoidy będzie się kształtowało w najbliższych latach, że skoro mamy teraz, powiedzmy, ojcostwo bliskości albo jego początek dopiero, no to za chwilę będzie coś zupełnie odwrotnego. Dodzwoniła się do nas pani Halina, jeśli dobrze usłyszałam imię.
3: Tak, tak.
1: Dzień dobry, pani Halino. Posłuchamy zatem.
3: Chciałam tylko powiedzieć, że mój tato miałby w tej chwili powyżej 100 lat, ja mam 78. Mąż był wychowywany tradycyjnie jako pan, który nie pomaga w domu. Mój syn już więcej pomaga, natomiast widzę, jak młodzi ojcowie, między innymi siostrzeniec i drugi syn, zajmują się dziećmi, umieją wykąpać, zająć się, pomagają, mimo że pracują zawodowo, tak jak i kobiety. A dawni panowie też mieli, jeżeli kochali, to mieli serce, bo ja pamiętam, że moja mama jak pracowała, to tato w domu, chociaż nic nie robił, to mył okna, sprzątał, gotował, pomagał.
1: Po prostu inaczej okazywana była ta miłość i ojcowska troska.
3: Tak.
1: Ale jak rozumiem, bo pani na przestrzeni kilku pokoleń tak naprawdę te zmiany obserwuje i u swojej

0: swojego ojca i u swojego męża i teraz u młodszych członków swojej rodziny. Pani się te zmiany podobają?
1: Bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają, że w tej chwili dzieci... Ojciec jest nie tylko autorytetem, ale przyjacielem i prawdziwym rodzicem.
0: Bardzo dziękuję za ten głos, pani Halino. 22 645 22 66 to jest nasz telefon. Pani doktor, ja chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, dlatego że na samym początku, gdy słuchaliśmy sądy, było bardzo dużo wypowiedzi młodych mężczyzn, którzy no, mówili o takiej aktywności integrującej mocno syna i ojca, czyli sport. Że albo pokopać sobie w piłkę, albo my gramy razem w tenisa i tak dalej. Do tego jeszcze wrócę, natomiast jestem ciekawa, w jaki sposób współczesny ojciec może zbudować, nie mając na przykład tego typu narzędzia, fajną relację z córką.
2: Dobrze, tylko zanim fajna relacja z córką, to jeszcze tylko pozwolę sobie zauważyć, że statystycznie ojcowie są coraz starsi. Więc to, trzeba też mieć jeszcze siłę na to kopanie piłki. To tak tylko... dokładnie, wrzucę taki kamyczek. A jeżeli chodzi o budowanie relacji z córką, to myślę, że po pierwsze, jeżeli już ustaliliśmy, że to nie będzie kalkowanie, naśladownictwo matki, tylko po prostu budowanie relacji, która chcąc, po prostu nie chcąc, jest inna, to wtedy tak naprawdę możemy mówić o wszystkim. Możemy iść z tą córką jako ojciec kopać piłkę albo na pokazy ubranek dla lalek, jeżeli jest taka,
0: popołudniową taka herbatkę. Potrzeba.
2: Dokładnie, trzymając w tym wielkich palcach tą malutką filiżankę, więc to tutaj właśnie chodzi o to, a może to będzie właśnie relacja związana z wędkowaniem, to też tak może być, więc chodzi o to, że jeżeli ojciec chce być obecny, to ja jestem przekonana, że jeżeli tylko też będzie mu dawana ta szansa, bo ja podkreślam, że czasem ciężko się jest wbić z tym byciem ojcem, bo właśnie druga strona troszkę czasem wie lepiej. Więc myślę, że wszystko jest do negocjacji, ale tak też bym chciała troszkę, nie tyle znowu właśnie bronić, ale tak pokazać to, że to jest naprawdę trudna sytuacja, w której często oczekiwanie społeczne jest takie, że będzie zarabiał dużo pieniędzy, będzie czuły i umiał mówić o swoich emocjach i będzie poświęcał bardzo dużo czasu rodzinie. A gdzie tutaj jest miejsce dla przyjaciół, gdzie jest miejsce na dłuższe spanie w niedzielę i tak dalej. Więc tutaj też chodzi o to, żeby ten ojciec w ogóle miał na to siłę i też był zaopiekowany i jego, nie wiem, potrzeba wyjścia na 4 godziny na długi rower, jeżeli jeździ szosą w niedzielę.
0: Bez nikogo.
2: Też, albo z kolegami, była uznana, prawda? Więc to wszystko jest takie po prostu życiowo skomplikowane, bo po tych 4 godzinach w niedzielę z kolegami na tym rowerze, na tej szosie, powinien pójść na, nie wiem, recital fortepianowy córki i jeszcze mieć siłę kopać tą piłkę.
0: W świecie,
2: prawda,
0: idealnym, ale w takim nie żyjemy, być może na szczęście. Pan Włodzimierz się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Słuchamy
3: dzień
0: pana
3: dobry,
0: uważnie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
3: Chciałbym, wie pani, poruszyć, pomimo, że dzisiaj ten dzień jest taki bardziej radosny dzień ojca, tak? Natomiast...
0: No różnie bywa, zależy kogo zapytać.
3: Natomiast chciałbym poruszyć temat alienacji rodzicielskiej i problemów ojców z widywaniem swoich dzieci, pomimo prawomocnych orzeczeń sądowych.
0: I chce pan coś jeszcze dodać do tego? Ja rozumiem, że pan jest w takiej sytuacji. Czy po prostu chciał pan zwrócić uwagę na ten problem?
3: Wie pani co, nie chciałbym zwrócić po prostu uwagę na ten problem, także... Powinniśmy jednak głośno o tym rozmawiać wszyscy, tak?
0: Rzeczywiście jest to występujące zjawisko. Pamiętam nawet niedawno audycję w radiowej jedynce Anny Maruszeczko. Bardzo ciekawa. Polecam, jakby pan miał ochotę posłuchać, to proszę zajrzeć na stronę radiowej jedynki. O tej alienacji rodzicielskiej mowa była. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Panie Włodzimierzu, zostało zapisane, że temat został podniesiony. 22 645 22 66. Można do nas jeszcze przez chwilę zadzwonić. No, pani doktor, to pokazuje, że no, taki najbardziej skrajny przykład tego, że tam czasem, żeby być ojcem, to trzeba mocno tym klinem wejść, nawet prawnie.
2: Tak, i myślę, że po prostu to też wymaga od nas takiej

takiego dorośnięcia jako społeczeństwo, że właśnie, że ojciec też jest pełnoprawnym rodzicem. Nie znam sytuacji, nie wiem, co się tutaj zadziało, ale rzeczywiście, o tym też mówią statystyki, jest tak, że sądy znacznie częściej przyznają opiekę matce niż ojcowi. No właśnie, ojcu, przepraszam.

0: uwagę, że są takie dobre rzeczy, bo ja na razie trochę tak skrytykowałam tych pracodawców, którzy to wymagają właśnie tej obecności, ale okej, ja z doświadczenia wiem, że straszne są praca hybrydowa w domu z małymi dziećmi, prawda? Ale to
1: no,
0: też
1: nie jest łatwo
0: jest,
1: na pewno.
0: Dokładnie, ale to też jest na stole, to też jest taka opcja, więc z jednej strony możemy właśnie wykorzystywać te nowe technologie. Czytałam ciekawe badania, jak często to dotyczy młodych rodziców i zresztą takie z koleżanką też prowadziłyśmy. Młodzi rodzice, czyli dzieci, którzy mają dzieci w wieku od 0 do 6 lat, bardzo często korzystają z dużych modeli językowych, czyli z wszelakich czatów AI-owych, właśnie radząc się, co zrobić. Mhm. Dokładnie, bo są tak zagubieni, bo słyszą z wielu źródeł różne opinie. Często są też wyjęci z takiej swojej wielopokoleniowej rodziny, bo wyprowadzili się do miasta. I właśnie, no, nie jest łatwo być, nawet z tym wsparciem mojego ulubionego AI-a rodzicem. Naprawdę
1: tak,
0: można
1: pani doktor,
0: być zagubionym.
1: Muszę też dodać, jest ekspertką, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, więc na pewno i w tym obszarze widzi no, i spore zaangażowanie. Pan Tomasz czeka. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No ja chciałbym po prostu powiedzieć, że po prostu ja bardzo syna kocham. Jestem akurat po prostu w sprawie rozwodowej i po prostu mój syn często się ze mną spotyka i bardzo po prostu tęskni za mną, nie? Ale po prostu jest taka sprawa, że wielu ojców jest skrzywdzonych. Jest po prostu skrzywdzonych i po prostu czeka na to, żeby się spotkać ze swoim synem, a po prostu małżonka po prostu nie po prostu jest nie w porządku.
1: Czyli kolejny głos
2: co do tego.
1: Dotyczący
2: jest
1: alienacji rodzicielskiej, bo w tej sprawie zadzwonił też wcześniej pan Włodzimierz. No to są ważne głosy od panów, bardzo dziękuję. To posłuchamy jeszcze pana Marka, bo nam się powoli czas skończy. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja chciałem poruszyć taki temat, że troszeczkę moim zdaniem jest za duże nakręcanie w mediach takich obowiązkowości ojca.
1: Mm-hmm.
3: No, ojciec,
1: co pan ma na myśli?
3: Ja myślę, że się wielu ojców znajduje w swojej roli. Znaczy ja musiałem się zajmować trochę pracą. Może mnie troszeczkę mało było w domu, bo bardzo bogaty z domu nie wychodziłem. W związku z tym szukało się pieniędzy. Ale starałem się obserwować moje dzieci. Mam 4 synów, to nie było też pewnie proste. Obserwować i zwracać im uwagę na coś, co robią nie tak albo z tym sobie nie radzą. Zwracać uwagę, pomóc im, wytłumaczyć. Nie chodzi o to, żeby tym dzieckiem się zajmować na siłę i go mieć na takiej krótkiej smyczy. Chodzi o to, że dziecko musi mieć
1: tam
3: dużo luzu.
1: Do 18.
3: No oczywiście, dziecko musi mieć dużo luzu. No i jeszcze jedna rzecz. Sfeminizowanie młodych dziewczyn, kobiet takim feministycznym drylem powoduje, że tutaj pan przede mną mówił o rozpadzie małżeństwa, mm-hmm. że te małżeństwa nie wytrzymują. Wie pani, no facet nie lubi, zresztą i kobieta też nie lubi, jak się na sznurku trzyma, więc jedno i drugie musi w jakiś sposób sobie
1: ze sobą
3: rozumieć się.
1: Mamy gong.
3: Nie bardzo rozmawiać, ale tak.
1: Panie Marku,
3: się, tak.
1: Rozumieć i rozmawiać. Szerokiej drogi życzę i bardzo dziękuję za ten telefon, bo nas ta droga już w audycji Tylko Szczerze prowadzi do Poznania, czyli tam, gdzie jest jeszcze goręcej niż w Warszawie, tam Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski i Malta Festiwal. Dzień dobry wam.
4: A widzisz, dzień dobry. Mogłabyś się zdziwić, ile u ciebie stopni?
1: W studiu czy w Warszawie?
4: No, jak mówisz, że u nas goręcej, bo u nas całkiem przyjemne 22 stopnie. Powiedziałbym, że nawet pięknie.
1: Możemy sobie piąteczkę przybić.
5: Nie, w słońcu jest dużo więcej.
1: Co przygotowaliście dla słuchaczy w audycji Folder Ulubione po 14?
5: Same wspaniałości. Sprawdzimy program Festiwalu Malta. My już dość długo rozmawialiśmy o tym, co w programie, no ale dziś już ze szczegółami. Jaka muzyka, jakie spektakle. Będziemy też na próbie Magdaleny Cieleckiej do spektaklu Second Woman. No i to tylko część tych atrakcji.
4: Przyjrzymy się muzycznej części Festiwalu Malta i będzie słychać poznańskie tramwaje, bo jesteśmy w pięknym miejscu, o tym powiemy za chwilę.
1: Zapraszam do słuchania. Folder ulubiony od godziny 14. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Słyszymy się w Ekspresie Jedynki.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
2: Wiki Gabor.
1: Halina Mlynkowa. Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 27 czerwca. Radom.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w

0: Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
7: Radio kierowców.
8: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Natężenie ruchu nie jest dużo obecnie na naszych drogach, ale mamy kilka zgłoszeń od służb. I tak też 82 trasa Łęczna-Włodawa w pobliżu Łęcznej na Lubelszczyźnie na 26 kilometrze. Mamy czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja nie informuje o poszkodowanych w tym wypadku, a więc zakładamy, że to była kolizja. Natomiast jest na miejscu i kieruje ruchem, jak donosi, wahadłowo. Utrudnienia mamy na 74. Utrzymują się między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w pobliżu miejscowości Jacentów na 40 kilometrze. Uwaga na stojący zepsuty samochód ciężarowy. Autoczęściowo blokuje przejazd. Kierowcy zmuszeni są jechać na zmianę jednym pasem. 63 tutaj bez zmian. Sokołów Podlaski Siedlce w pobliżu miejscowości Wola Suchożebrska na Mazowszu na 262 kilometrze. Tu mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tu niestety bilans jest niepokojący. 3 osoby mocno poszkodowane w tym wypadku. A droga numer 63 w miejscowości Wola Suchożebrska zupełnie zablokowana. Kierowcy zmuszeni są jechać trasami lokalnymi. Natężenie ruchu, jak wspomniałam, nie jest duże, ale sporo aut widać na obwodnicy Krakowa. Tutaj ruch utrzymuje się sporo od kilku godzin, zwłaszcza na odcinku między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec, na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Tutaj aut jest najwięcej. Są momenty, kiedy węzeł Kraków Południe również się korkuje. Teraz niewielki zator utrzymuje się właśnie na tym węźle. W przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa, od bramek w Balicach po węzeł Kraków Południe, trasa jest zupełnie przejezdna, obwodnica Krakowa A4. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, gdzie można zgłaszać informacje z dróg.
9: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Do Gdańska nie przyjedzie ukraiński prezydent, tylko premier ukraińskiego rządu. Premier Donald Tusk o kontrolach czasu pracy lekarzy. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w tegorocznym rankingu szkół wyższych. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Ukraińską delegację będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko. W ten sposób potwierdzają się nieoficjalne informacje Polskiego Radia.
10: Julia Swyrydenko napisała, że to ona będzie przewodniczyła ukraińskiej delegacji oraz, jak napisała, pozostałym ukraińskim działaniom podczas konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Jak dodała, oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu oraz inni przedstawiciele ukraińskiego rządu i parlamentu. Ukraińska premier zaznaczyła, że przed delegacją stoi jasne zadanie – osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy. Oczekuje też podpisania szeregu ważnych umów. Ukraina szanuje swoich partnerów i właśnie na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę, zaznaczyła szefowa ukraińskiego rządu. Dwudniowa konferencja rozpocznie się

0: w Gdańsku pojutrze. Mają na niej się pojawić przedstawiciele i władze państw europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Między Kijowem i Warszawą są napięte stosunki po tym, jak prezydent Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA, jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk będzie prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. Jak przekazał, wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach dotyczące m.in. czasu pracy lekarzy i kominów zarobkowych. To pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym, gdzie lekarz kierujący oddziałem ratunkowym bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Sylwio, dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, o jakich krokach mówił szef rządu?
2: Wstępne wyniki kontroli NIK-u są i, jak mówił premier, potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi jeśli chodzi o czas pracy lekarzy.
3: Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące w cudzysłowie. Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin. W ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy.
2: Szef rządu zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia, by wspólnie przygotowali swoje rekomendacje niezależnie od kontroli NIK-u. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której ktoś może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia, tak mówił Donald Tusk. Zaznaczył też, że w sprawie kontroli i rozliczania czasu pracy w ochronie zdrowia liczy na bardzo szybkie działanie i odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, mówił szef rządu. To fundusz jest bowiem odpowiedzialny za płacenie placówkom, a zdaniem premiera brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. Po 22 latach wyszedł z więzienia i czeka na ułaskawienie. Piotr Pytel dzięki decyzji prokuratora generalnego otrzymał zgodę na przerwę w odbywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wszczął w jego sprawie procedurę ułaskawieniową. Piotr Pytel powiedział Radiu Rzeszów, że nadal jest w szoku, a najbardziej wzruszające było spotkanie z rodziną.
4: Nieprzespana doba, w wielkim szoku i niedowierzaniu, ale wiem, że to nie jest w nim, to się dzieje naprawdę. Bo to tak szybko, błyskawicznie. Może łez, wzruszę łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrufuje do końca.
1: Piotr Pytel został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo kobiety w 2006 roku, ale jak zapewnia on i jego prawnicy, nie dokonał tej zbrodni. Przyznał się do niej po latach inny mężczyzna i zakończył już odbywanie kary. Adwokat Paweł Matyja liczy na to, że prezydent Karol Nawrocki skorzysta z prawa łaski.
5: Trudno mi sobie dziś wyobrazić sytuację inną niż ta, że Piotr już zawsze będzie wolnym człowiekiem, bo przecież gdyby decyzja prezydenta była negatywna, musiałby tu wrócić do tego zakładu karnego.
1: Piotr Pytel już trzykrotnie bezskutecznie starał się o ułaskawienie. Aktu łaski odmówił prezydent Andrzej Duda.
6: To są aktualności jedynki.
1: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w tegorocznym rankingu szkół wyższych perspektywy. Tuż za nimi uplasowała się Politechnika Warszawska. Z kolei pośród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego. Ranking uwzględnia 30 różnych kryteriów. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Alojzy Nowak, podkreśla, że siła każdej uczelni tkwi w jej ludziach.
7: Przede wszystkim w bardzo dobrych studentach, bardzo dobrych doktorantach i w bardzo dobrych pracownikach naukowo-badawczych.
1: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynek, mówi, że istotna też jest współpraca między uczelniami.
8: Współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim, jeśli chodzi o badania naukowe. W ciągu ostatnich 5 lat wspólnie nasi pracownicy przygotowali przeszło 700 wysoko punktowanych publikacji. Więc dzisiaj kluczem do osiągania sukcesów jest współpraca.
1: Ranking perspektywy ocenia wszystkie uczelnie publiczne, niepubliczne i zawodowe w Polsce. I jeszcze o jednym rankingu polskich plaż. Wygrała w nim Ustka i otrzymała tytuł Plaży Roku. Magazyn Travelist.pl wraz z Polską Organizacją Turystyczną po raz 13 ogłosił ranking, w którym po raz pierwszy po 12 latach dominacji Świnoujścia wygrała właśnie Ustka. Nasze plaże są przede wszystkim szerokie i z wyjątkowym piaskiem, podkreśla burmistrz Ustki Jacek Maliszewski.
9: Tego miejsca do plażowania jest bardzo dużo, po zachodniej i po wschodniej stronie. Plaży szerzonej mamy 700 metrów.
1: Plaża w Ustce zwyciężyła również w kategorii plaża rodzinna, a tytuł najpiękniejszej instaplaży trafił do Helu, zaś najbardziej klimatyczna, dzika plaża znajduje się w Mikoszewie w gminie Stoczna.

0: Tegna. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Temperatura od 19 stopni nad morzem, 22 na Suwalszczyźnie, 23 w Wielkopolsce, do 27 na Mazowszu. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Reklama. Autopromocja.
18: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
19: Rozmowy, analizy i opinie.
18: I dużo muzyki.
19: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
18: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
19: Od godziny 16.
18: Zapraszamy Karolina Rożej
19: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Natalia Kukulska i jej dobrostan w radiowej jedynce w folderze ulubione. Natalia nieprzypadkowo, bo to właśnie Natalia i jej koncert otwierały Festiwal Malta. Jesteśmy teraz w Poznaniu. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Dzień
1: Będziemy
0: dobry.
1: Z Państwem do godziny 16.
2: Folder ulubione.
0: Słychać tramwaj, czy nie słychać, Ula?
1: No pewnie, że słychać. Mam nadzieję, że Państwo też słyszą. Jesteśmy w samym centrum Poznania. Niebo błękitne nad nami. W naszym studiu już pierwszy gość, ale nie powiemy, kto to jest. Za chwilę ze szczegółami opowiemy Państwu całą historię Malty. Ale oczywiście w sposób lekki i przyjemny. Ktoś krzyczy? Ktoś krzyczy?
0: Tak, ktoś krzyczy, ale chyba nie chcielibyśmy tego transmitować.
1: Ktoś się po prostu zirytował.
0: Życie ulicy, wiesz, tutaj się toczy. Jesteśmy w samym centrum miasta. Zapraszamy Państwa tutaj do nas. Plac Wolności, jeżeli chcieliby Państwo nas odwiedzić. O, znowu, jak się mówi na tramwaj w Poznaniu? Bo ja już w... Bimba po prostu, to jest bimba, Ula, pamiętaj. Jakby mówił, że jedzie bimba, to znaczy, że jest głośno i że jedzie tramwaj.
1: Przyswoiłam, bardzo się cieszę, że przekazałaś te informacje. Poznań, stolica Wielkopolski, jedno z najstarszych miast w Polsce. No i co najważniejsze, choć leży z dala od morza, może pochwalić się też sztuczną wyspą, wyspą Edwarda, no i piękną wyspą Wolności na Jeziorze Maltańskim i wokół tego jeziora dzisiaj będziemy sobie spacerować.
0: I właśnie od tego jeziora pochodzi nazwa festiwalu. Miasto zmienia się całkowicie niemal na czas tego wydarzenia kilkudniowego. O tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszamy. A za chwilę pierwszy gość, jak mówiłaś. I gramy.
1: Benjamin Clementine. Nieprzypadkowo.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. U Państwa w głośnikach Benjamin Clementine. Za chwilę Benjamin także w Poznaniu. A z nami w naszym plenerowym studiu jest już Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival, bo dziś folder ulubiony pod hasłem Malta. Pijemy za miłość, bawimy się za miłość. Pijemy oczywiście wodę mineralną. Czy Benjamin już jest?
1: Benjamina jeszcze nie ma. Czekamy z utęsknieniem, żeby powrócił do Poznania. W Poznaniu już występował. Koncert Benjamina za kilka dni w czwartek, więc jeszcze ma chwilę czasu. Jeszcze go na ulicach Poznania spotkać nie można, ale będzie wkrótce można spotkać już innych artystów.
0: Jakich?
1: No, wiemy, że dzisiaj do nas dołącza Devendra Benkhart, więc cieszymy się, że festiwal jest takim miejscem, gdzie ci artyści faktycznie układają sobie tak plany, żeby chociaż jedną albo nawet dwie noce zostać z nami dłużej, albo przyjechać wcześniej.
2: Malta to festiwal bardzo wielu sztuk. A jak wygląda muzyka na Malcie? Jak dużo jest muzyki na Malcie i gdzie ona brzmi i co brzmi?
1: No, muzyka jest nieodłączną częścią Malty i faktycznie od trzech lat ten line-up troszeczkę nam się powiększa. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali numer 6 odbędzie się, można powiedzieć, swego rodzaju festiwal muzyczny w ramach Festiwalu Malta, na który serdecznie zapraszamy i tam będzie można posłuchać wielu artystów ze sceny międzynarodowej. Zaczynamy czwartek koncertem artystki portugalskiej Maro i jest to koncert, na który, mimo że pierwszy, ja czekam najbardziej, bo uważam, że trzeba ją pokazać jak największej publiczności. Ona w swoim kraju już ma status takiej bogini, zajęła 5. miejsce na konkursie Eurowizji, która dla nich jest również ważna, a no, to jak śpiewa, to co prezentuje w muzyce, to jest taka muzyka dla każdego, każdy może się w tym przejrzeć i coś odnaleźć. Wiemy bardzo, że lubi Polskę, z takich smaczków chyba ostatnio wiele osób widziało, że przyjaźni się z naszym słynnym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym i celebrowała z nimi 10. rocznicę ślubu, więc była w Polsce, wiemy, że jej się bardzo podobało i nie może się doczekać, kiedy pozna drugie miasto, bo tam to odbywało się w Warszawie. Więc tak, Maro to jest zdecydowanie czwartkowy koncert, który serdecznie polecam, a później Devendra, wielki powrót po 20 latach, po dwóch dekadach, który zaskoczy, on nieustannie zaskakuje i wieczór będziemy kończyć wspaniałym głosem Benjamina Clementine'a.
0: Ja zastanawiam się, czy Devendra Benkhart sam się nie zaskoczy tym, jak zobaczy dziewczyny z Kokorozji, bo to w tym samym czasie występowali przecież
1: dwie dekady temu, dokładnie tak. Tutaj też mieli okazję się spotkać. Wiemy, że się bardzo lubią i przyjaźnią, więc jakby to pytanie było, nie zdziwiłabym się, że jego powrót jest wcześniejszy, dlatego że jest bardzo ciekawy, co dziewczyny z Kokorozji przygotowały i prezentują na maltańskiej scenie.
0: A prezentują współpracę z Justyną Wasilewską.
1: Dokładnie.
0: Opowiadaliśmy
1: tak
0: o tym Państwu. A gdybyśmy mogli tak zajrzeć w rajdery. To jest taka rzecz, która zawsze ekscytuje. Fajne jest to, że w przypadku Malty mówimy o bardzo znanych artystach, bardzo utytułowanych, ale niekoniecznie takich, które dominują w mainstreamie. I jeżeli mówimy o tych line-upach mainstreamowych, riderach mainstreamowych, no to i te białe płatki róż, to tam jeszcze było Beyoncé, jakaś woda rozpylana.
1: Tak,
0: tutaj
1: tak.
0: Myślę sobie, że oczekiwania są mniejsze, ale może są jakieś ciekawostki.
1: Nie mamy takich rzeczy. Ja zawsze

0: mam dużo zrozumienia dla artystów, ponieważ widzę to też od strony produkcyjnej i to, co wydaje się dla ludzi szokujące, czyli kolor ścian w każdej garderobie taki sam, tylko biały, ponieważ to mnie uspokaja. Ja to absolutnie rozumiem, bo widzę ich wychodzących z tych autobusów, przejeżdżających na lotnisko z bagażami. To jest naprawdę całe ciężka praca. Trasie, dokładnie, nie? A później wychodzić jeszcze po takiej całej trasie, całonocnym locie na scenę i oczywiście artysta nie ma prawa być niezadowolony, nieszczęśliwy i cały czas udawać szczęśliwego, zabawiać tą, to jest bardzo ciężka praca. Na szczęście nasi artyści przyjeżdżają wcześniej, są wypoczęci, planowali wiele tras pod Maltę, więc myślę, że takie rzeczy nam nie grożą.
1: Właśnie, może to magia tego miejsca, wyjątkowość Poznania może.
0: Wyjątkowość Poznania, Polski na pewno, polskiej publiczności, która jest bardzo oddaną publicznością i to, że grają na Malcie, mogę potwierdzić, że faktycznie są bardzo świadomi tego, że gdzie występują, że to jest festiwal, który łączy sztuki. Wielu z nich specjalnie przygotowuje się do tych występów. Nie wpisują nic ciekawego w rajdery. Chciałabym, żeby coś było. W tym roku chyba najdziwniejszą rzeczą jest ładna szklaneczka do whisky, ale nie ma tam whisky, więc to jest
1: całość. To akurat dobrze, to akurat dobrze.
2: Jeśli chodzi o polskich artystów, oni też będą. W tym roku zaprosiliście między innymi Kacperczyków, ale też dzisiejszy koncert, Noc Świętojańska zobowiązuje. Kto pojawi się na scenie?
0: Marysia Peszek i Bartek Wąsik we wspaniałym projekcie, który stworzyli na podstawie pieśni Jana Kochanowskiego pod tytułem Noc Świętojańska. No jest to wspaniała rzecz, że prezentują akurat dzisiaj na Malta Festiwal 23 ten projekt.
2: Czy miałaś już okazję zajrzeć za kulisy tego wydarzenia? Jestem bardzo ciekawa, bo Bartek Wąsik to jest człowiek, który zasłynął u nas nowymi aranżacjami wielkich przebojów śpiewanych przez kobiety w latach 90.
1: Mogą Państwo to obejrzeć na YouTubie Radiowej Jedynki.
2: To były nasze urodziny, setne urodziny Jedynki. Marię Peszek znamy i jako aktorkę, no ale przede wszystkim aktorkę śpiewającą. Teraz także autorkę książek. No i jesteśmy ciekawi, co z tych dwóch wrażliwości wyszło. Do tego wszystkiego Jan Kochanowski.
0: No, najważniejsze jest to, że nie gramy tego w klasycznej sali koncertowej czy w teatrze, tylko gramy przy polanie nad rzeką Warta, więc to jest specjalne i no, nieczęsto można chyba Bartka Wąsika zobaczyć grającego tak jak gra nad rzeką, no umówmy się. Więc zapraszamy wszystkich, cieszymy się, że to jest to otwarte wydarzenie, 21:30 celebrujemy Noc Świętojańską.
1: No i co by nie mówić, pogoda Państwu dopisała, nam dopisała tutaj.
0: Wszystkim nam dopisuje. Malta wychodzi na ulicę, na parki, nie tylko chowamy się w salach teatralnych, widzimy się w mieście. Miasto Poznań jest dla nas sceną, więc zapraszamy. Muzyka będzie grała, będą spektakle plenerowe. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: 18 miejsc festiwalowych tak naprawdę na terenie całego miasta. O tym dzisiaj też będziemy mówić. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Justyna Czarna, dyrektorka programowa Malta Festiwal.
0: Operacyjna. Dziękuję bardzo.
1: Była z nami.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz posłuchajmy, jak Maria Peszek śpiewa o moim mieście. Co prawda nie o Poznaniu.
1: To w Warszawie było, nie?
2: Mhm. Ale w sumie dlaczego nie o Poznaniu dzisiaj?

0: Jedynka dzisiaj nadaje z Poznania, Malta Festiwal od 21 do 28 czerwca. Jesteśmy w pięknym miejscu na skrzyżowaniu niemal Placu Wolności i Ratajczaka. Zapraszamy Państwa tutaj właśnie Centrum Festiwalowe i nasze wyjątkowe studio. W pięknym miejscu.
1: Plenerowe studio, na stole w naszym studiu rozłożone plakaty, foldery z rozkładem jazdy maltańskim.
0: Zauważyłaś, że z niektórych to można by plakaty na ścianę nawet stworzyć. No, są tak wysokie i piękne.
1: Pięknie jest i kolorowo. Tak. Natomiast w naszym studiu kolejny gość. Bardzo się cieszę, że Małgorzata Kuzdra przyszła do nas, bo to dziewczyna, która koordynuje działania cyklu Kino Kobiet. Kino Kobiet to jest ważny punkt w programie maltańskim. To są też piękne opowieści. No i dowód na to, że polskie kino, a także polscy filmowcy potrafią opowiadać o kobietach. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, potrafię opowiadać o kobietach i ten cykl rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Trzymaliśmy się takiego klucza, żeby to były filmy robione, realizowane przez kobiety. Natomiast w tym roku już ten klucz poszerzyliśmy i ja myślę, że to jest z korzyścią, żeby to nie było takie hermetyczne podejście. No i właśnie film, który będziemy dzisiaj oglądać, czyli Moje wspaniałe życie Łukasza Grzegorzka, myślę, że jest takim wspaniałym przykładem notabene tego, że tutaj absolutnie nie trzeba mieć tego doświadczenia własnego bycia kobietą, żeby o kobietach autentycznie, fantastycznie opowiadać.
0: Chciałbym zapytać Was, Jula, i Ciebie również, czy uważacie, że faceci robią dobre filmy o kobietach?
1: Pedro Almodóvar najlepsze.
2: Myślę, że czasami tak, czasami nie, jak to w ogóle z filmami. Natomiast powiem Wam, że jak obejrzałam pierwszy raz Moje wspaniałe życie, to właśnie zaczęłam googlować, sprawdzać, czy to jest możliwe, że Łukasz napisał ten film sam. Taka jest informacja w stopce, ale co jest bardzo ważne, on pracuje w duecie producencko-reżyserskim ze swoją żoną, Natalią Grzegorzek. Natalia będzie dzisiaj z nami i dosłownie 2 tygodnie temu miałam okazję prowadzić spotkanie z Łukaszem przy projekcji tego filmu. I bardzo mi się podobało to, że on przedstawił taką wizję tego, że nie ma czegoś takiego jak reżyser demiurg, tylko to jest właśnie praca zespołowa. I mówił, że jeśli na planie ktoś ma ostatnie słowo, to jest właśnie producentka Natalia. A na moje pytanie, jak to jest możliwe, że tak trafnie sportretował doświadczenie kobiety, jeszcze w takim momencie, powiedzmy, zakrętu, na którym jest nasza bohaterka Jo, no to powiedział, że on woli słuchać niż mówić. I to jest bardzo ciekawe.
1: Piękne w tej opowieści jest też to, że wcale nie dzieje się w Warszawie, wcale nie dzieje się nawet w wielkim mieście. Dzieje się w miasteczku, dzieje się w najbliższej rodzinie. Nie ma tam żadnych wodotrysków wielkomiejskich. To jest po prostu opowieść o życiu i o tym, że w życiu właściwie każdej kobiety, ale pewnie też każdego człowieka przychodzi taki moment, że zaczynamy zastanawiać się, co dalej.
2: Tak, co dalej i co z tego życia, które jest naszą rzeczywistością, akceptujemy chociaż albo lubimy, to

0: że ten film był realizowany w Nysie ma takie podwójne znaczenie, bo Łukasz stamtąd pochodzi. Mm-hmm. Więc też mówił o tym, że chciał wrócić do tego swojego miejsca, swojego gniazda, żeby o takiej specyfice małej społeczności opowiedzieć właśnie tam.
1: Będzie też w programie Brat z Agnieszką Grochowską, będzie Dom Dobry, mocne polskie kino i będą spotkania z aktorkami, które wcielają się w role główne w tych filmach. Jakie one przynoszą opowieści ze sobą?
0: To jest tak, że szukamy tego, żeby nie rozmawiać tylko o tym, jak się ten film robiło, jak się realizowało, ale też tego właśnie, czym było doświadczenie dla aktorek pracy z danym tematem, jak się przygotowywały do tej roli, ale też ciekawe strasznie jest to, co przyniosły im potem spotkania z publicznością. Te filmy już są chwilę po premierze i one miały szansę dużo takich interakcji potem mieć, więc to nas szalenie ciekawi. Razem z głosami publiczności zgromadzonej w Parku Starego Browaru no, tworzy taką przestrzeń do tego, żebyśmy porozmawiali nie tylko o kinie, ale też o życiu.
1: Z kim będziemy mogli porozmawiać w tym roku?
0: Tak, no dzisiaj Agata Buzek i Natalia Grzegorzek. Jutro przy filmie Brat spotkamy się z Agnieszką Grochowską i reżyserem Maciejem Sobieszczańskim. W czwartek gramy Przepiękne. I tutaj mamy mocny zestaw, bo będzie i Marta Nieradkiewicz, i Katarzyna Herman, które grają w filmie, a także reżyserka Katia Priminzicew. No a potem w piątek znowu przedpremiera. To jest w ogóle niesamowite, że udało nam się zagrać wczoraj La Petite Mort. A w piątek Miłe Kobiety, w głównej roli fantastyczna Anita Sokołowska i będzie z nami reżyserka Maria Wojtyszko. Sobota to właśnie ten mocny punkt programu, czyli Dom Dobry. Będzie u nas Wojtek Smarzowski, a także odwiedzi nas ekspertka z Fundacji Feminoteka, żeby właśnie poszerzyć tę rozmowę. Opowiedzieć o tym, jak ekspertki fundacji konsultowały pewne zagadnienia na etapie przygotowywania scenariusza filmu. No i też właśnie jakie historie kobiet, jakie zmiany społeczne ten film przyniósł. No i kończymy w niedzielę filmem Klarnet, a tam Weronika Humaj i Tola Jasionowska, reżyserka.
2: Wszystkie te spotkania o godzinie 21.30 właśnie w Parku Starego Browaru.
1: Gosia, ty jesteś dziewczyną stąd. Powiedz mi, tak. Jak Malta zmienia życie poznaniaków?
2: Na ten czas.
0: Przede wszystkim robi się bardzo żywo i kolorowo na ulicach. Myślę, że to jest taka duża wartość. Cudownie, że na tę ulicę Malta wróciła i że gdzieś osoby zupełnie przypadkowo mogą też się spotkać ze sztuką. Także myślę, że czasami nasz Poznań bywa taki trochę zachowawczy, a tutaj no, trzeba po prostu, że tak powiem, puścić wrotki luźno i pójść z tym, co się dzieje.
2: I w bardzo różnych miejscach dzieją się zaskakujące rzeczy i każdy, niemal każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Bardzo dziękujemy za...
1: Małgorzata Kuzdra była dzisiaj razem z nami. Zapraszamy na cykl Kino Kobiet w ramach Festiwalu Malta. Oczywiście w Poznaniu.
0: Zapraszamy.

0: jasno.
1: W radiowej jedynce w folderze ulubione gramy również piosenki tych, którzy wystąpią na muzycznej, koncertowej scenie Malty. Bracia Kacperczykowie 28 w niedzielę o godzinie 18 otwarcie drzwi, a po nich Two Door Cinema Club.
2: Ale Dari zawiało, tak jak w tej piosence.

0: W szaleństwie zapomnieliśmy o jednym bardzo ważnym wydarzeniu. No właśnie!
1: Wiesz, że ja jeszcze nie zadzwoniłem?
0: To teraz musisz złożyć życzenia.
1: Tato, wiem, że słuchasz folderu Ulubione. Jesteś najfajniejszym ojcem, jakiego mogłem sobie wyobrazić i uwielbiam spędzać z tobą czas i dziękuję za wszystko. Wszystkiego dobrego, tato.
0: Wszystkiego dobrego, ja też się dołączam. Ja już zrobiłam ten ruch. Tata otrzymał telefon o 7 rano, ale jeszcze raz, tato, kocham cię bardzo.
1: Tak, i wielu naszych słuchaczy mówi pewnie to samo teraz, więc wszystkiego dobrego. I trochę o tym dzisiaj Magda Mikołajczuk. W Dniu Ojca, o jednym z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej tragicznych w światowej literaturze. Obrazie ojcostwa.
2: To jest jedna z najpiękniejszych i najbardziej bolesnych wizji ojcostwa w światowej literaturze. Książka, przy której gryzie się palce z niepokoju o bohaterów, przy której czuje się wzruszenie przekraczające wszelkie możliwe skale, przy której płacze się tak, że trudno się uspokoić i po której przeczytaniu mimo wszystko zostaje się z nadzieją. W Dniu Ojca warto wrócić, jeśli już się czytało, albo sięgnąć po raz pierwszy, jeśli jakimś cudem ominął Państwa ten cud literatury, po powieść Cormaca McCarthy'ego Droga. Mamy tu świat po zagładzie, pogrążony w ciemnościach, szarości i pyle, pozbawiony słońca, ze światłem pojawiającym się tylko wtedy, gdy wybuchają kolejne pożary. Przez zniszczone, mroźne pustkowia idą ojciec i jego mały syn. Idą na południe, bo tam może cieplej. Chłopiec zna tylko taką postapokaliptyczną rzeczywistość, bo urodził się już po tym, gdy zawalił się świat. Matka wkrótce po urodzeniu dziecka uznała, że nie zniesie dłużej ciągłego strachu przed cierpieniem, głodem, przed śmiercią, przed grupami kanibali, którzy polują na nielicznych pozostałych przy życiu i zdecydowała o własnym końcu. Ojciec i syn idą, niosąc plecaki i ciągnąc sklepowy wózek z zamontowanym samochodowym lusterkiem, żeby móc patrzeć, czy z tyłu nie pojawia się ktoś, kto może im zagrozić. Mijają opuszczone domy, przewrócone samochody, szukając czegoś do zjedzenia, ogrzania się i do obrony. Są dla siebie nawzajem całym światem. Ojciec jest całkowicie skupiony na tym, żeby ochronić dziecko. I nie chodzi tu tylko o przetrwanie fizyczne, choć groźnych sytuacji jest wiele, ale też o ochronę przed strachem i zachowanie w chłopcu przekonania, że można być dobrym człowiekiem nawet w czasach apokalipsy. A nie jest to łatwo, skoro żeby przetrwać, trzeba czasem zaprzeczyć przetrwaniu kogoś innego. I trzeba to dziecku wytłumaczyć. Dziecku, które rozumie więcej niż by rozumiało w normalnych czasach. Które chłonie wszystko, co widzi i słyszy i pamięta wszystko, co ojciec mówi. I czasem go z tych słów rozlicza. Kiedy na przykład przypomina mu obietnicę, że znalezionego w opuszczonym domu kakao nie będzie przygotowywał tylko dla chłopca, ale również sam się napije zamiast wody. Więź ojca i chłopca, ich rozmowy, ich wspomnienia, ich wzajemna miłość i wzajemna opieka to coś, co w postapokaliptycznym świecie jest jedynym fundamentem, na którym można się oprzeć. Cormac McCarthy pisze krótkimi, oszczędnymi, surowymi zdaniami, które trafiają wprost do serca, a potem nie chcą się stamtąd wyprowadzić przez długi czas. I oczywiście można obejrzeć świetną ekranizację Drogi, a także ekranizację innych znakomitych powieści McCarthy'ego, bo filmowcy go lubią, na przykład To nie jest kraj dla starych ludzi, ale nic nie zastąpi obcowania z każdym zdaniem tej wzruszającej, bolesnej, przejmującej do szpiku kości historii o sile ojcowskiej miłości. Drogę Cormaca McCarthy'ego przetłumaczył na polski Robert Sudół.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: Książkę polecała Magda Mikołajczuk przed momentem. Za chwilę w radiowej jedynce posłuchamy, Bimba znowu.
0: No właśnie, mamy taką propozycję dla Państwa. Jeśli Państwo są teraz w Poznaniu, a może słuchają nas Państwo w warszawskiej, w poznańskich tramwajach, to jest to miejsce. Tu można dzwonić.
1: Tak.
0: Czekamy na to.
1: Odnoszę wrażenie, że motorniczy Bimby trzynastki, to ciekawe, słuchał jedynki, bo akurat tak nas minął, to zaczął dzwonić, mimo że nie było żadnych przeszkód. Może tak być. Pozdrawiamy, jesteśmy z Państwem i wrócimy prosto z Poznania po 15 razem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na cel.

0: Całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Coraz większy ruch na drogach i też sporo utrudnień. Wiadomości od służb i tak też ekspresowa trójka, trasa między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Północ. W pobliżu Żdżar w zachodniopomorskim na 67 km mamy zderzenie trzech samochodów osobowych. Na szczęście drogowcy nie donoszą o osobach poszkodowanych, no ale są utrudnienia. Zajęty jest jeden pas w stronę Świnoujścia i to skutkuje korkiem na S3 w pobliżu miejscowości Żdżary. Utrudnienia utrzymują się też na 82 na Lubelszczyźnie, Łęczna, Włodawa. W pobliżu Łęcznej mamy samochody dwa osobowe, które się zderzyły. Na miejscu policja kieruje ruchem. Utrudnienia utrzymują się też na 74 w Świętokrzyskiem, trasa Piotrków, Trybunalski, Kielce, miejscowość Jacentów. Tutaj doszło do awarii samochodu ciężarowego. Auto stoi i blokuje przejazd. Ruch w związku z tym odbywa się dla kierowców na zmianę jednym pasem. 63 bez zmian na Mazowszu, trasa Sokołów, Podlaski, Siedlce w pobliżu miejscowości Wola Suchożebrska na 262 km. Tutaj cały czas trwa praca służb. Obecne były też służby medyczne, bo trzy osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana w miejscowości Wola Suchożebrska na trasie Sokołów, Podlaski, Siedlce. Kierowcy jadą więc trasami lokalnymi. Bez utrudnień już natomiast na krajowej drodze numer 11, trasa Jastrowie Ujście w pobliżu Piły. W Wielkopolsce mieliśmy zderzenie samochodu ciężarowego z autem osobowym. Na miejscu była policja, kierowała ruchem. Teraz już utrudnień nie ma. Utrudnienia zakończyły się też na krajowej 81, trasa Katowice-Żory w pobliżu Mikołowa. Mieliśmy jeden pas zajęty w stronę Żor.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Piotr Paszkowski. Julia Świrydenko zamiast Wołodymyra Zełenskiego. Znamy skład ukraińskiej delegacji, która przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
0: PiS oskarża, koalicja odpowiada i wypomina afery Zjednoczonej Prawicy. Nie milkną komentarze w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
1: To okazja dla dzieci do podziękowań za trud włożony w wychowanie. Dziś swoje święto mają ojcowie.
0: Na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku nie będzie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Karola Nawrockiego.
1: Pierwszy z nich nie wybiera się z uwagi na fakt, że polski prezydent zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego.
0: Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Świrydenko. Karola Nawrockiego nie będzie, bo nie został zaproszony.
1: Do tych kwestii odniósł się na konferencji po posiedzeniu rządu minister Adam Szłapka. Co mówił, to pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy.
2: Dzień dobry. To decyzja strony ukraińskiej. Tak, rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje informację, że Kijów będzie reprezentowany przez premier Julię Świrydenko. Podkreśla, że konferencja jest dużym wydarzeniem, przede wszystkim gospodarczym.
3: Ukraina będzie w tej konferencji uczestniczyć na poziomie pani premier, będą też oczywiście ministrowie. No to jest bardzo wysoki poziom delegacji, ale oczywiście to jest decyzja Ukrainy.
2: Dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję? Minister powiedział, że wynika to z formuły konferencji. Konferencja jest cykliczna i organizowana przez władze wykonawcze, które zajmują się polityką gospodarczą i polityką zagraniczną w danym państwie, tak mówił rzecznik rządu. Tak było wcześniej w Rzymie czy w Berlinie. Minister zaznaczył, że Pałac Prezydencki nie był zresztą zainteresowany udziałem w tym wydarzeniu. Poza tym rzecznik rządu przypomniał, że gdy w ubiegłym roku był organizowany przez prezydenta szczyt przywódców państw,

0: Bałtyckich pytanie o zaproszenie przedstawiciela rządu wówczas się nie pojawiało.
1: Sylwia Białek, dziękujemy za relację.
2: Przypomnijmy, konferencja w Gdańsku rozpocznie się pojutrze i potrwa 2 dni.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli kontrole poselskie w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Były premier Mateusz Morawiecki uważa, że Koalicja Obywatelska próbuje uciszyć sprawę.
3: Ta wielka polityczna afera Platformy Obywatelskiej musi być wyjaśniona do samego końca. Muszą być proponowane rozwiązania i my jako dobra, merytoryczna opozycja służymy wsparciem.
2: Na te zarzuty odpowiada posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Zarzuca politykom PiSu hipokryzję i przekonuje, że obecna władza w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy rządzącej potrafi natychmiast reagować na kryzysy.
4: Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnim ugrupowaniem, które ma prawo w jakikolwiek sposób żądać rozliczeń. Prawo i Sprawiedliwość nie rozliczyło swoich licznych afer respiratorowej, maseczkowej. My w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniamy i wyciągamy konsekwencje.
1: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są 2 śledztwa.
2: To pokłosie afery z lekarzem radnym, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według doniesień medialnych na SOR-ze w Szpitalu Południowym bez kolejki byli przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni.
1: Możliwe są nakłady finansowe na naukę na poziomie 3% PKB, mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Chodzi o wieloletnią perspektywę.
2: Takiego finansowania domaga się środowisko akademickie.
5: Myśmy jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednoznacznie określili perspektywę dojścia do średniej europejskiej, czyli na poziomie 2% PKB na badania i rozwój, i do tego będziemy dążyć. Umieściliśmy to w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.
1: Rząd chce, by nakłady finansowe na naukę wzrosły do poziomu 2% PKB w ciągu 5 lat.
2: Obecnie te wydatki to około 1%.
6: To są aktualności jedynki.
1: Do końca tygodnia trwa nabór na pierwsze w tym roku szkolenie Wakacje z WOT.
2: To 16-dniowy podstawowy i 8-dniowy kurs wyrównawczy dla ochotników, którzy planują wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Kurs rozpocznie się 3 lipca, mówi oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Marta Gaborek.
7: W każdym momencie, kiedy uczestnik szkolenia stwierdza, że nie, że to nie jest dla niego, bez żadnych konsekwencji można z tego szkolenia zrezygnować, więc bardzo dużo osób przychodzi do nas po to, żeby zobaczyć, czy wojsko to jest coś, co chcą robić w przyszłości.
2: Ochotnicy będą uczyć się m.in. zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi broni.
1: Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca.
2: To szczególne święto honorujące wszystkich ojców, wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci.
8: Dzieci nie mają wątpliwości. Każda chwila z tatą jest bezcenna.
9: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby.
10: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
11: Lubię z nim grać. Piłkę.
8: Doktor Artur Mamca-Szplisiecki, tata 4 dzieci, podkreśla, jak ważna jest troska i miłość, które daje ojciec.
12: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka.
8: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Pogoda.
1: W całym kraju słonecznie i spokojnie. Temperatura od 18 stopni nad morzem, przez 22 na Suwalszczyźnie, 24 na ziemi lubuskiej i 27 na Mazowszu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Klimat.
2: Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra. W Lęborku, Łebie, Ełku, Floriance na Lubelszczyźnie bardzo dobra. Jedynie w Otwocku stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach w województwach lubulskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim występuje duże zagrożenie pożarowe.
14: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
11: Rozmowy, analizy i opinie.
10: I dużo muzyki.
11: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
10: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
11: Od godziny 16:00.
10: Zapraszamy Karolina Rożej
11: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Proszę koniecznie odwiedzić nas w plenerowym studiu. Jesteśmy na festiwalu Malta w Poznaniu. Marcin, niczym Julia na balkonie, wstaje.
1: Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy prowadziłem audycję w takiej pozycji, w takim miejscu. Siedzę na balkonie, patrzę sobie na piękny, no, jak na godziny szczytu, to całkiem spokojny Poznań w tej chwili. Jesteśmy na pierwszym piętrze, mamy gości, rozmawiamy o pięknym wydarzeniu, które dosłownie zdominowały całe to wyjątkowe miasto Poznań. Mówimy o Malcie oczywiście, gdzie jesteśmy. Ula Kaczyńska
0: i Marcin Wojciechowski.
2: Folder ulubione.
0: A w naszym plenerowym studiu także Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Do tej pory spotykaliśmy się przed inauguracją festiwalu. Teraz już wszystko zapięte na ostatni guzik. Wszystko hula. Festiwal się rozpoczął. Moja droga, muszę ci zadać to pytanie. Ono jest bardzo niegrzeczne na początek rozmowy, ale znamy się, więc zaryzykuję. Czy ty już jesteś wiedźmą?
3: Co?
0: No wiedźmo.
3: Dlaczego obrażasz naszego
4: nie,
3: gościa?
4: Myślę, że każda z nas jest. To nie jest żadna obraza. To jest ogromny komplement, bo wiedźma to jest ta, która wie i ta, która polega na swojej intuicji, która wie, że za tą intuicją idzie sposób odczytywania świata, z którym może funkcjonować w nim lepiej. To jest o zaufaniu do siebie i bardzo na to pracujemy całym programem Malty, więc mam nadzieję, że mogę się tam nazywać. Postawiliśmy nad Wartą pomnik wiedźmy Alicji Białej. On ma taką bardzo lustrzaną strukturę po to, żeby każdy i każda z nas mogła się w nim przejrzeć i poczuć, że każda z nas może być wiedźmą i odnaleźć
0: Marcin
4: tę
0: też
4: moc.
0: Będzie mógł zostać wiedźmą?
4: Wiedźma jest bardzo uniwersalnym poczuciem pewności.
1: Czyli mężczyzna też może być wiedźmą?
4: Myślę, że tak.
0: I nie tylko w Noc Świętojańską.
4: Nie tylko w Noc Świętojańską, ale to jest bardzo specjalna noc, bo to przesilenie letnie to jest też taki moment, kiedy faktycznie energie męskie i żeńskie się bardzo wyrównują i przewartościowują, więc to jest zawsze bardzo wysoki diapazon sytuacji, które się mogą wydarzyć i świętujemy to nie tylko z zmianami pogody i nadchodzącymi burzami albo patrzeniem w stronę słońca.
0: Jeśli chodzi o program festiwalowy, bardzo spodobała mi się nazwa jednego spotkania.
1: Którego?
0: Pomyślałam sobie, że to w ogóle wpisuje się chyba w ducha dzisiejszych czasów, ale przede wszystkim wpisuje się też w charakter Malty. Malty jako festiwalu, którego ja tak pojmuję i ja rozumiem. Chodzi mi o duchowe BHP.
1: Tak. Bardzo ładnie brzmi.
4: Super brzmi i mam nadzieję, że dowiemy się z tego bardzo mądrych rzeczy. Duchowy BHP to pomysł Karoliny Ciejki na rozmowę o tym, w jaki sposób nie dać się uwikłać w instagramowe afirmacje i poczucie odnajdywania wiary czy pewności siebie w złudnych, wystawiających nas na sprzedaż algorytmach, ale przede wszystkim jak odnaleźć swój kor i swoje myślenie i poczucie osadzenia właśnie w tej intuicji, którą posiadamy. To jest rozmowa Natalii de Barbaro, która będzie w interaktywnym właśnie formacie rozmawiała o tym i doświadczeniach z publicznością. Bardzo się cieszę, że tutaj postanowiła być tą naszą przewodniczką i myślę, że duchowy BHP jest absolutnie bardzo ważną rzeczą. Jesteśmy w czasach takiej zachwianej duchowości, czy zachwianej wiary, czy odrzucenia. Wydaje mi się, że jest

0: jesteśmy w momentach, w których dalej potrzebujemy silnej instancji, którą moglibyśmy uwierzyć, żeby poczuć się lepiej. To nie muszą być kwestie religijne, to może być właśnie to, w jaki sposób jesteśmy osadzeni w naturze, czy uwikłani w poszczególnych naturalnych cyklach, które regulują nasze funkcjonowanie. Ale bardzo ważne jest to, żeby poszukiwać dla siebie takich przystani zaufania i osadzenia. I mamy nadzieję, że duchowe BHP będzie nas właśnie przeprowadzało przez kolejne argumenty tego regulaminu.
1: Mów.
2: Ja bym chciał zapytać jeszcze, masz jakieś pytanie do tego, co? Ja bym chciał zapytać o operę na chwilę.
0: A to będzie nas totalnie wytrącało.
2: To jest jakieś absolutnie wytrącające.
1: Całą
2: coś to za wydarzenie.
1: Drogę, jak jechaliśmy tutaj.
2: To cały czas mówiłem o
1: Marcin
2: tym.
1: Marcin się tak ekscytował historią wydarzenia, właściwie wydarzeń, które czekają na mieszkańców i na turystów, którzy przyjeżdżają w tym czasie do Poznania, które dla odmiany wytrącają trochę z komfortu.
0: No to chcemy absolutnie osiągnąć, żeby poprzez maltański program to miasto stawało się trochę inne i było zapamiętane bardzo mocno od serca. I opera na chwilę takim projektem jest. To jest projekt, który przyjeżdża do nas z Lubliany, z wspaniałymi solistami ze Słowenii operowymi, którzy będą poruszać się po Starym Rynku w okolicach jednego z narożników, w okolicach pewnej knajpy, restauracji. Jak gdyby nigdy nic. Będą kelnerką, będą osobą przechodzącą obok, będą rowerzystą. No i z ich ust i serc usłyszymy arie, które dobrze znamy. To jest taki 7-8-minutowy happening, ale rzecz, której nie da się zapomnieć. I muszę wam przyznać, że jak bardzo często omawiamy ten program plenerowy i co się ma wydarzać i na co kto czeka, to naprawdę nie przypuszczałam, że ten właśnie słodki element będzie tym ulubionym i najbardziej wyczekiwanym, który się na Starym Rynku będzie wydarzał. A tak jest, jestem o niego bardzo regularnie wypytywana.
2: Patrząc na te wszystkie wydarzenia, na te spotkania, to wymaga jakiejś dużej synchronizacji i koordynacji, takie poznańskie chyba bardzo, wszystko dopięte na ostatni guzik tutaj. Wszyscy muszą ze sobą współpracować.
0: Jestem poznanianką, więc jakby tutaj jak najbardziej idę tym trybem, że żeby zobaczyć wszystko trzeba się zorganizować, ale też sprawdzaliśmy ten program w taki sposób, żeby można było zobaczyć całość.
1: Czyli jeżeli takie jest się testowanie na sucho?
0: Absolutnie, testowanie na sucho, przechodzenie, wysyłanie programu, a skąd dokąd byś poszedł, opracowywanie ścieżek przewodnika dla osób zarówno, które są maksymalistami, albo takimi, którzy się chcą prowadzić emocją i wybierają, albo wybierać rzeczy przypadkiem i być zaskoczonym. Naprawdę sposobów odkrywania Malty jest bardzo wiele.
2: A spotykasz ludzi, którzy przyjeżdżają z Polski, czy dalej specjalnie na Maltę od lat, wracają tutaj? Są takie grupy?
0: To jest cudowne i to jest dla mnie bardzo piękny komplement, bo ja sama jestem na Malcie wychowana i praca z takim wielkim wspomnieniem, z takim sentymentem, to jest ogromna odpowiedzialność, ale też absolutna przyjemność, bo jeżeli wiem, że wracam do czyichś ulubionych wspomnień, tak jak do mojego tu i teraz, to jest to po prostu przecudowne i widzicie teraz państwo nie mogą
2: autentyczna
0: znowu
2: gęsia skórka prawdziwa, ale to nieprawdopodobne, że ty tak dużo przy tym pracując, mówiąc o tym masz dreszcze, to jest to tylko pokazuje, kto pracuje i jak to wszystko funkcjonuje. Brawo.
0: Są absolutnie piękne dreszcze i to jest naprawdę poczucie relacyjności i wspólnoty, które tutaj tworzymy dzięki zaangażowaniu zespołów i artystów i to jest po prostu przepiękne, co możemy wytworzyć jako nowe przestrzenie bliskości.
1: Za chwilę będziemy mieli w naszym programie specjalną relację z próby, która odbyła się tuż przed ostatnimi przygotowaniami do spektaklu, spektaklu, w którym udział weźmie Magdalena Cielecka. 24-godzinny spektakl i niezwykła opowieść. Za chwilę zajrzymy za kulisy, ale ty byłaś na tym spektaklu, to znaczy nie na tym z Magdaleną Cielecką, tylko gdzieś indziej.
0: Z Magdaleną wydarzy się dopiero w piątek, ale tak, widziałam ten spektakl w Holandii po niderlandzku, a nie mówię po niderlandzku, i widziałam ten spektakl na Wiena Festwochen w Wiedniu i nie mówię po niemiecku. No ale próby z Magdą to był też absolutny czat i muszę powiedzieć, że przygotowanie i dreszczyk emocji, który towarzyszy temu, w jaki sposób przygotować się do spotkania, które wydarzy się 100 razy, jest absolutnie kolejnym przedmiotem gęsiej skórki.
2: Na pewno będziemy o tym dużo mówić, bo i w czwartek i piątek specjalne audycje z Malty po godzinie 18 w Radiowej Jedynce. Zapraszają Martyna Podolska i Marcin Kusy. Proszę słuchać nas również.
1: A u nas była Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu Malta, a teraz będzie Maro, czyli artystka, która wystąpi
0: w czwartek o godzinie 19. Wspaniała portugalska artystka, która niedawno uświetniała jakieś dziesięciolecie ślubu wspaniałego polskiego sportowca. Proszę państwa, tutaj mamy sytuację z innego rozdania.
2: Prawdopodobnie mieszają się światy tutaj na tej Malcie i to jest właśnie piękne. Dziękujemy bardzo.
0: Wojciech Szczęsny to był.
1: Tak jest, i Marina. A teraz będzie Maro. Dzięki.

0: tu folder ulubiony z Poznania, prosto z Festiwalu Malta, ale my tu nie jesteśmy z pustymi rękami. Mamy też dla Państwa zaproszenia. Pochwalisz się?
1: Tak, oczywiście, z dużą przyjemnością. Zapraszamy Państwa na wydarzenia muzyczne związane z Maltą. I tak na przykład 27 czerwca na scenie Charlie Cunningham, Beirut i Jefter Klang oraz 28 Tudor Cinema Club i Kacperczyk. Jeżeli mają Państwo ochotę na zaproszenia, czyli jeżeli chcą Państwo być tutaj z nami, zapraszam na folder@polskieradio.pl. Proszę pisać maile folder@polskieradio.pl. Proszę nie zapomnieć o swoim nazwisku i numerze telefonu.
0: A za chwilę u nas skrót aktualności, ale wcześniej Tudor Cinema Club, czyli artyści, którzy pojawią się 28 czerwca na Festiwalu Malta.

0: Malta Festiwal w Poznaniu, tu dzisiaj jesteśmy, a teraz ekspresowo przenosimy się do studia radiowej Jedynki na zegarze 15.30. W Warszawie jest Piotr Paszkowski, czas na skrót aktualności.
1: Premier Donald Tusk mówi, że nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Dodaje, że konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku się odbędzie, niezależnie od tego, kto z Kijowa przyjedzie. Ukraińskie władze poinformowały już, że na czele delegacji stanie premier Julia Sfirydenko. Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała, że od lipca rozpocznie kontrolę zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego. W najbliższych tygodniach mają pojawić się wyniki trzech dotychczasowych kontroli, m.in. Warszawskiego Szpitala Południowego. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek. Dodatkowe środki, prawie 300 milionów złotych rocznie, mają zasilić budżet NFZ-u. Ceny paliw lekko w dół. Benzyna 95 będzie jutro kosztować maksymalnie 5,97 zł, benzyna 98 6,68 zł. Cena oleju napędowego wyniesie nie więcej niż 6,11 za litr. Maksymalne ceny ogłosił minister energii. Iran zgodził się na inspekcje nuklearne, napisał w internecie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak dodał, gdyby władze w Teheranie blokowały to rozwiązanie, nie byłoby dalszych negocjacji pokojowych. Na pełne aktualności zapraszam na 16.00.

0: żeby ty wiedziałaś, moja droga, że 18 września Chaka Khan wyda zupełnie nowy album.
1: Ja powiem więcej. Wiesz, że wydała ostatnio nową piosenkę?
0: Ze Snoop Dogiem.
1: Och, jaki to jest wspaniały utwór. Na pewno państwu zaprezentujemy choćby jutro, dlaczegoż by nie.
0: A będzie też duet z Krawicem, wiesz o tym, na tej płycie, z Zenem Krawicem i z Sią jeszcze. To wszystko 18 września dokładnie. Ja się nie mogę doczekać, powiem szczerze.
1: No ale nie wybiegaj tak w przyszłość. Jesteśmy tu i teraz. Tu i teraz Malta Festival w Poznaniu. No i kulminacyjne wydarzenie tegorocznej odsłony. Mówiliśmy o nim przed chwilą. Wrócimy do tego tematu. Tym kulminacyjnym wydarzeniem będzie polska odsłona jednego z najgłośniejszych performansów ostatnich lat.
0: W The Second Woman wystąpi Magdalena Cielecka, czyli jedna z najważniejszych aktorek polskiej sceny.
2: The Second Woman to wyjątkowy eksperyment sceniczny. Spektakl, performance rozgrywa się w czasie rzeczywistym przez całą dobę. Aktorka powtarza tę samą scenę 100 razy, za każdym razem z innym mężczyzną, a każde spotkanie trwa około 10 minut. Nie ma prób ani wcześniejszych ustaleń. Jest tylko krótki scenariusz, ale to, co wydarzy się na scenie, pozostaje otwarte do ostatniego momentu.
3: Bardzo dużo mam w głowie myśli i przypuszczeń, planów, jakichś oczekiwań, ale też oczywiście lęków, ale rzeczywiście one właśnie codziennie się zmieniają.

0: Jak zaczynałam o tym myśleć, to raczej się zastanawiałam, jak przetrwać te 24 godziny. Tak po prostu po ludzku, kondycyjnie. Jak to będzie w tych samych butach? Jak to będzie o 4 rano, o 12 w południe dnia następnego? Co będę jeść? Czy będę po prostu potrzebowała strasznej hektolitry kawy? Jak to ugryźć od tej strony? A dzisiaj w ogóle już o tym nie myślę, bo miałam już pierwsze doświadczenie z przypadkowymi nieaktorami, mężczyznami się spotkać tutaj na próbach. I to spotkanie wywołało we mnie taką też różnorodność emocji, bo z jednej strony jakąś ogromną radość, wzruszenie, szacunek dla tych mężczyzn, ale też trochę strach, bo nie wiadomo z czym dany mężczyzna przyjdzie, jakie będzie miał do mnie nastawienie, dlaczego w ogóle przychodzi do takiego projektu.
1: Co się stało?
2: Muszę coś powiedzieć. Że nie zasługuję na ciebie.
0: W takim głównym fokusie moich rozważań na ten temat jest to spotkanie. To spotkanie razy 100. Kogo zobaczę za każdym razem, kiedy wejdzie kolejny mój partner i jak to będzie. Nie boję się już o swoją kondycję, bo wiem, że to jakoś przetrwam, że na tej adrenalinie i na tej ciekawości to będzie najmniejszy problem. Ale to, żeby za każdym razem być dla tych mężczyzn, być partnerką, zagrać tę scenę, nie wiem, nie znudzić się, nie zirytować, nie wystraszyć, albo nie być nudną, albo nie być powtarzalną, będzie dla mnie na dzisiaj moim zdaniem największym wyzwaniem.
3: Different people that bring in their different intentions or want to have a certain experience and
4: różni ludzie przychodzą z różnymi intencjami albo chcą przeżyć określone doświadczenie, a zarówno jako performerka, jak i z perspektywy tego, czego doświadczy Magda, wiem, że ludzie wnoszą ze sobą własne oczekiwania. Najważniejsza jest chyba prawdziwa więź. Może ona przybrać zupełnie inną formę niż ta, którą dana osoba początkowo zakładała w trakcie sceny. Tak naprawdę może wydarzyć się niemal wszystko. To bardzo, bardzo żywe działanie performatywne, dlatego emocje i doświadczenia mogą być jednocześnie niejednoznaczne, a nawet mylące. Ktoś może przeżyć coś bardzo czułego i romantycznego, a chwilę później sytuacja może stać się agresywna albo niezręczna. Wszystko jest możliwe i dostępne w relacji z każdą indywidualną osobą. Everything is available with every
5: individual. O swojej perspektywie Marcie Zienkiewicz opowiadała Nat Randall, pochodząca z Australii, reżyserka i współtwórczyni performance'u The Second Woman.
6: Artystka również zagrała tytułową kobietę w jednej z odsłon spektaklu. Drugą współtwórczynią jest Annie Brecon. Ich performance pokazywany był wcześniej m.in. w Londynie, Atenach, Barcelonie i w Wiedniu.
5: Teraz przyszedł czas na Polskę. Start wydarzenia w najbliższy piątek o godzinie 18. A gdzie?
6: W Poznaniu, na Malcie. Bardzo mnie to ciekawi, jak to przebiegnie, jak to się skończy, jak to będzie wyglądało, jaka będzie kondycja pani Magdaleny.
5: No podobno i po performansie będzie można spotkać się z aktorką, będą dziennikarze mogli porozmawiać, więc mam nadzieję, że uda nam się taką relację z pierwszej ręki dostać, a teraz już w audycji Folder Ulubione Reni Jusis, dla ciebie wyjdę z siebie.
6: To i tak stanę
5: ja
6: obok.
5: Dla ciebie, tak.
6: I stanę obok.
5: Posłuchajmy.

Do 28 czerwca Festiwal Malta w 18 miejscach w Poznaniu. I taka ważna informacja, myślę, bardzo istotna dla Państwa, że zdecydowana większość tych wydarzeń to

wydarzenia bezpłatne. Wstęp jest wolny. Te wszystkie miejskie sceny na ulicach, spektakle, debaty mogą Państwo bezpłatnie w tym uczestniczyć. A my jesteśmy w Poznaniu, na Malcie i tak naprawdę to powoli się już stąd zabieramy. Chociaż powiem Ci, Ula, że jak tak sobie teraz patrzę na ten rozkład, na te różne wydarzenia, to ja bym został. Ale jutro mamy audycję w Warszawie, więc wracamy.

0: Nad Wartą byliśmy. To brzmi od razu dobrze.
1: To my dzisiaj idziemy dziękujemy szukać bardzo światu państwu. Paproci. Pięknie państwu dziękujemy. Poznań pozdrawia. No i przypominamy Malta Festiwal do 28 czerwca.
0: Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Tu w Poznaniu wydawała nas Agnieszka Ciecierska, realizował Marcin Książkiewicz, a w Warszawie realizował nas Karol Smyk. Wszystkiego dobrego do jutra. Dziękujemy.
1: A teraz Devendra Banhart, który też tutaj wystąpi na Malcie w Poznaniu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media.

0: Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert dalej
2: masz. Reklama. Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Coraz większy ruch na drogach, zwłaszcza na obwodnicach miast. Te porządnie się korkują, zwłaszcza w Warszawie. S8 i S2 w kilku miejscach. S8 standardowo w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Tutaj są korki, ale też uwaga, bo korek na S8 pojawił się za węzłem Konotopa na jezdni w stronę Białegostoku. I tutaj ten korek jest na razie niewielki. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście S2 w Warszawie, czyli południowa obwodnica Warszawy. Tutaj spowolnienie mamy między węzłami Opatrz, Warszawa Południe i to na obu jezdniach w stronę Terespola i w kierunku Poznania. Później również uwaga na korek na S2 na południowej obwodnicy Warszawy, ale już za Warszawą, za mostem na Wiśle w stronę Terespola na wysokości Falenicy. Tu prawdopodobnie powodem tego spowolnienia są prace drogowe prowadzone na południowej obwodnicy Warszawy właśnie na jezdni prowadzącej w stronę Terespola. Tak wygląda Mazowsze. Na południu kraju to oczywiście obwodnica Krakowa, ta zakorkowana już w tej chwili zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Z tymi korkami należy liczyć się między Balicami, bramkami w Balicach, a węzłem Kraków Południe. Na Śląsku to z kolei odcinek między Katowicami a Mysłowicami. Tutaj jest zator niewielki w stronę Krakowa i też zwalniają kierowcy za węzłem Murckowska na wysokości Katowic, jadąc w stronę Rudy Śląskiej. Korek też na Dolnym Śląsku, na wysokości węzła Bielany Wrocławskie, czyli węzła, który sprowadza ruch na krajową drogę numer 5, która doprowadza nas z kolei do Wrocławia. I jeszcze wiadomość od służb. Krajowa droga numer 82, trasa Łęczna-Włodawa. W pobliżu Łęcznej mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Teraz już tych utrudnień nie ma.
4: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Maria Furdyna
5: i Piotr Paszkowski. Potężna fala upałów coraz bliżej Polski. Są pierwsze alerty synoptyków. Będą obowiązywać jutro na zachodzie Polski.
4: 49-latek, który brutalnie zaatakował swoich teściów w Mierzawie, usłyszał zarzuty. Odpowie za śmierć 80-letniego mężczyzny i ciężkie zranienie jego żony.
5: M-dyplomy, księgi wieczyste i uprawnienia zawodowe. Wkrótce nowe usługi w aplikacji M-Obywatel.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pierwsze ostrzeżenia dotyczące nadchodzącej fali upałów.
5: Alerty drugiego stopnia obejmują na razie 3 województwa na zachodzie Polski. Będą obowiązywać jutro, ale w kolejnych dniach zasięg ostrzeżeń na pewno się zwiększy.
4: W weekend na termometrach na zachodzie Polski możemy zobaczyć prawie 40 stopni.
5: Miasta przygotowują się na nadchodzące fale upałów.
4: W Siedlcach, Płocku i w Radomiu rozstawiono kurtyny wodne. Zostaną włączone, gdy temperatura wzrośnie do 30 stopni. Mówi Alina Boczkowska z Płockiego Urzędu Miasta.
6: Obserwujemy to, co się dzieje w pogodzie, reagujemy na ostrzeżenia i jeżeli tylko pojawiają się upały, to oczywiście te kurtyny będą włączane. Jeżeli jest temperatura w okolicach 30 stopni, także z pewnością na ten weekend zostaną uruchomione.
5: Upały mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, mówi ratownik medyczny Piotr Jewsiejszyk.
7: Osoby starsze najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my. I dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć. Temperatura może prowadzić na przykład do oparzeń, które również są stanem zagrożenia życia i zdrowia.
4: Jutro alerty drugiego stopnia przed upałem będą obowiązywać w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Temperatura wzrośnie do 31 stopni.
5: Są zarzuty po tragedii w Mierzawie w województwie świętokrzyskim.
4: W piątek 49-latek zabił teścia, próbował zamordować teściową, uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się. Został zatrzymany wczoraj.
5: Dziś usłyszał zarzuty zabójstwa i próby zabójstwa, informuje Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
8: Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył krótkie wyjaśnienia, które stanowią zasadniczo oświadczenie.
4: Mężczyźnie grozi dożywocie. Prawdopodobnie dziś prokurator złoży do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 49-latka.
5: Od 2 do 4 samolotów do tankowania w locie jest zdolny.

0: Można zakupić Polska w hiszpańskich fabrykach Airbusa.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kluczowe w tej sprawie będą zaplanowane na dziś rozmowy z hiszpańską minister obrony.
0: Szef MON odwiedził zakłady produkcyjne pod Madrytem.
2: Ostatnie dyskusje na temat wykorzystania mechanizmu SAFE w celu nabycia samolotów kluczowych dla zdolności sił powietrznych, a tak naprawdę sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Bez MRTT, bez samolotów do tankowania i transportu w powietrzu niemożliwe jest wykorzystanie w pełni potencjału wszystkich naszych myśliwców.
1: Polska chce sfinalizować zakup samolotów ze środków SAFE w ramach drugiej transzy dla wspólnych projektów z innymi krajami.
3: To są aktualności jedynki.
0: Mija 10 lat od referendum, które zmieniło Wielką Brytanię.
1: 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali, że chcą opuścić Unię Europejską.
0: Dziś wielu mieszkańców Londynu mówi, że Brexit nie ułatwił im życia.
4: Po dekadzie od głosowania temat wciąż budzi emocje. W Londynie, który w referendum w większości opowiedział się za pozostaniem w Unii, mieszkańcy najczęściej mówią o drożyźnie, dodatkowych formalnościach i rozczarowaniu tym, jak wygląda życie po Brexicie. Gdyby dzisiaj było referendum, znowu zagłosowałabym za pozostaniem w Unii. Nic dobrego z Brexitu nie wyszło. Sama drożyzna. Zwolennicy Brexitu przekonywali, że Wielka Brytania odzyska większą kontrolę nad granicami, pieniędzmi i prawem. Po latach wielu ludzi patrzy jednak przede wszystkim na to, co zmieniło się w ich codzienności. Ceny poszły w górę, podróżowanie stało się mniej wygodne, a podziały w kraju nie zniknęły. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Nowe usługi mają pojawić się w aplikacji mObywatel.
0: To dostęp do dyplomów uczelni wyższych, ksiąg wieczystych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe przez telefon.
1: Rząd przyjął rozporządzenie, które przyzna aplikacji dostęp m.in. do systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce oraz centralnej bazy ksiąg wieczystych.
0: Kolejne zmiany będą dotyczyć wyborów parlamentarnych i samorządowych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
1: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz uprawnienia geodety kartografa.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: O sporcie Cezary Gurif. Katarzyna Kawa pokonała Szwajcarkę Susan Bandeki 6-1-6-3 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei reprezentująca Polska Linda Klimowiczowa przegrała z nową Zelandką Lulu Sun 6-7 i 5-7. W turnieju głównym, przypomnę, wystąpią broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet i Maja Chwalińska, w rywalizacji mężczyzn Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Argentyna wygrała z Austrią 2-0 w meczu grupy J piłkarskich mistrzostw świata. Oba gole dla obrońców tytułu zdobył ich lider Leo Messi. Gwiazdor reprezentacji Argentyny został najlepszym strzelcem w historii mundialu i ma na koncie już 18 goli. O tym był reprezentant Polski Roman Kosecki.
7: Cała drużyna haruje ciężko, mocno. Gwiazda jest jedna, za to niezastąpiona. Po prostu każde dotknięcie jest dotknięciem magicznym i koniec, kropka. Po prostu jest fenomenem. No i to jest piękne właśnie w jego wykonaniu i myślę, że tu się wszyscy zgodzą, że jest nieprawdopodobny, niewyobrażalny. No, to jest zawodnik typu Pele, Maradona, Messi. To bez dwóch zdań.
6: Jutro w Gliwicach rozpocznie się drugi tegoroczny turniej Ligi Narodów Siatkarzy z udziałem reprezentacji Polski. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza zagrają z Belgią, Turcją, z Niemcami i z Argentyną. O występach przed polską publicznością mówi środkowy bloku Jakub Kochanowski.
8: Ja zawsze chciałbym przed polską publicznością grać mecze. Nie wiem, czy będzie mi dane, ale tak się złożyło w tym roku, że Gliwice, no oprócz oczywiście meczów towarzyskich, ale Gliwice będą jedynym oficjalnym turniejem. Wszyscy wiemy, że granie przed własną publicznością, szczególnie u nas w Polsce, to jest kwintesencja tego, co robimy właśnie, szczególnie w reprezentacji, więc zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno bardzo bym chciał zagrać te mecze. Można walczyć klubowo o najwyższe cele, grać ważne mecze i tak dalej, ale na przykład atmosfera na Final Four Ligi Mistrzów w tym roku no jest nieporównywalna do jakiegokolwiek meczu towarzyskiego, który gramy w Polsce w reprezentacji. Także zakładając koszulkę z polską flagą jest naprawdę troszeczkę inaczej. I mimo wszystko mi się wydaje, że jednak te kilka meczów trzeba najpierw przeżyć, żeby tak się trochę z tym okrzesać, co się dzieje na hali.
6: Ponownie o sporcie za 2 godziny.

0: zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
1: Pogoda. W całym kraju słonecznie, ale możliwe przejściowe zachmurzenie. Temperatura 18 stopni nad morzem, 24 na Podlasiu, 25 na ziemi lubuskiej, 27 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Reklama. Autopromocja.
16: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I to już pewne o odbudowie Ukrainy bez Zełenskiego.
2: To jest decyzja strony ukraińskiej, że będzie reprezentowana na poziomie pani premier. Trudno to oceniać.
3: Nie widzę tutaj w tym jakiejś sensacji.
4: My zamiast zarabiać na odbudowie Ukrainy, to oddajemy te kontrakty firmom niemieckim, amerykańskim.
5: Musimy być od Ukraińców mądrzejsi. Nie eskalować tego, co szkodzi i nam, i im.
0: No właśnie, jest sensacja, czy nie ma sensacji, czy rzeczywiście jest to wymierna strata dla Polski. O tym już za chwilę w popołudniówce. Ale także, skoro dzisiaj Dzień Ojca, no to z tej okazji namawiamy, by panowie w ogóle zadbali o swoje zdrowie, bo podobno jeśli do lekarza, to tylko zaciąganie wołami.
6: Od razu poszedłem do lekarza, jak się tylko coś działo. Nie ignorowałem, ale przy

0: Puszczam, że gdyby się coś nie działo, to do dzisiejszego dnia, to faktycznie bym tego lekarza unikał, nie?
1: Nie byłby pan w mniejszości, bo ponad 80% mężczyzn w Polsce nie robi badań profilaktycznych. Dlaczego? 22 139 2202 to jest telefon do nas. Problemowi przyjrzymy się dziś w Ekspresie Jedynki, a teraz już gramy.

0: Bardzo przyjemny numer na to wtorkowe popołudnie. Jack Savoretti, Youth and Love w radiowej jedynce. A w Ekspresie Jedynki dzisiaj zaczynamy od decyzji, która zapadła w Kijowie. Trochę później niż się spodziewano, ale jednak zapadła. Czyli pewne jest już to, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję poświęconą odbudowie tego kraju, która już w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku. Na czele ukraińskiej delegacji stanie natomiast premier Julia Swirydenko. Po stronie polskiej słychać głosy rozczarowania. Politycy zwracają uwagę, że szansa na złagodzenie tego polsko-ukraińskiego sporu została właśnie zaprzepaszczona. No a my łączymy się teraz z Sylwią Białek, która wsłuchuje się w komentarze różnych stron politycznych. Witaj, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: Sylwio, powiedz proszę, jak to jest oceniane, jak decyzja strony ukraińskiej wpłynie na konferencję w Gdańsku? Nie tylko na atmosferę, ale też na te wymierne

0: rezultaty, na które liczono, czyli kontrakty i tak dalej.
1: Strona polska ma nadzieję, że fakt, że to premier Ukrainy do Gdańska przyjedzie, a nie prezydent Wołodymyr Zełenski, że ta decyzja nie będzie miała wpływu na wymierne efekty tej konferencji. Premier Donald Tusk mówił dziś, otwierając posiedzenie rządu, że dla nas ta konferencja jest bardzo ważna, ale co ważne, premier mówił, gdy jeszcze premier Ukrainy nie informowała, że to właśnie ona stanie na czele ukraińskiej delegacji. Wtedy jeszcze rozmowy były prowadzone i szef rządu podkreślał, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów, w tym wiele bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia i wspólny biznes po zakończeniu wojny.
2: Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy.
1: Premier Donald Tusk oświadczył, że nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Podkreślał, że w interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości. Szef rządu dodał, że zdaje sobie sprawę, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można na tym zrobić naprawdę taki polityczny sukces wewnętrzny, ale jak mówił premier, pozorny sukces. Dodał, że zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie są politycy zainteresowani z różnych względów podsycaniem raczej napięć niż budowaniem solidarności i zgody między Ukrainą i Polską.
2: Ale mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, jestem przekonany, że tak samo dotyczy to Ukrainy, ale ja jestem odpowiedzialny za Polskę, nie za Ukrainę. Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, powiem szczerze, nie interesuje mnie to w tej chwili.
1: A kto tę rękę przykłada? Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił wczoraj wieczorem, że to strona ukraińska wycofała się z ustalonego wcześniej spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego i zdaniem ministra Ukraina nie była gotowa do dyskusji.
3: Ustaliliśmy godzinę, datę tej rozmowy telefonicznej, no niestety strona ukraińska się wycofała. W toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy.
1: Strona ukraińska dla odmiany, co oczywiste, winnych szuka w Pałacu Prezydenckim, w pałacu, którego gospodarzem jest Karol Nawrocki. Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że nie ma w tym żadnej sensacji, że zamiast Wołodymyra Zełenskiego do Gdańska przyleci premier Julia Sfyrydenko.
4: Nie widzę tutaj w tym jakiejś sensacji. No jeżeli jest pani premier Ukrainy, to rozumiem, że podstawową misję ma pan premier Donald Tusk i na pewno świetnie ją wypełni.
1: A wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że lepiej byłoby jednak, gdyby prezydent Zełenski był obecny na tej konferencji. Wyraził przekonanie jednak, że Polska weźmie udział w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych.
5: Był taki minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który mówił, że Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół, ma wieczne interesy. Polska i Ukraina także mają wspólne interesy, są przyjaciółmi, partnerami i taka jest moja odpowiedź.
1: Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się pojutrze. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Do Gdańska przylecą między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. A w poprzednich latach ta konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbywała się w Rzymie, w Berlinie, Londynie i w Lugano. Teraz czas na Gdańsk.
0: No a w Gdańsku będzie też oczywiście radiowa jedynka, choć przyjedziemy, a nie przylecimy. Specjalne relacje, łączenia i rozmowy od samego rana już w ten czwartek. Sylwia Białek z komentarzami do decyzji prezydenta Ukrainy. Sylwio, bardzo dziękuję za ich zebranie. Ten temat z całą pewnością wróci jeszcze dziś w Ekspresie Jedynki w naszej rozmowie dnia o 16.35, a już za chwilę będzie o najlepszych uczelniach w Polsce.

0: Ostatni pocałunek, taka prawie że pościelowa od Demono, 27 minut po 16.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I jedynkowa popołudniówka, w której już teraz o najlepszych uczelniach w Polsce, choć jeśli chodzi o przyszłych studentów, tych, którzy na studia pójdą od października tego roku, no to tutaj pewnie już wszystko zostało wybrane, zaklepane. Natomiast jeśli chodzi o wyniki najnowszego rankingu perspektyw, bo to perspektywy już od 27 lat robią taki ranking, raczej nie będzie zaskoczenia. Na pierwszym miejscu Uniwersytet Jagielloński, na drugim Uniwersytet Warszawski. To są te najlepsze uczelnie publiczne w Polsce. Ale niepubliczne perspektywy także sprawdzają. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: W rankingu uwzględnianych jest 30 różnych kryteriów, m.in. badania naukowe oraz to, czym zajmują się absolwenci danych kierunków po ukończeniu studiów. Również to, ile po nich zarabiają. Prezes Fundacji Perspektywy Waldemar Siwiński mówi, że dzięki uwzględnieniu tych wielu elementów, zewnętrznych elementów, ten ranking obiektywnie ocenia poszczególne uczelnie.
3: Ranking powinien korzystać ze źródeł zewnętrznych w maksymalnym stopniu, dlatego

0: że źródła własne, takie jak ankiety czy opinie, no są zawsze stronnicze i zawsze jest pokusa, żeby troszkę to skoloryzować.
1: A siłą uczelni są jej ludzie. Tak uważa m.in. rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak.
2: Przede wszystkim w bardzo dobrych studentach, bardzo dobrych doktorantach i w bardzo znacznej mierze bardzo dobrych pracownikach naukowo-badawczych.
3: Ale również prozaicznie konkurenci, dlatego że ja przyjeżdżając dzisiaj do Warszawy sprawdziłem, w jakiej skali współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim, jeśli chodzi o badania naukowe. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 5 lat wspólnie nasi pracownicy przygotowali przeszło 700 wysoko punktowanych publikacji. Więc dzisiaj kluczem do osiągania sukcesów jest współpraca.
1: A tak mówił rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Piotr Jedynak. Współpracować jest z kim, bo uczelni publicznych, prywatnych i zawodowych w Polsce jest prawie 600. Jeśli chodzi o uczelnie prywatne, to tutaj najlepsza okazała się Akademia Leona Kuźmińskiego w Warszawie. W ogólnym rankingu zajęła z kolei 15 miejsce. Najlepszą uczelnią zawodową okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek podkreśla, że choć ten ranking jest przede wszystkim drogowskazem dla przyszłych studentów, to też daje dobrą informację zwrotną dla samego resortu. Jest też motywacją dla uniwersytetów, by studentów kształcić lepiej.
4: Przykłady są jednoznaczne, choćby moja alma mater, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który w ciągu ostatnich 2 lat awansował o 11 pozycji, więc to zdrowe współzawodnictwo jest skazane.
1: A co będą studiować tegoroczni maturzyści i jaką uczelnię wybiorą, to już oczywiście ich decyzja, którą podejmą w najbliższych kilkunastu dniach.
5: O czym mówiła Dagmara Kędzior, to jest program Pierwszy Polskiego Radia na zegarach 16:30.

0: Piotr Maszkowski. Ujawnione nieprawidłowości w ochronie zdrowia są wynikiem złych rozwiązań systemowych i braku nadzoru, uważa premier Donald Tusk. Szef gabinetu będzie prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośredników. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho powiedziała dziś, że komisja jest gotowa pośredniczyć w zażegnaniu sporu między Polską a Ukrainą. Kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi 49-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo teścia oraz próbę zabójstwa teściowej. Do zdarzenia doszło w piątek, 19 czerwca, w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.
0: Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się. Został zatrzymany wczoraj. Chorwaccy strażacy walczą z pożarami lasów i zarośli na wybrzeżu Adriatyku. Najpoważniejsza sytuacja jest na wyspie Ciowo. Początek lata to zawsze okres szczególnie wysokiego zagrożenia pożarowego w Dalmacji. Pierwsze kozy i owce pojawiły się na miejskich terenach w Krakowie, na Zakrzówku i przy forcie Bodzów na zachodzie miasta. Przez najbliższe miesiące mają się tam paść i pełnić funkcję naturalnych kosiarek. Władze Krakowa apelują, by kosiarek nie dokarmiać. Zapewne dlatego, że jak się przejedzą, to zaniechają swoich obowiązków. Na pełne aktualności zapraszam na godzinę 17.
2: Ale pomyślałam sobie też, że dokarmianie tych kóz i owiec to może być taka dywersja ze strony tych, którzy od równych trawników wolą takie kwietne łąki.
3: Że mogą dezaktywować kosiarkę karmiąc ją. Bardzo mi się podoba.
2: Smakołykiem.
3: Mam nadzieję, że powstanie znak taki w kółeczku przekreślony, prosimy nie dokarmiać kosiarek.
2: Może będzie w kolejnym budżecie obywatelskim, aczkolwiek podejrzewam, że Kraków ma teraz poważniejsze problemy, przynajmniej w te wakacje. A jako, że ty jesteś ekspertem od Krakowa, nasz redakcyjny Krakus, Karol Surówka, no to na pewno też będzie.
3: Chociaż na pewno część osób w Krakowie chciałaby, żebyśmy się bardziej skupili na owcokosiarkach niż na innych problemach miasta.
2: Bardzo jest to możliwe. Karol, natomiast będziesz już za chwilę skupiał się na tej sprawie, która jest nie dość.
3: Na dwóch sprawach, które dzisiaj, jeden, tak, które wymieniają się na nagłówkach gazet ostatnich dni. Jedna to są relacje na linii Kijów-Warszawa, relacje w kryzysie. Mamy już potwierdzenie, że Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, chociaż jego udział był zapowiedziany. To będzie pierwszy temat, ale drugi dotyczy szpitali, już liczba mnoga, szpitala południowego i szpitala w Żywcu.

0: sam raz na nadchodzące upały. Cold Play w radiowej jedynce, taki żart. Można się śmiać. Ekspres jedynki, 16.36 na zegarach. Już teraz Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest Bartosz Arłukowicz, europoseł KO, były minister zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Oczywiście o sytuacji w służbie zdrowia i o sytuacji w Szpitalu Południowym powiemy już za chwilę, ale wcześniej musimy skomentować doniesienie, które przyszło kilka godzin temu. Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mimo że wcześniej jego udział był zapowiedziany. Panie pośle, czy pogłębia się kryzys na linii Kijów-Warszawa?
3: Myślę, że pan prezydent Nawrocki może być z siebie dumny. No, nie chciał się spotykać z Zełenskim, więc mamy teraz efekt jego, w mojej ocenie, emocjonalnych ruchów podyktowanych polityką wewnętrzną, sondażami wewnętrznymi i podszeptami tego fatalnego zaplecza politycznego, które prezydent wokół siebie zbudował. No i mamy sytuację taką, że dzisiaj Ukraina, która jest na ustach całego świata, walczy o pokój de facto dla Europy, bo bije się z Putinem, pokazuje, że ten trudny czas relacji nadszedł.
2: Te zarzuty, które pan poseł stawia prezydentowi Polski, wiele osób też stawia prezydentowi Ukrainy, że kierował się polityką wewnętrzną, że patrzył na to, jak prawa strona sceny politycznej będzie komentowała sytuację, no i że eskaluje konflikt, no bo brak obecności w Gdańsku to jest kolejny krok po zwróceniu orderu.
3: To prawda i nigdy nie pochwalałem tego, co zrobił Zełenski. Uważam, że zrobił błąd. Z drugiej strony staram się rozumieć jego trudną sytuację, w jakiej się znajduje. Staram się wejść w jego skórę i moment, w którym on jest. On jest w trakcie wojny. Giną ludzie, giną żołnierze, gwałcone są kobiety, porwane są dzieci, spadają bomby. On jest de facto na tej wojnie sam. No oczywiście doceniam pomoc Europy, sojuszników, wszystko rozumiem, doceniam, ale tak naprawdę jest sam z tym wszystkim. Do tego ma sytuację napiętą polityczną w środku u siebie, wewnętrzną.

0: w związku z tym mam wrażenie, że ta sytuacja wymknęła się naszemu prezydentowi spod kontroli. Tutaj wskazane było więcej cierpliwości, konsiliarności czy takiej dobrej emocji.
1: Choć zaplecze polityczne prezydenta powtarza, że gdyby nie wsparcie Polski, to Ukraina nie byłaby się już w stanie teraz bronić, więc prezydent Wołodymyr Zełenski powinien to brać pod uwagę. Powinien pamiętać o tym, gdy na jego biurku pojawił się wniosek o nazwanie oddziału imieniem bohaterów UPA.
0: Wie pan, to takie właśnie klasyczne dla Karola Nawrockiego, to takie wyciąganie, że myśmy mu im pomogli, to pomogli ludzie, to miliony Polaków zaprosili do siebie ludzi z Ukrainy, kobiety, dzieci, starszych ludzi, seniorów. Ja sam też uczestniczyłem w akcji
1: pomagania. Prezydentowi chodzi też o przekazywanie sprzętu wojskowego, czołgów, samolotów.
0: Okej, ale wie pan, wypominanie dzisiaj tego wszystkiego Ukraińcom, że my im pomagamy, no to jest takie małe, no to jest jakby świadectwo, to jest dowód tego, kim jest dzisiaj Nawrocki, kim jest otoczony, no to taka grupa, czasem mam wrażenie, że takich dzieciaków politycznych, którzy dorwali się do Pałacu Prezydenckiego i mamy z tym dzisiaj realny kłopot.
1: Kto jest głównym odpowiedzialnym w takim razie za ten kryzys w relacjach między Kijowem a Warszawą? Czy głównym odpowiedzialnym jest prezydent Wołodymyr Zełenski swoją decyzją o nazwaniu brygady?
0: Zełenski nie powinien tej brygady tak nazywać, Nawrocki nie powinien tak reagować, ale więcej uważam wyrozumiałości i atencji powinien wykazywać nasz prezydent. Ja przypomnę, że Karol Nawrocki nie miał odwagi nawet pojechać do Zełenskiego, zabrakło tej odwagi. Większość przywódców europejskich tam się pojawiła, Zełenski czekał, zaś Nawrocki wzywał do tego, że ma przyjechać Zełenski do niego. No, pan Nawrocki nie jest Bogiem i nie jest królem Europy, tylko jest Karolem Nawrockim. I tu bym postawił kropkę, żeby nie powiedzieć ani pół słowa za dużo.
1: Na koniec zapytam o możliwe gospodarcze skutki tego konfliktu. W tej konferencji nie weźmie udział Wołodymyr Zełenski. Zastanawiamy się, czy to oznacza, że nie dojdzie na przykład do podpisania pewnych kontraktów, na których mogłyby skorzystać z polskie firmy. Jakie będą dalsze skutki tego kryzysu?
0: Szkoda, bo dla Nawrockiego nie liczy się los polskich firm, dla niego liczy się krótkotrwały, podkreślam bardzo krótkotrwały interes polityczny. Szkoda, dlatego że obecność Zełenskiego podniosłaby rangę tego spotkania i trzeba pamiętać o tym, że wojna kiedyś, wcześniej czy później, lepiej wcześniej niż później się skończy i Ukraina będzie wymagała pomocy infrastrukturalnej, odbudowy Ukrainy, też pomocy usługowej, myślę tu o usługach publicznych i także wprowadzenia jej do Unii Europejskiej. To wszystko będzie wymagało cierpliwości, dobrych kontaktów, współpracy, partnerstwa. Tego wszystkiego dzisiaj nie ma. Nawrocki postawił wszystko na jedną kartę. Dla niego ważniejsza jest opinia Andruszkiewicza niż opinia Polaków.
1: Przejdźmy do drugiego tematu. Panie pośle, czy afera w służbie zdrowia, afera w Szpitalu Południowym to będzie jeden z tych takich momentów definiujących tę kadencję Sejmu? Jeden z historycznych momentów tej kadencji koalicji 15 października?
0: Na pewno będzie ta sprawa dyskutowana przez długie tygodnie, ale warto podkreślać fakty w tej sprawie, bo ja oczekuję też faktów od tych, którzy tą aferę czy sprawę opisali. Zacznę od faktów. W ciągu tygodnia młody doktor, który gdzieś się zorganizował dość dobrze w Szpitalu Południowym, wyleciał z roboty, wyleciał z partii, przestał być radnym, zajęła się nim prokuratura, NIK, kontrolę od prezydenta miasta i z NFZ-u. I myślę, że przyszłość pana doktora, myślę o tym młodym doktorze, nie rysuje się zbyt kolorowo. Ja, gdybym miał porównywać reakcję naszego rządu na to, co się wydarzyło i reakcję rządu PiS-u, a właściwie udział prezesa PiS-u w podobnych sytuacjach, to są dwa różne światy. Ja nie słyszałem, żeby ktoś opisywał sytuację tego, jak prezes Kaczyński odnalazł się w szpitalu w Lublinie, gdzie zamknięto pół czy cały oddział dla niego samego. Nie słyszałem, żeby on stał w kolejce, czy żeby czekał na swoją kolej.
1: W mediach opisywana, portale pisały na tamten temat, natomiast według Prawa i Sprawiedliwości rozmiar afery jest inny. Ta, jak mówił na przykład Paweł Jabłoński, jest znacznie większa, dotyczy problemu systemowego, dlatego że...
0: Czyli rozumiem, panie redaktorze, że jak Kaczyński trafia do szpitala i zamyka się dla niego oddział, to jest mniejsza afera, a jak dzieje się w szpitalu, którym zarządza Trzaskowskim, to jest duża afera. No więc ja mam taką informację dla naszych słuchaczy i moje przemyślenie. Kaczyński niczym nie różni się od senatora Lenca. Obydwaj byli przyjęci prawdopodobnie w trybie pozaplanowym i pozakolejkowym. Senator, prezes Kaczyński niczym nie różni się od innych pacjentów opisywanych przy okazji

0: okazji różnych nieprzyjemnych sytuacji w polityce. I ja nie widzę żadnego powodu, żebyśmy dla prezesa musieli wykazywać więcej wyrozumiałości. Ciągle to słyszę, że musimy rozumieć prezesa, bo jemu zginął brat. Każdemu z nas ktoś zginął. Mi także umarł mój ojciec. Umarł dzień przed pandemią.
1: Wtedy Jarosław Kaczyński był dosyć silnie krytykowany za to, tylko że to już było jakiś czas temu, a dziś mamy kolejne doniesienie o tym, że posłanka KO Małgorzata Pępek w szpitalu w Żywcu też miała skorzystać z nadzwyczajnej procedury, też miała nie stać w kolejce, tak pisze Portal Zero. Dlatego pytam, czy to jest systemowy problem?
0: Ja nie słyszałem, żeby odpowiedzialność za hospitalizację pozaplanową Kaczyńskiego w Lublinie, odpowiedzialność poniósł ordynator oddziału, czy dyrektor szpitala, czy marszałek województwa lubelskiego. Nie słyszałem o żadnych konsekwencjach w tej sprawie, więc nie wiem, czym się różni senator prezes Kaczyński od pani poseł Pępek. Dla mnie nie różnią się niczym. Poza tym, że Pępek uzyskała telefon od szpitala, z tego co wiem, bo nie znam tej sprawy, ona będzie to tłumaczyła przed klubem, że ma się zgłosić na badanie, zaś jestem absolutnie przekonany o tym, że prezesowi Kaczyńskiemu ktoś pomógł tą sprawę ogarnąć w Lublinie. W związku z tym dla mnie sprawa Kaczyńskiego nie różni się niczym od sprawy Pępek.
1: Nie uważa
0: z tym,
1: pan,
0: że dla Pępek, z tym, że dla Pępek jest zarzut, nikt nie zamykał oddziału.
1: Zarzut Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że skala jest większa, bo był senator Lenz, bo był szpital południowy i teraz szpital w Żywcu, że tych przypadków było więcej w waszym przypadku.
0: Nie będziemy się licytowali. Ja mogę przypomnieć męża pani marszałek Witek, który leżał wiele miesięcy na oddziale intensywnej terapii, choć tam nie powinien prawdopodobnie być. Mogę przypomnieć przypadki pana Karczewskiego, mogę przypomnieć przypadki pana Cieszyńskiego, który kupił za miliony złotych respiratory, które leżą w jakiejś szopie. Morawieckiego, który witał Antonowa z lewymi maseczkami dla polskich lekarzy w pandemii. I w końcu 150 tysięcy ludzi, którzy w pandemii umarło. Jeżeli te dwie sprawy są nieporównywalne, to powtórzę jeszcze raz.
1: Sprawy, o
0: dla mnie sprawa Kaczyńskiego, nie różni się niczym, a właściwie sam Kaczyński w tej sprawie nie różni się niczym od Lenca i pani poseł Pępek. To
1: I
0: są
1: te
0: dokładnie
1: sprawy,
0: te same
1: o których
0: sytuacje.
1: Pan poseł wspomniał, to były jedne z przyczyn, dla których Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, a Polacy wybrali koalicję, która mówiła koniec milionerów w służbie zdrowia, koniec tłustych kotów. Czy zostali zawiedzeni? Już na koniec krótko.
0: No, takie rzeczy patologiczne czasem się zdarzają. Sztuką jest dojrzałej partii jest umiejętność reagowania. I Tusk jako premier zareagował w 3 sekundy. Wyrzucił gościa z partii. Dyrekcja szpitala wyrzuciła go z roboty. Przestał być radnym i weszła mu na głowę prokuratura i NIK. To mało, wydaje mi się, że pan doktor przyszłość ma przed sobą niezaciekawą.
1: Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister
0: Dziękuję
1: zdrowia
0: bardzo.
1: Był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: A z naszym gościem rozmawiał Karol Surówka. Karolu, dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, chociaż ty chyba zdaje się zaraz będziesz w drodze do Gdańska na kongres o odbudowie Ukrainy. To Ekspres Jedynki za 14 minut, 17.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I popołudniówka w Radiowej Jedynce za 10 minut, godzina 17, a po 17 w roli głównej tatusiowie, no bo dzisiaj jest Dzień Ojca, przypominam. Będziemy rozmawiać o zdrowiu ojców, ale panów tak w szczególności, a tak naprawdę o tym, dlaczego nie chodzą do lekarza, przynajmniej niezbyt chętnie, ale będziemy mówić także o tym, że panowie coraz częściej wykorzystują urlopy, które im przysługują na opiekę nad dzieckiem.
2: Skorzystałem z tego benefitu i mogłem być na początku z tym dzieckiem, które najpierw leży, potem podnosi głowę, mija dosłownie chwila i chodzi. To jest fajne, żeby w tym uczestniczyć, bo to jest też wspomnienie, które ze mną zostanie.
1: Więcej po godzinie 17 w Ekspresie Jedynki.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio kierowców.
15: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobre wieści ze strójki w zachodniopomorskim na wysokości Goleniowa, między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Północ. Nie ma już utrudnień na jezdni prowadzącej w stronę Świnoujścia. Tutaj mieliśmy dostępny tylko jeden pas. Było zwężenie, utworzył się korek, ale nie za duży. Teraz korka nie ma utrudnień. Korków natomiast w innych miejscach niestety nie brakuje, zwłaszcza na obwodnicach miast. Najgorzej chyba w tej chwili wygląda sytuacja

0: Na Mazowszu, na obwodnicach Warszawy S8, tradycyjnie zakorkowana na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku, ale też uwaga, bo korki są na węźle Konotopa, na jezdni w stronę Białegostoku, czyli przy wjeździe na S8, a zjeździe z S2. Bardzo duży ruch też przy wyjeździe z Warszawy węzłem Konotopa na A2. Tutaj Warszawa-Łódź korkuje się na wysokości A2 Pruszkowa. Kłopoty z przejazdem też duże na S2 południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Opacz Warszawa Południe i to na obu jezdniach w stronę Poznania i w kierunku Terespola. Korkuje się też obwodnica południowa obwodnica Warszawy S2 na wysokości Wilanowa aż po Falenice jest korek, co oznacza, że to mniej więcej 7 km jazdy w korku na jezdni prowadzącej w stronę Terespola. Kłopoty z przejazdem mamy też na obwodnicy Krakowa. Tutaj też bardzo duży ruch, zwłaszcza w stronę Katowic, ale korki są również w kierunku Rzeszowa. Nie najgorzej wygląda sytuacja na Śląsku. Tutaj właściwie między Katowicami a Mysłowicami przejazd odbywa się w miarę płynnie, choć widać, że aut jest sporo. I jeszcze Dolny Śląsk, węzeł Bielany Wrocławskie, czyli węzeł, który sprowadza ruch na Krajową Piątkę prowadzącą w stronę Wrocławia. Tu należy spodziewać się korków i też bardzo ciasno przy dojeździe do Wrocławia od strony Legnicy.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Piotr Paszkowski. Politycy komentują decyzję prezydenta Ukrainy, który nie pojawi się pojutrze na konferencji w Gdańsku. Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Swyrodenko.
1: Do Polski nadciąga fala upałów. Strażacy już apelują o ostrożność w lasach.
3: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych.
2: Po ponad dwuletniej przerwie pod Budapesztem spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.
1: Premier Ukrainy Julia Swyrydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
2: Do Polski nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Nadszedł trudny czas relacji polsko-ukraińskich, tak mówił w radiowej jedynce Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
4: Myślę, że pan prezydent Nawrocki może być z siebie dumny. Nie chciał się spotykać z Zełenskim. Mamy teraz efekt jego, w mojej ocenie, emocjonalnych ruchów podyktowanych polityką wewnętrzną. No i mamy sytuację taką, że dzisiaj Ukraina pokazuje, że ten trudny czas relacji nadszedł.
2: Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji o odbudowie Ukrainy, uważa wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
1: Napięcie między Kijowem a Warszawą wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii.
2: W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rozpocznie się w Gdańsku pojutrze.
2: W związku z nadchodzącymi upałami strażacy apelują o ostrożność.
1: Wysoka temperatura spowoduje, że w lasach będzie bardzo sucho.
2: Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówił w Polskim Radiu 24, czego nie wolno robić w trakcie upałów, aby nie wywołać pożaru. Między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
3: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy samych siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
1: Alerty drugiego stopnia przed upałem będą obowiązywać jutro na zachodzie Polski.
2: W kolejnych dniach upał obejmie już cały kraj. W weekend w zachodniej Polsce temperatura może wzrosnąć nawet do 40 stopni.
1: To ma być próba odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej po okresie kryzysu i po ponad dwuletniej przerwie.
2: Pod Budapesztem spotkanie premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
1: Impuls do wznowienia współpracy przyniosły zmiany polityczne na Węgrzech, gdzie premiera Viktora Orbana zastąpił Peter Modzior.
2: Szef czeskiego rządu Andrii Babiš liczy na dobrą współpracę premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.

0: Lotem na dzisiejszy szczyt V4 pod Budapesztem premier Andrzej Babisz powiedział, że liczy na aktywność Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Przypomniał, że szczyt poprzedziło spotkanie premierów podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej.
1: Ta chemia była dobra.
0: Panowała dobra chemia. Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest ten format. Cieszę się, że wznowiliśmy współpracę i Grupa Wyszehradzka może znów działać. Liczę, że również Polska będzie aktywna. Szef czeskiego rządu dodał, że głównymi tematami rozmów będą ceny energii, sytuacja w cieśninie Ormus, wojna na Ukrainie oraz przygotowywany wieloletni budżet Unii Europejskiej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia.
4: Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek.
3: Dodatkowe środki, a mowa o prawie 300 milionach złotych rocznie, mają zasilić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
5: Sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
3: Michał Urbaniak z Konfederacji uważa, że podniesienie cen nie zmniejszy spożycia alkoholu, a jedynie zepchnie konsumentów do szarej strefy.
6: Ktoś pójdzie kupić sobie większą flaszkę albo zacznie w domu coś sobie produkować. Moim zdaniem to niewiele zmieni.
4: Ministerstwo Finansów chce, by podwyżka wyszła w życie z początkiem przyszłego roku.
3: Obrońcy zwierząt domagają się wprowadzenia w Unii Europejskiej obiecanego zakazu chowu klatkowego.
4: Stop klatkom, teraz dość czekania. Między innymi pod takimi hasłami protestowali dziś pod polskim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie.
7: Był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W zeszłym roku musi się coś zadziać. Słyszymy tylko deklaracje, obietnice, że coś będzie wdrażane.
8: Nasza zwłoka i cierpienie! Nasza zwłoka i cierpienie!
3: 5 lat temu Komisja Europejska zadeklarowała, że zakaz chowu klatkowego zostanie wprowadzony w Unii z początkiem 2027 roku, ale przepisów na razie nie ma.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
4: W całej Polsce jest pogodnie i słonecznie. 18 stopni nad morzem, 24 w Wielkopolsce i w centrum, 27 na Podkarpaciu i Mazowszu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
17: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
18: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
17: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
18: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
17: Poleca JJ.
18: Krzysiek Skiba.
17: Poleca Polskie Radio.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
4: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
3: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
4: Relacje, analizy i komentarze.
3: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
4: Podsumowania dnia w kronice sportowej po 22.40.
3: Filip Jastrzębski
4: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 11 minut po godzinie 17. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I na tapecie dziś po południówce zdrowie panów, jak pokazują badania, różne statystyki, 80% mężczyzn w Polsce nie robi w ogóle badań profilaktycznych. No to badacie się panowie, czy nie?
2: Badamy się.
3: Regularnie?
2: Niespecjalnie.
0: A no właśnie, czy to kwestia wstydu, czy tabu, czy może jakiś mit niezniszczalnego mężczyzny, który nigdy nie choruje i nie przyzna się do słabości, choć choroby raczej w kategoriach słabości postrzegać się nie wygląda, nie powinno. Więc dlaczego wygląda to tak, a nie inaczej, to sprawdzimy już za chwilę w Ekspresie Jedynki, ale będziemy się też szykować na nadchodzącą falę tych ekstremalnych upałów. 41 stopni może być nawet w Lubuskiem w ten weekend. Wiele gmin już teraz apeluje o oszczędzanie wody.
4: Jak możemy ograniczyć podlewanie ogródków czy napełnianie basenów? Jeżeli możemy tego unikać, to unikajmy.
5: No bardzo dobra inicjatywa.
3: No muszą korzystać, żeby podlać tą działkę, tak? No bo jak inaczej?
6: No jeżeli wody jest za mało, no to można oszczędzić troszeczkę. Po co ta woda ma lecieć bez potrzeby?
0: Będzie też po południówce o pewnym problemie w Sopocie. Może nie każdy wie, ale na popularnym Monciaku czy skwerze kuracyjnym nie można jeździć rowerami i hulajnogami.
7: Tu jest zakaz od maja, ale to nie dlatego, że po złości, tylko chodzi o to, że tu dzieci chodzą, że jest dużo ludzi.
8: Mieliśmy już zdarzenia najechania na pieszych czy na zwierzętach.
9: Jak nie ma policji, nie ma straży miejskiej, to oni tu jeżdżą jak chcą, jak wariaci.
0: To jest Ekspres Jedynki. Już za chwilę przychodzi facet do lekarza. Oby.

0: Belinda Carlisle i jej wielki hit z 87 roku. To jest jedna z tych piosenek, które zyskały takie drugie życie dzięki TikTokowym trendom. To jest Ekspres Jedynki, 16 minut po godzinie 17. No i już teraz po południówce o tym, co mamy dziś w kalendarzu. A mamy dwie rzeczy. Dzień Ojca oczywiście, ale także Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. I tutaj nie ma żadnego przypadku. Celowo właśnie wybrano 23 czerwca, Dzień Ojca, żeby tę świadomość podnosić, żeby namawiać panów do badań prostaty i nie tylko. Natomiast rzeczywiście to jest taki nowotwór, który jest drugim najczęściej występującym złośliwym nowotworem u mężczyzn i dlatego właśnie tę świadomość warto podnosić, no bo niestety do lekarza pacjenci płci męskiej trafiają bardzo często już w zaawansowanym stadium choroby. No ostatnio głośno było o tym, że Jeremy Clarkson, czyli bardzo znany dziennikarz, kiedyś motoryzacyjny, teraz prowadzący swoją farmę, powiedział publicznie, że z nowotworem prostaty się zmaga. W studiu jest Ania Zakrzewska.
1: Dzień dobry.
0: Która tym tematem się zajmowała. Dzień dobry, Aniu. No właśnie, to jest, myślę, bardzo ważne pytanie, dlaczego temat i ten konkretny, ale w ogóle zdrowia mężczyzn budzi taki dyskomfort? Czy to jest tabu, czy to są jakieś różne mity i stereotypy?
1: To jest dobre pytanie. To jest w ogóle taki temat, o którym niedużo się mówi, no bo jeśli chodzi o profilaktykę u kobiet, to mam wrażenie, że na każdym kroku mówi się o cytologii, mammografii, o USG piersi. Natomiast jeśli chodzi o te zdrowie mężczyzn, to ten listopad, czyli słynny Movember, kiedy zapuszczają panowie wąsy, to jest ten moment, kiedy o tym zdrowiu się mówi.
0: Albo mówi się, przepraszam, prześmiewczo, kiedy mężczyzna na przykład zachoruje na grypę, no i wtedy wszyscy się śmiejemy, że wtedy to już umiera, bo ma 36,8.
1: To nie tylko w listopadzie wtedy. Ale tak, temat jest faktycznie poważny i ja wyszłam więc na ulicę Warszawy i zapytałam, kiedy ostatni raz panowie się badali.
2: Badamy się.
1: Regularnie?
2: Niespecjalnie. Ale to nie mam problemu, biorę leki. I tak, na wszelki wypadek, a PSA, doktor daje skierowanie i tam jeszcze.
1: Co roku się pan bada?
3: Nie, to był pierwszy raz.
1: A co pana skłoniło, żeby pierwszy raz pójść?
3: Tak po prostu.
1: Sam z siebie?
3: Mhm.
4: Powiedzmy od 5 lat tak systematycznie co roku.
1: A skąd ta potrzeba badania?

0: No bo coś tam się znalazło. Od razu poszedłem do lekarza, jak się tylko coś działo. Nie ignorowałem, ale przypuszczam, że gdyby się coś nie działo, to do dzisiejszego dnia, to faktycznie bym tego lekarza unikał, nie?
1: A no właśnie, bo temat raka prostaty wciąż jest tematem tabu, mówi doktor habilitowany Roman Sosnowski, specjalista urolog.
2: Jest to choroba dotycząca narządów moczowo-płciowych u mężczyzny. Jest to narząd, nazwijmy to intymny. Mężczyzna nie za bardzo chce opowiadać o swoich problemach intymnych, czy nawet być pytany o to, jeżeli nawet wszystko jest w porządku. To jest też sprawa dotycząca sfery seksualnej często, chociaż to nie jest objaw związany bezpośrednio z rakiem prostaty, jednak gdzieś ta sfera seksualna również jest badana, również jest oceniana. Być może to też jest pewnym elementem, przed którym się mężczyźni bronią.
1: Tymczasem statystyki są niepokojące, bo każdego roku raka prostaty wykrywa się u ponad 350 tysięcy mieszkańców Europy, w tym u około 18 tysięcy Polaków. Jest to najczęściej diagnozowany nowotwór wśród Europejczyków płci męskiej.
3: No a co konkretnie wpływa na ryzyko zachowania? Czy są osoby, które są bardziej podatne na ten rodzaj nowotworu?
1: W przypadku raka prostaty przyjmuje się, że to wiek jest jednym z czynników ryzyka, bo najczęściej chorują mężczyźni po 50 roku życia, ale w gabinetach lekarskich coraz częściej pojawiają się także młode osoby. Poza tym innymi czynnikami mogą być nadwaga, otyłość, dieta, niska aktywność fizyczna, ale także predyspozycje genetyczne. Problem w tym, że Polska nie ma obecnie takiego ogólnokrajowego, populacyjnego programu przesiewowego dla wszystkich mężczyzn, a bardzo by się to przydało, bo rak prostaty we wczesnym stadium niestety przebiega bezobjawowo, o czym mówi dr Łukasz Dołowy, asystent oddziału urologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
4: Pacjent nie ma problemów z oddawaniem moczu, czuje się dobrze, czuje się normalnie, funkcjonuje bez problemu, nie ma bólów, a choroba się już rozwija. Dlatego ten rak prostaty ma tak duże znaczenie, ażeby został wykryty wcześniej.
3: No i tak się złożyło, Ania, że słuchający nas pan zadzwonił.
5: Co do badań panów, wydaje mi się, że faceci to uchodzą za takich macho i chyba boją się do lekarza iść, żeby nie wykryto jakiejś choroby. Jest duży błąd, ale tak to chyba wygląda.
3: Dzięki za ten telefon, no ale prawda jest też taka, że jak ja idę do lekarza, to też się boję, czy czegoś nie wykryje ten lekarz.
1: My chyba jesteśmy
3: cytologii.
1: Odważniejsze po prostu.
3: Tutaj jest teraz kij i mrowisko, zobaczymy co na to powiedzą panowie. Natomiast rzeczywiście ta rola kobiet, skoro już zostały wspomniane, jest ogromna. Niektórzy żartują, że chłop do lekarza nie pójdzie, dopóki mu żona nie każe i to nie jest dowcip, a diagnoza społeczna.
1: I coś w tym jest, bo jak mówi Mariusz Cisło z Fundacji Forum Mężczyzn, to właśnie kobiety wysyłają najczęściej swoich partnerów, ojców czy synów na badania.
6: Na przykład w ubiegłym roku, właśnie w listopadzie, kiedy robiliśmy badania w galerii, bo bardzo często współpracujemy z galeriami handlowymi, w których to miejscach realizujemy takie badania, no niestety przyszła tak duża grupa mężczyzn, którym bardzo często towarzyszyły kobiety, że nie byliśmy w stanie jakby wszystkich przebadać.
1: No oczywiście to też zależy, czy to jest miasto, czy wieś, bo tutaj ta świadomość jednak w tych miastach jest nieco większa, co też statystyki pokazują, ale bez względu na to, gdzie i dostępność opieki oczywiście.
3: Gabinetów i lekarzy jest też większa.
1: Ale oczywiście te badania są potrzebne bez względu na to, czy żyjemy w mieście, czy na wsi.
3: No właśnie, no to kiedy taki słuchający nas pan powinien się zbadać? Dzień Ojca to jest na pewno dobra okazja. Czy powinien liczyć na swojego lekarza pierwszego kontaktu, internistę, który mu wypisze takie skierowanie na badanie z krwi, czy powinien sam się upominać i kiedy?
1: Pan i chłopiec, bo jeśli słuchają nas młodsze osoby, to lekarze podkreślają, że tak naprawdę już od 15 roku życia chłopcy, młodzi mężczyźni, może tak powinnam powiedzieć, powinni wykonywać samo badanie jąder. Dorośli mężczyźni powinni natomiast odwiedzać urologa raz w roku, a już po 50 roku życia obowiązkowo. Natomiast jeśli pojawi się częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy, ból, pieczenie czy krew w moczu, to udać się należy natychmiast do lekarza, najlepiej pierwszego kontaktu, który później pokieruje nas już do odpowiednich specjalistów.
3: No i mówić o tym otwarcie trzeba, badać prostatę, drodzy panowie, koniec.
1: Zachęcamy.
3: Kropka. Ania Zakrzewska, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: No muszę się przyznać, że do wyjścia do lekarza, czy do w ogóle wyjść i kontaktu ze służbą zdrowia najczęściej, powiem kolokwialnie, wypycha mnie moja żona, za co, no tak patrząc globalnie, jestem jej bardzo wdzięczny, ale czasem się lekko o to spieramy. Natomiast tak, dzięki temu chodzę do lekarza, że mam żonę.
1: A jakby pan był kawalerem, to co? 22 139 2202 to jest popołudniówka.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: I nad morze teraz państwa zabieram dokładnie do Sopotu, bo jestem ciekawa, czy państwo wiedzą, bo ja przyznam, że nie wiedziałam, że w Sopocie od maja do września w takich kluczowych turystycznie miejscach, czyli na Placu Przyjaciół Sopotu, na Skwerze Kuracyjnym i na popularnym Monciaku, właśnie w tych miejscach od maja do września obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów. Oczywiście dotyczy to samochodów, co jest oczywiste, ale na hulajnogach elektrycznych czy na rowerach też tam nie można się poruszać. No i od początku maja Straż Miejska wystawiła tam prawie 100 mandatów. Mieszkańcy kurortu też z tym ignorowanym zakazem mają spory problem.
3: Cały czas, jak nie ma policji, nie ma Straży Miejskiej, to oni tu jeżdżą jak chcą. Jak wariaci. Ja tam nie jestem od tego, żeby ja ich tu pilnował.
4: Bardzo dużo jeżdżą, ignorują zakaz. Nic sobie z tego nie robią, przeszkadzają w obsłudze gości, przy ogródkach gastronomicznych, więc tak.
5: Często nie, ale czasami się zdarzają. Gorzej jakby było więcej ludzi, tak czasami to jest problem, bo jednak dzieciaczki tu biegają i ten...
6: Ciężko stwierdzić, ale widzę, że przed chwilą przejechały 3 rowery. W ciągu ile? Minuty? Nawet nie. Jeżeli jest tu jakiś zakaz, no to na pewno jest po coś, więc myślę, że powinni się dowiedzieć i tego się trzymać.
7: Ja uważam, że to jest powszechny problem, bo ludzie nie przestrzegają w ogóle tutaj znaków.
8: W Sopocie ten problem występuje. No co jakiś czas tacy ludzie wjeżdżają i się kłócą ze spacerującymi tu ludźmi. Ludzie zwracają uwagę i ci rowerzyści niektórzy są chamscy niestety, a no tu jest zakaz od maja, ale to nie dlatego, że po złości, tylko chodzi o to, że tu dzieci chodzą, że jest dużo ludzi. No tak jak na Monciaku nie można jeździć rowerami, to też tu nie można, o to chodzi. I dalej oczywiście można, no co to za problem przeprowadzić rower 100 metrów? No jednak ludzie wjeżdżają i na tych hulajnogach wieczorami też na pełnej prędkości tu wjeżdżają.
9: Rotujemy swoje miejsca kontroli pod względem czasu, jak i samego miejsca, tak żeby nie stać w tym samym miejscu. Tomasz Dusza, komendant Straży Miejskiej w Sopocie. Staramy się przede wszystkim informować turystów o tym, że taki zakaz

0: zobowiązuje, no ale też wystawiamy mandaty karne. Nie wszyscy chcą się do tego stosować. Niektórzy tłumaczą się, że ja tylko na chwilę, ja nie jadę szybko, czy stworzyłem zagrożenie. No są przepisy, jest znak drogowy B1, nie wolno tam wjeżdżać, nie wolno się tam poruszać. Mieliśmy już zdarzenia najechania na pieszych czy na zwierzętach. Chcemy uniknąć takich sytuacji, więc zawsze podpieramy się tym bezpieczeństwem, które w Sopocie jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Możemy zastosować 3 tryby. Pierwszy jest to pouczenie, drugi mandat, a w wypadku, kiedy osoba nie zgadza się z naszą interpretacją przepisów, kierujemy sprawę do sądu. Na początku tego zakazu, który obowiązuje od 1 maja, staramy się stosować miękkie metody, zwracamy uwagę, pouczamy, mówimy, że nie wolno, po prostu, tak po ludzku. Natomiast już po jakimś czasie sięgamy po mandaty karne. Za jazdę w miejscu, gdzie obowiązuje znak B1 zakaz ruchu, mandat może wynieść nawet do 5000 zł.
1: Raczej jeżdżą w takich miejscach niedozwolonych, jak na przykład po Mądziaku. Jest zakaz już od wielu lat, tak, że jest i rowery, i hulajnogi, a i tak jeżdżą, tak, nie odstraszają ich mandaty, a mimo wszystko, że są po 500-600 zł.
2: Oglądam się za siebie, czy rowerzysta we mnie nie wjedzie, bo miałam już taki przypadek w parku. Szłam z córką w tym wieku i dostałam uderzenie w pierś kierownicą, bo jestem niska i akurat tak trafiło.
3: To Tymon Nieśmiałek pytał w Sopocie o ten zakaz, który bardzo jestem ciekawa, czy przede wszystkim jest ignorowany, czy jednak po prostu nieznany, no ale jak wbijano mi do głowy, nieznajomość prawa nie usprawiedliwia jego nieprzestrzegania. To Radiowa Jedynka na zegarach 17:30.
4: Skrót aktualności. Piotr Paszkowski, premier Julia Sfyrydenko, będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Jego nieobecność to konsekwencja odebrania mu orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego. Wstępne wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach dotyczące m.in. czasu pracy lekarzy i kominów zarobkowych, poinformował premier Donald Tusk. Radni Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Mazowieckiego chcą zwołania nadzwyczajnej sesji w sprawie zatrudnienia, wynagradzania i rozliczania lekarza Dawida Kacprzyka w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim, który jest szpitalem wojewódzkim. Ukraińskie wojsko poinformowało o zniszczeniu mostu kolejowego nad kanałem północno-krymskim na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy. To kolejna akcja Ukraińców zmierzająca do odizolowania Krymu od Rosji. Zaostrza się czeski spór o krzesło. Prezydent Petr Pawel złożył skargę konstytucyjną po decyzji rządu Andrzeja Babisza, który nie uwzględnił go w składzie delegacji na zbliżający się szczyt NATO. Prezydent Czech uważa, że rząd ogranicza jego konstytucyjne prawo do reprezentowania kraju za granicą. Pełne aktualności o godzinie 18.
3: No i teraz kolejne pytanie w popołudniówce a propos tej informacji z Czech. Co jest lepsze albo gorsze? Spór o krzesło czy spór o stołki w polityce? 17:32 na zegarach. Już teraz gra Cukero i Bajla. Bardzo wakacyjny. Taki lato radiowy klimat także w popołudniówce. A już za chwilę będziemy mówić o ojcowskich urlopach.

0: To popołudniówka radiowej jedynki za 24 minuty, godzina 18, czyli jeśli dobrze liczę, 4 godzinki temu w audycji Tylko Szczerze rozmawialiśmy sobie o współczesnym ojcostwie. No właśnie, w związku z przypadającym dzisiaj Dniem Ojca, o tym, jaki jest ten współczesny ojciec, jaki powinien być, czy w pewnych obszarach jest lepszy niż jego własny ojciec i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo ciekawych głosów się pojawiało, także takich głosów mówiących o tym, że współcześni ojcowie o wiele bardziej angażują się w wychowanie dzieci. My teraz o tym, dlaczego mogą się angażować o wiele bardziej.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No bo z danych wynika, że ojcowie coraz chętniej korzystają z urlopów rodzicielskich i ojcowskich, choć nadal nie wszyscy wiedzą, czym one się w ogóle od siebie różnią i że tych dni na czas spędzony z dzieckiem może być w sumie całkiem sporo. A zatem na jakich zasadach przyznawane są urlopy dla ojców, to wszystko sprawdziła dla Państwa Justyna Golonko.
2: Ojcom przysługuje kilka różnych świadczeń – urlop ojcowski, rodzicielski czy wychowawczy. I okazuje się, że coraz chętniej angażują się oni w opiekę nad dziećmi i widać to w danych. Jeśli spojrzymy na urlop rodzicielski, to tu już od 3 lat obowiązuje zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni tego urlopu, wyjaśnia Marcin Stanecki, główny inspektor pracy.
3: Takim kluczowym urlopem, który najczęściej jest wykorzystywany przez mężczyzn, to jest prawo do urlopu rodzicielskiego, bo pracownicy, rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 41 tygodni lub 43 tygodni, jeżeli urodzi się więcej niż jedno dziecko. Musimy tylko pamiętać, że w przypadku urlopu rodzicielskiego 9 tygodni musi być wykorzystane przez jednego z rodziców, czyli może być tego typu sytuacja, że matka wykorzysta 9 tygodni, a pozostały urlop rodzicielski będzie wykorzystany przez drugiego współmałżonka. Te 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje tylko jednej osobie, więc może wykorzystać te 9 tygodni albo matka, albo ojciec, co oznacza, że pozostałą część może wykorzystać druga osoba.
2: I w ostatnich latach ojcowie coraz częściej wykorzystują urlopy rodzicielskie. Tak wynika z najnowszego raportu ZUS i Fundacji Share the Care. Widać tu dużą zmianę. To bezpośredni efekt wdrożenia dyrektywy Work-Life Balance w Polsce, mówi Karolina Adrian z Fundacji Share the Care.
4: Widzimy od wdrożenia dyrektywy,

0: czyli od 2023 roku wdrożenie spowodowało wzrost korzystania z urlopów rodzicielskich z 1% do obecnie 24%, więc można by powiedzieć, że 1/4 mężczyzn już skorzystała z urlopu rodzicielskiego. Myślę, że to, co jest jeszcze bardzo istotne, to jak długo ojcowie korzystają z urlopu rodzicielskiego. Przypomnę, że od wdrożenia dyrektywy mają 9 tygodni urlopu rodzicielskiego nietransferowalnego, czyli nie mogą przenieść mamie, ale mogą korzystać znacznie większej puli. Średnia długość urlopu rodzicielskiego ojca w 2025 roku to jest 43 dni. Mamy 143, czyli tutaj jest duża różnica i tu jest ogromna przestrzeń do edukacji ojców.
1: A ci ojcowie, którzy zdecydowali się na taki krok, nie żałują swojej decyzji. Jak mówi Michał Wiśniewski, to nie było małe wyzwanie, ale było warto.
2: Partnerski podział urlopu między rodziców, myślę, że daje przewagę ojcom, by być od początku z tym dzieckiem. Też skorzystałem z tego benefitu i mogłem być na początku z tym dzieckiem, które najpierw leży, potem podnosi głowę, mija dosłownie chwila i chodzi. To jest fajne, żeby w tym uczestniczyć, bo widzimy, jak ten człowiek się zmienia, a on na początku się zmienia strasznie szybko. Moja żona chciała wrócić na rynek pracy. Ja skorzystałem jeszcze z paru tygodni urlopu, który dała mi firma i byłem tym, który adaptował dziecko w żłobku. Jestem z tego mega dumny. To jest też wspomnienie, które ze mną zostanie.
1: Ojcom dzieci oprócz urlopu rodzicielskiego przysługuje również specjalny dwutygodniowy urlop ojcowski. Ten urlop można podzielić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka, dodaje Karolina Adrian.
0: Takim podstawowym prawem to jest urlop ojcowski, płatny 100%, 2 tygodnie do końca pierwszego roku życia dziecka. Jest to najczęściej wykorzystywane świadczenie w Polsce. Jest one teraz na poziomie 58%, więc można by powiedzieć, że nie jest tak źle.
1: Ale oczywiście mogłoby być też lepiej. I żeby tak się stało, to w wielu firmach prowadzona jest kampania informacyjna po to, aby ci młodzi ojcowie wiedzieli, z jakich uprawnień mogą skorzystać. Mówi o tym Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
3: Pracodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, które no, są formułowane i też jakby no, wpisują się w pewne obecne trendy także w zakresie prowadzenia polityki kadrowej w firmach i też wdrażają pewne po prostu aktualne standardy w tym zakresie, które są też związane właśnie również z zwiększaniem właśnie dostępu dla rodziców do wsparcia w różnych formach opieki nad dziećmi, no przede wszystkim no, w tworzeniu takich warunków pracy, które rzeczywiście umożliwiają łączenie ról rodzinnych z zawodowymi i faktycznie jest to związane z no, kierowaniem tych rozwiązań do wszystkich rodziców, nie tylko do matek, ale również do ojców, którzy jak widzimy coraz chętniej i częściej również angażują się w codzienną opiekę i wychowanie dzieci.
1: Ale nie wszyscy ojcowie orientują się w swoich prawach. Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował taki specjalny poradnik o zasiłkach. Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Można go znaleźć na stronach internetowych ZUS.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Ach, po południówce już za chwilę upały i oszczędzanie wody.

0: Mrozu i Vito Bambino na kwadrans przed 18.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I teraz patrzymy z wielką uwagą na mapy pogodowe, bo czy tego chcemy, czy nie, idą do nas ekstremalne upały. Możliwy jest nawet nowy rekord temperatury w historii pomiarów, bo prognozy na ten weekend pokazują nawet 41 stopni na zachodzie Polski, w cieniu oczywiście. W związku z tym coraz więcej gmin apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Chodzi o to, żeby używać jej tylko do takich niezbędnych życiowych potrzeb, ale na przykład jeśli chodzi o podlewanie ogródków, napełnianie basenów czy mycie samochodów, to żeby z tym właśnie się wstrzymać. Jedną z takich gmin jest gmina Sianów w Zachodniopomorskiem.
2: Marcin Grzywacz, zastępca dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego, dział wodno-kanalizacyjny. Przyszedł upał w sobotę. Spowodowało to na pewno dużo większy rozbiór wody niż standardowy. Nie jest to tak, że woda nie leci z kranów. Ciśnienie wtedy ma prawo być niższe niż standardowe. Wolimy wyjść przed szereg, poprosić mieszkańców o tym, żeby pamiętali, że woda to ważna rzecz i musimy myśleć i dbać o tym, jak zużywamy tę wodę. Kiedy nie potrzebujemy podlewać ogródka, szanujmy ją po to, żeby w każdym momencie z kranu w domach ta woda była i żebyśmy mogli z niej należeć korzystać. Ogródek możemy i powinniśmy podlewać raczej wieczorem i z samego rana. Jak możemy ograniczyć podlewanie ogródków czy napełnianie basenów? Wiemy też, że ludzie potrafią odkręcić wodę i zostawić podlewanie trawy na cały dzień, więc jeżeli możemy tego unikać, to unikajmy.
3: Bardzo dobra inicjatywa. Tyle, że ja zrobiłem koło domu oczko i nie korzystam z wodociągu. Korzystam z oczka wodnego. Wodę, którą gromadzę w oczku, mam z mojego budynku. Z domu, z garażu, z działki.
4: I tę wodę z oczka wykorzystuje pan Dokładnie. Do podlewania ogródka.
3: Dokładnie.
5: Ograniczać zużycie wody, ale też gospodarować wodę deszczową. I tutaj miasto powinno podejść do tego rozwiązania, żeby wodę deszczową gromadzić i wykorzystywać na cele deszczowe, tak? Na podlewanie zieleni.
6: No potrzebna jest ta woda, tak? No muszą korzystać, żeby podlać tą działkę, tak? No bo jak inaczej?
7: No jeżeli wody jest za mało, no to można oszczędzić troszeczkę. Po co ta woda ma lecieć bez potrzeby? No ograniczyć, no podlewanie przykładowo albo w odpowiednich porach, na przykład przez 2 godziny dziennie.
2: Jak nagle się odpali takich basenów w ciągu dnia 100 czy 150 na terenie gminy, a odpali się, to mamy nagle 1000 metrów sześciennych wody, które idą sobie do basenu. Ta skala, bo my się nie zdajemy sprawy, bo my generalnie Sianowa obsługujemy cały Sianów, to jest 6,5 tysiąca mieszkańców, plus jeszcze całą magistralę do Osiek, to jest kolejne 1500 czy 1800 osób. W skali tych 8,5 tysiąca osób, nagle jak się odpali ileś tam procent, to daje nam rzędną 1000 metrów sześciennych wody w ciągu doby, ekstra dodatkowo, gdzie idzie na baseny i na jakieś zbiorniki. Oprócz podlewania bieżącego i bieżącego użytkowania domach. To jest bardzo dużo. No trzeba to obsłużyć. Sieci muszą wydołać, pompy muszą pompować. Kilka dni w roku, ale trzeba być na to przygotowany. Stąd ta informacja i ta prośba, tak, żeby w miarę możliwości racjonalnie gospodarować tą wodą.
4: Często zdarza się problem taki, że mieszkańcy Sianowa, gminy Sianów zużywają dużo tej wody właśnie na podlewanie ogródka, na napełnianie basenu.
3: Oczywiście. Fakt jest taki, no deszczówki jest bardzo dużo. Po prostu trzeba teraz pomyśleć o tym, żeby jak najwięcej tej deszczówki odzyskać. Każdy jeden pomysł jest dobry. Pojemnik jakiś, beczka, nie wiem, zbiornik po jakimś tam płynach. Wszystko jest dobre do wykorzystania. W pewnych momentach widzę, że jest dużo zużywanej wody, no ale każdy jakby odpowiada za siebie. Nie mam wpływu na to.
7: Nie mam takiego ogródka jak takiego, ale ja mieszkam tutaj w pobliżu, w miejscowości Kłos, to tam mamy studnie. Z własnych studni mamy wodę. No oszczędzać, no nie ma pojęcia, tak? Oszczędzać, bo co innego. Zakręcać, woda kapiąca z kranów też.

0: Umyka woda, tak. Nie sprawia spłuczka, tak samo.
1: Z drugiej strony, no, trzeba podlać te warzywa, no bo jak nie będziemy podlewali, no wiadomo, tą wodę się zużyje, no to później wszystko będzie drogie. I znowuż pieniądze będzie trzeba, no, wydać na warzywa, owoce, nie wiem.
2: Cena wody już daje mieszkańcom do myślenia i to powoduje, że wszyscy mieszkańcy oszczędzają. Ja właśnie oszczędzam poprzez gromadzenie wody deszczowej, tak, do podlewania zieleni.

0: niestety Herosa, wielkiego, zbudowanego, muskularnego gościa, który niczego się nie boi i tak dalej i w ogóle. Może to dobrze, może niedobrze, ale należałoby uświadomić panom wszystkim, że najważniejsze jest to, żeby być. I ten heros, ten macho jest potrzebny cały czas i ten macho jest potrzebny zdrowy.
1: Wspaniały telefon, bardzo za niego dziękuję. Cieszę się, że są na sam finał audycji właśnie taka wisienka na tym torcie naszej dyskusji się pojawiła.
2: Zdrowy macho.
1: I tak, zdrowy Paweł macho. Sztompka, mam nadzieję też.
2: Mi miło.
1: Dzień dobry. I co dobrego?
2: Ja już o sprawach muzycznych, po 18. Jest wysyp genialnych festiwali muzycznych i wszystko to dzieje się teraz na estradzie w Polsce, w Warszawie. O tym będziemy mówili. Będzie Basia Stępniak-Wilk, która nas odwiedzi, i Roman Osadnik, który wymyślił Centralny Plac Muzyki. Genialną imprezę, która trwa w Warszawie.
1: Zapraszamy do słuchania Muzycznej Jedynki od godziny 18, a ja słyszę się z Państwem jutro. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska, moment, nie dzieje się. Ania Karwan.

0: Halina Mlynkowa.
1: Tam, gdzie mi serce każe, ty przytul mnie.
2: Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Sobota, 27 czerwca. Radom.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20.
2: I na antenie radiowej jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Tu Polskie Radio Warszawa.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Wręcz wyśmienite warunki do podróżowania, ale takie warunki sprawiają, że my kierowcy popełniamy więcej błędów. Przy fantastycznej aurze jeździmy zbyt szybko i stąd więcej pomyłek na trasie. Autostrada A1 od Brzozy po Nową Wieś, po punkt poboru opłat, korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Trójmiasta. Autostrada A2, autostradowa obwodnica Poznania. Korek jest od węzła Poznań-Komorniki po węzeł Poznań-Zachód dla jadących w stronę Świecka. Kolejny korek od węzła Poznań-Luboń po Krzesiny dla jadących w stronę Łodzi i Warszawy. Autostrada A4. Spowolniony jest ruch od Pietrzykowic po Wrocław i potem jest korek od węzła Wrocław Południe aż po zamek Topacz przed Karwianami. To utrudnienia dla jadących w stronę Opola. Na małopolskim odcinku autostrada A4 kłopoty są tylko na autostradowej obwodnicy Krakowa od Balic po węzeł Kraków Południe. Niestety w obu kierunkach.

0: z przewagą spowolnień. Droga ekspresowa S7, węzeł Elbląg Zachód, węzeł Elbląg na obwodnicy Elbląga. W pobliżu 57 km doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Jest niewielki korek między węzłem Elbląg a węzłem Elbląg. Krajowa 7, sporo utrudnień na odcinku Czosnów-Kiełpin. W obu kierunkach trwa przebudowa trasy do formatu drogi ekspresowej. Między Łomiankami a Warszawą korek jest od wyjazdu z Łomianek po most północny. Można powiedzieć, że taką barierą są Młociny. Korek dla jadących w stronę Warszawy jest od Łomianek po Młociny, dla wyjeżdżających od mostu północnego po Młociny.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Piotr Paszkowski. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach i zarobkach niektórych lekarzy. Premier reaguje.
3: Będziemy realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym.
1: Groźny wypadek na Lubelszczyźnie. 10-latek został potrącony przez hulajnogę elektryczną. Jednośladem jechały dwie osoby. Jedna z nich była pijana.
2: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski najlepszymi uczelniami publicznymi w Polsce. Znamy wyniki najnowszego rankingu szkół wyższych perspektywy.
1: Premier Donald Tusk chce odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia.
2: Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, m.in. w sprawie czasu pracy lekarzy i kominów zarobkowych.
1: To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym, w którym lekarz kierujący oddziałem ratunkowym bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
4: Wstępne wyniki kontroli, jak mówił premier Donald Tusk, potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi jeśli chodzi o czas pracy lekarzy.
5: Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące w cudzysłowie. Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin. W ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby.
4: Szef rządu zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia, by wspólnie przygotowali swoje rekomendacje niezależnie od kontroli NIK-u. Chodzi o to, jak mówił premier, by uniknąć sytuacji, w której ktoś może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, mówił szef rządu. To fundusz jest bowiem odpowiedzialny za płacenie placówkom. Zdaniem premiera, brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku, do którego doszło w rejonie jednej ze szkół w gminie Łęczna na Lubelszczyźnie.
1: 10-latek został potrącony przez hulajnogę elektryczną. Jednośladem jechały dwie osoby. Jedna z nich była pijana, mówi Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 14-letni chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną przewoził 19-letnią pasażerkę. Kobieta prawdopodobnie zestawiła mu drogę i poleciła podwiezienie. W okolicy szkoły kobieta miała chwycić ręką za kierownicę hulajnogi i dodać gazu. W wyniku tego doszło do potrącenia 10-letniego chłopca.
2: 10-latek trafił do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach został zwolniony do domu.
1: Policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną może podróżować tylko jedna osoba. Przewożenie pasażerów jest zabronione.
2: Pojutrze w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
1: Do Polski nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów będzie reprezentowany przez premier tego kraju Julię Sfyrydenko.
2: Politolog dr Karol Szulc uważa, że zarówno Polska, jak i Ukraina wybrały eskalację konfliktu, a na sporze tracą obydwie strony.
7: W taki bezpośredni sposób najszybciej mogą stracić polskie firmy, ze względu na to, że to jednak Ukraińcy będą mieli decydujący głos co do tego, które firmy i na jakich zasadach będą brały udział w odbudowie Ukrainy. Długofalowo mogą też stracić Ukraińcy, jeżeli polskie władze będą mniej skore do pomocy Ukrainie, zwłaszcza po wyborach w przyszłym roku, jeżeli do władzy dojdzie prawica, skrajna prawica.
1: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA.
2: W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego.
8: To są aktualności jedynki.
1: Uniwersytety Jagielloński i Warszawski to najlepsze uczelnie publiczne w Polsce.
2: Na trzecim miejscu plasowała się Politechnika Warszawska.
1: Znamy

0: wyniki najnowszego rankingu szkół wyższych perspektywy.
1: Ranking bierze pod uwagę 30 różnych kryteriów, w tym m.in. badania naukowe oraz opinie absolwentów po ukończeniu studiów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek powiedział, że choć stanowi on drogowskaz dla przyszłych studentów, to też motywuje same uczelnie do lepszego kształcenia.
2: Przykłady są jednoznaczne, choćby moja alma mater, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który w ciągu ostatnich 2 lat awansował o 11 pozycji.
1: Najlepszą uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego, a zawodową Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: To okazja dla dzieci do podziękowań za trud włożony w wychowanie.
0: Dziś swoje święto mają ojcowie.
3: Czy mieszkańcy Gniezna pamiętają o swoich ojcach i za co ich cenią? Sprawdzał Rafał Muniak z Radia Poznań.
4: Dzień ojca.
5: I były już jakieś życzenia?
4: Zaraz będę składać.
6: Dzień taty. Szanuje mnie. Bardzo lubię z nim spędzać czas.
5: A co robicie razem?
6: Albo idziemy sobie na spacer, albo na lody.
0: Dzień ojca nie wszędzie jest obchodzony tego samego dnia.
3: W Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii ojcowie świętują w 3. niedzielę czerwca.
0: A w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech w marcu.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. O sporcie Cezary Gurjew. Katarzyna Kawa pokonała Szwajcarkę Susan Banketti 6-1-6-3 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa przegrała z nowozelandką Lulu San 6-7-5-7. Amerykanka Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach Bad Homburg w Niemczech. Jeden z najlepszych środkowych świata, siatkarski mistrz globu i Europy oraz wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski został zawodnikiem warty zawiercie. Jednocześnie Jakub Kochanowski najczęściej występuje w reprezentacji Polski, od kiedy trenerem jest Nikola Grbić.
7: Miałem chyba po prostu to szczęście, że byłem przez te wszystkie lata na tyle zdrowy, że nie musiałem pauzować w żadnych meczach, bo to nie jest tak, że reszta chłopaków ma tych spotkań mniej z jakiegoś innego powodu niż po prostu dyspozycyjność spowodowana kontuzjami, więc miałem to szczęście, że byłem zdrowy i na pewno jestem za to bardzo wdzięczny, że mogłem wszystkie te mecze rozegrać.
5: Przed nami kolejne mecze piłkarskich mistrzostw świata. Jeszcze dziś Portugalia zagra z Uzbekistanem, a Anglia zmierzy się z Ganą. A my wracamy do spotkania Francja-Irak, relacja Roberta Skrzyńskiego.
8: Setny mecz w kadrze Francji rozgrywał Kylian Mbappé, który chciał odpowiedzieć na wcześniejsze bramki Leo Messiego w spotkaniu Argentyny z Austrią. Napastnik Realu Madryt już w 14 minucie dał Francuzom prowadzenie, gdy mocnym strzałem lewą nogą z 17 metrów pokonał bramkarza Iraku Ahmeda Bazila. Pod koniec pierwszej połowy nad stadionem w Filadelfii rozpoczęły się bardzo obfite opady deszczu, które spowodowały w konsekwencji długą przerwę. Zamiast regulaminowych 15 minut druga połowa rozpoczęła się niemal po 2 godzinach. Gdy zawodnicy wrócili na plac gry, Francuzi podkręcili tempo. W 54 minucie było już 2-0. Zawodnicy Iraku popełnili ogromny błąd. Piłkę przejął Ousmane Dembele, zagrał do Mbappé, a ten strzelił swoją 16. bramkę w historii występów na mundialu. Chwilę później mogło być 3-0 dla Francuzów, ale po strzale Michaela Olise piłka trafiła w poprzeczkę. W 66 minucie Francuzi jednak strzelili 3. gola. Olise świetnie zagrał do Dembele i piłkarz Paris Saint-Germain podwyższył wynik spotkania.
5: Ponownie o sporcie za 2 godziny.
9: Pogoda.
0: Do końca dnia pogodnie i bez opadów, na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, 25 w centrum do 27 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Starachowicach, Zabierzowie i Otwocku umiarkowana. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim występuje duże zagrożenie pożarowe.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy.

0: A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama. Autopromocja.
17: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Taylor Swift i Paweł Sztompkę witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Już 16 minut po godzinie 18. Muzyczna jedynka trwa. Będą goście, będą nowości, ale będą również wspomnienia sprzed lat i pewne zapowiedzi. Z zapowiedzi Leszek Komosa, kompozytor i autor bardzo ciekawej płyty zatytułowanej Ogrody Życia, będzie naszym specjalnym gościem za tydzień. A dziś, zapowiadając tę wizytę, chciałbym przedstawić jedną piosenkę z jego płyty Ogrody Życia. To będzie Mój Świat i Staszek Plewniak, Leszek Komosa.

0: Tak, to fragment płyty Ogrody Życia Leszka Komosy. Płyty utrzymanej w takim starym, dobrym, trochę amerykańskim stylu. Piosenki z różnym charakterem, z różnym tempem. Wszystkie bardzo ładne. Chciałbym o niej z jej autorem, Leszkiem Komosą, porozmawiać za tydzień, oczywiście w Muzycznej Jedynce. A śpiewał ten utwór Staszek Plewniak. A teraz czas już na naszą...
1: Płyta tygodnia.
0: Tak, jest z nami od poniedziałku, od wczoraj ten album, nowa płyta Oliwii Rodrigo. Jeśli nowa, jeśli płyta tygodnia, to mamy dla Państwa egzemplarze tego albumu. Wystarczy do nas napisać 171 151, to jest nasz komunikator SMS-owy i codziennie prezentujemy chociaż jedną piosenkę z tej nowej płyty Oliwii Rodrigo.

0: Krople też upadają na moją głowę. I Olivia Rodrigo, to jest płyta tygodnia, jutro ciąg dalszy i dla Państwa mamy egzemplarze tego nowego albumu Olivii Rodrigo, Gwiazdy Muzyki Pop, 71-151. Proszę próbować.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Olivia Rodrigo powróci do nas jutro, do muzycznej jedynki, a już dziś jest Basia Stępniak-Wilk, a więc cały najpiękniejszy radiowy Kraków. Witam cię bardzo serdecznie z bombonierką.
2: Witam ciebie, witam państwa i bardzo dziękuję za to miłe powitanie.
0: No więc słuchaj, teraz była bombonierka, a kiedyś była bombonierka, a teraz się nazywa twoja nowa płyta Coś Słodkiego, a więc trochę a propos.
2: No właśnie, niektórzy to jest super mówią, że cały czas coś słodkiego, ale bombonierka ma, nie ma
0: nie
2: się czym chwalić. Nie, ma ponad dwie dekady, także to już dużo rzeczy zrobiłam od czasu napisania
0: myślisz,
2: i śpiewania
0: już jest
2: bombonierki.
0: Jest cały czas.
2: Och, na koncertach wszyscy proszą o bombonierkę, wszyscy śpiewają bombonierkę ze mną, więc to jest szalenie miłe. Ale mam nadzieję, że nowe piosenki z nowej płyty, z płyty Coś Słodkiego także przypadną państwu do gustu. Może nie wszystkie są do wspólnego śpiewania, chociaż na dzisiaj przygotowałam dla państwa piosenkę do wspólnego śpiewania. Wiku Karacza śpiewa na mojej płycie.
0: Kto to jest Wiku Karacza?
2: Wiku Karacza to jest mój przyjaciel, którego poznałam w Teatrze Loch Camelot w Krakowie, ale to jest wokalista zespołu Wonky One, który zechciał zaśpiewać wraz ze mną w duecie. Mój udział taki dosyć dyskretny, ale jest. Zechciał Wiku Karacza zaśpiewać na mojej płycie Coś Słodkiego piosenkę, Gdybym ja ciebie nie zobaczył.
0: I o czym jest ta historia? Bo to będzie nasza premiera.
2: Jak to o czym? O miłości oczywiście.
0: No dobra,
2: natomiast piosenki na tej płycie, jak to zawsze u mnie, wszystkie teksty moje, to jest taka płyta autorska. Kompozycje prawie wszystkie moje, tytułowe Coś Słodkiego, to jest współkompozycja z Jaśkiem Kuskiem, który jest aranżerem tej płyty. Jest też na tej płycie jeszcze jeden taki duet, śpiewa kolega, przyjaciel nasz z teatru Loch Camelot, Bartłomiej Rados. To polecam państwu tę piosenkę na Dzień Kobiet. Dzień Kobiet to tytuł tamtej piosenki, którą śpiewa Bartek.
0: To
2: no jeszcze
0: ojca,
2: teatr Loch Camelot cały śpiewa pieśń z kompozycją Ewy Korneckiej na zakończenie tej płyty. A płyta taka troszkę kabaretowa, troszkę może aktorska, ale są tam też takie piosenki, które myślę, że w radiu zabrzmią pięknie. Są tam rzeczy liryczne, są tam rzeczy nawet na poły modlitewne, ale jest też na przykład, uważam, że czarująca Zimowa dziewczyna, która się tam pojawia. Tak, ale to w sam raz na ochłodę polecam państwu piękny teledysk, który wraz z Aleksandrem Wilkiem nakręciliśmy do Zimowej dziewczyny. A z Wiku Karaczą pewnie jeszcze coś do tej piosenki, Gdybym ja ciebie nie zobaczył. Nakręcimy, a na razie śpiewamy państwu na płycie Coś Słodkiego do posłuchania streamingowo, ale płyta też pięknie wydana z obrazkami krakowskiego malarza Władysława Papla Szyszko. Ta płyta też już niebawem dla państwa.
0: Coś Słodkiego, zostanie. Tak zatytułowany jest nowy album Basi Stępniak-Wilk. Wybieramy z tej płyty jeden utwór, za to nagrany

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy mnie, wytrawnego znawcę, świat. Grzywka czy lok uroczy, a choćby

0: tam.
1: Tak, to była nasza dzisiejsza muzyczna premiera. Gdybym ja ciebie nie zobaczył, śpiewał Wiku Karamcza i Basia Stępniak-Wilk. To właśnie na nowej płycie Basi Stępniak-Wilk, zatytułowanej Coś Słodkiego, znajduje się ta naprawdę cudowna piosenka, trochę w starym stylu, trochę w nowym stylu. Sama Basia niewiele tutaj zaśpiewała, ale za to jak pięknie wyglądała i jak pięknie obejrzał ją po raz pierwszy Wiku Karacza. No to była nowa płyta, Coś Słodkiego, a teraz będzie Roman Osadnik, którego witam bardzo serdecznie. Dyrektorze, na co dzień jesteś zwyczajnym dyrektorem niezwyczajnego teatru w Warszawie, Teatru Studio, ale od tego roku jesteś pomysłodawcą i realizujesz projekt zatytułowany Centralny Plac Muzyki. Wszystko dzieje się w Warszawie. Centralny Plac Muzyki może się wyłącznie znajdować w centralnym miejscu w Warszawie, a więc przy wejściu do Pałacu Kultury. I to miejsce no, nie jest znowu jakieś super reprezentacyjne na dzisiejsze czasy, ale od kilku dni stało się jednym z najważniejszych kulturalnych miejsc. Nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce. Co ja mówię? Na całym świecie. Dyrektorze, gratuluję ci pomysłu i w ogóle cieszę się, że taka impreza powstała. Jak to się stało, że to ci się udało?
2: Dzień dobry Państwu, dziękuję za te piękne słowa, ale poczekajmy do końca, bo jesteśmy dopiero
1: na początku tej trasy.
2: Początku tej drogi, tego festiwalu, który rozpoczął się w piątek, a

0: będzie trwał do 7 lipca. Choć rzeczywiście bardzo się cieszę, bo pierwsze trzy koncerty zostały przyjęte bardzo ciepło, wręcz entuzjastycznie przez publiczność, która dopisała i myślę,
1: właśnie
0: że...
1: wszystko dzieje się na wolnym powietrzu. Na razie piękna pogoda, wieczorem wszystko tuż po zachodzie słońca, a tam w tle bardzo wiele osób i naprawdę piekielne zainteresowanie, a z drugiej strony na samej estradzie nie ma Madonny, nie ma Lady Punk, nie ma Perfektu, ale jest prawdziwa, autentyczna, są gwiazdy muzyki poważnej i to jest tak nie... bez takiego letniego zadęcia to wszystko.
0: Tak, poważnej i niepoważnej, bo festiwal powstał dzięki współpracy 11 warszawskich instytucji. Jest to bezprecedensowa współpraca instytucji narodowych, marszałkowskich, miejskich, które mają w swoich repertuarach spektakle lub koncerty. I rzeczywiście jest to siła napędowa tego festiwalu i taka baza, na której możemy budować wizytówkę kulturalną Warszawy. Ja tylko wymienię kilka instytucji, które tworzą ten festiwal. To jest Filharmonia Narodowa, to jest Teatr Studio, Teatr Roma, Teatr Syrena, Symfonia Warszawia, Symfonia Juventus. Naprawdę najlepsze instytucje
1: warszawskie i polskie.
0: Tak, które...
1: Czego możemy się jeszcze spodziewać w ciągu najbliższych dni?
0: Już dziś o 20.15 zapraszamy na wspaniały musical w wykonaniu Teatru Syrena. Będzie to po raz pierwszy pokazywana w plenerze Bitwa o Tron, autorski musical tego teatru. W piątek z kolei Teatr Roma prezentuje pilotów, a w niedzielę i w poniedziałek chyba najważniejsze wydarzenia tego festiwalu, bo koncertowa Toska w połączonych siłach Symfonia Warszawia, Chór Filharmonii Narodowej, Chór Dziecięcy Artos, no i gwiazdy, Sonia Jączewa, Jonathan Tettelman, Georg Ganidze i to wszystko pod dyrekcją Bassema Akiki.
1: I to wszystko w Warszawie pod Pałacem Kultury na Centralnym Placu Muzyki, który w tym roku rozbywa się po raz pierwszy, ale myślę, że taki początek, taki start imprezy stanie się tym, że będzie to impreza, która będzie co roku. Dlatego, że jest autentycznie wizytówką warszawskiej, polskiej kultury już nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
0: Mam nadzieję. W poniedziałek wystąpi Lang Lang z orkiestrą radiową, więc naprawdę pierwsza liga.
1: Naszą radiową, podkreślam. Tak. A my w ogóle jesteśmy patronem medialnym tych koncertów, więc jesteśmy naprawdę dumni i uważamy, że to jest najpiękniejszy czas dla Warszawy, dla Polski, dla świata. I te spotkania z muzyką są cudowne. Roman Osadnik był naszym specjalnym gościem, pomysłodawca, dyrektor Teatru Studio. Przy Teatrze Studio to się wszystko odbywa, ale Centralny Plac Muzyki już żyje swoim własnym, niezależnym życiem. Gratuluję pomysłu.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na Plac Muzyki.

0: To śpiewała Lady Gaga, to jest pierwszy program Polskiego Radia. Rozmowa z panem Romanem Osadnikiem dała nam wspaniałe rezultaty, gdyż mamy dla państwa zaproszenia na najbliższe koncerty, te, które się dzieją na Centralnym Placu Muzyki, Centralny Plac w Warszawie. Wszystko dzieje się pod Pałacem Kultury w Warszawie po zmierzchu w tym najbliższym tygodniu i w dniach następnych. Mamy zaproszenia na poszczególne imprezy 22 645 22 66.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Tak, mówiłem, że wiele ważnych i pięknych koncertów rozgrywa się w tej chwili nie tylko w Warszawie, w całej Polsce i zapraszamy na nie. A mam jeszcze jedno szczególne zaproszenie, dlatego że związane z koncertem Pamięci Czerwca roku 1976. Z jego organizatorami rozmawia Marcin Kusy.
1: Muzyczna Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia i proszę Państwa, koncert, o którym już mówiliśmy, informowaliśmy na antenie programu pierwszego Polskiego Radia, czyli Czerwiec 76, wypadki czerwcowe, tym razem kolejny raz muzyczne upamiętnienie tejże rocznicy, Ursus, a z tej okazji w studiu dwie panie, pani Anna Wojtkowiek, zastępca dyrektora Stołecznej Estrady. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I Agnieszka Wal, rzecznik prasowy urzędu i naczelnik Wydziału Promocji dla dzielnicy Ursus.
3: Dzień
1: witam
3: dobry,
1: serdecznie.
3: Witam Państwa serdecznie.
1: Cieszę się bardzo, drugie panie, bo w tym roku 50. rocznica, a to oznacza, że te obchody zawsze ważne i zawsze muzycznie też podkreślone w dzielnicy Ursus, ale jednak bardziej uroczyste, powiedziałbym też bardziej okazałe.
3: Tak, zdecydowanie. W tym roku przypada 50. rocznica protestów robotniczych z czerwca 76 roku. Dla Ursusa i dla Warszawy to są wydarzenia, które miały bardzo duże znaczenie w drodze do wolności i godności ludzi, w związku z czym w tym roku przygotowaliśmy się i te obchody trwają cały rok, ale przed nami punkt kulminacyjny, czyli wspaniałe wydarzenie, widowisko historyczno-muzyczne i koncert.
1: Proszę opowiedzieć bo połączyliście siły też ze Stołeczną Estradą z okazji tego 50-lecia. Pani dyrektor.
2: Tak.
1: Stołeczna Estrada się włącza.
2: Tak, bardzo się cieszymy, że Stołeczna Estrada, Miejska Instytucja Kultury mogła dołączyć do tych ważnych bardzo dla miasta Warszawy i myślę, że dla całej Polski obchodów. I zaproponowaliśmy taki rodzaj widowiska historyczno-muzycznego, którego główną warstwą jest właśnie muzyka i ta część historyczna, ale też mamy dosyć istotną warstwę wizualną. Może pokrótce postaram się Państwu przybliżyć, jak ten projekt będzie wyglądał. Zaprosiliśmy do współpracy wielu znakomitych polskich wokalistów, którzy przy udziale zespołu muzycznego, który będzie im towarzyszył, przypomną bardzo ważne, takie już ikoniczne, można powiedzieć, utwory kontestujące polskie. I do tych artystów należą m.in. Krystyna Prońko, Wojciech Waglewski, Tomek Organek, Ania Karwan, Janusz Radek, Renata Przemek, Olga Szomańska i wielu, wielu innych. Z towarzyszeniem zespołu, który jest pod kierownictwem Marcina Urbana, będziemy mogli posłuchać takich utworów jak Konstytucję, Mój jest ten kawałek podłogi, Mniej niż zero i wiele, wiele innych. Także każdy z tych utworów ma olbrzymią moc. Często były to utwory kontestujące rzeczywistość i myślę, że w tym ważnym dniu wybrzmi to w Ursusie bardzo mocno. Jeżeli chodzi o tę część wizualną, to też we współpracy właśnie z dzielnicą Ursus wzięliśmy do ręki coś, co nazywa się Zbuntowanie Ursus 76 i to jest komiks, który kilka lat temu właśnie dzielnica Ursus wydała. Wydawnictwo, którego autorami są m.in. Andrzej Graniak i Paweł Graniak.

0: jak my podczas tego widowiska ożywimy komiks i będziemy mogli pokazać właśnie w takiej nowoczesnej formie jak te historie, tę ważną historię. Ja tutaj mam ze sobą, bardzo proszę.
1: Świetnie, i to pokażemy za chwilę w naszych mediach społecznościowych. Państwo będą mogli to zobaczyć, na razie tylko o tym słyszą. Proszę bardzo, pani dyrektor.
0: Tak, i to jest ta warstwa wizualna, ale też nie będziemy zapominać o takiej ikonografii historycznej. Pojawi się też sporo zdjęć, które przybliżą nam dokładnie tamte wydarzenia, a także będziemy mieli przygotowane specjalnie na te okazje filmy, rozmowy ze świadkami tamtych wydarzeń, które będą podczas tego widowiska też...
1: Czyli to będzie przeplatane między muzyką,
0: muzykę, tak? Właśnie, i to będzie tak skonstruowane, że będziemy mieć tę warstwę właśnie filmowo-wizualną i warstwę muzyczną.
1: 25 czerwca, dokładnie w dniu wydarzeń, to jest dokładnie rocznica, to będzie czwartek. I ważna rzecz, drogie panie, już powiedzmy to teraz, że wstęp jest wolny na ten koncert.
2: Wstęp wolny, zaczynamy o godzinie 19, Park Czechowicki, dzielnica Ursus. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Warto tego dnia być z nami, warto to przeżyć to razem z nami. Zapowiada się naprawdę intensywny wieczór i w emocje, i w doznania artystyczne i muzyczne. Także bardzo serdecznie państwa zapraszamy.
1: No ale wystąpią też inni artyści, pani naczelnik. Będzie Piotr Rogucki.
2: Tak, będzie Piotr Rogucki, Normalni Ludzie i koncert Paktofonika Orkiestra.
1: To tak pokoleniowo mi się to układa. Bardzo, czy ponadpokoleniowo, czy międzypokoleniowo.
0: Chcieliśmy bardzo też w porozumieniu oczywiście z dzielnicą Ursus, żeby to było wydarzenie dla całych rodzin. Żeby pojawili się tam ci, którzy pamiętają te wydarzenia z powodu albo tego, że bezpośrednio tam byli mieszkańcami Ursusa, albo mają tyle lat, że pamiętają jeszcze ten okres, ale też żeby przyciągnąć młodych, dlatego żeby przypomnieć o tym, jak było, jak wyglądała walka, jednak walka o wolność, tak można to nazwać, walka o godność. Ponieważ, jak wiadomo, wolność nie jest nam dana raz na zawsze, to warto cały czas przypominać o tym młodym ludziom i przyciągać ich na tego typu ważne historyczne wydarzenia.
1: Proszę powiedzieć jeszcze o samym pomyśle na ten komiks.
2: Wracając właśnie do kwestii komiksu, o którym pani dyrektor też tu wspomniała, jest to wydawnictwo, które kilka lat temu przygotowaliśmy także na rocznicę czerwca. Ten komiks spotkał się naprawdę z dobrymi recenzjami. Historia prawdziwa, a jednocześnie od pierwszych stron wciągająca. Także nie da się odłożyć tego komiksu, zanim się go do końca nie doczyta. I ja dla państwa, słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia, mam dzisiaj małą niespodziankę. Przygotowaliśmy dla państwa 10 egzemplarzy tego komiksu. A jak go można będzie pozyskać?
1: A to ja już właśnie to wszystko państwu tłumaczę. Jak zwykle 71-151. Hasło niech to będzie, może Ursus, niech to tak będzie.
2: Hasło
1: Ursus i państwa dane adresowe, adres mailowy 71-151, jak zwykle nasz komunikator SMS-owy i komiksy, prezenty dla państwa od dzielnicy Ursus. Oczywiście te sprawy artystyczne są bardzo ważne i dla nich pewnie rzesze ludzi się zjawią w Parku Czechowickim. Natomiast jedna ważna rzecz, czyli technikalia, czyli dotarcie, ale też odjazd stamtąd, bo spodziewam się, że tych ludzi będzie rzeczywiście, tych widzów, słuchaczy będzie bardzo dużo. Czy na to macie jakiś pomysł?
2: Dojazd w miejsce koncertu, czyli Park Czechowicki w dzielnicy Ursus, jest naprawdę łatwy i szybki. W pobliże parku dojeżdża pociąg Kolei Mazowieckiej oraz szybka kolej miejska. Ze Śródmieścia, proszę państwa, to jest 14 minut SKM-ką lub pociągiem. Wysiadamy na stacji PKP Ursus i na piechotę mamy dosłownie kilka minutek do Parku Czechowickiego. Dodatkowo w godzinach wieczornych, kiedy nasz koncert już będzie się kończył, Zarząd Transportu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy już nas tu zapewnił, będą dodatkowe autobusy na trasach linii 517 i 191, które wszystkich uczestników szybko i bezpiecznie odwiozą. 517 dojeżdża do centrum stolicy, 191 plac Narutowicza, także przygotowaliśmy się, transport jest przemyślany, zaplanowany. Proszę się tym nie martwić. Pociągiem 15 minut do Ursusa i jesteście państwo na miejscu.
1: Drugie panie, zapraszamy. 25 czerwca, wstęp wolny, Ursus, wypadki czerwcowe, czyli czerwiec 76 i uroczysty koncert. Raz jeszcze proszę o gorące zaproszenie na ten uroczysty koncert.
0: Ja serdecznie w imieniu Stołecznej Estrady zapraszam na to wydarzenie. Chcę dodać jedną ważną rzecz, że nie będzie to koncert kolejnym, koncert pomni, kolejna rekonstrukcja, ale będzie to koncert o emocjach. Będzie mówił o emocjach, ludzkich emocjach, które są bardzo ważne, o odwadze, o nadziei, o strachu. I myślę, że warto

0: tam być.
1: A całość odbywa się pod patronatem programu Pierwszego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Anna Wojtkowiak, zastępca dyrektora Stołecznej Estrady, i Agnieszka Wal, rzecznik prasowa Urzędu i

0: Krystyna Prońko i Psalm Stojących w kolejce i wielki koncert, czerwiec 1976 rok. To już za dwa dni ten koncert w Ursusie, a Paweł Sztomka, dziękuję za wspólnie spędzony czas przy muzycznej jedynce. Pani Marzena z Warszawy otrzymuje naszą płytę, płytę tygodnia, do której wrócimy również jutro. To Olivia Rodrigo. Mamy sporo wspaniałych zaproszeń na wiele koncertów, nie tylko do Warszawy. Oczywiście wielki koncert Nieszporów Ludźmierskich we Wrocławiu w najbliższy 26 czerwca w Bazylice Świętej Elżbiety. Będzie Jan Kanty Pawluśkiewicz, autor tej wielkiej kompozycji, i będą wielkie gwiazdy, i Beata Rybotycka, i Jacek Wójcicki, i Andrzej Lampert, i Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej. Od dziś rozpoczyna się wielki festiwal muzyki filmowej i tej amerykańskiej, i światowej. Gwiazdy Hollywood i legendy muzyki filmowej wszystkie zjeżdżają do Bielska Białej. Do niedzieli koncerty, spotkania, te wszystkie koncerty będą związane również z muzyką Zbigniewa Preisnera, który jest autorem pomysłu i autorem tego właśnie festiwalu. No to już wszystko dziś w Muzycznej Jedynce. Zapraszam na jutro do muzyki kina.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
3: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
2: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
3: Relacje, analizy i komentarze.
2: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
2: Filip Jastrzębski
3: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest

0: Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 19, odcinek Babica, Jasienica Rosielna. W pobliżu Doma Radza na 235 km spaliła się naczepa dużej ciężarówki. Obowiązuje tam ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Krajowa trasa nr 11, odcinek Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 km, zderzenie dwóch autosobowych. W efekcie mamy ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Droga ekspresowa S7, obwodnica Elbląga między węzłem Elbląg Zachód a węzłem Elbląg na 57 km. Doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Są jeszcze niewielkie utrudnienia dla jadących w stronę Ostródy, Warszawy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko w pobliżu Żółwiej Błoci na 3 kilometrze, zderzenie trzech pojazdów, w tym motocykla. Jezdnia w kierunku Trójmiasta jest jezdnią zablokowaną. I raz jeszcze S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu Bojana na 30 km, karambol czterech autosobowych. Przejezdny jest tylko jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód w pobliżu 156 km, zderzenie dwóch aut osobowych.

0: drogowych. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Katowic.
1: Minęła godzina 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności rynki, Piotr Paszkowski. 41 stopni w cieniu. To w Madrycie, ale synoptycy taką temperaturę zapowiadają również u nas. Lotnisko Warszawa-Modlin ma nowy terminal pasażerski. Pierwsze odprawy w przyszłym tygodniu. Putin zaprzecza doniesieniom swojego wywiadu w sprawie dronów wystrzeliwanych z Łotwy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o nadchodzącej fali upałów. Od jutra alerty drugiego stopnia obejmą 3 województwa na zachodzie Polski. W weekend na termometrach na zachodzie Polski temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni w cieniu. W Hiszpanii już jest 41 stopni w dzień i 32 w nocy.
2: Zapach rozgrzanych budynków i gorącego asfaltu. Ludzie chronią się w cieniu w klimatyzowanych kafejkach, a duże wentylatory w ogródkach restauracji w Madrycie wyposażone są w dodatkowe spryskiwacze. Ale kiedy pytam mieszkańców Madrytu, czy 41 stopni w cieniu to norma, śmieją się.
3: You don't gonna die, don't worry.
2: Nie umrzesz, nie bój się. Karolina i Amaya idą właśnie na basen.
4: There's too much sun.
2: Jest za dużo słońca. Czy 41 stopni to normalne? W lato większość Hiszpanów jest przyzwyczajonych. Nie 41 stopni to nienormalne, ale jest gorąco. Właśnie jemy lody, jemy dużo lodów. Hiszpanie przyznają, że w takie dni seniorzy chronią się w domach, a na spacer lepiej wybrać się o świcie. Madryt, Mariusz Pieśniewski, Polski Radio.
1: Mazowiecki Port Lotniczy w Modlinie pod Warszawą otwiera nowy terminal pasażerski. Do dyspozycji pasażerów będzie hala o powierzchni 1700 m2, ponad 300 miejsc siedzących, 4 nowe bramki oraz strefa gastronomiczna. Zachwala prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Jacek Kowalski.
5: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, to jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
1: Pierwszy samolot z pasażerami obsłużonymi w nowym terminalu ma odlecieć 30 czerwca. Port lotniczy w Modlinie od stycznia do maja tego roku obsłużył 1 400 000 pasażerów. Rząd przyjął projekty ustaw dotyczące ochrony powietrza, gospodarki leśnej oraz przygotowuje nowe rozwiązania w aplikacji M-Obywatel, w której ma pojawić się dostęp do ksiąg wieczystych i usługa M-Dyplomy.
6: Nowelizacja ustawy o ochronie środowiska zwiększy wpływ obywateli na programy ochrony powietrza tworzone przez samorządy. Lokalne społeczności zyskają również ważny głos podczas przygotowywania planów dotyczących urządzania lasów, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Zmiany wzmocnią także ochronę przyrody, zagwarantują w tym przypadku możliwość kontroli decyzji administracyjnych przez sądy.
6: Za to w aplikacji M-Obywatel wkrótce mają się pojawić elektroniczne dyplomy uczelni wyższych, księgi wieczyste czy świadectwa uprawnień zawodowych, dodaje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: Ponadto w M-Obywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
6: Do aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz wgląd w uprawnienia geodety kartografa. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
1: Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tak zwanych małpek. Dodatkowe środki, prawie 300 milionów złotych rocznie, mają zasilić budżet NFZ-u. Ministerstwo Finansów chce, aby podwyżka wyszła w życie z początkiem przyszłego roku. Szacuje się, że cena tak zwanej małpki wzrośnie od 2 do 4 zł. Polacy i Polki wypijają ich około 3 milionów dziennie. Władimir Putin zdementował doniesienia rosyjskiego wywiadu w sprawie państw bałtyckich. Wcześniej służba wywiadu zagranicznego zarzuciła Łotwie, że zgodziła się, by ukraińskie drony atakujące cele w Rosji startowały z łotewskiego terytorium. Także część prokremlowskich blogerów i polityków oskarżała o podobne działania Litwę, Estonię i Finlandię.
4: Według Radia Swoboda Władimir Putin stwierdził, że zachodnie kraje nie wystrzeliwują ze swoich terytoriów bez załogowców atakujących Rosję. Rosyjski dyktator mówił o tym na spotkaniu z absolwentami wyższych szkół wojskowych. Putin

0: Dodał, że Zachód boi się odwetu Moskwy. Radio Swoboda przypomniało, że w ostatnich tygodniach często ukraińskie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Kijów tłumaczył, że rosyjskie służby dysponują sprzętem, który pozwala im na przechwycenie bezzałogowca i przekierowanie go w kierunku sąsiednich państw. Komentując ostatnie ataki Ukrainy na cele w Rosji, Putin oświadczył, że to próba zdestabilizowania nastrojów społecznych i dodał, iż jest pewien zwycięstwa w wojnie z Ukrainą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc będzie przeważnie bezchmurna. Temperatura minimalna od 9 stopni na Pomorzu do 13 w centrum. W tej chwili ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Reklama. Autopromocja.
16: Największe gwiazdy,
17: a wśród nich
16: Natalia Kukulska.

0: Ania Karwan.
1: Wiki Gabor.
0: Halina Mlynkowa. Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 27 czerwca. Radom.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Stolica Apostolska przypomina, że świeccy nie mogą głosić kazań w czasie mszy świętej. Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Lejeune mówi o powszechnej opinii świętości francuskiego genetyka. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Każdy wtorek Ojciec Święty odpoczywa dziś w Castel Gandolfo. Choć w papieskim kalendarzu nie ma przewidzianych spotkań, to kolejne dni zapowiadają się intensywnie. Jutro oprócz cotygodniowej audiencji ogólnej papież spotka się także ze światowej sławy pisarzami, m.in. Erikiem Emanuelem Schmidtem i Columem McCannem w związku ze stuleciem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Z kolei 26 i 27 czerwca odbędzie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata.
5: To już drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV. Jego uczestnicy będą rozmawiać m.in. na temat encykliki Magnifica Humanitas i aktualnych światowych wyzwań, przede wszystkim braku pokoju. W dwudniowych obradach wezmą udział także Polacy, m.in. metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski i kierujący archidiecezją krakowską kardynał Grzegorz Ryś. Obaj odbiorą także z rąk Ojca Świętego Paliusze podczas mszy świętej w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
4: Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przypomina, że osoby świeckie nie mogą głosić kazań, które zastępują homilię podczas mszy świętej.
5: Okazją do przypomnienia tego stanowiska była prośba niemieckiego kościoła, by w wyjątkowych sytuacjach świeccy mogli głosić kazania podczas mszy. Watykan przypomina, że homilia jest integralną częścią liturgii słowa, a głosząc ją kapłan lub diakon wypełnia posługę nauczania, do której jest wezwany na mocy otrzymanych święceń. Dykasteria przypomina też, że w związku z tym należy troszczyć się o stałą formację głoszących homilię, a także, że przepisy kościelne przewidują liczne okoliczności poza mszą, w których świeccy mogą głosić Słowo Boże i je komentować.
4: Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Jérôme Lejeune od Dugast mówi w rozmowie z mediami watykańskimi o opinii świętości, jaką cieszył się ten wybitny francuski genetyk i odkrywca trisomii 21.
6: Rodziców głęboko poruszył pełen miłości wzrok, z jakim Lejeune patrzył na ich dziecko. Jedna z matek powiedziała mi, że patrzył na jej dziecko tak, jakby miał przed sobą księżniczkę. Inna powiedziała, że spojrzał na jej syna tak, jakby widział Chrystusa na krzyżu. Jeszcze inna stwierdziła, że patrzył na jej córkę oczami Jezusa. Wszystkie matki opowiadają mi o spojrzeniu profesora, o tym, jak natychmiast nawiązywał z nimi głęboką więź, a także o sile, którą im dawał. Wszystkie mówią również, że przychodziły na konsultacje oszołomione, przygniecione tym, co je spotkało. Odchodziły natomiast umocnione i pełne otuchy.
7: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
3: Polskie Radio. Jeden.

0: prawie 15 minut po 19.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Witam Państwa w takim nieco już wakacyjnym wydaniu naszej audycji, ponieważ będziemy w niej leczyć złamane serca całkiem zwyczajną tabletką z podręcznej apteczki. Wybierzemy się też do jednego z najwspanialszych zamków w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, do zamku Krzysztopór. A zaczniemy nasz program rozmową z dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego, panem profesorem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Szamałkiem. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Witam serdecznie panią i radiosłuchaczy.
0: I będziemy mówić o prawdziwym skarbie narodowym, który leży w nowo otwartym centralnym magazynie próbek geologicznych znajdującym się w Leszczynach. Proszę wytłumaczyć się z tego określenia, że jest to prawdziwy skarb narodowy.
2: Najpierw drobne sprostowanie. W Leszczach, nie w Leszczynach.
0: A ja właśnie w Leszczach. Tak. Mam napisane w Leszczach, powiedziałam w Leszczynach, bo od razu mi się skojarzyło.
2: Tak jest. Leszcze koło Kłodawy. Mhm. Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, chcę przybliżyć przez tych kilka minut, które pani była łaskawa przeznaczyć na tę audycję, na temat tego, co jest naszym skarbem narodowym. A skarbem narodowym są rdzenie wiertnicze, czy jest nic innego jak takie walce wycięte przez urządzenia wiercące w górotworze. Niektóre walce, które są wycięte, pochodzą z głębokości około 6 km najgłębszego otworu. No jeszcze jeden głębszy troszeczkę w szaflarach, ponad 6000 metrów. Niektóre z mniejszych głębokości, ale każdy z nich przewierca bardzo ważne z punktu widzenia geologa kompleksy skalne. Różne co do wieku, co do charakteru skały. Oczywiście różne pod względem zawartości użytecznych minerałów, które ewentualnie możemy w przyszłości wydobywać. I to jest dobro, które można powiedzieć, pani użyła dobrego określenia skarb. Dla określenia skarbu poszukujemy zawsze jakiegoś określenia, a ile on jest wart.
0: Jedni nie mówią, ma wartości.
2: Właśnie, jeden jest, mówią, bezcenny. Bezcenny nie oznacza, że nie ma wartości, tylko jest bezcenny, że nie ma takiej ceny, którą można byłoby
0: zapłacić
2: za ten właśnie przechowywany materiał, o którym mówimy.
0: A ten materiał jest, panie profesorze, ten materiał najstarszy ma ponad 100 lat.
2: No ten materiał najstarszy ma ponad 100 lat, mówimy o tych wywierconych, oczywiście.
0: O tych wywierconych, no bo one mają dużo więcej lat, ale mówimy o
2: tych najstarsze skały, to mogą być skały sprzed 600 milionów lat, czy nawet więcej, kiedy są przed kambrem, czyli z prekambru, z proterozoiku.
0: Czyli te rdzenie są wywiercone sprzed ponad 100 lat temu.
2: Tak, bowiem, trzeba to powiedzieć, bo może nie wszyscy znają naszą służbę, Państwowy Instytut Geologiczny jest tak naprawdę państwową służbą geologiczną. System państwowych służb geologicznych powstał wtedy, kiedy się rozpoczął rozwój gospodarczy świata, czyli wiek XIX przede wszystkim i pierwsze służby geologiczne. No to jest końcówka wieku XIX, 1880, brytyjska, amerykańska i tak dalej. No polska służba z oczywistych powodów nie było wtedy naszej państwowości, ale zaskoczę radiosłuchaczy, kiedy powstała Polska Służba Geologiczna. Otóż, jak Państwo pamiętają, odzyskaliśmy niepodległość 11 listopada 1918 roku. I proszę sobie wyobrazić, że w tym natłoku spraw, które ówcześni posłowie mieli do rozwiązania, no przecież tworzyliśmy podstawy państwowości, łączyliśmy trzy części rozdzielone i tak dalej, i tak dalej. Jeśli 11 listopada, pomyślmy, za chwileczkę święta, na pewno Polacy świętowali, zanim się zabrali do pracy, to troszeczkę czasu minęło, a już w maju 1919 roku powstała Państwowa Służba Geologiczna w postaci Państwowego Instytutu Geologicznego. I od tego momentu mamy sformalizowany byt, który służy obywatelom, państwu, zdobywaniem informacji, określaniem perspektyw, gdzie występują złoża, czy będzie można je zagospodarować, uzupełniają bazę zasobową, odkrywają zasoby wód podziemnych. Mało kto sobie zdaje może z tego sprawę, że 70% zaopatrzenia polskich miast, obywateli polskich miast w wodę pochodzi nie z rzek, pochodzi ze zbiorników podziemnych, hydrogeologicznych, tak? Więc to wszystko jest

0: domena działalności geologicznej, a żeby te informacje o tych wodach podziemnych, o tych zasobach rud czy innych użytecznych metali wiedzieć, trzeba się odwoływać do skarbnicy wiedzy, a skarbnicą wiedzy jest między innymi to miejsce, gdzie są przechowane te rdzenie.
1: A te rdzenie, powiedzmy tak, bo mówiliśmy, że ponad 100 lat temu założono Polską Państwową Służbę Geologiczną. Powstała Polska Państwowa Służba Geologiczna. Każdy z tych rdzeni przechowuje, jak mówiliśmy, dane sprzed tysięcy, a nawet milionów lat.
0: Wieku skał.
1: Tak, bo to jest wiek skał. One z biegiem lat nie tracą na wartości, czyli możemy ciągle sięgać do tego, prowadzić nowe badania. Gdzieś wyczytałam, że to jest bardzo, że jest bardzo dużo tych rdzeni. Ten magazyn też jest ogromny.
0: Tak, nawet można powiedzieć, to nie jest jeden, ten nowy, który żeśmy zbudowali.
1: Będziecie go powoli
0: wypełniali, dopełnić. Tak, bo wiemy, jest takich miejsc w Polsce 11, 9, które bezpośrednio podlegają Państwowej Służbie Geologicznej i 2, jeden Orlenu, drugi Petrobaltiku, którzy też gromadzą te firmy swoje rdzenie zwierceń, które wykonują, bo trzeba powiedzieć, że oczywiście nie wszystkie te wycinane próbki, te walce są przedmiotem przechowywania. Te, które mają być przechowywane, są wskazywane przez Państwową Służbę Geologiczną, które
1: są najbardziej wartościowe.
0: Te najbardziej wartościowe, te, które są tak zwanymi stratotypami czy litotypami, czyli mają takie charakterystyczne pewne cechy, że trzeba o nich wiedzieć więcej, bo jak ktoś w innym miejscu znajdzie podobny typ skały, no to może się odwołać do tego, który już był wcześniej opisany i powiedzieć, no to znaczy, że to jest ta sama skała, a więc możemy dokonać pewnej korelacji, połączenia między punktami i tworzyć przekroje geologiczne obrazujące budowę wewnętrzną.
1: Panie profesorze, to jest bardzo nowoczesny magazyn. Magazyn, który powstał z waszych peregrynacji po takich magazynach na całym świecie. No dobrze, magazyn magazynem, ale muszę zadać to pytanie. No przecież co, będą te walce tam leżały, można prowadzić badania.
0: Oczywiście, słowo magazyn oznacza troszeczkę coś takiego, że odkładamy rzeczy niepotrzebne i nigdy do nich nie będziemy zaglądali. To jest w zasadzie, ta nazwa jest myląca. Bo to jest archiwum rdzeni. To jest archiwum rdzeni, a do archiwum zagląda się po to, żeby zdobyć te dane, które są nam potrzebne w bieżących działaniach. A zatem te rdzenie są przedmiotem badań, kiedy na przykład wchodzą nowe techniki badawcze. Takie, które są nieinwazyjne. Nie trzeba pobierać próbek, prawda, tylko wystarczy na przykład dokonać takiego skanowania skały, ażeby określić występowanie w nich określonych pierwiastków. Albo na przykład użyć takich metod i pobrać jakieś fragmenty tych rdzeni do prób, żeby odkryć, jaka jest zawartość pierwiastków, których wcześniej nie znano, albo których wcześniej nie byliśmy w stanie oznaczyć, bo progi detekcji, czyli progi oznaczalności tych pierwiastków, no, znajdowały się na przykład na poziomie 0,5%, tak? Czyli jeżeli pierwiastki były poniżej 0,5%, to ich nie widzieliśmy w tych metodach. A 0,5% to jest ogromna zawartość, przy której we współczesnym świecie oczywiście eksploatuje się złoża, odzyskuje się. Więc żeby oznaczyć tymi nowymi metodami, o znacznie bardziej dokładnych metodach oznaczania, nawet na poziomie jednego ppb, prawda, czy tam kilku ppmów, a więc części na milion, czy część na miliard, to je używamy. No i oczywiste, jeśli ktoś chce dokonać nowych badań, przekonać się, z jakimi będzie miał do czynienia sytuacjami, kiedy będzie chciał projekt rozwijać, może wystąpić do Centralnego Archiwum Geologicznego, które zawiaduje tym właśnie magazynem, tym archiwum, o to, żeby sprzedać mu kawałki wybrane albo cały profil z tych skrzynek.
1: No ale zaraz, panie profesorze, zawsze sprzedać? Czy jeśli na przykład robimy badania naukowe, to może...
0: Nie, jeżeli są badania naukowe, które się mieszczą w obrębie zadań służby geologicznej, to nie jest to związane z opłatami. Natomiast jeśli to ma być wykorzystane w celach, można powiedzieć, w cudzysłowie komercyjnym, tak? Ktoś chce odkryć złoże, a żeby je odkryć, musi właśnie wykonać te badania różnego rodzaju, no to wtedy zwraca się o to, żeby mu udostępnić te fragmenty rdzeni, tak? I wtedy się wycina piłą 1/4 takiego walca i tą 1/4 się przekazuje do laboratoriów, no i tam się robi badania mikroskopowe, chemiczne, fazowe, no i każde inne. A więc to archiwum żyje. ono żyje również obecnością, bo tam są specjalne pracownie przygotowane, oczywiście miejsce

0: miejsca dla pracy dla uczonych, dla geologów. Można te rdzenie prosić o to, żeby im te skrzynki zostały dostarczone i można się zapoznać, zobaczyć, jaka jest barwa, jaka jest struktura, tekstura tych skał, prawda?
1: Więc i mówił to pan profesor, przepraszam, że panu tak przerwam, mówił pan profesor o skrzynkach, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, że to jest taki rdzeń, taki walec ma metr.
0: Tak, podzielony jest na metrowe odcinki, to jest doświadczenie wszystkich służb, że to jest najlepiej do przechowywania i do posiłkowania się w sensie jakiegoś takiego roboczego działania, więc metrowe skrzynki drewniane, w których oczywiście są te rdzenie przechowywane. Każda skrzynka jest opisana dokładnie, ma swoją metryczkę na licu i z tyłu, prawda, z boku jest opisana. No bo przy milionie takich skrzynek, no to wyobrażacie sobie państwo, drodzy radiosłuchacze, jak trudno jest dotrzeć do tych właściwych, tak, jak się połapać. Cały system informatyczny oczywiście.
1: Właśnie o to chciałam zapytać.
0: Identyfikacyjny.
1: Jest niezbędny taki GPS miejscowy.
0: Tak, oczywiście specjalne wózki mogące wysoko sięgać, bo przecież ten magazyn ma 11 metrów wysokości, a 9 metrów składowania, tak? No to jest
1: czyli
0: kilka pięter.
1: Ponad.
0: No tak, ponad. W związku z czym trzeba mieć wyposażenie, trzeba móc trafić w to określone miejsce, pobrać taką skrzynkę czy kilkanaście skrzynek, bo czasem ktoś może chcieć obejrzeć 300 metrów otworu, prawda? Czasem cały otwór, kilometr czy więcej. I wtedy przywozi się to do tej pracowni, ustawia na specjalnych miejscach, gdzie są specjalne podnośniki, które pozwalają, żeby nie dźwigać, prawda, podnosić tę skrzynkę tak, żeby przechodziła na stół obserwacyjny. No więc to wszystko jest już zrobione tak, żeby można było bez specjalnego wysiłku sobie dawać radę.
1: Pan profesor Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, tyle lat macie, co my chyba, prawda?
0: 106.
1: Tak, no trochę więcej. No tak zaokrągliłam, że tyle co Polskie Radio. Troszkę więcej macie tych lat. Centralny magazyn próbek geologicznych w Leszczach. Już teraz się nie pomyliłam. W Leszczach, nie w Leszczynach. I to jest takie miejsce, no właśnie o to chcę jeszcze, panie profesorze, zapytać. Czy tam można na przykład przyjść i pozwiedzać to?
0: Można się oczywiście umówić. Wycieczki będą dopuszczane. Bo oczywiście powiedziałem tylko o części, o tej bardzo nowoczesnej, która powstała, oddana w tym roku. Ale obok tego magazynu nowego znajduje się cała duża posiadłość, która była kiedyś własnością właścicieli nieruchomości w okolicy Kłodawy, ze ślicznym starym dworkiem, który żeśmy odremontowali. Tam jest nawet mała ekspozycja, bowiem w czasie wojny obronnej 1939 roku w tym dworku generał Tadeusz Kutrzeba dowodził obroną bitwą nad Bzurą, a więc jest tam stosowna jakaś mała ekspozycja. I jeśli przyjeżdżają szkoły, czy przyjeżdżają studenci, czy naukowcy na zjazdy różnego rodzaju, są tam również pokoje gościnne, w których można w tym dworku się zatrzymać. I tam są z kolei hale starych magazynów, starych, które zostały...
1: Czyli, proszę państwa, fascynująca wycieczka.
0: Absolutnie fascynująca wycieczka, piękne okolice, można do Kłodawy, do kopalni soli, która jest jedną z najpiękniejszych
1: panie
0: kopalń
1: profesorze,
0: na świecie.
1: Panie profesorze, ja widzę, że możemy rozmawiać jeszcze długo, długo, tak, długo. Proszę państwa, Centralny Magazyn Próbek Geologicznych w Leszczach. Pan profesor Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, był dzisiaj gościem audycji popularno-naukowej Eureka, a po piosence, proszę państwa, wybierzemy się na zamek Krzysztopór.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zamek Krzysztopór w Ujeździe to niezwykła budowla, znana także z wielu filmów. Jest z nami pan profesor Jacek Pielas z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mogę użyć określenia, panie profesorze, miłośnik zamku i całej rodziny Ossolińskich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Niewątpliwie jak najbardziej pisałem o Ossolińskich. Interesuję się też historią Krzysztopora. Zresztą któż w naszej regionie i w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nie interesuje się tą wspaniałą rezydencją?
1: To jest rezydencja ogromna, rezydencja w ruinie, a nie korci pana, żeby ta rezydencja została w pełni odbudowana?
2: No oczywiście korci, pewne działania były już kiedyś wykonywane w tym celu. Dwukrotnie w okresie PRL-u próbowano zgromadzić pieniądze i przystąpić do odbudowy. Jak niedawno rozmawiałem z gospodarzami właśnie tam w gminie Iwaniska, cały czas dążą do tego. Te stare szkice i te projekty, które były przygotowywane w latach 60. i 70., one pozostały, one dalej są i praktycznie myślę, że możliwe są również do wykorzystania. No a współcześnie teraz burmistrz oraz współpracujące z nim osoby właśnie w tym zamku Krzysztopór, i to w zasadzie dzisiaj to instytucja kultury, zamek Krzysztopór w Ujeździe, myślą nad tym. No i stąd też pojawiające się teraz i współcześnie zainteresowanie tym zamkiem, spowodowane właśnie powrotem do tych badań z dawnych czasów, z okresu PRL-u, żeby pewne rzeczy odświeżyć i właśnie może podążyć w kierunku odbudowy zamku, no przynajmniej częściowego.
1: Bo to jest zamek ogromny. Przypomnijmy, że powstał na początku, w pierwszej połowie XVII wieku. No i był taką, jak to się mówiło, ufortyfikowanym pałacem, prawda?
2: Tak, założenie tej budowy, tej rezydencji było następujące, żeby powstał zamek, ale żeby był wspaniały i zawierał w sobie pałac. Zgodnie z XVII-wieczną nomenklaturą, definicjami, zamek to jest coś, co ma w sobie dziedziniec, a jest otoczony, natomiast pałac jest to otwarta rezydencja, a tutaj mamy dwa w jednym. Mamy pałac, który jest włożony niejako do założenia pięciokątnego, obwarowanego murami, fosą, więc to włoskie, bo to z Włoch przyszła ta, no nie wiem czy moda, ale te wzorce architektoniczne przyszły, czyli z Włoska Palazzo in Forteza, czyli właśnie pałac zawarty w fortecy.
1: Krzysztof Ossoliński był pomysłodawcą tego zamku.
2: Tak, oczywiście. Krzysztof Ossoliński. Postać bardzo ciekawa, ale myślę, że chyba jeszcze nie do końca znana. Był wojewodą sandomierskim, a więc zasiadał w Senacie w latach 1638-45. Był to człowiek, który uzyskał świetne wykształcenie. Zwiedził praktycznie całą Europę. Był na uniwersytetach włoskich, niemieckich, był w Paryżu. O tam niewątpliwie przyjrzał się architekturze, sztuce, budownictwu i niewątpliwie przesiąknięty tymi wzorcami, chyba szczególnie włoskimi, ale pewnie i holenderskimi, kiedy powrócił do kraju, zajął się polityką, to z czasem wpadł na pomysł, doszedł do wniosku, że te wzorce należy przenieść tutaj do kraju i zbudować ten wspaniały zamek. Co ciekawe, tak do końca nie jesteśmy pewni, skąd wziął tak dużą ilość pieniędzy na budowę tej wspaniałej rezydencji, jako że oczywiście był człowiekiem bogatym. Jego ojciec stworzył podwaliny pod wspaniały i wielki majątek z całego rodu Ossolińskich. Miał starostwa, czyli no, dziś byśmy powiedzieli dobra państwa.

0: Słowek, z których czerpał dochody. Natomiast podejrzewają historycy, ale myślę, że temu się trzeba jeszcze przyjrzeć, że w latach 20., kiedy walczyliśmy ze Szwedami, uzyskał prawo wyłączności do zaopatrywania armii polskiej, armii koronnej w żywność, w prowiant i prawdopodobnie z tego się, mówiąc kolokwialnie, dorobił. Tym bardziej, że kiedy był wielokrotnie posłem czy później senatorem, zajmował się głównie sprawami gospodarczymi związanymi z biciem monety i właśnie z zaopatrzeniem wojsk. Także myślę, że stąd wziął te pieniądze. I może jeszcze jedna rzecz, która współcześnie chyba nie występuje, mianowicie uzyskał pieniądze i dobra ziemskie, które pomnażały jego dochody wraz z ręką trzech żon, bo miał trzy żony. I
1: każda dawała mu majątek, tak?
0: I w ten sposób między innymi budował majątek. Trzy żony i trzy Zofie. Zofię z rodu Cikowskich, Zofię Krasińską, wdowę po bardzo bogatym też kasztelanie sandomierskim Mikołaju Spytku-Ligendzie. No i wreszcie Zofię Elżbietę Firlejową, też z znamienitego rodu. Więc no, musiał mieć te pieniądze, natomiast nie mamy takich bezpośrednich faktów, jak to lubi historyk, wziąć konkretne źródła, rachunki, wydatki albo umowę o budowę Krzysztoporu, bo tego też nie wiemy, ile zapłacił Wawrzyńcowi Senesowi, który był najprawdopodobniej budowniczym tego wspaniałego, no dziś zabytku, a wówczas rezydencji.
1: Marmury, alabastry, egzotyczne drewno. No i kurze jaja, które dodawano do, miliony kurzych jaj, które dodawano do zaprawy.
0: No to są takie pewne trochę mity, troszkę legendy związane z budową zamku Krzysztopór. Być może jakieś jądro prawdy w tym jest, tak samo jak z tym powiedzeniem no, funkcjonującym także i w literaturze poważnej, historycznej, że zamek w Krzysztoporze ma 365 okien, a więc tyle, ile dni w roku, 52 komnaty, tyle, ile tygodni w roku, 12 wielkich sal, czyli no oczywiście tyle, ile miesięcy w roku, no i cztery baszty, a więc wiosna, lato, jesień, zima. Nie zgadza się to wszystko tak do końca, no ale legenda i tradycja tego trwa. Tak samo jak opowieść o tym, że na jednej z wież na samej górze było akwarium, w którym to akwarium pływały ryby. Zadawaliśmy sobie nieraz z kolegami też pytanie, czy to było wówczas możliwe doprowadzenie tam wody. Wygląda na to, że tak. Natomiast jak było w rzeczywistości, trudno powiedzieć, bo tu powiem już tak typowo z punktu widzenia zawodowego historyka, ponieważ niestety z tamtego okresu świetności Krzysztoporu nie zachował się żaden szczegółowy opis, czyli tak zwany inwentarz rezydencji. Ja troszkę się interesuję inwentarzami, czyli opisami rezydencji z terenów dawnego województwa sandomierskiego, dziś świętokrzyskiego. No niestety dla Krzysztoporu się to nie zachowało. Być może, kiedy Szwedzi w czasie potopu splądrowali bibliotekę, splądrowali archiwum ossolińskich, być może zostało to zniszczone, spalone, być może wywiezione do Szwecji. Ale w tym drugim przypadku pewnie byśmy o tym już wiedzieli.
1: Panie profesorze, zamek Krzysztopór, a przecież powinno się mówić zamek w Ujeździe. Skąd ta nazwa? Od herbu, tak?
0: Zdecydowanie. Przy czym no, Krzysztopór, czyli krzyż i topór. Tak jak podjeżdżamy pod zamek, czy wchodzimy nad fosą, podchodzimy do bramy wjezdnej. Z jednej strony mamy wielkich rozmiarów krzyż, z drugiej strony topór. Krzyż jako symbol wiary chrześcijańskiej, w tym przypadku katolickiej, a topór jako herb ossolińskich, ponieważ ossolińscy pochodzili z dawnego, średniowiecznego jeszcze rodu toporczyków. Natomiast też ten krzyż warto podkreślić, ponieważ w XVI wieku ossolińscy przeszli na protestantyzm. Natomiast już ojciec Krzysztofa i sam Krzysztof był gorliwym katolikiem, fundował klasztory i no, ten krzyż jednak kojarzący się w dużej mierze w Polsce z katolicyzmem był tym symbolem. No i na dodatek miał na imię Krzysztof, Christoforus po łacinie, więc to też z pewnością odegrało swoją rolę, że została nadana ta nazwa rezydencji, no i utrzymała się do dziś. Niejednokrotnie ten zamek plądrowano, nawet w ostatnich latach z wykrywaczami metali, no poszukiwano różnych drogocennych przedmiotów, biżuterii czy pieniędzy, a poszukiwania archeologa pana Andrzeja Gołębnika doprowadziły do znalezienia trochę głębiej tego typu właśnie drogocennych przedmiotów.
1: Drogocenne przedmioty to jedno, ale badania archeologiczne były prowadzone w Krzysztoporze i przed II wojną światową i po II wojnie światowej.

0: co tam znaleziono?
1: Szczególnie tutaj bym podkreślił to, co po II wojnie światowej było udziałem prac prowadzonych pod kierunkiem profesora Alfreda Majewskiego, który zajmował się także odnowieniem Zamku Królewskiego na Wawelu. To była druga połowa lat 50. Rozpoczął pracę nad odbudową i skłonił badaczy z Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem pani profesor Śmiałowskiej, która przyjechała z całą ekipą do Krzysztoporu i w latach, jeśli dobrze pamiętam, 1974-83 prowadziła rozmaite badania, przy okazji wykopując albo znajdując cenne przedmioty, elementy kamieniarskie, resztki wyposażenia konnego, uprzęży, ostróg, militaria rozmaite. I jak się okazało, to zostało przewiezione na Wawel. Tam zostało umieszczone i razem z dokumentacją całą prowadzoną przez profesora Alfreda Majewskiego do niedawna się tam znajdowały. I no, co ciekawe, niedawno dzięki zresztą staraniom i pomysłowi wicedyrektora tutaj w Urzędzie Marszałkowskim, wicedyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Kulturowego, pana Marcina Perza, pojechano tam przedstawiciele właśnie i gminy, pojechali tam, zobaczyli i przywieźli drobną część tych przedmiotów, żeby właśnie pokazywać, jak cenne rzeczy zostały tam zdeponowane na Wawelu, które pozostały z tamtych właśnie wykopalisk na terenie zamku.
0: Pan profesor Jacek Pielas z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach opowiadał nam dzisiaj o jednym z najwspanialszych zamków, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zamku, który powstał przed Wersalem. Bardzo panu profesorowi dziękuję.
1: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Więc jedźmy do tego zamku, do zamku Krzysztopór, a za chwilę też wakacyjny temat. Będziemy leczyć złamane serca.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Gościem Eureki jest pan Michał Rolecki, dziennikarz OKO.press, dziennikarz naukowy, który, jak państwo doskonale wiedzą, wyszukuje różne ciekawostki na świecie. No i cóż, panie Michale, złamane serce, to nam się wydawało zawsze, że jest to taki poetycki obraz tego, jak człowiek czuje się na przykład po rozstaniu, ale z tego co wiem, lekarze, kardiolodzy mają takie określenie, może nie złamane, a pęknięte serce. I to się zdarza. My dzisiaj o złamanym sercu będziemy mówić. I co, wystarczy sięgnąć do apteczki i będzie wyleczone?
2: To jest bardzo ciekawa i zupełnie nie nowa sprawa, bo w 2016 roku wówczas studentka neurobiologii Melissa Hill na łamach New York Timesa w bardzo poruszający sposób opisała swoje rozstanie. To ona zrzuciła faceta, opisuje przez chwilę jego cierpienie od takiej czysto fizjologicznej strony, opisuje jakie obszary w mózgu są pobudzane w wyniku miłości i co się dzieje, jak tracimy ukochaną osobę. I przypomina sobie, że kiedyś gdzieś czytała o badaniach, z których wynika, że na taki ból rozstania pomaga paracetamol. I przytacza tam badania z 2010 roku. To już całkiem stare, tak?
1: No tak, 16 lat. Już ponad 15
2: i rzeczywiście lat. Okazuje się, że to były badania z 2010 roku z Psychological Science, że acetaminofen, znany pod nazwą paracetamolu, hamuje aktywność neuronów związaną z odrzuceniem. To były takie śmieszne badania polegające na tym, że badanych proszono o to, żeby grali w jakąś grę i poddawano ich sytuacjom społecznego odrzucenia.
1: Ale społecznego, czyli nie było to wyłącznie odrzucenie miłosne, takie
2: nie,
1: nazwijmy.
2: Tak, to było, tak, to było takie odrzucenie społeczne. Tak? I rzeczywiście z badań wynikało, że to odrzucenie społeczne aktywuje bardzo podobne, jeśli nie te same ośrodki w mózgu, co zwykły ból, taki jak przy złamanym palcu. To chyba były początki w ogóle badań nad tym bólem społecznym i w takim dużym opracowaniu, które się ukazało rok później, wydanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne, opisano w ogóle ból społeczny, tak jako emocje wynikające z odrzucenia lub straty, na przykład wykluczeniem przez grupę. Eksperymenty psychologiczne

0: powodów etycznych no, nie rozkochują w sobie uczestników, eksperymentatorzy i ich nie rzucają, a robi się to w inny sposób. Po prostu zaprasza się uczestników do gry zespołowej i się ich wyklucza.
1: Tak? No dobrze, ale co dalej? No były te badania ponad 15 lat
0: no,
1: temu.
0: No więc okazało się w tej monografii, autorzy twierdzą, że złamane serce, ból odrzucenia jest taki sam jak ból złamanej nogi. Nic dziwnego, że pomaga
1: na to. No to niedobrze brzmi.
0: Tak, więc nic dziwnego, że pomaga na to paracetamol. To była dosyć śmiała hipoteza.
1: Do każdego listu porzucającego nas wszystko jedno, czy jest to SMS teraz, czy e-mail, czy inna platforma. Paracetamol, tak.
0: Tak, na paracetamol. Bo zaczęto badać, czy inne leki tak działają, na przykład ibuprofen. Chodziło o leki przeciwbólowe dostępne bez recepty.
1: Takie OTC, tak.
0: Tak, OTC. One z kolei też trochę inaczej jest, bo paracetamol nie należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych.
1: Tak, on
0: łagodzi ból i gorączkę, ma zupełnie inny mechanizm działania, a cała pozostała reszta, ibuprofen, aspiryna, naproxen i tak dalej, należą do jednej grupy i mają podobny mechanizm działania. I okazało się, że ibuprofen ma trochę paradoksalne skutki, bo przy takim eliminowaniu z gry zespołowej ibuprofen działa na kobiety, a na mężczyzn nie.
1: Czyli nie można rzucić mężczyzny i leczyć go ibuprofenem.
0: Nie, to musi być paracetamol. To był 2014 rok. W 2018 ukazała się z kolei taka analiza, czy leki przeciwbólowe mogą wpływać na nasze emocje. No i okazało się, że one mają całkiem sporo skutków psychologicznych, czego zwykle zupełnie nie jesteśmy świadomi.
1: Ale psychologicznych, zadam panu takie pytanie, psychologicznych, ale uwarunkowanych chemicznie?
0: Prawdopodobnie tak. Te leki nie dość, że zmniejszają ból płynący z tego odrzucenia społecznego. Mowa głównie o paracetamolu, bo głównie go badano. Mhm. On jest w większości krajów dostępny bez recepty i ma mniej skutków ubocznych od pozostałych leków.
1: Chociaż uwaga, powiedzmy to i podkreślmy bardzo wyraźnie, że paracetamol nie jest obojętny dla zdrowia i należy z nim przesadzać.
0: Tak, i zdecydowanie nie należy, absolutnie i bezwzględnie nie należy przekraczać zalecanych dziennych dawek dobowych, bo grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem wątroby. Więc nie tylko ten paracetamol zmniejsza ból płynący z odrzucenia społecznego, ale też, co zaskakujące, zmniejsza empatię. Jak bierzemy leki przeciwbólowe, to słabiej reagujemy na czyjeś opowieści, tudzież obrazy, opowieści o bólu fizycznym czy emocjonalnym, że ktoś został skrzywdzony. Mamy wtedy dla innych mniej współczucia. Paracetamol też trochę nas otępia. Popełniamy wtedy więcej różnych błędów, ale to, co też dosyć ciekawe, zmniejsza to nasz dyskomfort rozstania z przedmiotami. Łatwiej się rozstajemy.
1: Naprawdę. Czyli rozumiem, że jeśli robimy sprzątanie mieszkania, to łyknijmy sobie paracetamol. Tak?
0: Być może jest to dobry sposób. Natomiast nie bierzmy paracetamolu, jeśli będziemy sprzedawać mieszkanie, bo wtedy chętnie zgodzimy się na niższą cenę. Leki przeciwbólowe dostępne bez recepty to przyjmujemy na potęgę na całym świecie i w ogóle nikt nie jest świadom takich skutków. Nawet jeśli ich efekt nie jest jakiś gigantyczny, no to jednak trzeba brać pod uwagę skalę.
1: Ale wie pan co, efekt skali wszystko się zgadza. Możemy sobie tutaj robić rozmaite podśmiechujki, że łatwiej rozstaniemy się z jakąś rzeczą, z którą dawno powinniśmy się rozstać, ale jeśli chodzi na przykład o kierowanie pojazdami, czy jazdę na rowerze, czy na innych hulajnogach, no to ten paracetamol wcale nie jest taki obojętny.
0: Tak. Troszeczkę nasze zdolności poznawcze osłabia, więc popełniamy trochę więcej błędów. No to zmniejszenie empatii na drodze to jest dość groźne zjawisko. W takim komentarzu, który w 2020 na łamach Psychology Today napisał dr Thomas Sims, właśnie zwracał uwagę na to, że empatia jest strasznie ważnym spoiwem więzi społecznych. Na przykład ta sytuacja na drodze. No jednak albo kogoś wpuścimy, albo nie, albo ustąpimy pierwszeństwo, albo nie wstąpimy. Oczywiście to regulują przepisy i znaki, ale empatia ma jednak na to jakiś wpływ, prawda? Czy zatrzymamy się wcześniej, zaczniemy hamować wcześniej. No jest jeszcze kwestia tego spłycenia afektu, jak się mawia. Jeśli paracetamol sprawia, że trochę słabiej przeżywamy emocje negatywne, ale też i pozytywne, to na przykład niedobrze wróży ludziom w stanach depresyjnych, bo będą mieli po zażyciu paracetamolu mniej przyjemności.
1: Czyli jednym słowem, w czasie depresji nie łykajmy paracetamolu.
0: No chyba, że są takie wskazania i potrzebujemy. No i w zasadzie szczerze powiem, że temat przygasł. Trudno powiedzieć, czy to dlatego, że to taki trochę mało poważny temat dla badaczy. No ha, ha, ha, badania nad złamanym sercem. Czy dlatego, że jednak mimo wszystko ta psychologia i psychiatria są jednak rozdzielnymi naukami. Natomiast bardzo ciekawe jest, dlaczego w ogóle te leki przeciwbólowe mogłyby pomagać na złamane serce. To jest mocna hipoteza. Są na to, przyznajmy, są na to dowody naukowe, ale słabe, bo jest ich niewiele. Tych badań jest kilka, co najwyżej kilkanaście. Chodzi głównie o to, że jesteśmy zwierzętami bardzo starymi.

prawnymi i społecznymi. I dlatego właśnie odrzucenie boli nas tak samo jak złamana noga, bo najwyraźniej ewolucja uznała, że brak relacji społecznych, bycie odrzuconym, bycie poza grupą jest dla nas tak samo niebezpieczne jak fizyczny uraz. I dlatego instynktownie reagujemy bólem, prawie takim samym jak ból fizyczny.

0: spania i najwyraźniej dlatego jest takim samym sygnałem alarmowym jak złamana noga. Ma to daleko, jakby ta nasza społeczność, daleko księżne skutki, bo osoby, które mają relacje społeczne, żyją dużo dłużej i zdrowiej niż osoby, które nie mają tych relacji, czują się samotne. Podobno z badań wynika, że osoby samotne żyją o tyle krócej, jakby wypalały pół paczki papierosów dziennie.
1: No, ciekawe, jak eremici sobie z tym radzą. Michał Rolecki, dziennikarz naukowy OKO.press. Podobno 80% z nas miało kiedykolwiek albo będzie jeszcze miało złamane serce. Zostawiam Państwa z tą informacją. Jutro spotka się z Państwem Katarzyna Jankowska, po 20 Anna Wil. No i cóż, dobrego wieczoru Państwu życzę. Przypomnę, warto odwiedzić Zamek Krzysztopór, bo tam się wiele działo i jeszcze więcej będzie się działo. Warto też pojechać do magazynu, centralnego magazynu w Leszczach, magazynu próbek geologicznych. Co jeszcze mogę powiedzieć? Musimy się trzymać po prostu i słuchać pierwszego programu Polskiego Radia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Ja właśnie pamiętam siebie, jak przyszła do mnie moja koleżanka Albina, to ja zobaczyłam piękną, zadbaną, pięknie ubraną kobietę, która powiedziała, że była chora na raka i że przyszła, żeby ze mną porozmawiać i mnie wesprzeć w tej sytuacji.
2: Małgorzata Mardas, Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum.
3: Od razu pomyślałam o tym, że będę chciała z tą chorobą walczyć, że będę chciała wyzdrowieć i że kiedy wyzdrowieję, już nabiorę sił, to chciałabym wstąpić do stowarzyszenia i tak samo rozmawiać z kobietami, które były w takiej sytuacji jak ja.
2: Misją Stowarzyszenia Amazonki jest walka ze skutkami przebytej choroby raka piersi. Niezależnie od tego, jak głęboka byłaby wiedza o raku piersi, w momencie diagnozy każda kobieta przeżywa swój osobisty dramat. I właśnie wtedy psychologowie ze stowarzyszenia oraz wolontariuszki, tak zwane ochotniczki, gotowe są służyć wsparciem i pomocą.
3: Ochotniczki są kobiety z naszego stowarzyszenia, które pracują bezpośrednio z pacjentami i pracują na dwa sposoby. Część z nich spotyka się z pacjentami w biurze naszego stowarzyszenia, a część bezpośrednio chodzi do tych pacjentek do szpitala i spotyka się z pacjentkami zaraz po operacji, bo oczywiście absolutnie nie wchodzimy tutaj w żadne kompetencje medyczne, lekarskie, tak? To jest takie spotkanie informacyjne, jeżeli chodzi o, na przykład, jeżeli są pytania dotyczące leczenia, czy dotyczące jakichś kwestii prawnych, to my udzielamy informacji. Natomiast przede wszystkim polega nasza rozmowa na wsparciu emocjonalnym, psychologicznym. Najważniejsze jest takie potwierdzenie, że to nie jest koniec, że choroba jest trudnym doświadczeniem, ale można sobie z tym poradzić przy odpowiednim wsparciu. I też jak ta pacjentka widzi osobę, tak, która potrafi o tym rozmawiać, rozmawia o tym i sama zaświadcza, że to jest jej doświadczenie osobiste, to faktycznie jest to wspierające i potrzebne.
2: Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie amazonki.org.pl. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: W lecie z radiem aktor Janusz Chabior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00.
5: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
6: Panowie z Media Expert.

0: Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Reklama. Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 19, odcinek Babica, Jasienica Rosielna w pobliżu Domaradza. Na 235 kilometrze spaliła się naczepa dużej ciężarówki. Obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa 11, odcinek Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S10, odcinek węzeł Toruń-Południe, węzeł Toruń-Zachód w pobliżu 12 kilometra. Spaliło się auto osobowe, spore utrudnienia. Droga ekspresowa S7, odcinek wyznaczony węzłami Elbląg Zachód i Elbląg. Na 57 kilometrze na obwodnicy Elbląga doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Utrudnienie niewielkie, ale jednak jest i proszę mieć to na uwadze, kłopoty są na jezdni w stronę Ostródy, Warszawy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko w pobliżu Żółwiej Błoci. Na 3 kilometrze zderzenie trzech pojazdów, w tym motocykla. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S6 raz jeszcze, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno. W pobliżu Bojana na 30 kilometrze karambol czterech autosobowych. Przejezdny jest tylko jeden pas w kierunku Szczecina.
15: Minęła 20, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. Magdalena Pępek odpowiada na medialne zarzuty. Tłumaczeniu posłanki Koalicji Obywatelskiej

0: Czy jednak oświadczenie żywieckiego starostwa? Polsko-hiszpańskie zakupy sprzętu wojskowego. Warszawa i Madryt chcą pozyskać samoloty do tankowania w powietrzu. Korsyka może uzyskać szeroką autonomię wobec władz w Paryżu. Za taką zmianą opowiedziało się Zgromadzenie Narodowe. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonała badania poza kolejnością. Taką informację ujawnił dziś portal Zero.pl. Polityk miała być przyjęta do szpitala dzięki znajomości osoby pracującej w placówce po 3 tygodniach, podczas gdy normalny czas oczekiwania na taką procedurę to 23 miesiące. Do badania miało dojść w lutym ubiegłego roku.
1: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce.
0: Tak mówiła w Radiu Katowice posłanka Pępek. Jednak na nieprawidłowości wskazuje starostwo powiatowe w Żywcu, które prowadzi tamtejszy szpital.
2: Dyrekcja szpitala stwierdziła nieprawidłowości i skierowała do pani poseł oficjalne pismo w tej sprawie, które niestety pozostało bez reakcji. Podkreślamy, że świadczenie będące przedmiotem tej sytuacji nie zostało rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Mówił przedstawiciel samorządu Dariusz Szatanik. Sprawa będzie wyjaśniała także partia. W przyszłym tygodniu Małgorzata Pępek będzie tłumaczyć się przed klubem Koalicji Obywatelskiej. Decyzja w sprawie wspólnego zakupu samolotów do tankowania w powietrzu zapadnie w ciągu najbliższych 2 tygodni. To efekt rozmów ministrów obrony Polski i Hiszpanii. Władysław Kosiniak-Kamysz i Margarita Robles rozmawiali o tym w Madrycie. Ostateczna decyzja zapadnie jeszcze przed szczytem NATO w Ankarze.
3: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Polska i Hiszpania będzie wspólnie dokonywać na pewno zakupów samolotów do tankowania i transportu. Zależy teraz tylko o liczbie tych samolotów. Dyskutujemy o możliwościach produkcyjnych.
0: Jeszcze wcześniej szef polskiego MONU odwiedził podmadrycką fabrykę i rozmawiał z przedstawicielami firmy Airbus. Polska chce kupić samoloty A330 MRTT. Mają być finansowane ze środków SAFE w ramach drugiej transzy dla wspólnych projektów z innymi krajami. Jest wyrok w sprawie zabójstwa podczas zakrapianej alkoholem awantury w mieszkaniu przy ulicy Rytkińskiej w Łodzi w 2023 roku. 52-letni Krzysztof M. został skazany na 12,5 roku więzienia za zabicie swojego kolegi Tomasza B. Sąd okręgowy w Łodzi ustalił, że oskarżony ugodził znajomego nożem grillowym w szyję. Krzysztof M. twierdził, że był tak pijany, że zamiast człowieka zobaczył przed sobą dzika. Następnie odwołał te wyjaśnienia, przypomina sędzia Adam Karowicz.
4: Oskarżony podał, że przebywał sam z panem pokrzywdzonym, że spożywali alkohol, że on nie wie, jak do tego doszło, ale ponieważ nikogo w domu nie było, to musiał to zrobić sam. Dodał jeszcze jakieś wizje, które miał, że wydawało mu się, że walczy z dzikiem.
5: Oskarżony wskazywał, że zbrodni dokonała inna osoba, którą on zastał na miejscu.
0: Dopowiadała obrończyni oskarżonego adwokat Wiktoria Bojarska. Wyrok jest nieprawomocny.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Korsyka, która może uzyskać szeroką autonomię wobec władz w Paryżu. Za taką zmianą opowiedziało się Zgromadzenie Narodowe, czyli niższa izba francuskiego parlamentu, a takie rozwiązanie od lat. Mieszkańcom wyspy Napoleona obiecywał prezydent Francji Emmanuel Macron.
7: Wyspa ma pozostać częścią Republiki Francuskiej, jednocześnie zyskując możliwość dostosowywania krajowych przepisów do lokalnych realiów, a nawet tworzenia własnych regulacji w niektórych obszarach. Chodzi na przykład o zagospodarowanie wyspy, turystykę i rozwój gospodarczy. Takie kwestie jak bezpieczeństwo czy sądownictwo pozostałyby jednak pod kontrolą władz w Paryżu. Reformę zapowiedział 4 lata temu prezydent Emmanuel Macron w odpowiedzi na falę protestów zwolenników korsykańskiej niepodległości. Projekt budzi jednak podziały. Część prawicy i lewicy obawia się, że przyznanie Korsyce autonomii osłabi jedność państwa i sprawi, że podobnych rozwiązań zażądają inne regiony Francji kontynentalnej oraz terytoria zamorskie. Droga do autonomii Korsyki pozostaje jednak długa. Jesienią reformą zajmie się Senat, a następnie potrzebne będzie poparcie 3/5 kongresu, czyli parlamentarzystów obu izb. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W aktualnościach jeszcze wspomnienie Janusza Daszyńskiego. Były prezes Telewizji Polskiej zmarł dziś w wieku 73 lat. W swojej karierze kierował m.in. Gdańskim Ośrodkiem TVP, Telewizyjną Dwójką i TVP Polonia. Przed 89 rokiem był kierownikiem zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego Solidarności w Gdańsku. Współtworzył także tygodnik diecezjalny Gwiazda Morza oraz dziennik Gazeta Gdańska.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: O sporcie, Cezary Gurjew. Od 19:00 Portugalia gra z Uzbekistanem w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. O tym spotkaniu Tomasz Kowalczyk.
2: Dobry wieczór i znów historia pisze się na naszych oczach, bo Cristiano Ronaldo znów szaleje, znów strzela. W 6:00 minucie wykorzystał podanie João Cancelo i z pola karnego trafił do siatki Uzbekistanu. W 17:00 minucie postraszył tylko rywali, że będzie wykonywał rzut wolny. Z wolnego strzelił Mendes i było 2-0. A w 39:00 minucie wykorzystał podanie na dobiegnięcie do piłki. Dopadł perfekcyjnie i takim strzałem w okolice dalszego słupka wtaczająca się piłka. Ronaldo bije więc kolejne rekordy, ma już 10 trafień na Mistrzostwach Świata, zrównuje się tym samym z Grzegorzem Lato, strzelał gole na 6 kolejnych mundialach, na których występował i jest też autorem najstarszego dubletu, jeżeli możemy tak powiedzieć, czyli 2 goli w Mistrzostwach Świata. Nieprawdopodobna historia fantastycznych snajperów na tych mistrzostwach. Strzela Messi, strzela Haaland, strzela Mbappé. Dziś strzela Ronaldo, a Portugalia prowadzi z Uzbekistanem do przerwy 3-0.
1: Katarzyna Kawa pokonała Szwajcarkę Suzanne Banteki 6-1-6-3 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Amerykanka Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach Bad Homburg w Niemczech. A więcej o sporcie w kronice sportowej, którą rozpoczniemy o 22:40.
0: Pogoda. To będzie pogodna noc. Tylko na północy możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, po 14 na południu i nad samym morzem. Wiatr słaby, zmienny, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Wyż z nad centralnej Europy zalega nad Niemcami i Polską. Płytka zatoka niżowa z nad Skandynawii pogłębia się i przemieszcza na wschód. Ostrzeżenia wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 2 do 3 w skali Beauforta, stan morza 1, miejscami 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 2 do 3, przechodzący na zachodni 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, na północy okresami 6 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, na północy w porywach 6 w skali Beauforta.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Reklama. Autopromocja.
5: W lecie z radiem aktor Janusz Chabior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00.
6: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

To siostry Puppini przywitały nas piosenką Mr. Sandman. To popularny amerykański standard z 1954 roku, skomponowany przez Pata Ballarda. Największą sławę przyniosła mu wersja żeńskiego kwartetu The Cordettes, która stała się symbolem pogody ducha, którą to pogodą ducha charakteryzowały się lata 50. w amerykańskiej piosence. A kim jest tajemniczy Sandman? Sandman to inaczej piaskun, czyli mityczna postać z folkloru północnoeuropejskiego, która przynosi dzieciom dobre sny. Choć piaskun brzmi nieco groźnie, to tak naprawdę to dobroduszny skrzat, dziadek lub czarodziej, który łagodzi problemy przed snem zarówno dzieci, jak i dorosłych. Program Pierwszy Polskiego Radia, Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek audycji Tu jest muzyka. Poszukamy dziś słonecznych piosenek, które w ten czy inny sposób odnoszą się do lata. Despacito jest bez wątpienia jedną z nich, ale to nie Luis Fonsi i Daddy Yankee pojawią się teraz na naszej playliście, lecz nowojorski kolektyw The Postmodern Jukebox.

Ten jeden z największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej przedstawiły po raz pierwszy polskiej publiczności w 1969 roku Alibabki. Utwór z muzyką Juliusza Loranca i tekstem Jonasza Kofty zdobył główną nagrodę na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i stał się wizytówką tej grupy, a także jedną z najczęściej przetwarzanych piosenek przez współczesnych wokalistów. Tym razem na swój wokalny warsztat wzięła ją Anna Kłys. Słuchają Państwo audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeśli kiedykolwiek zadawali sobie Państwo pytanie, jak w stylu bossa nowy może brzmieć jeden z największych wakacyjnych przebojów, które ma w swoim dorobku Chris Ria, to mam dla Państwa odpowiedź. Przed nami Groove da Praia, Shelly Sonny i Luca Giacco.

Reni Jusis kocha francuską piosenkę do tego stopnia, że kilka lat temu nagrała całą płytę poświęconą szansonom z nad Sekwany. Z małym wyjątkiem, gdyż słyszana przed chwilą kompozycja Le Temps est Bon pochodzi z repertuaru nieżyjącej już kanadyjskiej wokalistki, która nazywała się Isabelle Pierre. Trwa audycja Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziś wieczorem próbujemy dopasować piosenki do temperatury za oknem i tak oto na drodze tych poszukiwań natknęłam się na uroczy męski duet. Zaśpiewają Kuba Badach i Mateusz Wiśniewski. A co zaśpiewają? Znaną Państwu doskonale piosenkę. Zaręczam.

To oczywiście była zremiksowana wersja słynnego hitu grupy Bonnie M. W programie Pierwszym Polskiego Radia trwa audycja Tu jest muzyka, w której teraz zaglądamy do muzycznego kalendarium. Oto 23 czerwca 1973 roku zespół 10cc umieścił na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów pierwszy z trzech hitów tej formacji na Wyspach. Pozostałymi były piosenki I'm Not In Love i Dreadlock Holiday. I to właśnie ta ostatnia pojawi się na naszej playliście, ale nie w wersji oryginalnej. Znów zaśpiewa słoneczna Reni Jusis.

Tekst tej piosenki powstał z połączenia sił dwóch zupełnie różnych wrażliwości. Zwrotki napisała legendarna poetka Agnieszka Osiecka, refren oraz muzykę skomponował Jacek Kleiw, bard, poeta i założyciel słynnego Salonu Niezależnych. Maryla Rodowicz zarejestrowała tę piosenkę po raz pierwszy w latach 90., a w 2013 roku pod tytułem W górę szlaban postanowiła dać utworowi drugie życie. Piosenka została nagrana zupełnie na nowo w dynamicznej, energicznej aranżacji reggae z charakterystycznymi i uroczymi chórkami. Trzeba przyznać, całkiem udana to interpretacja. A skoro o reggae mowa, to mam coś dla Państwa na letni podwieczorek.

I tak oto kończy się dzisiejsze spotkanie z muzyką Vintage w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze tylko Marika wcieli się w wokalistkę zespołu Ace of Base i będzie godzina 21. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem aktor Janusz Chabior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka.

0: Radek. Lato z Radiem w jedynce. Jutro po 9:00.
1: Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S1, odcinek Żywiec, Bielsko-Biała. W pobliżu Żywca na 26 kilometrze w wyniku kolizji ciężarówki, a także wycieku ropy z tegoż pojazdu, jezdnia ciągu głównego oraz wyjazd z węzła są zablokowane. Autostrada 1. Od Brzozy po Nową Wieś pod Toruniem, chodzi o punkt poboru opłat, jeszcze są spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Trójmiasta. Wszystko to za sprawą robót, które prowadzą służby autostradowe. Autostrada 4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu węzła Lubiatów i to jest rejon 81 kilometra. Zepsuł się pojazd na prawym pasie ruchu, ruch odbywa się lewym w kierunku Wrocławia. I raz jeszcze A4. Odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód w pobliżu 156 kilometra. Zderzenie dwóch aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany w prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu miejscowości Bojano na 30 kilometrze. Karambol czterech aut osobowych. Przejezdny jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Raz jeszcze droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko w pobliżu Żółwiej Błoci na 3 kilometrze po zderzeniu trzech pojazdów, w tym motocykla. Dwie osoby ranne, zablokowany prawy pas w kierunku Trójmiasta.
5: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. Grupa Wyszehradzka wraca na polityczną mapę świata. Premierzy V4 deklarują renesans tego formatu. Prezydent Ukrainy podkreśla znaczenie konstruktywnych relacji z Polską. Wołodymyr Zełenski mówił w wieczornym wystąpieniu o konferencji w Gdańsku. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Resort finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek. To może być renesans V4. Pod Budapesztem o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali premierzy Polski, Węgier, Słowacji i Czech. Deklarowali, że format wróci na dawne tory. W ostatnich latach współpraca była osłabiona. Dlaczego? O tym mówił premier Donald Tusk.
9: Ja nie mogłem współpracować z Viktorem Orbanem dla tych samych powodów, dla których Węgrzy dalej nie mogli znieść jego władzy. Jest jakiś poważny powód, dla którego w sposób tak niesamowity

0: Tak większościowy. Węgrzy wyrazili swoją opinię. Ja mam dokładnie taką samą opinię.
1: Szczyt V4 odbył się na zaproszenie premiera Węgier Petera Modziara. Od lipca przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej będzie sprawowała Słowacja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla znaczenie konstruktywnych relacji z Polską. W swoim wystąpieniu przekazał, że rozmawiał z premier Julią Sfyrydenko, która ma przewodniczyć ukraińskiej delegacji na rozpoczynającym się jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. Szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Sfyrydenko zadanie konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską i jestem wdzięczny wszystkim partnerom. Każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe materiały na spotkanie w Gdańsku, na czele ukraińskiej delegacji stanie właśnie premier Julia Sfyrydenko. Konferencja na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku rozpocznie się w czwartek i potrwa dwa dni. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Nie będzie jednak ukraińskiego przywódcy. Analitycy twierdzą, że to pokłosie napiętych relacji na linii Warszawa-Kijów. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek. Dodatkowe środki, a mowa o prawie 300 milionach złotych rocznie, mają zasilić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
2: Sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
1: Michał Urbaniak z Konfederacji mówi, że jest sceptyczny wobec tej propozycji. W jego ocenie podniesienie cen nie zmniejszy spożycie alkoholu, a tylko zepchnie konsumentów do szarej strefy.
3: Ktoś pójdzie kupić sobie większą flaszkę albo zacznie w domu coś sobie produkować. Moim zdaniem to niewiele zmieni.
1: Ministerstwo Finansów chce, by podwyżka weszła w życie z początkiem przyszłego roku. Szacuje się, że cena tak zwanej małpki wzrośnie od 2 do 4 zł. Polacy codziennie piją około 3 milionów takich małpek.
4: To są aktualności jedynki.
1: Polska i Turcja chcą rozwijać współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza. Taka deklaracja padła podczas spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Obaj politycy wskazywali na znaczenie regionalnych formatów dla bezpieczeństwa całego NATO i Europy. Wśród tematów była też współpraca gospodarcza.
5: Bardzo dziękuję panu prezydentowi, że zauważa pan prezydent te formaty regionalne, które są tak ważne dla Polski, a więc inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału.
1: Wizyta Karola Nawrockiego w Turcji odbywa się w szczególnym momencie. Za dwa tygodnie, 7 lipca w Ankarze, rozpocznie się szczyt NATO. A w aktualnościach jeszcze Kraków, gdzie prace rozpoczynają ekokosiarki. Na miejskich terenach na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów pojawiły się pierwsze kozy i owce. Przez najbliższe miesiące mają się tutaj paść i tym samym pielęgnować obszar w sposób przyjazny naturze zwierzęta. Nie tylko skutecznie radzą sobie z roślinnością, ale także wspierają bioróżnorodność, tworząc lepsze warunki dla owadów zapylających, ptaków i innych dzikich mieszkańców tego miejsca. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, a miasto apeluje, by nie dokarmiać kóz i owiec i nie zbliżać się do nich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Przed nami pogodna noc, tylko na północy możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, po 14 na południu. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza prawie w całym kraju jest dobra, tylko w Sulęcinie w województwie lubuskim umiarkowana. Nieco ponad 17% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do godziny 22 warto prąd oszczędzać, bo sieć może być przeciążona.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media

0: Ekspert!
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Ekspert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w Jedynce. Motywy.
9: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór Państwu, Agata Pasent, Rafał Sławoń, pierwszy program Polskiego Radia. Proszę Państwa, za chwilę wszystko będzie jasne jak słońce, bo nie może być inaczej, skoro to słońce jest naszym motywem przewodnim.
9: Mhm. Ty jesteś moim słoneczkiem, Rafał, w tej audycji. Maciej Dunst z nami w audycji, astrofotograf. Będziemy próbowali dociec, co to w ogóle za konstrukcja? Astrofotograf. Tak. Autor profilu w mediach społecznościowych. Profil nazywa się Patrz w górę. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
9: Z nami w studiu jedynki doktor, chyba mogę tak powiedzieć, doktor Paweł Starzec. Bardzo dużo różnych talentów Paweł Starzec ma, więc ja w takim harcerskim skrócie powiem, że specjalizuje się między innymi we wzornictwie, zna się na fotografii, na ikonografii, sam jest fotografem i też uczy studentów. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak harcerski skrót.
9: Tak.
1: Dobry wieczór, bardzo miło.
9: W harcerskich słowach. Tak. Katarzyna Wypichewicz z nami. Pani Katarzyna specjalizuje się, zna się między innymi na magazynowaniu energii ze słońca i współpracuje z portalem Gram w Zielone. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
12: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Czy państwo stronicie i chowacie się przed słońcem? Czy
10: wyciągacie się ku słońcu?
9: Tak, czy wyciągacie się i uwielbiacie się smażyć, grzać się?
12: Osobiście jestem z tych chowających się przed słońcem, co może się trochę nie zgadzać z tym, że opowiadałam państwu przed audycją, że mieszkałam w Indiach, ale to było pomimo tego, że tam jest słonecznie, a do Wielkiej Brytanii przeprowadziłam się dla pogody, więc to wiele mówi o moim stosunku
10: Czyli
12: do słońca.
10: Czyli pani wykorzystuje tylko słońce instrumentalnie, żeby pozyskiwać energię, tak? Ale nie dla siebie, no to właściwie nie instrument.
12: Dla siebie też.
9: A to może jednak dopytam, jak to się stało, że pani mieszkała w Indiach, bo to jednak dość oryginalny na razie dla Polaków chyba wybór.
12: To było moje zainteresowanie związane ze studiami, czyli nie ze słońcem tutaj, z polityką azjatycką. I studiowałam politykę azjatycką i bardzo chciałam poznać ten kraj lepiej, więc wyjechałam tam, żeby uczyć angielskiego.
9: Okej, a jakie jest słońce w Indiach? Inaczej się je odczuwa?
12: Mam wrażenie,

0: Na pewno dlatego, że jest cieplej, trochę inaczej się na nie patrzy, ale mam wrażenie, że może w Indiach jest większy aspekt też duchowy słońca, że częściej się o nim myśli właśnie w aspekcie bardziej duchowym, że jeden z bogów Surya to jest personifikacja słońca, w jodze powitanie słońca. Aha. Właśnie też ma swój aspekt duchowy. Oczywiście bardzo często jest teraz robione zupełnie w świeckim kontekście, ale ma swój aspekt duchowy.
1: Czyli tam bardziej metafizycznie słońce się traktuje niż w Polsce na przykład, tak?
0: Tak mi się wydaje, tak.
2: Powitałeś dzisiaj słońce rano?
1: Powitałem wieczorem właściwie, bo okazuje się, że wschód słońca teraz jest koło, nie wiem, już chyba 5 czy 6 rano. To jest w ogóle niesamowite.
2: Mm-hmm. Jak Paweł Starzec, ze słońcem lubi się pan prażyć, czy unika, czy
1: lubi się pan
2: od
1: po
2: razu,
1: prostu ze słońcem?
2: Od razu tak artystycznie na nie zerka.
3: Znaczy myślę, że rozmawiamy o tym słońcu i relacji z nim w przededniu jakichś dosyć apokaliptycznych prognoz 40 stopni, to ja chyba aż tak to nie, ale raczej bardziej się cieszę z tego, że to słońce jest, i to nie tylko ze względów znowu zawodowych, ale też chyba takich nawet zupełnie prywatnych. Natomiast no, spoglądam na te temperatury bardziej, które się z tym wiążą, chyba z rosnącym niepokojem. Ale póki jeszcze się nie sparzyłem na tym słońcu w tym roku, to jeszcze trzeba ładować baterie, bo jak tak rozmawiamy o różnych geografiach, no to myślę, że Warszawa akurat ma te dwie pory roku mniej więcej, tą bez słońca i ze słońcem. To ja chyba wolę tą, kiedy jest więcej niż 8 minut miesięcznie tej ekspozycji.
1: Wiadomo, jeszcze pan Maciej.
2: Pan Maciej patrzy w górę, czyli rozumiem, że nie unika tego słońca.
4: No, tu się można zdziwić. Oczywiście lubię, jak jest dobra pogoda, natomiast raczej stronie od słońca. Jestem osobą, która nie lubi się opalać, wręcz jestem uczulony o słońce. Zatem słońce podziwiam raczej za pośrednictwem zdjęć satelitów kosmicznych. Też sam takie zdjęcia wykonuję. No i dzięki temu mam możliwość analizowania bardziej tego, co się dzieje na słońcu, aniżeli opalania się.
1: Czyli dobrze zrozumieliśmy, że pan fotografuje, wykorzystując satelity kosmiczne, tak?
4: Nie, aż tak to nie jest. Własnego satelity jeszcze nie mam.
1: Może kiedyś się dorobię.
4: Trzeba marzyć, tak? Natomiast wykorzystuję materiały, które udostępniają organizacje takie jak NASA czy ESA.
1: No, proszę.
2: A co właśnie, czym się zajmuje astrofotograf? Bo to jest, ja oglądałam te publikowane przez pana fotografie. Czy pan mógłby coś na ten temat powiedzieć? Jak one powstają właśnie? Bo czy pan je później jakoś przerabia, te barwy na nich? Bo one są po prostu takie jakby idealne.
4: To znaczy, no, astrofotografia ma to do siebie, że surowe zdjęcia, takie jak wychodzą z aparatu, no, nie nadają się raczej do publikacji. Jest to taka dziedzina fotografii, w której trzeba mieć ten dystans do tego, że te zdjęcia są mocno przerabiane. Nie jest tam coś sztucznie wytwarzane, natomiast taka typowa astrofotografia, czyli robienie zdjęć głębokiego kosmosu czy Drogi Mlecznej, charakteryzuje się tym, że te zdjęcia naświetla się bardzo długo. W sensie trzeba mieć odpowiedni sprzęt do tego, żeby zniwelować pozorny ruch gwiazd na niebie, i dzięki temu można naświetlać zdjęcia po parę minut, powiedzmy jedną klatkę zdjęcia. I takich zdjęć wykonuje się bardzo dużo. Później się je łączy w programach specjalnych do tego stworzonych. No i później jest, łączy się w takim stakowaniu tak zwanym. I wtedy to zestakowane zdjęcie oczywiście, no, podlega obróbce. Natomiast jest też taka prostsza astrofotografia krajobrazowa na przykład, gdzie oczywiście nie trzeba tego całego zachodu i wystarczy dobry kadr, pomysł na zdjęcie i oczywiście w miarę dobry sprzęt, który będzie w stanie te detale w ciemnych, trudnych warunkach wyciągnąć.
1: Dobrze, to ja mam pytanie do pani Katarzyny. To będzie pytanie dla pani śmieszne, dla mnie nie. Co to jest właściwie energia słoneczna? Znaczy, co to jest?
0: To jest tak naprawdę cała energia ze słońca, która do nas dociera, i możemy ją zmieniać czy w energię w cieplną, czy w energię elektryczną. Ale też tak może bardziej filozoficznie, chociaż filozoficznie i też fizycznie, bo to jest energia, która w ogóle umożliwia życie na Ziemi. No bo dzisiaj myślimy o niej w,

0: kategorii prądu tutaj, znaczy ja o tak. tym mówię tu, ale przecież fotosynteza i to, że mamy rośliny, no dzięki tak. którym istnieją wszystkie ekosystemy i życie na Ziemi, to właśnie jest energia słoneczna.
1: A gdzie się magazynuje, jak się magazynuje energię słoneczną? W butelkach?
0: Jest wiele sposobów na zmagazynowanie jej, natomiast to, o czym teraz zaczęło się więcej mówić w Polsce w kontekście fotowoltaiki, to są chemiczne magazyny energii, czyli baterie litowo-jonowe. Podobna zasada jak baterie, które wszyscy mamy w swoich telefonach, czy teraz też w samochodach elektrycznych, tylko na większą skalę.
1: Dobra, ja będę panią dręczył. A jak się napełnia taką baterię? Jak to wygląda w ogóle, taki proces?
0: W ciągu dnia, kiedy świeci słońce, taki magazyn się ładuje, czyli ładuje się tym prądem, który już wytworzyliśmy w panelu. Tak samo jak ładujemy swoją baterię w telefonie prądem, który mamy w
2: miastku. Rafał będzie jutro wystawiał komórkę na balkon.
1: Siebie będę wystawiał.
0: Czy najpierw, żeby powstała energia elektryczna, musimy mieć panel fotowoltaiczny, czyli półprzewodnik z krzemem, który poruszy elektrony, będziemy mieli energię elektryczną i tą energią elektryczną możemy naładować magazyn. Czyli magazyn możemy naładować zarówno dzięki panelowi fotowoltaicznemu, ale również z sieci, czyli dokładnie w taka sama zasada jak z naszym telefonem. To jest bardzo podobna bateria, tylko na dużo, dużo większą skalę. A dlaczego magazyny są nam potrzebne? No bo słońce świeci tylko w dzień, a zwykle z energii elektrycznej korzystamy wieczorami, kiedy wracamy do domu z pracy, chcemy włączyć czajnik, włączyć radio i wtedy jest nam potrzebna energia.
1: A kiedy człowiek wymyślił, że może korzystać z energii słonecznej w taki sposób?
0: Już w XIX wieku były pierwsze pomysły, że będzie to możliwe. I pierwsze takie próby, że w ten sposób można poruszać elektrony, że tak można tworzyć energię. Natomiast takie panele, jak znamy je dzisiaj, to jest połowa XX wieku. To są lata 50. i początkowo były wykorzystywane w przemyśle kosmicznym. I dopiero to jest kwestia ostatnich dekad, kiedy trafiły do codziennego użytku.
1: A, czyli to taki klasyczny przykład, że właśnie te przemysły wielkie potem to schodzi niżej, niżej, niżej, aż dociera do zwykłych ludzi, tak. takich jak my.
2: Rafał na pewno ma o wiele bardziej wysublimowany gust w sztuce ode mnie, ale kiedy ja pomyślałam sobie o słońcu, to od razu myślę o widokówkach, o kartkach, o takich przedstawieniach słońca w sztuce, którą byśmy pewnie nazwali kiczowatymi, ale uwielbiam też, szczerze powiem wam, te wakacyjne motywy, kiedy się idzie na plażę z dziećmi i oglądać, siedzi się i się ogląda ten zachód słońca, więc jakoś ten kicz toleruje. Czy to zawsze tak było, że słońce jakoś kiczowa to się kojarzyło i było motywem często u fotografów, czy to jest wymyślone na potrzeby pocztówek?
3: Znaczy to kilka rzeczy chyba tak naprawdę musi się zbiec, żebyśmy dzisiaj sobie powiedzieli o tym, że słońce na widokówce to jest coś kiczowatego. Poczynając od jakichś takich spraw, no powiedzmy dosyć kluczowych, czyli wynalezienia fotografii, a też podobnie jak pomysły na konserwację energii słonecznej też w XIX wieku. Natomiast również ten XIX wiek przynosi nam w ogóle pojawienie się takiej kategorii jak kicz, która jest no, kategorią na początku malarską i kategorią, która gdzieś tam wywodzi się z bodajże monachijskich kręgów, no po prostu sztuk wizualnych, no i odnosi się do takiego... ciężko to inaczej wyglądać, żeby nie posłużyć znowu słowa kiczowate, ale do takiego niewprawnego, dosyć prostego, czy prosto linijnego może trochę podejścia do tego, co można malować, po co malujemy. No i jakbyśmy z tego mieli sobie zbudować jakąś kategorię do przyglądania się temu, dlaczego te widokówki nas jakoś gdzieś tam trochę kłują estetycznie, no to pewnie byśmy się mogli zastanowić nad tym, jak ta kategoria kiczu sobie ewoluuje przez lata. No myślę, że jakimś tam kryterium jest, zwłaszcza z tych perspektyw bardziej krytyczno-teoretycznych, czyli czy Brocha, czy Adorno, kontrowersyjne nazwisko trochę, ale to są te kategorie, które mają taką bardzo jednoznaczną, negatywną ocenę moralną kiczu. To jest właściwie antyteza tego, po co sztuka powinna istnieć. Kicz jest powielaniem tego, co jest bezpieczne, powielaniem tego, co nie zadaje pytań. I to jest jakaś taka powiedziałbym, no niesłychanie trudna do chyba wyegzekwowania na pewno we współczesnym patrzeniu na to, co fotografujemy, jak fotografujemy, czy w ogóle jakimi obrazami się otaczamy.

0: doświadczamy, kategoria. Natomiast mi chyba osobiście, bo też ciężko mi mówić za wszystkich mądrzejszych ode mnie teoretyków, jest bliżej do na przykład do Hendrykowskiego, który mówi bardziej o takiej chłodnej analizie tego, że kicz jest po prostu elementem, w jaki opisujemy sobie świat i on nie może być dobry albo zły. To jest takie semiotyczne podejście, że to jest po prostu element kultury. Ta kultura wykształca nie tylko to, co uważamy za kulturę wysoką, ale wykształca też to, co po prostu uznajemy za elementy tej kultury. Chętnie by się od razu powiedział niskiej, ale to jest też jakoś tam wartościujące. I z tej perspektywy myślę, że gust popularny będzie wybierał te widokówki, które akurat jakoś najbardziej mu odpowiadają i może dla Hendrykowskiego, czy może też trochę dla mnie, nie ma w tym nic złego, chociaż ja się przyznam trochę przewrotnie na koniec, że jeżeli zdarza mi się wysłać widokówki, to chętnie jak najbrzydsze staram się znaleźć, takie jakieś wyjątkowo...
1: Z księżycem.
2: Nawet bloki.
0: Pamiętam, że parking mojej wówczas bliskiej koleżance, już wielu lat mojej żonie, wysyłałem z Bałkanów, z jakiegoś wyjazdu, z jakimś wyjątkowo brzydko sfotografowanym jedzeniem, jakimś mięsiwem chyba.
1: To podziwiamy.
2: To musi podziwiamy być miłość, żon. Słuchajcie.
1: Słuchaj, dobrze, teraz piosenka, po piosence zapytamy, co właściwie każdy oświecony człowiek powinien o słońcu wiedzieć.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 21.25, pierwszy program Polskiego Radia. Pierwszy program Polskiego Radia. Agata Pasent i Rafał Sławoń. Dziś w motywach rozmawiamy o słońcu.
2: Tak, jesteśmy rozpięci między sztuką, energią, a astronomią. Maciej Dunst, astrofotograf, Paweł Starzec,

0: specjalista od wzornictwa, ale też i od fotografii, i Katarzyna Wypychewicz, która zna się na magazynowaniu energii ze słońca. I co, chcieliśmy się
1: tak,
0: coś...
1: Pana Macieja, tak, zapytać. Co pana zdaniem każdy kulturalny człowiek powinien o słońcu wiedzieć?
0: Bo, ale niekulturalny może też, bo jest tak gorąco, no ciągle mówimy o tym...
1: O niekulturalnego będzie następne pytanie, teraz kulturalny.
2: Tak, każdy kulturalny, jak i niekulturalny człowiek powinien wiedzieć o słońcu tyle, że świeci. Nie żartuję. Oczywiście to jest bardzo szeroki temat i... Zależy, kto chce, jak głęboko poznać ten temat, tak? Tak, z takich podstawowych informacji, przede wszystkim to, czym jest Słońce, tak? Słońce jest olbrzymią kulą gazu zjonizowanego, które waży więcej niż, właściwie więcej, 99% masy całego Układu Słonecznego to jest Słońce, tak? Czyli w tym 1% mamy wszystkie planety, wszystkie księżyce planet, cały ten gruz kosmiczny, który krąży w pasie planetoid i w tym hipotetycznym oboku Oorta. No i dzięki temu, że Słońce jest tak masywne, ma po prostu tę właściwość, że zachodzi w nim, w jego jądrze fuzja jądrowa, dzięki czemu Słońce emituje fotony, które docierają do Ziemi i umożliwiają, krótko mówiąc, życie na naszej
0: planecie. A Macieju, czy takich słońc, czy takich kul jest więcej? Czy to jest jakoś wyjątkowe? No, chcielibyśmy wierzyć w to, że nasze jest najładniejsze, specjalnie na tych pocztówkach, żeby się tak ładnie układało i żebyśmy się opalali, a nikt inny tam w tym wielkim wszechświecie nie ma takiego słońca.
2: Oczywiście gwiazd podobnych do Słońca są w samej naszej galaktyce, są dziesiątki tysięcy.
1: No i cios dla Agaty teraz to był.
0: Nie, to jestem obrażona. Tak. Będę chodziła tylko w długich rękawach teraz.
2: W samej Drodze Mlecznej szacuje się, że jest około 200 tysięcy gwiazd, z czego spora część to są gwiazdy ciągu głównego, podobne do Słońca. Natomiast na dzień dzisiejszy nie znamy żadnej gwiazdy, wokół której krążą planety w strefie życia, na których stwierdzono jakiekolwiek sygnatury życia, więc pod tym kątem możemy czuć się wyjątkowi.
1: A czy Słońce się kiedyś hipotetycznie wypali?
0: Zawodowo.
2: Oczywiście, że tak. Tak, Słońce istnieje już około 5 miliardów lat i naukowcy szacują, że paliwa jądrowego, w sensie wodoru i helu, które Słońce wypala, wystarczy na jeszcze mniej więcej 4,5 miliarda lat.
0: No to pani Katarzyna ma robotę na długo do przodu.
1: Ale czyli Słońce to jest taki trochę statek kosmiczny napędzany też jakimś napędem, tak? Znaczy trochę to upraszczam oczywiście, ale to też...
2: Tak, też musi Słońce zachodzą...
1: Zatankowane tak, tak? być, żeby działać.
2: To znaczy, tak, jak najbardziej. W Słońcu w ciągu każdej sekundy spala się 600 milionów ton wodoru. To się wydaje dużo, ale w takiej ziemskiej skali tyle waży mniej więcej takiej średniej wielkości góra na Ziemi. Biorąc pod uwagę to, że Słońce jest tak olbrzymie, to te 600 milionów ton wodoru na sekundę to nie wydaje się aż tak dużo. Z tych 600 milionów ton około 4 milionów ton wodoru zmienia się w czystą energię. Tutaj na podstawie słynnego równania Einsteina równa się mc kwadrat można obliczyć, ile tej energii Słońce wydziela, no i dzięki temu można obliczyć na podstawie tego, ile waży Słońce, jaką ma masę, można obliczyć, ile lat mniej więcej jeszcze tego paliwa w tym Słońcu jest.
1: No dobra, a jak się Słońce już w końcu wypali, to kiedy przestanie docierać promienie słoneczne, tak upraszczając, przestaną docierać do nas? Znaczy już nie do nas najprawdopodobniej, ale do naszych potomków.
2: Tak, no biorąc pod uwagę to, że Słońce przetrwa mniej więcej 4,5 miliarda lat, licząc od dzisiaj, to faktycznie marne szanse, że nasi potomkowie jeszcze tutaj będą.
1: No,
2: natomiast
1: Agata chodzi na siłownię, więc...
0: Pije dużo wody.
2: Tak,

0: Natomiast w ogóle zauważylibyśmy, hipotetycznie zakładając, że jeszcze człowiek będzie istniał, zanim zauważylibyśmy śmierć Słońca, czyli moment, w którym Słońce zapadnie się do postaci białego karła, po prostu byśmy spłonęli na tej planecie, bo Słońce przed na kilkadziesiąt prawdopodobnie milionów lat przed dokonaniem swojego żywota spuchnie na tyle, że wchłonie zewnętrzne warstwy atmosfery Słońca, wchłoną najprawdopodobniej także Ziemię. Na 100% wchłoną Merkurego i Wenus, ale prawdopodobnie też Ziemia skończy w tym obłoku bardzo gorącej plazmy i po prostu nie doczekamy.
1: Takie plany snuje Maciej Dunst, przypominam, astrofotograf, autor profilu Patrz w górę. A do Katarzyny Wypychewicz mam pytanie, na jak długo taką energię słoneczną mogę sobie odłożyć, tak, magazynować? I czy to musi tak nieestetycznie wyglądać, te panele? No, po prostu jadę sobie i ja jestem trochę, przepraszam, jak prezydent amerykański, on tak narzeka, że mu się na polu golfowym te źle kadrują te wiatraki. No ale przyznacie, że dużo te takie ekrany.
2: Chodzi ci o to, czy mogą być ładniejsze.
1: Może być coś
2: to
1: jakoś pani ładniej, mniejsze to, żeby było, czy idziecie w tym kierunku?
3: To jest bardzo trudne pytanie, zwłaszcza, że estetyka jest kwestią gustu, więc myślę, że to pytanie o estetykę tak nie do końca. Tak.
2: No jak znajdziecie mi kogoś, komu się podobają panele, to
1: od razu jajecznicę mi się na tym chce robić.
3: Co one dla kogo symbolizują, bo jeżeli myślimy o nich jako o źródle czystej energii, o tym, co pozwala nam ograniczyć ilość spalanych paliw kopalnych, ograniczyć zmianę klimatu i o tym wszystkim, o symbolice, która za nimi idzie, wtedy możemy cieplej o tym pomyśleć. Więc tutaj, jeśli chodzi o kwestie estetyczne, też nie chcę się za bardzo tu wypowiadać. Okay. Dla mnie, moje serce się raduje, gdy je widzę, bo myślę o tym, co za nimi idzie i właśnie to jest ta kwestia większej niezależności energetycznej i poszczególnych gospodarstw domowych od systemu, ale też nas jako kraju, no bo teraz jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych, które też przyczyniają się do zmian klimatu. No i przed chwilą właśnie mówiliśmy o tym, że jednak jest troszkę za ciepło. Więc ten aspekt ekologiczny myślę, że jest niezwykle istotny w panelach słonecznych. Przyznam szczerze, że nie zastanawiałam się, czy są próby ułożenia ich. W ogóle nie myślałam o nich od strony estetycznej.
1: A na jak długo możemy tak magazynować? Czy to jest... Czy to się nie psuje, właśnie, ogórki zawekowane?
3: I właśnie to jest jeden z większych problemów, jaki teraz mamy, jeżeli chodzi o przejście do odnawialnych źródeł energii, że nie mamy teraz wielkoskalowych metod, które pozwoliłyby nam przechowywać energię na przykład przez całą zimę, w trybie sezonowym. Możemy ją przechowywać bardziej w ciągu doby, czyli to, co już wspominałam, że produkujemy energię ze słońca w dzień, przechowujemy ją na wieczór, ale dopiero trwają prace i badania tak naprawdę i jakieś pilotażowe projekty możliwości przechowywania energii przez sezony, a nie przez godziny. Tak.
2: A ta energia słoneczna będzie zdobywała coraz większą popularność czy siłą rzeczy, czy są...
1: Wrócimy do węgla.
2: Wrócimy do węgla, jak są niektórzy.
3: Myślę, że do węgla... Nie.
2: Jaka jest konkurencja dla energii słonecznej?
3: Mamy energię wiatrową. Też tu jest wygodne rozwiązanie, bo kiedy, bardzo często, kiedy świeci, to nie wieje, ale kiedy wieje, to nie świeci, więc one się bardzo fajnie uzupełniają. W Polsce zaczęło się też mówić o atomie, więc to mogło być uzupełnienie tego miksu. Na pewno ważne jest, żeby miks energetyczny, czyli to, skąd pochodzi nasza energia, był zróżnicowany, żebyśmy nie byli zależni tylko od jednego źródła, tylko właśnie mieli fotowoltaikę, wiatraki, obok tego magazynowanie energii, plus idealnie jakieś stabilne źródło energii, jak właśnie energia atomowa.
2: To ja mam jeszcze jedno głupie pytanie, a potem piosenka. Czy jak słońce nie świeci, to też energia słoneczna jest zbierana?
3: Jeżeli zupełnie nie docierają promienie, no to nie jest zbierane. Jeżeli dzień jest lekko pochmurny, wtedy,

0: wtedy też panele pracują. Tak naprawdę te panele wcale nie lubią, jak jest zbyt gorąco, też wtedy efektywność spada, ale światło słoneczne jest potrzebne, także w słoneczny dzień będziemy mieli więcej energii.
1: Dobrze, to teraz piosenka, a potem porozmawiamy o słońcu w sztuce i w fotografii.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 21.38, Agata Pasen, Rafał Sławoń i motywy poświęcone słońcu.
2: Maciej Dunst, Paweł Starzec i Katarzyna Wypychewicz z nami. Nie ma fotografii bez słońca. No chyba po ciemku raczej trudno się fotografuje. Praktycznie no, pewnie może pod wodą, no zagalopowałam się. No ale okej. Okay. Przydaje się słońce w fotografii, może w ten sposób. Kiedy lubi pan fotografować, w jakim świetle i jakie fotografie lubi pan ze słońcem?
3: I dlaczego nie można fotografować pod słońce?
4: O rany. Znaczy tak, faktycznie fotografia się lubi ze słońcem w największym skrócie. Są jakieś takie dosyć duże domniemania z początków historii fotografii, kiedy na zdjęciu pierwszy raz się pojawia człowiek, bo te pierwsze zdjęcia są już robione w momencie, w którym generalnie światłoczułość jest rozpoznana jako zjawisko, ale nie ma za bardzo jeszcze pomysłu, jak na takim poziomie chemicznym utrwalić te obrazy, które gdzieś się rysują światłem. No i to wynika z tej takiej jeszcze, powiedziałbym, wczesnej fazy to, że bardzo ciężko byłoby wysiedzieć do takiego portretu, bo te pierwsze zdjęcia to są czasami naświetlane po kilka godzin. I tam widok z okna jest uznawany za pierwsze zdjęcie Nicephora Nipsa. No i tam gdzieś zaczynamy tych ludzi na słońcu widzieć dopiero po jakimś czasie, no bo i też nasza fotografia zaczyna sobie coraz lepiej radzić z tym, żeby fotografować w ciemności. Co jest w ogóle jakąś taką historią technologicznego postępu, właściwie trwającego, nawet bym zaryzykował, że do teraz, chociaż mamy oczywiście niesamowicie szeroki wachlarz możliwości tego, żeby sobie z tym, że tego słońca nie ma, radzić przy użyciu aparatów fotograficznych. No i tutaj jest cała seria tych takich różnych kulturowych obrazków, które możemy mieć w głowie, te wszystkie takie, nie wiem, lampy reporterów sądowych z Ameryki, te po prostu strzelają karbidem, taki błysk po prostu z reakcji spalania. Czy historie związane po prostu z tym, co dało się sfotografować dzięki temu, że fotografia coraz lepiej sobie z tą ciemnością radziła. Aż po nastanie ery cyfrowej, no i sensory cyfrowe, które jakby generalnie po prostu wykładniczo rosną ich możliwości, jeżeli chodzi o samą fotografię w ciemności. To dla porównania, ktoś jeszcze pamięta czasy filmu,

0: czułości, które gdzieś tam zwykle można było kupić, była nawet taka reguła fotoamatorska, że się kupuje film 400 i większość aparatów sobie poradzi z tą czułością 400, tam Sony 16 tak zwane, czyli przysłona 16 i da się...
1: Nasi słuchacze zrobić. Jeszcze pamiętają, myślę, te ja sformułowania, ale młodzi ludzie to czułość to już zupełnie inaczej chyba.
2: Nie, tam się kręciło się jakimś takim w smienie, kręciło się i tam się ustawiało tę czułość. Nie wiedziałem nigdy, o co chodzi.
0: Musiałbym sobie przypomnieć, czy smiana sobie radziła z... To było zawsze wyzwanie. Też nie ukrywam, że bardzo lubię fotografię analogową. To było zawsze wyzwaniem dla tej fotografii poza samym poradzeniem sobie z ciemnością, ale też jak skutecznie oszacować, ile tego światła dokładnie musi wpaść. Czyli światłomierze i kieszonkowe, i selenowe, i to są jakieś takie, podejrzewam, dla wielu fotoamatorów w Polsce pierwsze próby z robieniem zdjęć zenitem pożyczonym i selenowy światłomierz, który wszystko pokazywał, tylko nie to, co powinien, i generalnie się jakoś wiecznie człowiek borykał z tym, że na filmie znowu nic nie widać. Bo...
1: Smiena, zenit, tak. Co wy tutaj za wykopaliska, panowie, przypominacie. Ale jeszcze wracając do tego słońca w fotografii, to no przecież barwa jest istotna niesamowicie i chciałam się spytać, jaką pan lubi, kiedy pan lubi fotografować, o której porze dnia, albo jeżeli nie, to jaką barwę pan lubi, bo mówił pan tutaj o takim ciekawym projekcie, gdzie tego słońca w zasadzie nie widać, a jest.
0: To tak, to jeżeli miałbym mówić tylko o swoich preferencjach, to z jednej strony chciałbym stanąć w jakiejś takiej po prostu pozycji, że nie ulegam, to jest chyba trochę o tym kiczu, bo że nie ulegam tym takim potrzebom po prostu walki o zachodzie słońca tylko i wyłącznie, ale zupełnie szczerze mówiąc, szedłem wczoraj na balkon, zobaczyłem, że jest ładny zachód słońca i stwierdziłem, że muszę wyjść na chwilę porobić trochę zdjęć. Także...
1: No proszę.
2: A ma pan ulubione fotografie z motywem słońca albo jakiś cykl fotografii?
0: Tu rozmawialiśmy w przerwie, to pozwolę sobie to przywołać jeszcze raz. To jest to nie jest właśnie fotografia, gdzie to słońce stanowi głównego bohatera, ale myślę, że jest bardzo ważne. I to są zdjęcia Louisa Bolca, które prezentował w ramach takiej bardzo ważnej dla mnie wystawy New Topographics z lat 70. To są zdjęcia, gdzie zresztą zgodnie z założeniem tej wystawy prezentowano zdjęcia, na których nie było widać nic konkretnego, nie było ludzi. No i one mają być opowieścią o tym, jak człowiek przetwarzając krajobraz zostawia swój portret w nim, po prostu taki zbiorowy portret tego, co my z tym krajobrazem robimy. No i Bolc fotografuje nowe parki przemysłowe i teraz wyleciała mi z nazwa miasta z głowy, ale gdzieś w Kalifornii. I są to właśnie takie miejsca, na które aż trochę żal słońca, jakby sobie można było pomyśleć, bo są to jakieś niekończące się blaszaki, hale magazynowe, no takie rozlewające się miasto z lat 70., ale mam wrażenie, że gdyby nie kalifornijskie słońce, to i też estetycznie wyglądałoby to zupełnie, zupełnie inaczej.
2: No tak, w Kalifornii chyba się fajnie fotografuje przy tym słońcu.
0: Och, myślę, że nie byłem, ale domniemania mam takie, że musi to coś faktycznie być, biorąc pod uwagę, że też i film przecież z Kalifornią.
1: A jakie zdjęcia na profilu Patrz w górę obserwatorzy cenią sobie najbardziej? Czego oczekują od astrofotografa? Bo to jest ciekawe też zainteresowanie, śledzenie pana profilu. To jest duża grupa, proszę państwa, którzy się tym interesują.
3: Tak, mam to szczęście, że dosyć dużo osób zainteresowało się tym, czym się hobbystycznie zajmuję. Natomiast jeśli chodzi o samą astrofotografię, ja bardziej siedzę w tematyce astrofotografii krajobrazowej, czyli głównie przede wszystkim zorze polarne, które także w Polsce występują, także wyjazdy zorzowe do Skandynawii, do Norwegii, do Finlandii. No i takie, ja się lubię bawić troszkę fotografią, nie jestem pasjonatem tej fotografii takiej stacjonarnej, gdzie się fotografuje przez 20 godzin jeden obiekt głębokiego kosmosu, tylko bardziej staram się bawić tą fotografią tak, żeby komponować jakieś ciekawe kadry. No teraz jest sezon akurat na obłoki srebrzyste, które są doskonałym obiektem do fotografowania dla każdego właściwie, kto chce spróbować swoich sił w fotografii, gdzie jest troszkę słabsze światło. Bo to można już nawet telefonem bez problemu, skorzystając z jakiegoś prostego statywu, czy opierając o, nie wiem, samochód chociażby, można zrobić fajne zdjęcia.
1: Ćwiczenie dla studentów.

0: Jeszcze
1: muszę pani Katarzyny zapytać. Czy istnieje taka możliwość, w interesie nas wszystkich pracujących w radiu, czy istnieje taka możliwość, że radio mogłoby być napędzane tylko i wyłącznie energią słoneczną, że zainstalujemy tam sobie 1800 paneli i...
2: Teoretycznie tak, bo i wielkie zakłady przemysłowe mogą być napędzane energią słoneczną, tylko myślę, że tutaj bardzo ważne, żeby to był stały dostęp do energii. Są też właśnie te magazyny energii, które mogłyby magazynować energię, kiedy nie świeci. Natomiast w praktyce bardzo rzadko zdarzają się instalacje tak zwane off-gridowe, czyli zupełnie poza siecią, i większość znakomita większość instalacji w Polsce, zarówno tych prosumenckich, czyli w indywidualnych domach, czy przy zakładach przemysłowych, jest podłączona do sieci.
0: A Polska jest mocna w tej produkcji na tych farmach słonecznych, czy?
2: Tak, tak, w ogóle świat zachodni jest mocno, nie wiem, tak to właśnie powiedzieć, że
0: dobrze nam idzie.
2: W Polsce w ostatnich 6 latach mieliśmy prawie 20-krotny wzrost mocy zainstalowanej. I obecnie w ciągu roku, średnia roczna, to 10-12% produkcji energii elektrycznej pochodzi właśnie z fotowoltaiki.
0: Pytam, bo to AI podobno dużo
1: energii pytaj, bo niestety musimy kończyć.
2: To będzie wyzwanie, tak.
1: Więcej słońca, proszę państwa, kończymy takim apelem. Naszymi gośćmi byli dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Maciejowi Dunstowi, Pawłowi Starcowi i Katarzynie Wypychewicz. No i oczywiście mojemu słoneczku, czyli Rafałowi.
1: Dziękuję ci bardzo. Nie wiem, co mam powiedzieć. Właściwie dlatego zakończę tę audycję, proszę państwa, żeby nie kontynuować tego przykrego dla mnie momentu. Agata Pasent i Rafał Sławoń, zapraszamy za
0: tydzień
1: po 21:00.

0: On skłaniał się damom, starcom i młodzieżom. Przy nim stał kwestarz, sędzia, tuż przy Bernardynie. Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie, mężczyznom dano wódkę. W ten czas wszyscy siedli i holodziec litewski milcząc żwawo jedli. Pan Tadeusz choć młodzik, ale prawem gościa wysoko siadł przy damach obok jego mościa. Między nimi stryjaszkiem jedno pozostało puste miejsce, jak gdyby na kogoś czekało. Stryj nieraz na to miejsce i na drzwi poglądał, jakby czyjegoś przyjścia był pewny i żądał. I Tadeusz wzrok stryja ku drzwiom odprowadzał i z nim na miejscu pustym oczy swe osadzał. Dziwna rzecz, miejsca w kolo są siedzeniem dziewic, na które mógłby spojrzeć bez wstydu królewic. Wszystkie zacnie zrodzone, każda młoda, ładna. Tadeusz tam pogląda, gdzie nie siedzi żadna. To miejsce jest zagadką. Młódź lubi zagadki. Roztargniony do swojej nadobnej sąsiadki, ledwo słów kilka wyrzekł do podkomorzanki. Nie zmieniaj talerzów, nie nalewa szklanki i panin nie zabawia przez rozmowy grzeczne, z których by wychowanie poznano stołeczne. To jedno puste miejsce nęci go i mami. Już nie puste, bo on je napełnił myślami. Po tym miejscu biegało domysłów tysiące, jako po deszczu żabki po samotnej lące. Wśród nich jedna króluje postać, jak w pogodę lilia jezior skroń białą wznoszącą nad wodę. Dano trzecią potrawę. Wtem pan podkomorzy, wlawszy kropelkę wina w szklankę panny Róży, a młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki, rzekł: muszę ja wam służyć, moje panny córki, choć stary i niezgrabny. Zatem się rzuciło kilku młodych od stołu i pannom służyło. Sędzia z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza i poprawiwszy nieco wylotów kontusza, nalał węgrzyna i rzekł: dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajem. I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki. Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Dawniej na dwory pańskie jechał szlachcic młody. Ja sam 10 lat byłem dworskim wojewody, ojca podkomorzego, mościwego pana. Mówiąc, podkomorzemu ścisnął za kolana. On mnie radą do usług publicznych sposobił, z opieki nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił.
1: Kolejny fragment pana Tadeusza Adama Mickiewicza usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W lecie z radiem aktor Janusz Habior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00.
4: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?

0: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
8: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S1, odcinek Żywiec, Bielsko-Biała. W pobliżu Żywca na 26 kilometrze doszło do kolizji z udziałem ciężarówki. Niestety z tego dużego pojazdu wyciekła ropa. Ropą zalany jest ciąg główny trasy ekspresowej S1 oraz wyjazd z węzła. I te drogi są zablokowane. Autostrada A1 od Brzozy po Nową Wieś, czyli punkt poboru opłat w podtoruńskiej Nowej Wsi. Tam mamy wciąż jeszcze do czynienia ze spowolnieniami dla jadących w stronę Grudziądza i Trójmiasta. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 81 kilometra. Natomiast inna część A4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód w pobliżu 156 km w rejonie węzła Bielany Wrocławskie. Zderzenie dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu miejscowości Bojano na 30 km. Karambol czterech autosobowych. Przejezdny jest jeden pas w kierunku Szczecina. I droga krajowa numer 11, odcinek Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 km doszło do zdarzenia dwóch autoosobowych. Ruch na obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22, w jedynce czas na nasz magazyn i podsumowanie wydarzeń dnia. Przy mikrofonie Agata Kowalska
2: i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
1: Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Czy polsko-ukraiński kryzys dyplomatyczny wpływa na naszą pomoc dla zaatakowanego przez Rosję kraju? O tym już za chwilę.
2: Negocjacje amerykańsko-irańskie w sprawie trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie rozpoczęte, ale obie strony mają kompletnie różne zdanie co do tego, co już udało się uzgodnić.
1: A tymczasem w kraju wreszcie jest. Cieszą się miłośnicy lasów. Mniej cieszą się miłośnicy wycinek. Rząd przyjął projekt ustawy pozwalający zaskarżać decyzje lasów państwowych. O szczegółach porozmawiamy z ekspertem.
2: Mija 10 lat od referendum brexitowego. Wielka Brytania wciąż jednak nie otrząsnęła się z tamtego wstrząsu.
1: O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, a teraz informacje w skrócie zaprasza Paweł Zieliński.
3: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, tak mówi premier Donald Tusk. Ukraińskiej delegacji będzie przewodziła premier rządu w Kijowie Julia Swyrydenko. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek i potrwa dwa dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje falę dotkliwych upałów. Na sobotę przewiduje wydanie ostrzeżeń trzeciego najwyższego stopnia dla zachodniej Polski. Temperatura może przekroczyć 34 stopni Celsjusza. Możliwe, że zbliży się nawet do 40. Lekarze apelują do osób z grup ryzyka o rozwagę. Są zarzuty po tragedii w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. W piątek 49-latek zabił teścia, próbował zamordować teściową, uciekł z miejsca zdarzenia.

0: i ukrywał się. Wczoraj został zatrzymany, a dziś usłyszał zarzuty zabójstwa i próby zabójstwa grozi mu dożywocie. Polska chce kupić samoloty do tankowania w powietrzu. Mają to być Airbusy A330 MRTT. Mają być finansowane ze środków SAFE w ramach drugiej transzy dla wspólnych projektów z innymi krajami, a naszym partnerem w tym zamówieniu zostanie Hiszpania. W aplikacji mObywatel mają pojawić się nowe usługi. To dostęp do dyplomów uczelni wyższych, ksiąg wieczystych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe poprzez telefon. Uruchomiony zostanie też portal Poparcie, gdzie będzie można złożyć podpis na listach wyborczych, a plany zakładają również implementację legitymacji ratownika medycznego i uprawnień geodety kartografa.
1: Zaczynamy od napiętych relacji na linii Warszawa-Kijów. Do Polski przyjedzie premier Ukrainy Julia Sferydenko. Z kolei prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy nie będzie.
2: To oczywiście skutki kryzysu na linii Kijów-Warszawa, czyli uczczenia UPA przez jednych, odebrania orderu przez drugich i eskalacji konfliktu. Reakcję na dzisiejszą informację o nieprzyjeżdżaniu Zełenskiego zebrała Sylwia Białek.
3: To decyzja strony ukraińskiej, tak rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje informację, że Kijów będzie reprezentowany przez premier Julię Sferydenko.
4: Ukraina będzie w tej konferencji uczestniczyć na poziomie pani premier, będą też oczywiście ministrowie. No to jest bardzo wysoki poziom delegacji, ale oczywiście to jest decyzja Ukrainy.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że dla nas ta konferencja jest ważna, pomogliśmy bowiem przygotować 200 porozumień i umów.
5: Ona się odbędzie, niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy.
3: Premier oświadczył, że nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Podkreślał, że w interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji, zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości.
5: Zdaję sobie sprawę, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie Polsce i że można zrobić na tym naprawdę taki polityczny sukces, pozorny sukces.
3: To błąd, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na szczyt w Gdańsku, tak mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Zdaniem ministra przygotowywane od miesięcy wydarzenie mogło być szansą na poprawę napiętych stosunków pomiędzy Kijowem i Warszawą.
6: Uważam, że to jest błąd, pomimo tego, że sytuacja ostatnio w relacjach polsko-ukraińskich była napięta, jest napięta nadal, to gdyby przyjechał pan prezydent Zełenski, na pewno znalazłaby się płaszczyzna do wytłumaczenia się z jego gestu związanego z nadaniem imienia UPA jednej z jednostek ukraińskich.
3: Rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego jest wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
3: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk uważa, że postawa prezydenta Ukrainy jest niezrozumiała, bo przecież jest jednym ze współorganizatorów tej konferencji.
8: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża. Dla mnie jest to niewytłumaczalne wręcz.
3: Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uważa, że prezydent Karol Nawrocki popełnił błąd.
9: Powinniśmy podjąć zdecydowane kroki dyplomatyczne, mogliśmy wezwać ambasadora. Mogliśmy wystosować bardzo poważną notę, nawet mogliśmy podjąć uchwałę parlamentu w tej sprawie. I to są właściwe kroki dyplomatyczne, a my poszliśmy w godnościowe zachowania, które żeśmy tak strasznie z kretesem przegrali, bo po pierwsze nazwa nie została zmieniona, order został zdegradowany i stosunki zostały popsute.
3: Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się pojutrze. Do Gdańska przyjadą między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
2: Te reakcje zebrała dla Państwa Sylwia Białek, a my łączymy się z naszym gościem. Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog jest z nami. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
2: Obiecywałam słuchaczom, że porozmawiamy o tym, jak ten polsko-ukraiński dyplomatyczny kryzys wpływa na naszą pomoc dla Ukrainy, bo ta pomoc wciąż do Ukrainy płynie. Wy w zimie zbieraliście pieniądze na ciepło dla Kijowa. Wtedy to było 10 milionów złotych, 77 tysięcy wpłacających osób. W Ukrainie były wtedy straszne mrozy, potrzebne były

0: wybuchły generatory ciepła, a Rosjanie bombardowali elektrociepłownie. Jakby tę zbiórkę robić dzisiaj, już nie zważając na pogodę, ale po prostu potrzebne byłyby pieniądze, to myśli pan, że poszłoby równie dobrze?
1: Może uzupełnię, czy też zaktualizuję informacje, bo to było ostatecznie ponad 80 tysięcy darczyńców i ponad 12 milionów złotych. Ma pani redaktor rację. W tym momencie, gdybyśmy taką zbiórkę organizowali, to absolutnie klimat społeczny temu nie służy, więc jest to ze wszechmiar negatywne, tak jak tutaj jeden z posłów, jak rozumiem, komentował przed chwilą. Efekt jest opłakany i to, co się dzieje, reakcja ze strony polskiej, to jest po prostu strzał w stopę, a być może nawet w kolano, bo Ukraina jest filarem naszego bezpieczeństwa. To jest również znacząca nadwyżka, jeżeli chodzi o wymianę handlową. To jest ogromny potencjał gospodarczy, rozwojowy w kontekście odbudowy Ukrainy, a nawet tak zwany timing tej decyzji, czyli odebranie orderów w przeddzień, niemalże dosłownie konferencji w Gdańsku. No to jest coś, co naprawdę woła o pomstę do nieba, jeżeli chodzi o jakikolwiek kunszt w cudzysłowie dyplomatyczny.
0: No ale tak jak mówiłam, to jest kryzys na linii Kijów-Warszawa obustronny, bo zaczęło się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Pan powiedział, że Polska strzela sobie w stopę, ale Ukraina potrzebuje Polski, tak jak i Polska potrzebuje Ukrainy. Jak pan się do tego odnosi? Bo wy w otwartym dialogu działacie na rzecz Ukrainy właśnie, no ale decyzja prezydenta Zełenskiego spowodowała, że trudniej jest pomagać, Polacy się radykalizują, nastroje antyukraińskie mają się świetnie. Co wy na to?
1: Załamujemy ręce, ale też nie możemy tej walki, tak górnolotnie może to zabrzmi, o duszę narodu polskiego, polskiego społeczeństwa oddać walk o werę. Stąd inicjatywa nadania obywatelskiego orderu prezydentowi Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu, który reprezentuje, bo podstawowe uwarunkowania się nie zmieniły. I nawet jeżeli oceniamy decyzję Zełenskiego w kategoriach błędu w kontekście relacji z Polską, to dalej wojna jest faktem. To, że ukraińscy żołnierze giną każdego dnia za swoją wolność, wolność Ukrainy i polskie bezpieczeństwo, to również jest fakt niepodważalny. I pytanie retoryczne w mojej ocenie jest takie, czy to jest aby na pewno dobry moment, żeby wywoływać tak gigantyczną awanturę o historię sprzed ponad 80 lat. To są przecież cztery pokolenia do tyłu i proszę zwrócić uwagę, jak na to spojrzymy, tak bardziej na chłodno, to dojdziemy do wniosku, że historii nie jesteśmy w stanie zmienić, a przyszłość możemy zaprzepaścić.
0: No to tutaj się zgodzę, chociaż myślę, że ta decyzja Zełenskiego to nie był po prostu błąd. Znaczy, że to była decyzja, no użyję kolokwializmu, głupia i szkodliwa dla obydwu stron. To znaczy, że myślę, wie pan o kim? O Ukraińcach i Ukrainkach, którzy żyją w Polsce, których codzienność może stać się przykrzejsza, mniej bezpieczna, a nawet wiemy to, bo dochodzi przecież do ataków. Więc co by pan powiedział tym wszystkim z nas, którzy są wściekli na tę decyzję Zełenskiego, tę o nadaniu...
1: Powiedziałbym, że nie należy na to patrzeć z takiej wybitnie polonocentrycznej perspektywy. Dlaczego? W Ukrainie jest wojna. Ich problemy to są naprawdę problemy egzystencjalne. To jest przetrwanie państwa i narodu. I teraz kulisy, jak wiemy, one są znane, były takie, że to nie była decyzja podjęta na złość Polakom. To nie był efekt jakiejś cynicznej tutaj gry dyplomatycznej. To po prostu była decyzja będąca pochodną prośby jednostki wojskowej, która sama wystąpiła o to, żeby uhonorować ją imieniem UPA. To jest jedna kwestia. I druga kwestia, tylko dokończę pani redaktor, jest taka, że to jest kuriozalne o tyle, że kult UPA w Ukrainie jest faktem od wielu lat. Imieniem UPA nazywa się ulice, imieniem Bandery nazywa się place, prospekty. W związku z czym to, że w Polsce teraz zareagowaliśmy aż tak, nie boję się tego słowa, histerycznie, jeżeli chodzi o nasze władze, to ja podejrzewam, że Ukraińcy się ciężko, a nawet wiem, że się z tego powodu ciężko zdziwili, bo to absolutnie nie było oczekiwane.
0: A jak to jest...
1: To nie jest precedens. Kult UPA jakby od dawna tam trwa, bo to jest dla nich symbol, podobny jak w Polsce żołnierze wyklęci. To jest symbol walki z sowietyzacją do końca lat 50. z NKWD. To jest zupełnie co innego niż na Wołyniu, którego oni nie mają często wiedzy.
0: Te wątki już poruszaliśmy na antenie wielokrotnie, natomiast mnie jeszcze ciekawi wasza perspektywa jako Fundacji Otwarty Dialog, jeśli chodzi o, nie wiem, może reakcje tych, którzy do tej pory

0: wspierali Ukraińców poprzez waszą fundację, wpłacali? Czy macie jakieś reakcje od tych wpłacających, od tych darczyńców? Czy tylko na przykład spotykacie się z hejtem takim typowym internetowym? Jak to wygląda?
1: To hejt jest ogromny. Ja zamieściłem komentarz na Twitterze, udostępniłem petycję czy też list, gdzie zbieramy te podpisy dla nadania tego obywatelskiego orderu. Mam 50 tysięcy wyświetleń, około 1000 polubień, ich 1000 komentarzy, z których 90% to jest hejt, który się nadaje do cytowania. Więc to jest jedna reakcja, bardzo oczywiście charakterystyczna.
0: I tu już musimy powoli kończyć, więc proszę tylko krótko powiedzieć, a jaka jest
1: druga,
0: inna?
1: A druga rzecz, tak, jest to oczywiście szkodliwe, bo nawet niektórzy darczyńcy naszej fundacji, którzy wspierali akcje humanitarne na rzecz Ukrainy, również zaczęli mieć teraz wątpliwości.
0: Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A my przeniesiemy się teraz pod Budapeszt, gdzie dziś po raz pierwszy od wielu miesięcy odbył się szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej.
3: W Gdyni jest korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka, który obserwował to spotkanie. Witaj, Piotrze.
4: Witam, dobry wieczór sobie, dobry wieczór państwu.
3: Powiedz w takim razie, jaka była atmosfera tego spotkania już bez Viktora Orbana, którego zastąpił oczywiście szef węgierskiego rządu, nowy premier Peter Madziar.
4: Dotknęłaś chyba kluczowej dla tego spotkania sprawy, o tym za moment. Muszę powiedzieć, że ja od 4 lat jestem korespondentem Polskiego Radia tutaj na Węgrzech i tutaj w regionie. I to było drugie przewodnictwo Węgier w Grupie Wyszehradzkiej i dopiero pierwsze spotkanie premierów czwórki właśnie w tym kraju. Dlatego, dlaczego tak się działo, już trochę jakby nakierowałaś i wszyscy właściwie o tym wiemy. Zmieniały się rządy w tych kilku krajach, między innymi przecież i w Czechach, i na Słowacji, także i w Polsce, ale przez dłuższy czas od wybuchu wojny na Ukrainie, to jest właśnie ta cezura czasowa, nie zmieniał się Viktor Orban. Premier Donald Tusk w czasie dzisiejszego spotkania w Gdyni na konferencji prasowej, której mieliśmy oświadczenia, bez ogródek powiedział, dlaczego ostatnio ta współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej nie funkcjonowała.
5: Ja nie mogłem współpracować z Viktorem Orbanem dla tych samych powodów, dla których Węgrzy dalej nie mogli znieść jego władzy. Jest jakiś poważny powód, dla którego w sposób tak niesamowity, tak większościowy Węgrzy wyrazili swoją opinię. Ja mam dokładnie taką samą opinię, jak wyborcy na Węgrzech, na to, co działo się w ostatnich latach, w różnych wymiarach.
4: Ale trzeba oczywiście powiedzieć, że już w czasie kampanii wyborczej Peter Modior, zauważając co się dzieje między tymi krajami, szczególnie między Polską a Węgrami, bo tutaj trzeba powiedzieć, te stosunki między Polską a Węgrami były w ostatnich latach, te międzyrządowe były najgorsze. Peter Modior w czasie kampanii już mówił o powrocie do tego formatu V4 i od razu po wygranej, od razu po zdobyciu władzy mówił, że chce się spotkać z premierami razem. Oczywiście był już w Polsce, to jest jedna sprawa, natomiast chce się spotkać ze wszystkimi tymi premierami. Dla niego to niezwykle ważna kwestia. Premier Węgier mówi, że to inwestycja w przyszłość.
6: Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i mamy wszelkie możliwości, aby za 10-20 lat spojrzeć wstecz i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie tylko serce to biło, ale także jej gospodarka i konkurencyjność zostały wzmocnione.
4: Na tym spotkaniu, bo to było przekazanie tej prezydencji już niestety ze strony węgierskiej, bo w stronę Słowacji. Premier Fico też mówił, o czym będzie ta kolejny rok w Unii, przepraszam, kolejny rok w Grupie Wyszehradzkiej, czyli prezydencja słowacka. Widać, że i słowackiemu premierowi bardzo zależy na tej współpracy.
7: Jesteśmy
4: wielkimi bojownikami. Jak idziemy grać w piłkę, to po to, żeby wygrać. Jak przejmujemy przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, to po to, aby wygrać. Byliśmy bardzo silni. Moją ambicją razem z panami premierami jest zrobić wszystko po to, abyśmy znowu byli bardzo silni.
8: Wszyscy czterej premierzy powiedzieli, że tak, mimo różnic, które nas dzielą, będziemy skupiać się na tym, co nas łączy i rzeczywiście chcemy znowu współpracować w ramach tej Grupy Wyszehradzkiej, która jest unikatowa w skali Unii Europejskiej.
3: I o tym wszystkim z Gdyni na Węgrzech Piotr Piętka. Piotrze, bardzo dziękujemy.

A teraz w magazynie Polska i Świat, Bliski Wschód i pytanie o trwały pokój właśnie w tym regionie świata. Iran zaprzecza, jakoby zgodził się na inspekcję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w zbombardowanych przez Stany Zjednoczone i Izrael obiektach nuklearnych.

0: karnych. O tym, że taka zgoda jest, poinformował po pierwszej rundzie rozmów amerykańsko-irańskich w Szwajcarii wiceprezydent J.D. Vance. A prezydent Donald Trump stwierdził, i tu cytuję, że gdyby się na to nie zgodzili, nie byłoby dalszych negocjacji.
1: A jednocześnie Waszyngton tymczasowo zniósł sankcje, umożliwiając Iranowi po raz pierwszy od dziesięcioleci sprzedaż ropy za dolary amerykańskie.
0: Jest z nami teraz pan dr Mateusz Kłagisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór pani, dzień dobry wieczór państwu.
0: To już nie pierwszy raz, gdy te wersje uzgodnień po obu stronach się tak diametralnie różnią. Czy według pana to jest efekt tego, że Irańczycy ograli Amerykanów, tego, że Teheran tak naprawdę nie przyznaje się do tego, co uzgodnił przed własną opinią publiczną, czy może jakieś komunikacyjne problemy tam się pojawiły?
2: Ja bym raczej powiedział, że jest to element takich negocjacji między dwoma stronami, dwoma uczestnikami, którzy wiedzą, że troszeczkę są w ślepej uliczce. Każdy z trochę innych powodów, każda z tych uliczek dla każdego z tych graczy jest troszeczkę inna, ale każda z nich jest ślepa. To znaczy oni stoją przed takim bardzo trudnym zadaniem wyjścia z tego impasu wojny z jak najlepszym zachowaniem jak najlepszego wizerunku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli przyjrzymy się wstępnym ustaleniom, no to tutaj rzeczywiście Irańczycy tak naprawdę mają do spełnienia tylko dwa bardzo proste, powiedzielibyśmy, warunki. Natomiast strona amerykańska zgodziła się na tych warunków zdecydowanie więcej. Więc widzę to także w takiej kategorii, takiego próby wprowadzenia pewnych dodatkowych elementów ograniczających Irańczyków nieco tylnymi drzwiami. Więc to jest jak gdyby taki drugi aspekt. Trzeci aspekt, powiedziałbym, jest to również kwestia takiej dyskusji czy takiego pokazywania, że ja tutaj jestem tym wygranym. Słusznie pani zauważyła, że chyba w całym tym trwającym już bardzo długo konflikcie to właściwie Iran jest od pewnego czasu taką górą, czy jak gdyby ma tutaj większe pole manewru i bardziej jak gdyby okazał się konsekwentny w swoich działaniach, w swoich staraniach. Lepiej sobie z tym wszystkim poradził. Nie zmienia to faktu, że to jest również chyba próba takiego, powiedzielibyśmy, ukłonu ze strony amerykańskiej w stronę wielkiego nieobecnego przy stole rozmów, czyli Izraela, bo przecież w Szwajcarii rozmawiają delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych. Ale wojna, nazwijmy tu rzecz po imieniu, wojna, to była wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, więc tutaj tego Izraela nie ma, a Izrael niekoniecznie będzie chciał się zgodzić na ustalenia amerykańsko-irańskie.
0: To jest absolutnie kolejny problem, który pojawia się na liście problemów w tych negocjacjach, które mają trwać łącznie 60 dni, ale tak się zastanawiam, Iran zawsze powtarzał, że nie dąży do zbudowania bomby atomowej, czyli tego, co zawsze zarzucali mu Amerykanie. Stąd przecież te negocjacje, stąd ta wojna, stąd te napięcia w tych relacjach. Dlaczego więc nie mógłby zgodzić się na taką wizytę międzynarodowych inspektorów? Wizyty, które zostały przerwane już w zeszłym roku, prawda, gdy rozpoczęła się wojna 12-dniowa.
2: Zgadza się. Zresztą te wizyty, one i w poprzednich latach się odbywały albo i nie odbywały. Iran wielokrotnie zapraszał, a potem odwoływał albo uniemożliwiał inspektorom odwiedzanie stosownych miejsc. To może oczywiście rodzić pewne podejrzenia, że Iran jest tutaj jednak nie do końca szczery w swoich zapewnieniach, że nie dąży do rozwoju broni nuklearnej, że jedyne, na czym mu zależy, to jest pokojowa energetyka atomowa. Natomiast proszę też pamiętać, że jednak, ja tu będę wielokrotnie powtarzać, program rozwoju pokojowej energetyki atomowej w Iranie, czy w ogóle rozwoju energetyki atomowej, jest dla Irańczyków także takim mocnym elementem w wymiarze ideologicznym. od właściwie

0: Nastu, właściwie 20 lat można powiedzieć, jest to pewien element w takiej wewnętrznej narracji skierowanej przede wszystkim do obywateli, mówiących, że jest, że posiadanie energetyki nuklearnej, pokojowej energetyki nuklearnej jest prawem każdego de facto narodu, w tym także narodu irańskiego, i nikt naprawdę nie ma prawa i nie może ograniczać Irańczykom prawa do rozwoju tej energetyki.
1: Druga kwestia, która się pojawia w tych negocjacjach, to oczywiście przyszłość ciśniny Ormus. I tutaj również są różne wersje tych ustaleń. Amerykanie są przekonani, że ten przepływ przez tą kluczową ciśninę dla światowego transportu będzie bezpłatny. Tymczasem na razie wiemy tylko, że on powinien być bezpłatny przez te 60 dni. Czy według pana Iran będzie chciał wykorzystać nieprawo, możliwość nałożenia takich opłat, żeby znowu pokazać, że jestem dominującym w tych rozmowach?
0: Oczywiście, że może się w ten sposób próbować rozgrywać. Co więcej, powiedziałbym, że Iran tak naprawdę pokazał, iż to niewielkie przejście jest niezwykle istotne w dyskusjach międzynarodowych, więc tutaj gdyby może próbować, tak jak wcześniej, włączyć czy wciągnąć środowisko czy społeczność międzynarodową w całą dyskusję. Ale pani redaktor, takich punktów jest zdecydowanie więcej w tym memorandum podpisanym kilka dni temu, bo przecież pamiętajmy, że Amerykanie zgodzili się na wycofanie swoich wojsk z regionu. I teraz jest to tak bardzo, powiedziałbym, ogólny zapis, że możemy go interpretować dwojako. Czy w ogóle wycofanie się z obszaru Bliskiego Wschodu, czy może jedynie wycofanie tych jednostek, które pojawiły się tam w momencie, kiedy Amerykanie rozpoczęli wojnę z Irakiem. Więc tutaj to takich punktów będzie więcej.
1: Z pewnością tych punktów też spornych będzie dużo podczas tych 60 dni. Będziemy się temu przyglądać. Tutaj stawiamy kropkę, panie doktorze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję
1: doktor Mateusz
0: bardzo.
1: Kłagisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, iranista, był państwa i naszym gościem.

0: Dzisiaj minęło 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali, że chcą, aby ich kraj opuścił Unię Europejską.
1: I też dziś sondaże jasno wskazują, że większość Brytyjczyków ocenia tę decyzję negatywnie i głosowałoby za powrotem do Unii. Ale nie oznacza to wcale, że mają na takie głosowanie ochotę. O szczegółach Michał Strzałkowski.
2: Dekadę temu ci, którzy głosowali za Brexitem, nie ukrywali radości. W referendum prawie 52% głosujących poparło wyjście ich kraju z Unii Europejskiej. W najnowszym sondażu pracowni YouGov, opublikowanym 2 tygodnie temu, aż 57% badanych oceniło jednak, że rozwód ze wspólnotą okazał się błędem. Tylko 30% wciąż uważa, że stało się dobrze. Najczęściej Brytyjczycy skarżą się na utrudnienia w podróżowaniu do Europy, podwyższone koszty życia oraz kłopoty dla całej brytyjskiej gospodarki, wskazuje profesor Jonathan Portes z King's College w Londynie. Brexit, tak jak zresztą przewidywali ekonomiści, miał wyraźnie negatywny wpływ na brytyjską gospodarkę. Nasza gospodarka jest mniejsza i słabsza niż to było przed wyjściem z Unii Europejskiej. Oczywiście są różne szacunki, o ile mniejsza i o ile słabsza, ale na pewno kosztowało nas to kilka procent PKB. Upraszczając, o kilka procent zbiednieliśmy. To jeszcze nie jest katastrofa. Trzeba też pamiętać, że wiele krajów europejskich w ostatnich latach odczuwało recesję z powodu licznych problemów na świecie. Te problemy to m.in. pandemia czy wybuch wojny na Ukrainie. Jednak w ocenie profesora Portesa, będąc członkiem Unii Europejskiej, Wielka Brytania wychodziłaby z kryzysów sprawniej i szybciej. Londyński ekspert zwraca też uwagę na okres politycznej niestabilności, który zaczął się już po referendum i trwał przez cały kilkuletni proces opuszczania Unii Europejskiej, a nawet nie skończył się właściwie do dziś. Przez dekadę Wielka Brytania miała 6 premierów, a dotychczasowy Keir Starmer podał się do dymisji wczoraj, dodaje profesor Portes. Oczywiście tu znów trzeba pamiętać o tym, że ostatnich kilka lat jest w dziejach świata bardzo turbulentna i nie o wszystko można obwiniać Brexit. W wielu krajach europejskich mamy do czynienia z nasileniem się nastrojów ksenofobicznych i rasistowskich, czy ze wzrostem popularności partii skrajnie prawicowych. Ale myślę, że Brexit najmocniej przyczynił się do niestabilności w naszym kraju. W kryzysie są w Wielkiej Brytanii zarówno partia konserwatywna, jak i rządząca Partia Pracy. Korzysta na tym skrajnie prawicowa i silnie antyeuropejska Partia Reform pod wodzą jednego z głównych ideologów.

0: logów Brexitu Nigela Farage'a. Po tym jak Starmer podał się do dymisji ze stanowiska premiera, Farage zaczął nawoływać do przedterminowych wyborów. Partia Reform cieszy się obecnie najwyższym poparciem w sondażach. Zdaniem Aleksandry Krzysztoszek z portalu Focus Europe, zwolennicy tej partii też nie są paradoksalnie zadowoleni z Brexitu.
1: Duża część z nich po prostu uważa, że ten Brexit został przeprowadzony niewłaściwie, tak? Że trzeba było to zrobić inaczej. Za to odpowiadali konserwatyści, że oni w zbyt małym stopniu się odłączyli od Unii Europejskiej, tak? Że powinien być to taki stanowczy no deal Brexit, takie pojęcie w ogóle stosowano. No i rzeczywiście te postulaty Nigela Farage'a dotyczące chociażby zaostrzenia polityki migracyjnej, zwiększenia liczby funkcjonariuszy policji na ulicach trafiają na bardzo podatny grunt.
0: Większość sondaży pokazuje, że gdyby dziś odbyło się referendum w sprawie powrotu do Unii Europejskiej, większość Brytyjczyków by to poparła, ale co ciekawe, ponownego głosowania w tej sprawie chce mniej niż połowa badanych. Większość uczestników badania YouGov ocenia, że nie ma już po co do tej sprawy wracać.
2: Polska i świat.
3: Czekaliśmy 2 lata i wreszcie jest. Projekt zmiany ustawy o lasach, który to projekt może ograniczyć władzę absolutną przedsiębiorstwa Lasy Państwowe.
4: Chodzi w skrócie o kontrolę nad decyzjami dotyczącymi wycinek, czyli nad dokumentem o nazwie Plan Urządzenia Lasu.
3: Od lat organizacje pozarządowe domagały się, by te plany można było zaskarżać do sądu i kontrolować. I to między innymi przewiduje projekt, który dzisiaj przyjął rząd. A szczegóły zna Grzegorz Krakowski.
5: Dotychczas o tym, co dzieje się w lesie, w jaki sposób wykorzystywane są konkretne zasoby, decydowali w zasadzie wyłącznie leśnicy. Teraz ma się to zmienić. Jak mówi Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dzięki nowym przepisom społeczna kontrola nad działalnością leśników będzie większa.
6: Plany urządzania lasów i uproszczone plany urządzania lasów, bo to są różne dokumenty, będą zatwierdzane w formie decyzji administracyjnej, a więc będzie można zaskarżyć się do sądu. To jest bardzo ważny element, który powoduje większą transparentność, ale także ograniczenie takich konfliktów, które następowały czasami, jak przedstawiciele lasów proponowali pewne rozwiązania, organizacje pozarządowe i różne środowiska zwracały uwagę, że chciałyby mieć na to wpływ, no to teraz będzie to możliwe. To jest także realizacja wyroku TSUE, który mówił o tym, że obywatele powinni mieć większy wpływ na gospodarkę leśną.
5: To duża zmiana, a katalog podmiotów uprawnionych do zaskarżania planów urządzania lasu też nie jest mały.
6: Taką możliwość będą miały organizacje społeczne, właściciele lasów, rzecznik praw obywatelskich i prokurator. Poza tym wprowadzamy też uzgodnienia tych planów, na przykład z regionalnymi i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
5: Paweł Marciniak dodaje, że plany urządzania lasu to ważne dokumenty.
6: Wskazują, gdzie i jak prowadzimy gospodarkę leśną na danym terenie, w których miejscach i kiedy wycinamy, w których miejscach prowadzone są jakie prace. Też chodzi o to, żeby na przykład Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska pod względem przyrodniczym, czy samorządy pod innymi względami też miały jakiś wpływ na tworzenie takich dokumentów.
5: Dodatkowo przyjęte dziś przez rząd regulacje mają sprawić, że plany urządzania lasu nie będą wyłącznie teorią.
6: Jak gdyby jeden z elementów, który wywoływał pewne konflikty społeczne i dyskusje społeczne, był moment, w którym prowadzona była gospodarka leśna bez zatwierdzonego pulu, a więc planu urządzenia lasu. W tej chwili będą grzywny za tego typu działania.
5: Według przyjętego dziś projektu, jeżeli plan nie zostanie zatwierdzony przed rozpoczęciem okresu jego obowiązywania albo w lasach z ustalonym planem, którego wykonalność została wstrzymana, prowadzenie gospodarki leśnej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zgody ministra środowiska, a za pozyskiwanie drewna bez zatwierdzonego planu lub niezgodnie z nim będzie groziła grzywna do 30 tysięcy złotych.
3: A my łączymy się z naszym gościem, dr Antoni Kostka z Fundacji Centrum Strategii Środowiskowych. Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
3: Tu w materiale Grzegorza Krakowskiego słyszeliśmy, czym są plany urządzenia lasu i jak to w skrócie będzie zorganizowane, więc zanim o szczegóły tego i o ocenę, to zapytam pana o emocje. Czy cieszy się pan, że rząd po 2 latach doprowadził do końca ten projekt? Teraz zajmie się nim oczywiście Sejm, a potem prezydent.
7: W dalszym ciągu nie rozumiemy, dlaczego musiało to trwać 2 lata. To jest najważniejsze. Właściwie 2,5 roku, począwszy od początku kadencji.
3: Bo w rządzie jest PSL, który lubi się z leśnikami?
7: Nie, to jest kwestia organizacji pracy, mi się wydaje. PSL tutaj niespecjalnie może rolę odgrywał. Nie demonizowałbym tej partii. Ale dobrze, w każdym razie mamy co mamy, tak? W związku z tym, że wydaje się, że nikt nie jest z tego projektu zadowolony, to być może on jest dobry, tak? Bo na tym polega kompromis. Mogę powiedzieć, dlaczego i kto jest niezadowolony.
3: Świetnie, ale ja chciałam spytać, kto jest zadowolony. Bo dzisiaj rzecznik rządu wydawał się zadowolony, mówił, że teraz będzie transparentnie i że organizacje dostaną to, czego chciały, czyli będą mogły zaskarżać plany urządzenia lasu do sądu.

0: Czy to jest najważniejszy element tej zmiany?
1: Tak, oczywiście implementuje to wyrok TSUE z 2021 roku, plus jeszcze oczywiście zawiera ta nowelizacja całą masę innych, skądinąd korzystnych rozwiązań. Natomiast no, pojawiają się obawy, czy jak to w praktyce będzie wyglądało, bo diabeł tkwi oczywiście w szczegółach. A tych szczegółów tutaj takich, które budzą wątpliwości, no jest sporo. Kto jest zadowolony? Oczywiście jest zadowolone ministerstwo, bo nigdy by inaczej nie mogło być, tak? Czy pamięta pani, żeby przedstawiciele rządu byli niezadowoleni z rządowych projektów? Chyba takiej
0: tak, ale tylko na tak zwanym ofie. Panie doktorze, tutaj czytamy w projekcie między innymi, że wymagane będą uzgodnienia z generalną i z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Będą konsultacje społeczne tych planów urządzania lasu. One będą decyzją administracyjną, czyli będzie można je zaskarżyć do sądu. Jedyny wyjątek to, że minister będzie mógł wyrazić zgodę na przykład na wycinkę, mimo że ten plan będzie w tym czasie procedowany jeszcze przez sąd. Więc co pan na ten wyjątek?
1: Tak, tu jest ten szczegół, gdzie diabeł tkwi, ponieważ w gruncie rzeczy jest to tak, że w pewnych sytuacjach będzie musiał minister taką decyzję wydać, bo decydującym organem będzie RDOŚ. To jest ostatnia wrzutka na ostatniej prostej, która zmieniła troszeczkę to, więc możemy się obawiać, że...
0: Czyli mamy regionalną dyrekcję ochrony środowiska, która mówi, trzeba ciąć albo trzeba, nie wiem, sadzić.
1: Tak, minister raczej będzie musiał się do tego dostosować. Nie było tak jak w poprzedniej wersji, jeszcze do niedawna aktualnej, że minister mógł swoją własną decyzją coś takiego zrobić.
0: Ale to może więc dobrze, panie doktorze, bo my już mieliśmy takich ministrów środowiska, czy zajmujących się środowiskiem, którzy lasów za bardzo nie kochali. Więc to może dobrze, że specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którzy znają się na przyrodzie, a mają ją też chronić, bo nazwa nawet na to wskazuje, będą ewentualnie tutaj mieli taki mocniejszy głos niż sam minister. To źle?
1: No i tu mamy do czynienia właśnie z tym, że wbrew temu, co wszyscy mamy nadzieję, to nie jest tak, że możemy zapisać w kamieniu te wszystkie zasady i to rozwiąże problem, bo musi być coś takiego jak duch porozumienia, a tutaj mamy największy problem, więc w związku z tym obydwie strony, czy wszyscy interesariusze zawsze podnoszą wątpliwości, w jaki sposób druga strona może wykorzystać luki prawne i to jest taka gra w przechytrzanie się, tak? Bo w gruncie rzeczy wiemy, że RDOŚ jest organem podległym ministrowi, tak? No, jeżeli popatrzymy na to, co się w tej chwili dzieje, no to w gruncie rzeczy RDOŚ, minister jedną decyzją może zmienić, powiedzmy, dyrektora RDOŚ-u, który jest uzależniony, którego byt jest uzależniony od ministra, więc to nie jest do końca tak, że RDOŚ jest zupełnie niezależny. Mm. Ale w każdym razie chciałem tu powiedzieć, że o dwóch rzeczach, na które zwraca uwagę skądinąd dość wpływowa organizacja Lasy i Obywatele, która gromadzi różne inicjatywy związane z lasami obywatelskie. No i wprost piszą oni, że nowelizacja nie wprowadza żadnych istotnych zmian co do partycypacji społecznej w decyzjach o lasach. Daje szczątkowe prawo do zaskarżania do sądu, ale tylko organizacjom ekologicznym, a nie obywatelom. I to jest bardzo ciekawe.
0: Tak.
1: Jeszcze do niedawna miały być to organizacje zajmujące się statutowo ochroną przyrody oraz środowiska. Teraz środowisko znikło. Została ochrona przyrody. No i ta organizacja już nie musi mieć okresu trwania 12 miesięcy, ale już 24. No to wszystko pokazuje, że ten próg wejścia jest coraz wyższy. A
0: chce pan przez to powiedzieć, że obywatele nie będą mogli ad hoc zakładać organizacji, żeby chronić na przykład las, przy którym mieszkają?
1: Właśnie. No w praktyce będzie to tak wyglądało, że będą się musieli zwrócić do którejś ze starszych organizacji,
0: tak,
1: przyciążając ją.
0: Po pomoc.
1: A w gruncie rzeczy chodzi o to, że tak naprawdę czasami w ostatnim momencie obywatele skrzykują się po to, żeby zabrać głos, tak, w sprawie swojego lokalnego lasu.
0: Kiedy już prawie słyszą te piły albo te harwestery. Tu ustawiamy kropkę, czekamy na to, co zrobi z tym projektem Sejm, a co potem zrobi też prezydent i będziemy wracać do tematu. Doktor Antoni Kostka z Centrum Strategii Środowiskowych był z nami. Dziękuję.
2: Polska i świat.
0: Do Polski wędruje z zachodu fala upałów tak groźna, że chyba powinna mieć swoją własną nazwę. Mieszkańcy Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii mierzą się z temperaturami rzędu 38, a nawet 41 stopni. I takich temperatur można się spodziewać w najbliższych dniach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech.
3: A więc na ten temat Dagmara Kędzior.
0: W
3: Falą ogromnych upałów mierzy się m.in. Francja, w której

0: W wielu miejscach temperatura dzisiaj przekroczyła 40 stopni Celsjusza. W dodatku miniona noc była najcieplejszą od niemal 80 lat. Nasz francuski korespondent Stefan Folzer mówił mi, że zdecydowana większość Francuzów boleśnie odczuwa falę upałów. Szuka też sposobów na złagodzenie odczuwalnego gorąca.
1: Oczywiście ze sklepów znikają wentylatory, wszyscy kupują masowo wentylatory w ostatnich dniach. Instalowane są też klimatyzacje na ostatnią chwilę, zwłaszcza w szkołach, budynkach publicznych, gdzie od lat mówi się o tym, że jest potrzeba wprowadzenia takich systemów, ale tego nie zrobiono.
0: W praktyce sytuacja we Francji wygląda tak, że ludzie nie wychodzą na dwór między godziną 12 a 18, czyli właśnie wtedy, gdy jest najbardziej gorąco. W niektórych miastach utworzono też tak zwane miejsca chłodu. Są to budynki lub pomieszczenia, w których można znaleźć schronienie przed upałami.
1: Chodzi o to, żeby niektóre osoby mogły właśnie tam spędzić kilka godzin przynajmniej w chłodnym miejscu z klimatyzacją. Otwierane są też muzea, różne budynki publiczne, kina, również sale kinowe, które mają klimatyzację.
0: We Włoszech wskutek upałów ogłoszono czerwone alerty pogodowe dla 12 miast. Z kolei do mieszkańców w niemal całym kraju ostrzeżenia wystosowali też Hiszpanie, którzy spodziewają się temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. Remigiusz Stajniak, Polak mieszkający w Barcelonie, mówił Polskiemu Radiu, że przy takiej temperaturze ciężko normalnie funkcjonować bez klimatyzacji.
2: Jest tragedia. W niektórych miejscach, no jak praca, to ciężko wytrzymać. Ciężko wytrzymać. Na szczęście mamy dodatkowe 5-10 minut na to, żeby zejść, napić się wody. Ratuje nas klimatyzacja. W miarę można pracować. Człowiek się tak nie męczy.
0: W drugiej połowie tego tygodnia fala upałów ma dotrzeć do Polski. Według prognoz synoptyków temperatura w ten weekend wzrośnie do prawie 40 stopni.
3: Instytut Meteorologii ostrzega, że ta wielka fala upałów dotrze też do Polski. Na mapach Instytutu pojawiła się taka czarna liczba 40 i warto przypomnieć, już nawet 30 stopni w cieniu to nawet 50 stopni w słońcu.
4: Takie temperatury grożą udarami cieplnymi i zatrzymaniem akcji serca. Są bardzo groźne.
3: Dlatego radzimy i przypominamy, pozostańmy w miarę możliwości w domach albo poszukajmy chłodnych miejsc, takich jak muzea, kina, sklepy.
4: Warto korzystać także z zimnych okładów, chłodnych pryszniców i zaciemnić okna.
3: A te okna otwierać dopiero wtedy, gdy najgorszy upał minie.
4: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat.
3: I zapraszamy do jutrzejszych sygnałów dnia, których gośćmi będą o 7.15 Marek Sawicki, poseł PSL.
4: A kwadrans po 8.00 profesor Roman Kuźniar.
3: Na dzisiaj to już wszystko. Agata Kowalska
4: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
5: Jedynka. Polskie Radio.
3: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa. Cezary Gurjew i Czarku, słuchaj, w Berlinie 32 stopnie, jutro w Londynie 35 stopni. Moja propozycja, przenieśmy wielkie turnieje tenisowe na listopad.
6: A w listopadzie to już końcówka sezonu, zależy gdzie byśmy przenieśli, bo też moglibyśmy się poparzyć.
3: Zapraszamy.
7: Kronika sportowa.
6: Cezary Gurjew, dobry wieczór. Rozpoczynamy od piłkarskich mistrzostw świata.
8: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
6: O 22 w Bostonie Anglia gra z Ganą. O tym spotkaniu Filip Jastrzębski.
9: Dobry wieczór. 40 minuta spotkania i na razie w Bostonie, w Massachusetts konkretnie bez goli w meczu Anglia-Gana. Anglicy grają i stwarzają sytuację, starają się zdecydowanie bardziej i przeważają w tym spotkaniu, ale co z tego, skoro nie potrafili nawet oddać jeszcze celnego strzału na bramkę gańskiego bramkarza, oczywiście Asare. Najbardziej dwoi się i troi Declan Rice, który jest bardzo aktywny przy piłce zarówno w środkowej strefie boiska, jak i w polu karnym rywali, ale na razie to za mało, by objąć prowadzenie. Anglicy marzą o tym, by po raz drugi w historii całą fazę grupową wygrać, zdobyć komplet punktów. To zdarzyło się im tylko raz w 1982 roku. Później już tak pięknie nie było. Ta grupa jest obiecująca dla drużyny Trzech Lwów, ale przede wszystkim trzeba strzelić gola Ganie. Posiadanie piłki zdecydowanie po stronie Anglii. Sytuacje również, ale konkretów pod bramką brak.
6: I oczywiście wrócimy do tego spotkania. Teraz o grupie K, mecz Portugalii z Uzbekistanem. O przebiegu rywalizacji Tomasz Kowalczyk.
10: To jest wręcz niemożliwe. Cristiano Ronaldo wrócił z zaświatów, gdzie został wysłany po pierwszym meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga.

0: Dziś znów zachwycił cały świat, strzelił 2 gole, zapisał na koncie kilka rekordów, a Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0. Na pierwsze trafienie nie trzeba było czekać zbyt długo. João Cancelo dośrodkował z prawej strony, Ronaldo huknął z 6 metrów i było 1-0. W 17 minucie Cristiano tylko straszył, a z wolnego strzelił Nuno Mendes, kapitalnie lewą nogą obok muru i bezradnego bramkarza Nematowa. Uzbekowie w 29 minucie też mogli błysnąć przed publicznością na całym świecie, bo Ganijew fantastycznie strzelił zza 16 w okienko, ale po interwencji VAR-u dopatrzono się faulu Fajzulewa we wcześniejszej fazie akcji. 10 minut później Portugalia dopisała 3. symfonię pod batutą Ronaldo. Świetnie zagrał Bruno Fernandes, CR7 wybiegł do piłki i płasko po ziemi tuż przy słupku leciutko wepchnął piłkę do siatki. W 60. minucie pojawiły się też sztuczki magiczne. Bruno Fernandes z wolnego zagrywa piłkę lobem nad murem, a Ronaldo w tym czasie z pozycji potencjalnego egzekutora zmienia się w sprintera. Wbiega w pole karne i strzela, ale tym razem jest zablokowany. Kilka sekund później Fernandes dośrodkował z rzutu rożnego, a po bilardzie w polu karnym Nematow został autorem gola samobójczego. Uzbekistan chciał zostawić po sobie odrobinę dobrego wrażenia, trochę szarpnął, ale w 87 minucie wynik brzmiał już 5-0. Semedo zagrał do Leon, a ten pięknym kopnięciem w okienko wpisał się na listę strzelców. Ronaldo zapisał za to długą kartę w historii. Dzięki trafieniom został autorem goli na 6 kolejnych mundialach. Trafił po raz 9 i 10, czym dogonił na liście wszechczasów m.in. Grzegorza Latę. Stał się 2. najstarszym strzelcem gola w Mistrzostwach Świata i najstarszym autorem dubletu.
1: A my powracamy teraz do meczów grupy I. Francja grała z Irakiem. Halo, Robert Skrzyński.
2: Setny mecz w kadrze Francji rozgrywał Kylian Mbappé, który chciał odpowiedzieć na wcześniejsze bramki Leo Messiego w spotkaniu Argentyny z Austrią. Napastnik Realu Madryt już w 14 minucie dał Francuzom prowadzenie, gdy mocnym strzałem lewą nogą z 17 metrów pokonał bramkarza Iraku Ahmeda Bazila. Francuzi do końca pierwszej połowy mieli ogromną przewagę w posiadaniu piłki. Rozgrywali swoje akcje jednak zdecydowanie zbyt wolno, by zaskoczyć broniącą się całą drużyną kadrę Iraku. Pod koniec pierwszej połowy nad stadionem w Filadelfii rozpoczęły się bardzo obfite opady deszczu, które spowodowały w konsekwencji długą przerwę. Zamiast regulaminowych 15 minut, druga połowa rozpoczęła się niemal po 2 godzinach. Nad stadionem rozpętała się burza, a kibice, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, musieli opuścić trybuny. Gdy zawodnicy wrócili na plac gry, Francuzi podkręcili tempo. W 54 minucie było już 2-0. Zawodnicy Iraku popełnili ogromny błąd. Piłkę przejął Ousmane Dembele, zagrał do Mbappé, a ten strzelił swoją 16. bramkę w historii występów na mundialu. Chwilę później mogło być 3-0 dla Francuzów, ale po strzale Michaela Olise piłka trafiła w poprzeczkę. W 66. minucie Francuzi jednak strzelili 3. gola. Olise świetnie zagrał do Dembele i piłkarz Paris Saint-Germain podwyższył wynik spotkania.
1: A w innym spotkaniu Norwegia zmierzyła się z Senegalem. Relacja Marka Soleckiego.
3: Od początku meczu akcje Skandynawów o wiele groźniejsze. Senegal rzadko tylko przeszywający pole karne rywali płaskimi dośrodkowaniami, z których niewiele wynikało. W 37 minucie dośrodkowanie Nusy z lewej strony. Haaland zgrał piłkę do Odegaarda, zupełnie niepilnowanego, ale znakomicie spisał się bramkarz Senegalu. Pierwszy gol padł jednak nie po misternej akcji Norwegów. W 43 minucie błąd popełnił Koulibaly. Oddał piłkę rywalowi, a Pedersen znakomicie to wykorzystał, posyłając piłkę z 16 metrów do bramki przeciwnika. Jeszcze przed przerwą mogło być 2-0. Dwukrotnie Haaland miał znakomitą sytuację. Raz po błędzie bramkarza rywali trafił w słupek, a za drugim razem znakomicie interweniował bramkarz Senegalu. Co się odwlecze, to nie uciecze. W 48 minucie Odegaard zagrał idealnie do Haalanda i Mendy znów został pokonany. Dopiero wtedy Senegal zaczął odzyskiwać wigor, jaki pamiętamy z meczu z Francją. W 53 minucie Sarr wykończył kontrę piłkarzy z Afryki, zdobywając gola kontaktowego. Ale 5 minut później była już znów dwubramkowa przewaga Norwegów, bo Haaland znakomicie obsłużony precyzyjnym podaniem, efektowny techniczny strzał. Senegal walczył o gola kontaktowego. Zrobił to, ale za późno, bo w 93 minucie Sarr wprawdzie trafił raz jeszcze, ale mecz zakończył się zwycięstwem Norwegów 3-2.
1: I teraz zaglądamy do grupy J. Jordania spotkała się z Algierią. Łączymy się z Tadeuszem Usiołem.
4: Mając w grupie Argentynę i Austrię, wiadomo było, że dla obu drużyn bezpośrednie starcie raczej jest meczem nie ostatniej, a jedynej szansy na zdobyć punktową i nie było kalkulacji. Od początku oglądaliśmy całkiem przyzwoite, żywe zawody, w których szanse były z jednej i drugiej strony.

0: boiska. Zgodnie z tym, co na papierze, lepsze wrażenie sprawiali Algierczycy i w 20 minucie powinni prowadzić, ale Mares pogubił się przy przyjęciu piłki i zamiast znaleźć się sam przed bramkarzem, dał dogonić się jordańskim obrońcom. W 33 podobna sytuacja, ale dziubnął piłkę końcem buta. Niestety dla Algierczyków ta przeleciała obok słupka. W 36 minucie Jordania była na prowadzeniu. Po zgraniu z lewej strony pola karnego na środek, jeden z Jordańczyków nieczysto trafił w piłkę, ale wyszła mu doskonała asysta. I chociaż przy strzale też mieliśmy nie najlepsze uderzenie, ale Rażdaniego, to pozwoliło to piłce na nabranie takiej rotacji, że wturlała się do bramki. Niespodzianką pachniało do 69 minuty. Wtedy dośrodkowaną piłkę, mimo asysty trzech rywali, głową celnie uderzył Ben Boali. A w 82 znowu dośrodkowanie w jordańskie pole karne. Potworne zamieszanie, po którym piłka spada na 4 metr pod nogi Guerriego, a ten już dopełnił formalności. Jordańczycy nie mieli już sił, żeby próbować odrobić straty i doznali drugiej porażki, tracąc szansę na awans. Dla Algierczyków 3 punkty mogą okazać się bezcenne. Algieria-Jordania 2-1.
1: A my wracamy teraz do meczu Anglia-Gana i ponownie Filip Jastrzębski.
2: Doliczony czas gry w Bostonie i wciąż bezbramkowy remis. Pogoda iście angielska, ale Anglicy wcale nie czują się jak u siebie w domu, bo stwarzają co prawda sytuację, ale konkretów pod bramką brakuje. Gańczycy też właściwie bez sztycha, jak mawiają brydżyści. Pod bramkę rywala wybrał się tylko Antoine Semenyo, ale napastnik Manchesteru City strzelił co prawda, natomiast ten jego strzał został zablokowany. Harry Kane poluje na te podania, ale na razie otrzymuje ich zbyt mało. Już przebił Davida Beckhama, jeśli chodzi o liczbę występów, to jego 116 mecz, ale na razie miło go wspominał nie będzie. Doliczony czas gry pierwszej połowy spotkania w Bostonie. Anglicy bezbramkowo remisują z Ganą.
1: I oczywiście niebawem także powrócimy do tego spotkania.
3: Kronika sportowa.
1: A kronika sportowa oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Katarzyna Kawa pokonała Szwajcarkę Susan Banchetti 6-1, 6-3 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Amerykanka Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach Bad Homburg w Niemczech. Jeden z najlepszych środkowych świata, siatkarski mistrz świata i Europy oraz wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski został zawodnikiem warty zawiercie. Co ciekawe, Jakub Kochanowski najczęściej występuje w reprezentacji Polski, ze wszystkich oczywiście zawodników, od kiedy trenerem jest Nikola Grbić.
4: Miałem chyba po prostu to szczęście, że byłem przez te wszystkie lata na tyle zdrowy, że nie musiałem pauzować w żadnych meczach, bo to nie jest tak, że reszta chłopaków ma tych spotkań mniej z jakiegoś innego powodu niż po prostu dyspozycyjność spowodowana kontuzjami, więc miałem to szczęście, że byłem zdrowy i na pewno jestem za to bardzo wdzięczny, że mogłem wszystkie te mecze rozegrać. Jestem faktycznie młodym człowiekiem, aczkolwiek trochę już tych sezonów tutaj zagrałem i wydaje mi się, że taki chyba największy skok w odpowiedzialności, który my wszyscy, powiedzmy moje pokolenie, musiało zrobić. To jest 22 rok, kiedy ta kadra została przebudowana chyba najbardziej. W takim jednym momencie awansowaliśmy w tej hierarchii starzy młodzi, ale też spadło na nas bardzo dużo odpowiedzialności właśnie za chłopaków, którzy tego doświadczenia aż tak dużo nie mają. No i od tamtej pory wywiązujemy się z tego, wydaje mi się, całkiem nieźle. Przede wszystkim kocham to robić. Bardzo lubię tu przyjeżdżać. Sprawia mi to ogromną frajdę, zakładanie tej koszulki i granie dla kadry. Oczywiście jest w tym duży pierwiastek szczęścia. Zazwyczaj jestem zdrowy. Nie miałem jeszcze do tej pory żadnych większych problemów, które wykluczyłyby mnie na przykład z całego sezonu kadrowego. Oczywiście jakieś tam drobniaki się zdarzają, ale też miałem trochę szczęścia, bo szybko to zrozumiałem, ale trzeba bardzo zwracać uwagę na to, co twoje ciało ci podpowiada, słuchać go, uczyć się go jak najszybciej i dobierać rzeczy, które ci pomagają i unikać tych, które przeszkadzają. I jakbym miał dać komuś radę właśnie, to chyba to jest najważniejsze, żeby słuchać tego swojego organizmu i z nim współpracować, a niekoniecznie mu przeszkadzać. To może bardzo pomóc.
1: 23 czerwca, 6 lat temu pożegnaliśmy naszego redakcyjnego kolegę Lesława Skindera. Jego największą pasją była lekka atletyka. 9 razy relacjonował przebieg Igrzysk Olimpijskich od Meksyku w 1968 roku do Aten w 2004 roku. A tak w programie pierwszym Polskiego Radia opisywał sukces Ireny Szewińskiej w Montrealu w 1976 roku.
5: Irena Szywińska, ciemnoskóra Amerykanka i Bremer. Ostatnia prosta. Irena Szywińska ma przewagę. Czy wytrzyma? Czy wytrzyma? 90 metrów, 1,5 metra przewagi, 2 metry przewagi. Coraz większa. Fantazja, będzie złoto. 7 medal Ireny Szywińskiej. 3 złoty. Znokautowała rywalki. 6 metrów przewagi. 49 sekund i 30 setnych. Nowy, fenomenalny rekord świata Ireny Szywińskiej.
6: Polskie Radio.
3: Jedynka.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata. Anglia gra z Ganą i ponownie łączymy się z Filipem Jastrzębskim.
1: Do przerwy bezbramkowy remis. Nie ma goli w Bostonie w meczu Anglia-Gana. Nie ma także celnego strzału na bramkę, czy to ze strony Anglików, czy ze strony Gańczyków. Piłkarze z Afryki właściwie raz wybrali się w pole karne angielskiego bramkarza Jordana

0: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. Trwa wyścig tych największych po koronę króla strzelców i najlepszego zawodnika turnieju i chciałby w tym wyścigu uczestniczyć Harry Kane, ale angielski napastnik, który zaczął mundial od 2 goli, dziś będzie miał naprawdę spory problem, by wpisać się na listę strzelców. Strzelał kilka minut przed końcem tej pierwszej połowy spotkania, ale jego strzał został zablokowany. Przypomnę, po raz 116 Harry Kane w barwach reprezentacji Anglii, ale to spotkanie z Chorwacją okazuje się wbrew pozorom znacznie łatwiejsze dla Harry'ego Kane'a. Do przerwy 0-0, Anglicy zaniepokojeni i też ta twarz trenera Thomasa Tuchela niezbyt szczęśliwa. Trzeba dokonać jakichś zmian na drugą połowę meczu, bo do przerwy Anglia remisuje z Ganą w Bostonie 0-0.
1: A ponownie o sporcie jutro po 6 w Sygnałach Dnia.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Panowie z Media Expert!
1: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy.
4: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na drodze ekspresowej S1 na odcinku Żywiec Bielsko-Biała. W pobliżu Żywca na 26 kilometrze doszło do kolizji, w której brała udział duża ciężarówka. Z tego pojazdu wyciekła na jezdnię ropa. No i jezdnia ciągu głównego oraz wyjazd z węzła są zablokowane. Autostrada 1 od Brzozy po Nową Wieś, po punkt poboru opłat w Nowej Wsi pod Toruniem. Są spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Trójmiasta. Wynika to z racji remontu prowadzonego przez służby autostradowe. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 81 km na jezdni w kierunku Wrocławia. Wciąż problemy na odcinku węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód na 156 km, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe i są problemy na jednym z pasów w kierunku Katowic. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu miejscowości Bojano na 30 km jezdni w kierunku Szczecina. Nie ma już także utrudnień na S6 na odcinku węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko w pobliżu Żuwiej Błoci na 3 km. Teraz nasza drogowa mapa pogody. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północy lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Pomorzu, 12 w centrum, po 14 na południu i nad morzem.
7: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Nie jestem rozczarowany. Tak premier Donald Tusk mówi o nieobecności Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku. Dziś Kijów poinformował, że ich delegacji będzie przewodziła premier Julia Sfyrydenko, choć to Zełenski miał być współgospodarzem konferencji o odbudowie Ukrainy. Szef polskiego rządu przyznał, że to może pozwolić na deeskalację napięcia.
8: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Sfyrydenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
7: Między Kijowem a Warszawą utrzymują się napięcia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a konferencja w Gdańsku rozpocznie się w czwartek, potrwa 2 dni i będą w niej uczestniczyć przywódcy państw europejskich oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Bezpieczeństwo w regionie, agenda na lipcowy szczyt NATO oraz współpraca dwustronna pomiędzy Polską a Turcją to najważniejsze zagadnienie, jakie omówili prezydenci obu państw. W trakcie spotkania w Ankarze prezydent Karol Nawrocki jest z dwudniową wizytą w Turcji. Dzisiejszy dzień poświęcił na polityczne konsultacje ze swoim tureckim odpowiednikiem.
9: Prezydenci Polski i Turcji rozmawiali ponad godzinę, omówili sytuację bezpieczeństwa w regionie i przedyskutowali agendę na szczyt NATO. Prezydent Karol Nawrocki wskazał, że Polsce zależy na wzmacnianiu całego sojuszu, ale także na formatach regionalnych, takich jak B9 czy Trójmorze.
10: Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, które niesie Polska na północy, w odpowiedzialności także za Morze Bałtyckie.
9: Prezydent Recep Erdoğan, który jest gospodarzem tegorocznego szczytu NATO, mówił z kolei o konieczności zwiększania zdolności do odstraszania europejskich sojuszników. Sojusz musi mieć lepsze narzędzia do odstraszania, więcej działać na rzecz wzmacniania swojego bezpieczeństwa. Rola europejskich sojuszników jest tutaj zasadnicza. Jutro prezydent odwiedzi polskich żołnierzy w bazie Incirlik. Stacjonuje tu około 100 naszych wojskowych wraz z bezzałogowcami Bayraktar. Z Ankary Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
7: W związku z

0: Reklama.
1: I to jest piękna gra!
0: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda?
2: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Cipa.

0: Nadchodzącą falą upałów strażacy apelują o ostrożność. Wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo sucho. Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi w Polskim Radiu, czego nie wolno robić w trakcie upałów, aby nie wywołać pożaru. Między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
1: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
0: Alerty drugiego stopnia przed upałem będą obowiązywać jutro na zachodzie Polski, a w kolejnych dniach ten skwar obejmie cały kraj. W weekend w zachodniej części Polski temperatura może wzrosnąć nawet do 40 stopni.
2: To są aktualności jedynki.
0: Na wynik Niemcy i zatrważający raport dotyczący złodziei. Jeszcze nigdy z niemieckich sklepów nie ukradziono tyle towarów, co w ubiegłym roku. Detaliści łącznie stracili wyroby za ponad 4 miliardy euro. Najwięcej kradną klienci, ale i pracownicy towar ze sklepów wynoszą.
3: Czwarty rok wzrostu wartości ukradzionych dóbr wykazał raport Instytutu Handlu Detalicznego EHI. W 2025 roku złodzieje ukradli w Niemczech towary za 4 miliardy 300 milionów euro. Za ponad 2/3 tej kwoty odpowiadają klienci, w tym zorganizowane grupy przestępcze. Blisko miliard euro to straty wynikające z przywłaszczenia sobie towarów przez sprzedawców, a blisko co dziesiąta ukradziona w sklepach rzecz padła łupem partnerów firm, w tym dostawców i personelu sprzątającego. Autorzy raportu przepytali właścicieli ponad 20 tysięcy niemieckich sklepów, którzy mieli określić swoje straty oraz wskazać potwierdzonego lub prawdopodobnego złodzieja. Z wyliczeń Instytutu EHI wynika, że kradzieże umniejszają przychody sklepów o mniej więcej 1%. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: W aktualnościach jeszcze nabór na pierwsze w tym roku szkolenie Wakacje z WOT. Zapisy trwają do końca tygodnia, a chodzi o 16-dniowy podstawowy i 8-dniowy kurs wyrównawczy dla ochotników, którzy chcą wstąpić do terytorialsów. Kurs rozpocznie się 3 lipca, mówi oficer prasowa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kapitan Marta Gaborek.
4: W każdym momencie, kiedy uczestnik szkolenia stwierdza, że nie, że to nie jest dla niego, bez żadnych konsekwencji można z tego szkolenia zrezygnować, więc bardzo dużo osób przychodzi do nas po to, żeby zobaczyć, czy wojsko to jest coś, co chcą robić w przyszłości.
0: A jeśli nie, to mogą nauczyć się między innymi zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi broni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc będzie pogodna z temperaturą minimalną od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, po 14 na południu. Jutro też pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, najcieplej na zachodzie do 30. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
12: W lecie z radiem aktor Janusz Habior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00.

0: zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 23:08.
1: Wieczór z reportażem.
0: W radiowej jedynce właśnie wieczór z reportażem, a w nim reportaż Droga do domu. I będzie to historia o tym i pytanie, czy można z przysłowiowej ławki w mieście trafić do własnego mieszkania? Okazuje się, że tak. We Wrocławiu od kilku lat działa program, który we współpracy z gminą prowadzi Towarzystwo Świętego Brata Alberta. Mieszkańcy schronisk dla osób w kryzysie bezdomności trafiają najpierw do mieszkań tak zwanych treningowych. Oczywiście muszą spełniać określone warunki, czyli podjąć pracę, uczestniczyć w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach rozwojowych, korzystać z terapii uzależnień, jeśli to jest ich problem. No, muszą wystąpić o mieszkanie. Takie oczekiwanie trwa 2-3 lata. Jedną z osób, którym to się udało, jest pan Adam. Kolejną, którą poznamy, jest pani Anna. Ona czeka w tej chwili czeka w mieszkaniu treningowym i czeka na właśnie własne miejsce. Podobnych historii jest mnóstwo. Głównym celem projektu jest uruchomienie w osobach w kryzysie bezdomności takiej zaradności, no i oczywiście powrotu do takich realiów, do tak zwanej normalności. Więcej w reportażu Magdy Skawińskiej Droga do domu.
2: Siedziba Wrocławskiego Koła Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta.
3: Proszę sobie przeczytać. Takie zadania będziemy realizować. Fajnie, że jest pan otwarty, bo to mówię, warto z tego skorzystać. W naszym projekcie można uzyskać pomoc nieodpłatną prawnika i psycholog.
2: Pan Arkadiusz przez kilka lat mieszkał w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności. Teraz rusza w drogę do własnego mieszkania.
4: Ja mam takie jeszcze jedno pytanie, bo na temat tych płatności jest jakaś data wyznaczona?
3: Tak, w umowie.
4: Ale jakoś nie zauważyłem tej daty. Specjalnie czytałem.
3: Okay. Do 10 każdego miesiąca i jest podany numer rachunku.
4: Tak, to możemy zauważyć.
3: Opłaty za pobyt w mieszkaniu partycypacyjnym wskazane w indywidualnym harmonogramie, czyli tutaj, do 10 za poprzedni miesiąc użytkowania mieszkania.
4: Trzy pierwsze miesiące są niepłatne
3: dla pana. Czy wszystko jest jakby zrozumiałe?
4: Tak, wszystko zrozumiałe.
3: Może pan sobie jeszcze oczywiście to na spokojnie mieszkaniu przeczytać.
4: Najważniejsze to tak jak tutaj dla mnie, co doczytałem, to że cisza, spokój i szanowanie lokatorów nawzajem. I porządek, bo na to jestem uczulony.
3: Chyba pan się dobrze zgra z panem Zbyszkiem. Tak słyszałam. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu.
4: Co do czystości, ja muszę mieć, zawsze miałem czysto w domu i tym bardziej, że pracuję w piekarni. Tam też trzeba sprzątać i trzeba wiedzieć, jak to robić.
2: Prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta, Rafał Pieroń, jest dumny z realizowanego od kilku lat projektu.
5: Nawet najbardziej zatwardziałe osoby, które pracują w kole już kilkadziesiąt lat i wyobrażały sobie może kiedyś, że tylko i wyłącznie schroniska, noclegownie, też ogrzewalnie, teraz mówią, że to jest błogosławiony projekt.
6: Droga jest długa, przyznam, ale warta zachodu. Żeby dostać się do naszego projektu, trzeba być albo w placówce pomocowej, na przykład właśnie Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta, ale również zdarzały się u nas osoby, które przybyły na przykład ze zakładów karnych, ze szpitali, z domów dziecka, z innego rodzaju placówek pomocowych, na przykład Ludzie Ludziom, Monaru, ale oczywiście muszą mieć też na początek rekomendacje kierowników placówek czy opiekunów.
3: Proszę prowadzić.
6: Tak.
2: Pani Anna pokazuje mi mieszkanie projektowe, w którym mieszka od kilku miesięcy.
7: Koleżanki się zgodziły.
3: Co to pani ma?
7: Szafę. Ja mam szafę. Ale generalnie to jest część wspólna.
2: Czeka na samodzielny

0: lokal, który przyzna jej miasto.
1: Ona duża. Jest duża, tak, tak, duża łazienka jest. No ale proszę zobaczyć, jak na to, że sprzątamy bez grafiku, to chyba jest czysto. To pani musi ocenić, bo ja będę mówić, że jest czysto.
2: Bardzo jest czysto. Mam wrażenie, że jest posprzątane ze względu na to, że na przykład ja przyjdę.
1: A nie, właśnie tego nie zrobiłyśmy. Jest nieposprzątane. Co więcej, jest nawet właśnie w tym tygodniu jeszcze niesprzątane. Powiem tak, ja przyjechałam na chwilkę do Wrocławia, bo mieszkałam za granicą w tym czasie i przyjechałam tak naprawdę uaktualnić dokumenty. Odebrałam dowód, już miałam wylatywać tego dnia i dostałam w nocy udaru. I zostałam. Straciłam wszystko, dom, możliwość powrotu, pracę. Dobrze, że miałam kartę do konta, bo jeszcze przez 2 lata miałam za co żyć.
2: Co pani tam robiła? Fizycznie pani pracowała?
1: Nie, nie, miałam pracę biurową. Pracę umysłową, biurową. Mam wyższe wykształcenie, skończyłam 2 kierunki studiów. Jeden w Polsce, jeden za granicą. No i pracowałam w zawodzie. Na szczęście ta praca, którą wykonywałam, no, pozwoliła mi, że miałam za co żyć przez te pierwsze 2 lata po udarze. No, natomiast no, też te środki się wyczerpały. Bo jak już wiedziałam, że nie mam pieniędzy, no, to zadzwoniłam do schroniska. Powiedziałam, jaka jest sytuacja. Pani kierownik się ze mną umówiła, żebym przyszła porozmawiać. No i się zgodziła mnie przyjąć do schroniska.
2: Był jakiś opór przed tym telefonem?
1: Trochę się bałam, no bałam się. Po prostu wyszłam z założenia, że no nie mam za bardzo wyjścia. I tak pomyślałam, że przecież to jest takie miejsce, do którego chyba powinnam się udać, jak już nie bardzo mnie stać, żeby płacić za wynajem mieszkania na następny miesiąc, tak? No bo ja jednak ponad 2 lata musiałam przez jakiś czas nawet utrzymywać 2 mieszkania, bo to za granicą też utrzymywałam po udarzach, bo ja liczyłam na to, że ja wrócę. To, co się, co myślałam o instytucjach takich jak właśnie schronisko, to naprawdę zadziałało tak, jak i działa tak, jak działa, zadziałać powinno. Jeżeli człowiek potrzebuje pomocy, to ją dostanie, jak umie ją wykorzystać, to dostanie jej jeszcze więcej i naprawdę taką, która mu będzie potrzebna.
2: Jak umie ją wykorzystać?
1: Tak. Tak, bo to jest bardzo ważne, dlatego że są staże, są mieszkania projektowe. My płacimy za te mieszkania, to nie jest tak, że my dostajemy i mieszkamy na koszt podatnika, nie, nie, nie. Ale tak, mamy już swój kąt, mamy bezpieczne środowisko, mamy ludzi, którzy tak naprawdę wiedzą, jak nam pomóc, znają też nasze przypadłości medyczne. Tak jak w moim przypadku. To jest dosyć ważne, no bo jestem zagrożona kolejnym udarem.
3: Ten projekt napisała obecna pani wicedyrektor MOPS-u, pani Joanna Kot. 2019 rok, 2020. Jeszcze wtedy nie byłem prezesem. Najpierw to był projekt unijny. Te efekty były takie znaczące i dobre dla tych ludzi, przede wszystkim w kryzysie bezdomności. Gmina Wrocław postanowiła, że będziemy kontynuować ten projekt i teraz on jest finansowany z pieniędzy gminy Wrocław. Ja pracuję w towarzystwie 27 lat. Ja bym się spalił ze wstydu, tak to powiedzmy, gdybym miał do zaoferowania ludziom w kryzysie bezdomności to samo, co było 27 lat temu, 20 lat temu, 15 lat temu. Jeśli chodzi o pomoc taką instytucjonalną, czyli tylko spanie, miejsce do wykąpania, dach nad głową, posiłki. Teraz ta pomoc dla osób w kryzysie wymaga takich projektów właśnie innowacyjnych. Osoby, które trafiają do mieszkania, do projektu Droga do Domu, potem się z tego projektu wyprowadzają na swoje mieszkanie i trzeba przyznać, że w 2024 roku 6 osób się wyprowadziło, w 2025 również 6. I żadna z tych osób nie wróciła do naszych placówek.
1: No to warunkiem pobytu w mieszkaniu przede wszystkim, no to jest zachowanie abstynencji alkoholowej i od środków odurzających. No mnie się akurat to nigdy nie tyczyło, więc jakby uważam, że nie ma wygórowanych warunków, no ale zdaję sobie sprawę, że może dla niektórych to być wyzwanie.
2: Jesteśmy w kuchni. Czy to będzie zbyt bezczelne, jakbym poprosiła, żeby pani mi pokazała lodówkę?
1: No pewnie, że nie. Proszę bardzo. Mógłby pani zamrażarkę pokazać.
2: Bo tu jest no, kilka półek, panie są 3, każda ma swoją.
1: Tak. Tu mamy część wspólną, tu mamy część wspólną i tu mamy część wspólną. A tu mamy zamrażarnik i tu jest bardzo pełno. W mieszkaniu u nas jesteśmy we 3, każda z nas ma oddzielne pokoje. Wszystkie 3 pracujemy, nie przeszkadzamy sobie za bardzo. Mam nadzieję, że koleżanki

0: też to by potwierdziły. No dobrze nam się mieszka bardzo.
1: Dla mnie to wszystko jest bardzo łatwe do zrobienia.
2: A te płatności?
1: Teraz we Wrocławiu za pokój, żeby wynająć, no trzeba się liczyć co najmniej z 1500 do 2000.
2: Pierwsze miesiące zero, a docelowo?
1: Później jest chyba 300, 500 i 800. No, bardzo rozsądnie i stopniowo ładnie to podzielone.
3: Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie osoby, które trafią do tych mieszkań, one ukończą ten projekt zgodnie ze ścieżką, bo oczywiście to się zdarza, to jest naturalne, że ileś tam procent tych osób po prostu się wykruszy po drodze z wielu tam powodów. Ale to też doskonale widać, jak bardzo chcą wrócić, kiedy trafiają z portem do naszych placówek, w których niczego nie brakuje oczywiście, bo są trzy posiłki dziennie, pełna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, duchowa, jeżeli ktoś potrzebuje. Natomiast jednak sytuacja, w której on sobie przychodził do własnego mieszkania, miał swój klucz do tego mieszkania, mógł sobie w tym mieszkaniu wstawać, o której chce, robić właściwie, można powiedzieć w cudzysłowie, co chce, a tutaj trafia do placówki, to potem mówi wszystko, żeby z powrotem wrócić do mieszkania, żeby znowu poczuć to, że jest u siebie. A po upływie tego czasu wyprowadzić się już na swoje mieszkanie.
4: Wy już idziecie i wyzwalam sobie zapalę.
5: Tak, jedziemy, bo przed nami daleka droga.
4: No właśnie.
6: Pan Arkadiusz wypełnił już dokumenty. Możemy więc jechać do mieszkania.
5: Może będzie okazja jeszcze zapytać pana Zbyszka, jak jemu tam się mieszka.
7: Jak ktoś już u nas jest w projekcie, idzie do mieszkania, to staramy się, żeby któryś, chociaż jeden z osób, które tam mieszkał, było w mieszkaniu, tak? Żeby mógł się z tą osobą zapoznać.
5: Po prostu, żeby tak nie robić, że ktoś przyjdzie nie wiadomo kto, tylko właśnie staramy tak się, żeby uczestnicy byli w mieszkaniu, jak przeprowadzamy nową osobę, wprowadzamy nową osobę.
4: Szczególnie jak w tym samym pokoju jeszcze mamy.
5: Tak, tak, tak, tak. Żeby to też nie, wiadomo, że to wszystko sprzyja stresowi, napięciu i tak dalej.
8: Panie Arkadiuszu, wyruszamy w drogę.
3: Przez cały czas trwania projektu mają do dyspozycji pomoc asystentów usamodzielnienia. Także robimy takie zajęcia, takie, to się może wydać śmieszne, ale rzeczywiście tak się dzieje jeszcze teraz, że niektórzy z naszych panów, to szczególnie panowie, nie potrafią obsłużyć zwykłej kuchenki gazowej bądź pralki, ponieważ dla nich autentyczny przykład było to takie dziwne, wręcz szokujące, że włączając kuchenkę automatycznie zapala się iskra i w tym momencie nie trzeba zapałek ani jakichś tam zapalarek. I pan nie potrafił po prostu tego obsłużyć, nie wiedział, czy tak się to robi. Takie podstawowe działania, takie podstawowe aktywności po prostu czasami na nowo trzeba uczyć, nie?
5: To jest tamten domek. Ale proszę się nie sugerować wyglądem budynku, naprawdę. Proszę mi wierzyć. Nie jest źle, mieszkanie jest super.
1: Mieszkałem na wsi, to coś podobny budynek. Ceglany i był, jakoś dobrze się żyło.

0: Puk, puk. Puk, puk.
1: Mieszkanie, do którego trafia pan Arkadiusz, zajmują już pan Marek i pan Zbyszek. Pierwszego sublokatora nie ma. Pan Zbyszek z uśmiechem zaprasza nas do środka.
2: Dzień dobry. Pozwoliliśmy sobie na włam kontrolowany. Dzień dobry.
3: Cicho.
2: Bo pukam i pukam, bo nie ma dzwonka. To jest pan Arkadiusz. Dzień dobry. Się nie znacie, czy znacie?
3: Nie, no z jednego podwórka jest pan. Tylko, że... No tak... No, na zasadzie cześć. Gdzieś tam
2: rozumiem.
3: Papierosaśmy zapalili tam.
4: Na palarni. Okay.
3: Okay. I tyle. No. Proszę, tu włości. Jak? Tak? Pierwsze wrażenie? Okej?
4: Okay? Dobrze jest.
3: Dobrze jest?
4: A będzie jeszcze lepiej. Mam nadzieję.
3: Także dogadamy się chyba, nie?
4: Na pewno.
3: Dogadamy się. No to okej. Okay. Proszę, zapraszam. Zapraszam do kuchni na kawę, na ciasteczko. Proszę bardzo.

0: sobie usiąść.
1: No, ale pan to wysprzątał.
0: To nie jest jeszcze po sprzątaniu. To nie jest jeszcze po mojemu. Nie, nie, nie, nie.
1: Ale ja widzę różnicę.
0: To jeszcze nie jest po mojemu. Nie. Ale my tu z panem... Jak?
1: Arkadiuszem.
0: My to zrobimy już, że tak jak ma być.
1: To ja się tam przesunę.
0: Proszę bardzo.
1: Proszę. Panie Arku, w pana ręce klucze. Do pokoju jest chyba tylko pan Zbyszku jeden klucz.
0: Ja nie mam żadnego klucza.
1: I jak panie Zbyszku?
2: To znaczy.
1: Jak się tu mieszka? To już pan mówił, ale
0: bardzo
1: może coś
0: dobrze
1: jeszcze
0: się mieszka. Oby tak było dalej. Ja już o tym projekcie trochę wcześniej wiedziałem, ale jakoś tak się nie składało mi. Było to mi tak trochę jakoś nie po drodze. Miałem propozycję już na ten projekt iść wcześniej, ale... No i teraz mówię nie, no trzeba coś zrobić ze sobą, iść do przodu, bo ja stoję w miejscu. Podeszłem do kierownika. Krótka rozmowa. Wyrażenie zgody. Dziękuję. I jestem na ten czas tu, gdzie jestem.
3: Zapytam o tego pana, którego teraz nie ma.
0: Tak.
3: Współlokatora. Tamten pan dłużej mieszka?
0: Około roku. Jakby szef, nie? A ja dopiero tutaj kroczki stawiam.
3: Szef to chyba nie, no przecież panowie tutaj wszyscy na tych samych
0: bardzo,
3: prawach.
0: Bardzo, bardzo miły, starszy gość. Dobry współlokator, o tak.
3: Czyli nie było problemów z dogadaniem się, kto sprząta łazienkę?
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Jeden na drugiego popatrzał i już wiedział, o co chodzi. Jestem bardzo krótko przed emeryturą. Więc do tej emerytury muszę jeszcze dopracować. W przyszłym roku przechodzę na emeryturę, a pracuję jako ochroniarz, tak zwany cieć.
3: Nie chcę, żeby pan mi tutaj całe życie opowiadał, ale...
0: No bo tego nie będę opowiadał. Następne pytanie, proszę.
3: Jak długo był pan w kryzysie bez własnego lokum?
0: 2007. Kolega, znajomi, klatka. Schodowa. Później mówię, no nie, no nie dam rady, nie dam rady. Bez pracy, bez niczego, nie dam rady. Kraść nie umiem. Więc poszedłem na ogrzewalnię, później przeszedłem z ogrzewalni na noclegowy. I tak do chwili obecnej, dopóki nie znalazłem się tutaj, w tym miejscu, gdzie jestem. Na mieszkaniu treningowym. I jakbym w to wątpił, to bym w ogóle w to nie wchodził. A widzę, że po niektórych osobach już niektórzy mieszkania mają dawno. I inaczej bym do tego programu nie podszedł. Jakbym nie widział, że są z tego efekty.
3: Panie Arku, a pan jak długo bez własnego lokum?
4: Będzie czwarty rok. A jak sobie radziłem? No z początku były jakieś tam pieniądze, gdzieś coś w hotelu się spędzało później, no ale po rozstaniu z dziewczyną straciłem praktycznie wszystko i fundusze, więc no trafiłem na Małochowskiego. I próbowałem z początku pójść na ogrzewalnię, no ale skierowali mnie stamtąd tu na Małochowskiego. Pamiętam jeszcze pan opiekun, pan Stanisław, powiedział do mnie, żebym sobie szybko pracę znalazł, no żebym się nie przyzwyczajał. No i faktycznie po tygodniu czasu znalazłem sobie pracę w piekarni, no ale nie podobało mi się to, że cały czas nocne zmiany, więc rezygnowałem, no i różnie bywało. Różnych prac się chwytałem, aż w końcu mam teraz tą stabilną, no i też tak właśnie pomyślałem, czy iść w projekt, czy nie, no ale jednak w końcu się przekonałem, żeby właśnie pójść.
3: Jak pan na to patrzy?
4: Mam takie wrażenie, że będąc w projekcie, no zacznę już normalnie żyć. I wiem, że na pewno pójdę do przodu.
5: Tu jest mój pokoik. Mój pokoik jest najmniejszy. Proszę. No trochę jest bałagan. Naprawdę nie sprzątałyśmy przed pani przyjściem. I nie dlatego, nie przez brak

0: szacunku, tylko przez brak czasu.
1: Pokoik mały, ale...
0: Pokoik mały, ale tu jest bonus, tu jest balkon i proszę zobaczyć, jak jest ładnie. Jest głośno trochę na zewnątrz, ale... A, tu mamy bazylię. No, hodujemy roślinki. Tutaj mamy takie, żeby sobie usiąść. Dziewczyny mają duże pokoje, ale nie mają balkonu.
1: Czyli pani się trafiło? Czy pani wybierała z balkonem?
0: Ja byłam pierwsza i wybierałam. Więc wolałam malutki, ale z balkonem. Tak. I właśnie, i pani koordynator mówi tak, ale zawsze to ten najmniejszy, to jest dla tej ostatniej osoby, co dołącza do projektu. Ja mówię, ale ja chcę go, bo ma balkon. Się tyle rzeczy dzieje przy okazji tego mieszkania ze mną, że jakby to będzie takie fajne uwieńczenie tej całej drogi o Tudaro tak naprawdę, bo nie jest to prosta droga, bo właśnie i chodzi o moją rehabilitację i właśnie odbiór społeczny sytuacji, meandry zawiłości instytucji, jakie mamy, więc jest ciężko, ale myślę, że oprócz tego powrotu do zdrowia, to mieszkanie to jest też coś, na co bardzo bym chciała mieć swoje takie miejsce. O, tak bym to nazwała. Bo zastanawiam się, jaki mam tego odbiór, ale tak, takie swoje miejsce znowu.
2: Trafiając do tego projektu, osoby w kryzysie mają obowiązek złożyć wniosek o mieszkanie socjalne bądź mieszkanie do remontu. Te mieszkania, które są w zasobach gminy Wrocław. I okres oczekiwania na mieszkanie już takie własne, samodzielne, no to jest 2,5 do 3 lat. No takim przykładem bardzo konkretnym, prosto z ulicy do własnego mieszkania, to pan Adam, który po powrocie z zagranicy wrócił do Polski, no i znajdował się na ulicy przez jakiś czas. Potem trafił do schroniska w Szczodrem i tam był plakat mówiący o tym, że jest taki projekt. On się zgłosił do MOPS-u, MOPS go wysłał do naszej koordynatorki usamodzielnienia, przeszli rozmowę rekrutacyjną i trafił do mieszkania. W tym czasie podjął pracę, skończył też terapię, bo miał problem z alkoholem. No i po 3 latach się wyprowadził do mieszkania, które sam wyremontował z własnych pieniążków. A teraz jest chyba jedynym na razie, ja to mam nadzieję, że to jest dobry początek, który to mieszkanie wykupił.
3: Dzień dobry. To jest malutkie mieszkanie, obojętnie tam, tu.
1: Zaraz sobie siądziemy, tylko niech się rozejrze. Ale pan to sobie ładnie urządził.
3: Małe, ciasno, ale właśnie.
4: Pan Adam wita mnie ubrany w czarną, elegancką koszulę. Pokazuje mi 20-kilkumetrową kawalerkę. Mieszkanie jest wyremontowane i bardzo czyste. Na ścianach obrazy i zdjęcia. W witrynie szklanki, filiżanki, na półkach książki.
3: Przebywałem też i okresami już na ulicy. Korzystałem z brata Alberta we Wrocławiu wcześniej, kilka tygodni. Tak to w mojej życiu się toczyło ponad 20 lat.
1: 20 lat na ulicy?
3: Tak, bez adresu stałego. W 24 roku dostałem mieszkanie. Dzięki projektowi. Pomogli mi to znaleźć pracę, gdzie dopracowałem do wieku emerytalnego. Przeszłem ten cały etap. No i dostałem to mieszkanie takie, jakie mam.
1: A jak pan tutaj wszedł pierwszy raz, to ono, podejrzewam, nie wyglądało tak jak teraz. Ile pan na ten remont wydał?
3: No, gdybym to chciał w ten sposób liczyć, to tak, z umeblowaniem plus minus 50.
1: Miał pan?
3: No musiałem. Część miałem odłożone, część dokładałem, bo jak skończyłem, że tak powiem, z piciem, to zaczęło się odkładanie. Bo był cel w tym projekcie. Jest szansa dostać mieszkanie i to był też czynnik taki motywacyjny. Warto nie pić, warto w tym tkwić. I w końcu, tak jakby się zapaliło to zielone światełko na moją przeszłość, to się musi zmienić. No i pokazało się to światełko w tunelu, to się może zmienić. I się tego trzymałem.

0: To był też taki czynnik, który mi pomógł pokonać okres, jak to można nie pić, jak to można żyć. A można. Ja dzisiaj mam mieszkanie, mogłem pić. Wszystko można, każdemu wolno, ale ja po prostu nie chcę. A jestem na swoim.
1: Droga do domu. To był reportaż Magdy Skawińskiej. A słuchajcie państwo w radiowej jedynce Wieczoru z reportażem. Audycję przygotował Antoni Rokicki, realizuje Michał Daniluk. Zapraszam, Hanna Dołęgowska.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: W naszym studiu witam gości. Jest z nami Julia Wygnańska, prezeska Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska, terapeutka reintegracji społecznej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Jest też z nami Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, pedagogzka, warszawianka roku 2025. Dobry wieczór. Nie słyszymy się z panią...
4: Dobry wieczór, ach, dobry wieczór.
1: Ach, drobne opóźnienie. Wiem, że pracowała pani do późna, więc cieszę się, że poświęci nam pani czas i możemy tą drogą się usłyszeć i porozmawiać. Jest też z nami dr Adam Ploszka, prawnik z Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ale też ekspert do przeciwdziałania bezdomności przy RPO i Amnesty International. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: Poruszająca historia i mamy tutaj dwa ludzkie życiorysy, tak bardzo różne, sportretowane przez Magdę, czyli postać pana, któremu się udało, zawalczył o swoje życie, wychodząc z choroby alkoholowej, i kobietę, której życie zmieniło się przez zdarzenie, chorobę medyczną, czyli przez udar. Najczęściej, pani Julio, większość bezdomnych, wszystkie statystyki podają, że to są mężczyźni. No i jednak kojarzymy ludzi w kryzysie bezdomności jako osoby no, przede wszystkim chorujące ze względu na alkohol.
3: Rzeczywiście tak myślimy o ludziach z doświadczeniem bezdomności. W tym reportażu zastanawiam się nad częściami wspólnymi bohaterów. To były dwie osoby chore. Jedna osoba była chora w wyniku, powiedzmy, zdarzenia postrzeganego bardziej jako losowe, a druga w wyniku takich decyzji, które są postrzegane jako wybór. Tymczasem obie choroby są chorobami i wymagają leczenia i tak naprawdę równego traktowania w chorobie.
1: To od razu przejdę, zaatakuję, zapytam o choroby psychiczne, o problemy psychiczne, bo o tym się jeszcze rzadziej mówi, a coraz częściej mówimy w tak zwanym świecie normalnym, tak? Nie dziwi nas, że przyjaciel, mąż przyjaciółki, ktoś znajomy, ktoś w pracy, znana osoba cierpi na depresję, choruje i mierzy się ze skutkami tego. A co w przypadku, jak wielu jest takich ludzi, którzy są w kryzysie bezdomności przez różnego rodzaju zaburzenia psychiczne?
3: No właśnie, nie dziwi nas to w tak zwanej normalnej populacji. Dlaczego przykładamy inną miarę do osób z doświadczeniem bezdomności? Bezdomność to nie jest cecha człowieka, to jest sytuacja mieszkaniowa. I tak jak zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne występują w populacji całej, też dotyczy to osób z doświadczeniem bezdomności. Ja ubolewam nad tym, że większość z nas postrzega bezdomność jak główną taką chorobę, tak, osób z doświadczeniem bezdomności. Widzimy uzależnienie od substancji, tymczasem naprawdę pod spodem bardzo często są mniej i bardziej poważne zaburzenia psychiczne. W szczególności wśród osób, których według ministerialnego badania w Polsce jest bardzo dużo, czyli osób długotrwale doświadczających bezdomności. U nas prawie połowa wszystkich liczonych osób jako właśnie bezdomne deklaruje, że mierzy się z tym od 5 do od 20, bardzo, bardzo wiele lat. I samo przeżycie bezdomności, samo życie na ulicy, nawet w schronisku, w takich warunkach zbiorowego zakwaterowania, dostarcza ludziom tak trudne doświadczenia, które wywołują emocje, mogą wywoływać traumę. To są takie doświadczenia, które wymagają potem długotrwałego leczenia.
4: A ja bym nawet poszła o krok dalej, jeśli chodzi o kwestie tych zaburzeń psychicznych. Ja pamiętam to już po wiele lat temu, kiedy kiedyś w nocy po raz pierwszy w życiu pojechałam do ogrzewania.

0: przewalni. Takie miejsce, do którego wpuszczane są również osoby, które mają tam niewielką ilość alkoholu. I ja tam pojechałam, bo zajmowałam się moją pracą, a w mojej pracy w fundacji po drugie my działamy z młodzieżą doświadczającą bezdomności, z tą najmłodszą grupą ludzi dorosłych, ale jednak dopiero 18, 19, 20-letnich. I pojechałam do tej ogrzewalni, bo robiliśmy takie liczenie młodzieży. Szukaliśmy w Warszawie, jak wielu tych młodych ludzi jest w różnych miejscach, które kierują pomoc do osób w sytuacji bezdomności. Ja muszę się Państwu przyznać, że ja naprawdę byłam przekonana, że ja w tej ogrzewalni spotkam osoby bezdomne, które są pod wpływem alkoholu albo wyglądają na takie, które używają alkoholu. Gdzieś tam miałam też, to było ileś tam lat temu, taką kalkę w głowie, że tam będą alkoholicy. I mnie przeraziło i naprawdę człowiek, który prowadził, tam miał dyżur w tej ogrzewalni, podszedł do mnie, złapał mnie za rękę i mówi: niech pani nie płacze. A ja tam stanęłam, ja zobaczyłam tam chorych ludzi. Ja tam zobaczyłam ludzi, którzy zmagają się z problemami zdrowia psychicznego, którzy nie dostają właściwego leczenia i właściwej pomocy, którzy są w tej ogrzewalni, bo to jest jakby jedyna opcja w tej chwili dla nich. Trudno powiedzieć, czy można w tym przypadku mówić w ogóle o jakimkolwiek wyborze ze strony tych ludzi.
1: Pani Agnieszko, ja właśnie chciałam zapytać o młodych, bo tak jak powiedziałam, kiedyś te dane mówiły, że większość osób w kryzysie bezdomności to są mężczyźni, większość z problemami właśnie uzależnieniowymi, a teraz mówi się, że coraz więcej jest kobiet, ale też młodych ludzi. Czy pani to obserwuje?
0: Znaczy, ja w ogóle nie trzymałabym się jakoś bardzo, nie wiązałabym się jakoś bardzo z tymi danymi, które mamy, bo te liczby, które my mamy na temat problemu bezdomności,
1: no, rozbieżności są bardzo duże.
0: Bo tutaj... Ci, którzy liczą, czyli nawet Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, ma świadomość tego, że metodologia liczenia i prowadzenia tego badania nie jest właściwa. Pracujemy nad tym, żeby ona była lepsza, więc te liczby gdzieś tam nie odzwierciedlają prawdziwych problemów. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie, policzyć każdej osoby, zobaczyć każdą osobę. Ja mogę powiedzieć z perspektywy mojej organizacji. Ja widzę wzrost liczby ludzi młodych, ale też nie umiem do końca odpowiedzieć, czy to wiąże się z tym, że moja organizacja stała się bardziej rozpoznawalna i w związku z tym więcej tych ludzi do nas przychodzi, czy faktycznie jest to podyktowane tym, że wzrosła liczba ludzi młodych. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo nie przeprowadziliśmy takiego badania. Niemniej faktycznie w tej chwili do mojej organizacji przychodzi około 300 młodych ludzi. To, co na pewno widzę, jeśli chodzi o profil tych ludzi i o problemy, z którymi się mierzą, to o ile jeszcze kilka lat temu gdzieś tam na pierwszym miejscu rzeczywiście było uzależnienie, powtórzę, mówię ciągle o tych bardzo młodych ludziach, tak w tej chwili to uzależnienie nie jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu są zaburzenia psychiczne i to stało się ogromnym problemem. Ale te zaburzenia psychiczne, i to też właśnie widziałam w tej ogrzewalni, o której Państwu wspomniałam, widziałam też tam. I tam nie było lekarza. I tam nie było pomocy takiej adekwatnej. Tam była oferta, która jest o tym, no pozwolimy ci, czy nawet nie pozwolimy, bo to brzydko, pomożemy ci przetrwać tę noc. Tam nie było nic więcej i naprawdę było to przerażające, a ja w tej chwili widzę coraz więcej młodych ludzi, którzy doświadczają różnego rodzaju problemów zdrowia psychicznego. Pani wspomniała o depresji, ale to nie jest tylko depresja. To są wszystkie możliwe diagnozy, schizofrenia, HAT, zaburzenia osobowości różnego typu. Wszystkie możliwe diagnozy. Jeżeli ci młodzi ludzie dziś nie dostaną pomocy, oni później będą stali tam w tej ogrzewalni, właśnie, kompletnie bezradni i niezaopiekowani.
1: Pomoc, ponieważ działania pana doktora Adama Ploszki, naszego gościa, które dotyczą depenalizacji, jeśli chodzi o żebranie, też w sposób niesamowity są powiązane z problemami, z kryzysem bezdomności.
2: Zgadza się. Bardzo

0: Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za to otwartość właśnie na wspomnienie o tym temacie, ponieważ faktycznie dotarliśmy do takiego momentu w naszej rzeczywistości, że być może wreszcie dojdzie do depenalizacji żebractwa, czyli mówiąc bardzo prostym językiem, czy starając się być prostym językiem, bo jak prawnik, każdy prawnik mam z tym pewną trudność, czyli zniesiemy karanie za żebractwo i to, co ważne, osób zdolnych do pracy, mających środki na utrzymanie. I od tego chciałbym zacząć podkreślić, bo to jest postulat, który dzisiaj leży na stole przedłożony przez zespół parlamentarny spraw zakończenia bezdomności, który dostrzega, że kryminalizacja bezdomności, czyli karanie przez państwo różnych przejawów życia w przestrzeni publicznej przez osoby doświadczające bezdomności, nie prowadzi nas w kierunku zakończenia bezdomności, tylko prowadzi nas w odwrotnym kierunku, czyli utrzymania tego stanu. I mamy w szczególności jeden z takich przepisów, który zespół parlamentarny zdecydował się przeatakować i uznać, że być może najwyższy czas z nim zakończyć, czyli właśnie karanie za żebractwo osób zdolnych do pracy, mających środki na utrzymanie, czyli nie karanie, jakby dalej utrzymanie karania tego żebractwa, które nam się najczęściej nie podoba jako społeczeństwu, czyli żebractwa oszukańczego, z przemocą, wykorzystywania dzieci, żebractwa będącego elementem handlu ludźmi. To wszystko w założeniu ma pozostać. Natomiast stwierdzono w ramach tego zespołu i ten postulat się pojawił, że najwyższy czas skończyć z karaniem żebractwa tego właśnie podstawowego, ponieważ, i to też wybrzmiało teraz już w naszej rozmowie, bardzo trudno nam ocenić, kto jest tą osobą mającą środki na utrzymanie lub będącą zdolnych do pracy. No jeżeli chociażby z tej rozmowy wynika nam, że obraz osób w kryzysie bezdomności nie jest tak jasny i jednoznaczny, jak moglibyśmy sobie to wyobrazić, bazując na stereotypach, które są w naszych umysłach, bazujących na naszych doświadczeniach.
1: W tej rozmowie chcemy właśnie od tych stereotypów uciec.
0: Dokładnie. Jeżeli widzimy, że to doświadczenie bezdomności może mieć bardzo różne twarze i to twarze takie, które nie zawsze wyglądają właśnie w ten sposób stereotypowo, ale to są właśnie też osoby młode, są osoby z problemami zdrowia psychicznego, to karanie ich za to, że wyciągają rękę po pomoc do nas, której oczywiście my nie musimy tej pomocy udzielić, bo nikt nas do tego nie zmusza. Ale jeżeli w którymś momencie mamy w sobie ten gest, że chcemy pomóc tej osobie w ten sposób i ta osoba dalej jest za to karana, to jedyne, do czego to prowadzi, to do sytuacji, w której w pewnym momencie nie ponosząc, czy nie będąc w stanie uiścić grzywien, które są nakładane przez organy ścigania za tego typu praktykę, ta osoba trafia do zakładu karnego, co powoduje, że koszty, także finansowe, już nie mówię o społecznych, ale przede wszystkim finansowe, gdybyśmy to podsumowali, działania całego wymiaru sprawiedliwości nakierowanego na zwalczanie tej konkretnej formy przestępczości znacznie przewyższają te kwoty, które moglibyśmy przeznaczyć w znacznie lepszy sposób, czyli właśnie na pomoc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności.
2: I tu warto dodać, że już w kartach praw osób doświadczających bezdomności, przyjętych w tej chwili chyba przez dwa samorządy w Polsce, czyli Warszawę i Gdańsk, Łódź pracuje nad kartą, tam jest wprost napisane, że żebractwo powinno być traktowane jako sposób zdobywania środków na życie i nie powinno być, nie to, że penalizowane, nie powinno być z moralnego punktu widzenia oceniane. Jest to po prostu racjonalne dla osób w kryzysie bezdomności, często jedyny sposób zdobycia środków, które pozwolą im zabezpieczyć ich zupełnie podstawowe potrzeby życiowe. Także bardzo się cieszę, że jest szansa na zmianę zapisów.
1: Drogi panie,
3: ja bym też, wiecie państwo, rozróżniła coś takiego, bo my czasem błędnie możemy to żebractwo kojarzyć z taką roszczeniową postawą. A to są dwie różne rzeczy. Znaczy jakby inną rzeczą jest to, że ktoś prosi o pomoc, bo nie ma innej możliwości zdobycia jakiegoś, nie wiem, dobra typu jedzenia, bo nie zna tej drogi, bo nie potrafi, bo jest mu zbyt trudno, czy jest w takiej sytuacji, która uniemożliwia, nie wiem, podjęcie pracy, czy jakiejś innej aktywności życiowej. A czym innym jest sytuacja, w której osoba, bo myślę, że wielu ludzi w społeczeństwie nie ma na to zgody, leży, nic nie robi, dostaje różne narzędzia, tak, ma zapewniony dach nad głową, jest w jakimś programie, a nie rusza z miejsca i jej się wydaje, ja to czasem mam tak z młodzieżą i to jest też to coś, na czym polega nasza praca, że jej się należy. My staramy się uczyć tego,
1: Pani Agnieszko,
3: żeby jednak iść w to roszczenie i oczekiwanie, że mi będzie dane, ale w to, że ja będę pracował na rzecz poprawy.

0: ale nie łączyłabym tych dwóch rzeczy.
1: O to chciałam zapytać, ponieważ obie panie reprezentujecie fundację. Chciałam zapytać, jak w fundacji Po Drugie pracujecie z młodymi ludźmi? Czyli jak pani widzi, są najskuteczniejsze formy wsparcia poprzez pracę z młodymi ludźmi?
0: Znaczy, w ogóle praca z drugim człowiekiem polega na bardzo indywidualnej pracy z każdym człowiekiem. Czyli jakby nie ma czegoś takiego, że możemy sobie ustalić taki jeden katalog i on będzie dobry dla każdego. Ale ja mam takie motto, że łatwo jest człowieka skreślić, a trudno jest zaprosić go do pracy nad zmianą. I nasza praca z młodzieżą bazuje gdzieś na tej drugiej części, czyli na tym, w jaki sposób ja mam działać jako specjalista, jako pedagożka, jako, nie wiem, psycholog, prawda, pracownik socjalny i tak dalej, żeby ten człowiek zobaczył, że warto jest podjąć działania. I to jest proces bardzo trudny i trochę inny dla każdej osoby. Natomiast oczywiście po to, żeby w ogóle można było w jakiś proces wejść, to trzeba temu człowiekowi, i to jest nasza filozofia, zapewnić bazę. Czyli takie miejsce, które jest bezpieczne, w którym on może się wyspać, w którym on może się wykąpać i on może zjeść. Bo bez tego jakby trudno jest ruszyć z miejsca, tak? Trudno jest zacząć układać, budować swoje życie, poznawać jakieś dobre strony życia z pozycji ławki w parku. Więc my staramy się zaczynać od zakwaterowania. Powiedziałam, staramy się, ponieważ mamy ograniczoną liczbę miejsc, a bardzo dużo młodzieży się do nas zgłasza. Więc staramy się zaczynać od zakwaterowania, zabezpieczenia podstawowych potrzeb, poznania tego człowieka i zaproszenia go do zmiany.
1: A właśnie, pani Julia jest terapeutką reintegracji, Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska. Łączę te dwa elementy, czy słusznie?
2: Słusznie, tak. My pracujemy taką metodą, która no, gdzieś tam w różnych miejscach na świecie się sprawdziła, jest popularna, uznana za super efektywną. W Polsce ileś takich programów jest. To jest program Najpierw Mieszkanie. My to trochę dostosowaliśmy do polskiego kontekstu i pracujemy według wartości Najpierw Mieszkanie. To jest 6 takich kierunkowych wartości, które w naszej pracy jeden na jeden, właśnie podczas terapii, pracy z osobami z doświadczeniem bezdomności, które są w mieszkaniach, tak jak mówiła Agnieszka, mają tą bazę. Te wartości pomagają nam podejmować decyzje, w którą stronę osobie poszerzać świadomość po to, żeby ona mogła podejmować mądre decyzje. Zdecydowanie nie oceniamy, czy ktoś ma możliwości, czy mu się chce, czy jest roszczeniowy, czy nie. Żebrze z jakiego powodu, tego bardzo unikamy. To nie jest nasza ocena do zrobienia. Patrzymy na to, co jest, i próbujemy pomóc osobie zrozumieć, z czego jej decyzje i działania wynikają, i zobaczyć, jak mogłaby je zmienić. I tutaj no, właśnie tak, to jest dla nas super ważne, żeby nie oceniać. Jeśli chodzi o tą bazę, to my jesteśmy przekonani, że człowiek, żeby, zwłaszcza żeby językiem Agnieszki podjąć trudną pracę nad zmianą, musi mieć bazę w postaci mieszkania, jednak takiego, w którym sam decyduje o tym, co się dzieje, tak? Jeżeli nie chce mieszkać z innym lokatorem z programu, to mieszka sam. Jeżeli jest na takim etapie używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, że jednak ich używa, nadal ta baza jest dla niego dostępna, tak? To różni nasz program od wielu innych programów. Pracujemy metodą redukcji szkód, staramy się pokazywać osobom konsekwencje tego, że używają, jak używają, podpowiadać, jak mogą zmienić substancje, pokazywać, jakie znaczenie, jaką zmianę może prowadzić w ich życiu terapia albo farmakoterapia. Także raczej z tej perspektywy, i dbamy o to, żeby mieszkanie, w którym są, było ich prawem. Tak, to znaczy, jeżeli nie mają na czynsz, możemy dofinansować dzięki temu, że mamy taki projekt finansowany przez Komisję Europejską, Solasi, w Europie Centralnej, realizowany przez organizacje z Czech, Polski, Rumunii, Bułgarii i Węgier.
1: Panie Adamie, słowo od pana.
3: Tak, wydaje mi się, że to, co jest wspólne w tych obydwu wypowiedziach i Julii, i Agnieszki, to kwestia podmiotowości osób w kryzysie bezdomności. I to chciałbym właśnie mocno na to zwrócić uwagę, bo zapominamy często o tym, że nasza konstytucja, także w rozmowie o doświadczeniu bezdomności, jednak wspomina o tym, że godność przysługuje każdemu. Nie definiuje, nie

wartościuje, czy to jest osoba z wyższym wykształceniem, niższym wykształceniem, czy to osoba z trudnościami, z chorobami, czy innymi rzeczami. Co więcej, zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny i kładzie obowiązek na to, żeby władze publiczne gwarantowały i przestrzegały godność każdego, czyli także osoby w kryzysie bezdomności. I było jakieś takie bardzo ciekawe orzeczenie

0: obowiązek na władze publiczne przeciwdziałania bezdomności. Czyli to nie jest dobra wola władz publicznych, tylko w artykule 75 mamy wprost wspomniane zwalczanie bezdomności jako jeden z obowiązków władzy publicznej. Więc z tego miejsca można zaapelować do władzy publicznej o to, by temu zagadnieniu, które pozostaje na peryferiach zwykle działań w obszarze władz publicznych, przyznać dużo większy priorytet.
1: Do czego okazją może być podpisanie 20 lat temu zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej?
0: Na której ratyfikację wciąż czekamy i
1: apelujemy.
0: Apelować o to.
2: Myślę, że powinniśmy szerzej otwierać oczy, nie patrzeć stereotypowo, może nie tak bardzo krytycznie. Życzę Państwu bardzo dużo dobrej energii, przychylności władz, pieniędzy, bo fundacje tego potrzebują na swoje działania. A naszymi gośćmi dziś byli Agnieszka Sikora, dr Adam Ploszka i Julia Wygnańska. Bardzo Państwu dziękujemy, bo mam nadzieję, że do tematu będziemy wracać, bo to jest temat, który przez wiele lat był zamiatany. Często jest tak, że odwracamy głowę, a to chyba nie o to chodzi. Hanna Dołęgowska, Antoni Rokicki i Michał Daniluk. Dobranoc.
1: Bardzo dziękujemy. Dobranoc.
0: Dobranoc.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Trwa odprawa w komisariacie. Inspektor Harbinder Kaul przypomina uczestników zjazdu. Posłuchajmy 9 fragmentu kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca. Czyta Bartosz Głowacki.
2: Wśród przybyłych na zjazd, kontynuuje Harbinder, byli Chris Foster, Isabel Istar oraz Henry Stipp. Skwapliwie wyświetla ich zdjęcia. Chris Foster. Wcześniej Cassie napomknęła oschłym tonem. W szkole pisało się Chris przez CH. Wokalista zespołu The Cubes. Aktorka Isabel Istar występuje obecnie w serialu na Channel 4 jako wenecka kurtyzana. Henry Stipp, poseł do Izby Gmin, z ramienia laburzystów. W pokoju operacyjnym słychać stłumione okrzyki. Sami widzicie, mówi Harbinder, prasa się zainteresuje. Ci ludzie na szkolnym zjeździe? Kim nie kryje zdziwienia? Banda pajaców. To taka szkoła, rzuca Jake. Jake idzie na sekcję zwłok. Trzymaj się, Anton, słychać okrzyk. Nie jestem mięczakiem, pada dumna odpowiedź. Próbując zinterpretować tę wymianę zdań, Harbinder spogląda przez szklaną ścianę i widzi przechodzącą Cassie. Bez zastanowienia wzywa ją do pokoju. Czas zebrać więcej ogólnych informacji. No, zdaje się, że ktoś powiedział do Jake'a Anton, o co chodzi? To ksywka, odpowiada z uśmiechem Cassie. Tu się roi od ksywek. Jake pochodzi z Newcastle i jest dość niski, więc początkowo nazywaliśmy go Anton Deck. Teraz skracamy do Anton. Harbinder zastanawia się, czy zapytać, jakie przezwisko nadali Cassie, ale nie musi pytać. Na mnie mówią smoothie, bo kiedyś piłam te napoje bez opamiętania. Na Kim blondie, bo miała blond włosy. Proste skojarzenia. Kim farbuje teraz włosy na kolor wozu strażackiego. Zbliża się do 50, a może już ją przekroczyła, jak sądzi Harbinder. Długo pracujesz z Kim? Pyta. Długo, ona jest świetna. Była dla mnie bardzo miła, kiedy tu zaczynałam i jest dobrą detektyw. A poza tym zna wszystkie najlepsze kanapkarnie. Jest urodzoną Londynką. Cassie też, o ile Harbinder wie, ale domyśla się, że ta inaczej rozumie to określenie. Gdyby były postaciami z filmu Disneya, Cassie występowałaby w roli Mary Poppins, a Kim w roli

0: Miniarza.
1: Bartosz Głowacki przeczytał 9 fragment kryminału Eli Gryfis, Skwer krwawiącego serca, w tłumaczeniu Marii Olejniczak Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
4: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
3: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
4: Relacje, analizy i komentarze.
3: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
4: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
3: Filip Jastrzębski
4: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Cztery minuty po północy. Paweł Zieliński. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Państwa Grupy Wyszehradzkiej chcą ponownie wspólnie przygotowywać się do najważniejszych negocjacji w Unii Europejskiej, a chodzi przede wszystkim o rozmowy dotyczące nowego budżetu wspólnoty, polityki energetycznej, migracyjnej i rolnej. Takie ustalenia zapadły podczas szczytu premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier pod Budapesztem.
1: Premier Donald Tusk przekonywał, że współpraca regionu może zwiększyć jego znaczenie w Europie.
2: Wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg.
1: Od lipca przewodnictwo w grupie obejmie Słowacja. Premier Robert Fico zapowiedział, że jednym z głównych celów będzie przywrócenie regularnych konsultacji przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Dlatego chcemy organizować spotkanie koordynacyjne przed każdym szczytem Unii Europejskiej w przyszłym roku. Przywódcy podkreślali, że chcą wrócić do modelu współpracy, który przed laty pozwalał państwom regionu skuteczniej zabiegać o wspólne interesy w Brukseli. Jan Olencki, Polskie Radio, Budapeszt.
0: Premier Ukrainy Julia Sfyrydenko będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku do Polski. Nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Tę decyzję krytykuje wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla, że Zełenski miał być współgospodarzem szczytu.
3: Między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję.
0: Napięcie między Kijowem a Warszawą wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro w Gdańsku. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonała badania poza kolejnością. Takie informacje ujawnił portal Zero. Polityk miała być przyjęta do szpitala dzięki znajomości osoby pracującej w placówce po 3 tygodniach, podczas gdy normalny czas oczekiwania na taką procedurę to 23 miesiące. Do badania doszło w lutym ubiegłego roku.
4: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce.
0: Tak mówiła w Radiu Katowice posłanka Pępek, jednak na nieprawidłowości wskazuje starostwo powiatowe w Żywcu, które prowadzi tamtejszy szpital.
5: Dyrekcja szpitala stwierdziła nieprawidłowości i skierowała do pani poseł oficjalne pismo w tej sprawie, które niestety pozostało bez reakcji. Podkreślamy, że świadczenie będące przedmiotem tej sytuacji nie zostało rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Mówił przedstawiciel samorządu Dariusz Szatanik. Sprawę będzie wyjaśniała partia. W przyszłym tygodniu Małgorzata Pępek ma tłumaczyć się przed klubem Koalicji Obywatelskiej.
6: To są aktualności jedynki.
0: Uniwersytety Jagielloński i Warszawski najlepszymi uczelniami publicznymi w Polsce. Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Znamy wyniki najnowszego rankingu szkół wyższych Perspektywy.
7: Ranking bierze pod uwagę 30 różnych kryteriów, w tym m.in. badania naukowe oraz opinie absolwentów po ukończeniu studiów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek powiedział, że choć stanowi on drogowskaz dla przyszłych studentów, to też motywuje same uczelnie do lepszego kształcenia.
8: Przykłady są jednoznaczne, choćby moja alma mater, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który w ciągu ostatnich 2 lat awansował o 11 pozycji.
7: Najlepszą uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego, a zawodową Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Obrońcy zwierząt domagają się wprowadzenia w Unii Europejskiej obiecanego zakazu chowu klatkowego. Stop klatkom teraz. Dość czekania. Między innymi pod takimi hasłami protestowali wczoraj przed polskim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie.
9: Był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W zeszłym roku musi się coś zadziać. Słyszymy tylko deklaracje, obietnice, że coś będzie wdrażane.
10: Nasza zwłoka i cierpienie! Nasza zwłoka i cierpienie!
0: Zakaz chowu klatkowego miał być wprowadzony w Unii Europejskiej z początkiem przyszłego roku, ale przepisów jak na razie nie ma. A w aktualnościach jeszcze informacja z ostatniej chwili to ewakuacja.

0: Ewakuacja Komisariatu Policji w Iławie w związku z paczką z niebezpieczną substancją. Do komendy przy ulicy Wiejskiej zgłosiła się kobieta chcąca oddać podejrzaną paczkę, której nie zamawiała. Przyjął ją jeden z funkcjonariuszy, a z tego pakunku wydobyła się jakaś substancja. Do Iławy z Olsztyna jedzie specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Do rana będzie pogodnie, z temperaturą od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, po 14 na południu i nad morzem. Dzień też pogodny, z temperaturą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, aż po 30 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9,5 minuty po północy. Dziś jest środa, 24 czerwca. To 175 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:14. Zajdzie o 21:00. Jeden czas na małe kalendarium. 214 lat temu wielka armia, licząca około 500 000 żołnierzy pod wodzą Napoleona Bonapartego, rozpoczęła inwazję na Rosję. Atak zakończył się 25 grudnia klęską Napoleona. 188 lat temu w Krakowie urodził się Jan Matejko. 100 lat temu papież Pius IX mianował Augusta Chlonda arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. 50 lat temu w transmitowanym przez radio i telewizję wystąpieniu sejmowym premier Piotr Jaroszewicz poinformował o podwyżkach cen detalicznych i to wywołało falę strajków i protestów robotniczych. 21 lat temu we Lwowie z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki uroczyście otwarto odbudowany cmentarz obrońców Lwowa. Imieniny obchodzą dziś Danuta, Emilia, Jan, Janina, Janusz i Wilhelm. Najlepsze życzenia składa Radiowa Jedynka.
1: Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
3: Wiki Gabor.
2: Halina Mlynkowa. Warius Manx i Kasia Stankiewicz.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
4: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Sobota, 27 czerwca. Radom.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
4: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dzień dobry Państwu. No już. Już jesteśmy za tym momentem, za tą górką. Już wyżej się nie da, albo dłużej się nie da. Czyli ten pik, taki dwa razy w roku dostępny, czyli albo najdłuższy, albo najkrótszy dzień. No to teraz będziemy gonili do najkrótszego. Świetna perspektywa, nie ma co. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. No ale mamy 24 czerwca. To jest środa. Proszę Państwa, pojutrze jest koniec roku szkolnego. Dzieci dostaną świadectwa. Za świadectwa z czerwonym paskiem. Nie wiem, czy w końcu będą te darmowe lody, czy nie będą. Się zrobiła afera. Ale dziś mamy dzień przytulania. Jutro będzie dzień marynarza. Dzień zapobiegania narkomanii 26. Rozdanie świadectw. Dzień szwagra. No, kolejna okazja, żeby spożyć napoje rozweselające. Dzień kalendarza świąt nietypowych będzie 28. 29. Dzień ratownika WOPR. No, to ja rozumiem. Wakacje się już zaczną, żeby się ktoś nie potopił. I Międzynarodowy Dzień Planetoid będzie we wtorek 30 czerwca i czerwiec przejdzie do historii. Jak ja chodziłem do szkoły, ja wiem, że Państwo, szczególnie młodzi, nie lubią tych, jak ja byłem młody albo jak ja chodziłem do szkoły, to nie było tak, że w piątek, tylko po prostu w ostatnim dniu miesiąca, czyli 30 czerwca się dostawało świadectwo, a nie tam w jakieś piątki. A to jak tam zostaje 8 dni, a w ogóle to świadectwo wystawiamy, znaczy te oceny wystawiamy 16 i potem wszyscy bimbają 10 dni. Wszystko jest kompletnie bez sensu. I tutaj pani minister edukacji, myślałem, że coś z tym zrobi. W ogóle w czerwcu nie ma nauki. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ostatnie sprawdziany to się wydarzyły pod koniec maja, potem jeszcze jakieś takie podciąganki, ale generalnie wszyscy już mają to w nosie. I przyznam, że tutaj taki mam komplemencik dla pani Iwony i pani Basi z Kolorowego Motyla, gdzie mój syn chodzi na dodatkową matematykę. Ja się nie przyglądałem tej rozpisce, znaczy opłat, bo ja to po opłatach widzę, że jak trzeba zapłacić tyle, a to zajęć w tym miesiącu tyle. No i jak już przyszedł moment zapłaty za czerwiec, patrzę, a tam jest tylko za jedne zajęcie. Jak popatrzyłem w kalendarz, no to już wiedziałem, że dziewczyny są sensowne, no że wiadomo, że tam po

Bożym Ciele ten piątek, to w ogóle nie miało sensu. Zrobiły tydzień później ostatnie zajęcia, a tydzień przed rozdaniem świadectw to już nikt się nie wygłupiał i nie wyciągały na siłę kasy. Tylko jedne zajęcia, gdzie pewnie można raczej zrobić pożegnanie i fajne podsumowanie. Ale są takie nam miejsca, płacić do ostatniej chwili. Już nikt nie chodzi, ale płacić, bo mimo że te zajęcia są fikcją. Dodatkowy angielski. To filmy oglądają. Co ja nie wiem. Powinni się państwo wstydzić. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. Mówiłem? Chyba mówiłem. Że 247 usłyszenie mówiłem? A nie mówiłem. Że 24 czerwca mówiłem? Mówiłem. Że już jesteśmy po piku? Też mówiłem. I że będę mniej mówił i będziemy więcej grali w ogóle w odcinkach wakacyjnych. Mniej napineczki. To też dzisiaj 4,5 tematu tylko do potrącenia. Nowa piosenka Dawida Podsiadło. No miesiąc poczekałem. Wszyscy już się nagrali. I ja jakoś tak za Dawidem nie podążam bardzo intensywnie, ale ta piosenka jest właśnie chyba taką, jaka mi sprawiła największą przyjemność, jaką mogłem od Dawida dostać. Ja tych piosenek typu małomiasteczkowy to nie cierpiałem. Natomiast tak, to na błysk z fajnym tekstem i z takimi klawiszami trochę od Daniela Bluma, czyli retro. Dla mnie spoko. Marcin Kopka, Sobestą, @polskieradio.pl. To jest adres mailowy. Marta już swój pensjonat otworzyła na 150 fajerek. Pani Magda mnie zainspirowała pewną piosenką, która dzisiaj się pojawi. No właśnie, co dzisiaj? A to po piosence. 1984 rok. Zespół ważny dla mnie. W 83 była płyta True. Dwa największe przeboje z Panem Obale to było Gold i True, ale w 84 była płyta Parade. Tam było Only When You Leave, niedawno to graliśmy, ale jest też I Fly For You, które państwo już słyszą. Historia o dziewczynie, która staje przed sądem, no ale on jej obiecuje, że wyciągnie ją z tych kłopotów i to się udaje, a teledysk to pięknie pokazuje. Teledysk nakręcony w Nowym Orleanie. Mimo, że spandowale z Nowego Orleanu nie są. To 8-4. Super.

Tym bardziej, że niedawno były różne okazje, jeśli chodzi o Osmondobale, bo można było Bodyguarda obejrzeć znowu w telewizji, bo Tony Hadley miał urodziny. No więc czemu nie I Fly For You? Tym bardziej, że to nie jest taka piosenka grana w oczywisty sposób i taki oczywisty wybór na liście Spandobale. No to wszyscy powiedzą True albo Gold, ale już dalej to już nie będzie tak łatwo. Zostańmy w 1984 roku, proszę Państwa, bo jeśli chodzi o I Fly For You, to był czwarty singiel grupy Spandobale z tej płyty, a teraz też z 1984 roku z płyty Alf będzie drugi singiel w wykonaniu Alison Moyet. Ale ten sam rok, bardzo dobry rok dla muzyki, All Cried Out.

To pochrupkowywanie to kabelek, bo państwo wiedzą, że jestem w swoim ulubionym miejscu, ale jestem w swoim ulubionym miejscu. Mam takie wrażenie z audycją, może nie ostatni raz w wakacje, ale to się chyba może zdarzać coraz rzadziej, bo raczej latem to my się nie dogadamy. Więc mieszczuchy albo na swoim, znaczy miejscowi na swoim biznesie. Więc wiadomo, że trzeba zarobić. A jak ktoś tutaj pomieszkuje dla przyjemności, to wtedy, kiedy turyści tu przyjeżdżają, to ja trochę rzadziej zaglądam. I nie mam nic przeciwko temu, że są turyści, bo potem dzięki nim mamy różne możliwości inwestycyjne i się różne fajne rzeczy wydarzają. Jeszcze pociągi się nie mijają między Piechowicami a Szklarską Górną, ale będą. Dobrze, proszę państwa, ja myślałem, że to jest stara piosenka, a to Guzik z pętelką. Milki, taki utwór z cyklu No lody na patyku. I ja myślę, że ponieważ mamy wakacje, niebo, znaczy gwiazdy na niebie, takie gołym okiem widoczne, to możemy takie dwie piosenki z cyklu Lody na patyku i gwiazdy sobie ładnie połączyć.

Studio do piosenek znalezionych, to muzyka nocą. Proszę Państwa, temat pierwszy, taki jeszcze bardzo niezobowiązujący, bo to idą wakacje, więc jesteśmy tymi wydatkami różnymi mocno przygnieceni. No to gdzie tutaj przeoszczędzić? Może na streamingu. Tym bardziej, że streamingi znowu podrożały. Nie wiem, czy Państwo zauważyli. Ten najpopularniejszy obrazkowy na N, tam w tej wersji premium, no to tam dołożyli. Ale też ten muzyczny najpopularniejszy też podrożał. I tak, gdzieś Państwo nie spojrzą, to trochę więcej to kosztuje. I ten obrazkowy na N, to przyznam, że

rozsądku utrzymuję, bo nie za dużo z niego oglądam. Zupełnie innego więcej oglądam. Natomiast no, jeśli można to powygaszać, to chociażby na miesiąc. Oni bardzo często, jak się już anuluje subskrypcję, to wysyłają tam takiego rozpaczliwego maila czy SMS-a, ale czy na pewno? A może chcesz się zastanowić? Ja tak kiedyś, jak jeszcze wysyłałem CV dawno temu, to w takim tam miejscu, gdzie fajne są kreatory CV, to ja nie chciałem im tyle płacić, więc tam niby tak, ale jednak nie. I oni wtedy, a może jednak cię przekonamy? I potem się okazywało, że ta cena tam no tak znacząco leciała w dół. Także czasem warto się pohandryczyć. Dobrze. Łowcy gwiazd Cleo, Milki, Just the Way You Are. Tu biuro piosenek znalezionych, muzyka nocą. Także z tym streamingiem to bym tak wyoszczędził. Zastanowił się, czy na pewno nam to jest latem potrzebne. No a jak potrzebne, no to nic się nie da zrobić. Nie ma takiego niestety miejsca, że my na przykład płacilibyśmy 200 zł miesięcznie i tam byśmy sobie korzystali do któregoś momentu, ażby nam na przykład ta maszyna powiedziała, a nie no, panie Marcinie, to już za dużo. Nie, trzeba było jakoś to policzyć w godzinach. A nie wiem, czy to ma sens. Albo takie jedno miejsce, że tam płacimy 200 zł i mamy wszystko. I to by wychodziło taniej niż kupić osobno ten. Niedużo taniej, ale żeby choćby jeden płatnik był. Też nikt nie wymyślił, bo oni się nie chcą dogadać. No i to chyba z tym cały ambaras. Proszę państwa, w tej godzinie jedna piosenka, bo jeszcze nie powiedziałem, co nas dzisiaj czeka. Jedna piosenka, w drugiej godzinie druga piosenka, które dla mnie łączą się w jeden bardzo fajny czas i to już za moment. Będzie oczywiście tryptykowo i w godzinie trzeciej to tak dosyć zdrowo sobie pozwolę poszaleć, bo będzie pełnowymiarowy tryptyk, będzie półtryptyk. Zresztą tych półtryptyków to jeszcze będziemy mieli też takie maźnięcie w godzinie drugiej i będzie też klub płyty od pana z wąsem. A teraz Billy Joel. Dla mnie to są czasy listy przebojów Radia Gdańsk. The River of Dreams. No bo Billy Joel to mi się to z tym Uptown Girl najbardziej kojarzył. Ewentualnie z tą ckliwą balladą. A jak on z tym River of Dreams w latach 90. to tak trochę nie było wiadomo, co z tym zrobić.

Piosenka fajna. Trochę stacji radiowe już sobie odpuściły, więc ja nie mam takiego bólu serca, że to zgrane na wiór. The River of Dreams. Pan z wąsem tym razem zainspirował mnie Ireną Woźniacką. Ja nie wiedziałem, że w ogóle istniała płyta długogrająca. Ten motyw, który tam się pojawia, to i owszem tak. Natomiast, że to Irena Woźniacka, że to Ryszard Poznakowski, to już nie bardzo. Także dobre winyle z Polski, słuchajmy polskiej muzyki. Jiggle Jiggle będzie pierwsza, o pierwszej wiadomości, potem informacje dla tych, co na morzu. No i po pierwszej, po tych wszystkich rzeczach obowiązkowych odpalamy godzinkę drugą naszego nocnego usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ewakuacja komisariatu policji w Iławie. Do komendy przy ulicy Wiejskiej zgłosiła się kobieta z podejrzaną paczką. Przyjął ją jeden z funkcjonariuszy, relacjonuje młodsza aspirant Anna Sznarkowska z iławskiej policji.
3: W trakcie przemieszczania i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia tej paczki i wydobycia się na zewnątrz jakiejś substancji, która zraniła policjanta w twarz. Oczywiście na miejsce została wezwana karetka pogotowia, aby udzielić funkcjonariuszowi pierwszej pomocy oraz na miejsce zjawiła się straż pożarna. Czekamy na policyjnych pirotechników, by dokładnie sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie.
2: Do Iławy z Olsztyna przyjechała także specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej opowiedzieli się za utrzymaniem współpracy w dotychczasowym formacie. Państwa grupy chcą ponownie wspólnie przygotowywać się do najważniejszych negocjacji w Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o rozmowy dotyczące nowego budżetu wspólnoty polityki energetycznej, migracyjnej i rolnej. Premier Słowacji Robert Fico podkreślał, że wśród uczestników panuje zgoda co do zachowania obecnego kształtu grupy. Przeważa pogląd, że V4 powinno pozostać w takiej formie, w jakiej funkcjonuje obecnie. Wszyscy wspólnie chcemy wspierać format V4+ i zapraszać do ważnych debat tych przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy mogą odegrać istotną rolę w omawianych kwestiach. Jest propozycja, abyśmy możliwie szybko spotkali się w formule V4+ z nową prezydencją Unii Europejskiej. Jednocześnie przywódcy Polski, Węgier, Czech i Słowacji zgodzili się co do zapraszania do rozmów innych partnerów. Premier Ukrainy Julia Świrydenko będzie uczestniczyć w międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Na spotkaniu nie pojawi się prezydent Wołodymyr Zełenski. Jego nieobecność oznacza dalszą eskalację napięć na linii Kijów-Warszawa, uważa profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu w Kielcach.
4: No oczywiście możemy tutaj próbować odnieść się do polityki wewnętrznej poszczególnych państw, tego co ugrał prezydent Zełenski w Ukrainie i tego co osiągnął prezydent Karol Nawrocki w Polsce, ale tak naprawdę ranga tych relacji i przyszłość naszych relacji, także w aspekcie gospodarczym, który przecież jest niezwykle ważny i co wielu polityków niezależnie od proweniencji podkreśla, no tutaj pojawia się duży znak zapytania.
2: Napięcia między Kijowem a Warszawą utrzymują się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie zbliżającej się do Polski fali upału. Służby są w pełnej gotowości. Gorące powietrze zacznie od dziś napływać od zachodu. Od czwartku do soboty termometry pokażą powyżej 30 stopni, lokalnie powyżej 40, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o podstawowych zasadach radzenia sobie z upałem. Należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a na zewnątrz nosić nakrycie głowy i lekką przewiewną odzież, a także stosować kremy z filtrem UV. Pod żadnym

0: Tym pozorem nie należy zostawiać dzieci i zwierząt samych w samochodzie. Należy również pamiętać o piciu dużych ilości niegazowanej wody, aby uniknąć odwodnienia organizmu. W całych Niemczech stanęły pociągi. Powodem paraliżu jest awaria systemu łączności między maszynistami a dyżurnymi ruchu.
1: Pociągi zaczęły stawać po godzinie 22. Deutsche Bahn początkowo publikowała komunikaty dotyczące poszczególnych landów, m.in. Bawarii i Nadrenii Północnej Westfalii, ale pasażerowie informują o składach stojących w całym kraju. Nie jeżdżą zarówno pociągi dalekobieżne, jak i regionalne. Stanęły nawet wagony S-Bahn. Firma kolejowa przekazała, że nie działa GSMR, system do rozmów między załogami kabinowymi Deutsche Bahn, a kierującymi ruchem kolejowym. Dlatego dla bezpieczeństwa pociągi miały stanąć po dotarciu do najbliższej stacji, choć pasażerowie w social mediach pokazują także wagony unieruchomione daleko od dworców i innych zabudowań. Kolej nie podaje na razie ani możliwej przyczyny awarii informatycznej, ani planowanego czasu usunięcia usterki. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Środa będzie słoneczna z temperaturą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej nad morzem, 20 stopni. Od czwartku do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego tam temperatura może przekroczyć 40 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Płytka Zatoka Niżowa znad Szwecji i Bałtyku powoli pogłębia się i przemieszcza na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1, miejscami 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, miejscami 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 3, później okresami 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, na północy okresami 6 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, na północy w porywach 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W lecie z radiem aktor Janusz Habior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00.
4: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: To jest biuro piosenek znalezionych, to jest Muzyka nocą. Dzisiaj się sprężam i z tym gadaniem tak oszczędniej. A jesteśmy tutaj z Państwem oczywiście w naszym ulubionym miejscu, czyli w Jedynce w Polskim Radiu. Kolejne wiadomości będą o drugiej. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Kajetan Tłokowski i Marcin Sobesto. Dawno tej piosenki nie było.

No bo to raczej na zakończenie, a nie na rozpoczęcie i to godziny tej, godziny drugiej. Chciałbym, żeby ktoś z Państwa zapytał, co tak pachnie, panie Marcinie. No jeszcze pachną. Co to jest? Gdyby Państwo mieli ochotę, to proszę napisać. Ten pan, który ma dwóch znajomych i takie po prostu bzdury wypisuje na naszym portalu. Szanowny panie, który zupełnie inaczej się nazywasz,

wiem, co panu powiedzieć. Trzeba by chyba do lekarza iść. Tam za granicą chyba jeszcze lepiej leczą niż w Polsce. To może oni panu pomogą. W każdym razie już Klarysa postanowiła zrobić z panem porządek, także życzymy zdrowia. No właśnie, grałem Billy Joela, proszę państwa, w godzinie pierwszej. No i jaka piosenka mi pasuje i czasowo, i też taką trochę takim dylematem, że jak to, że mamy lata 90. I on nagrywa piosenkę, że to coś nie gra, zagrało wszystko. Mamy 2026 rok i on kolejną płytę długogrającą wydał, więc w latach 90. w ogóle, że myśmy się nad tym, znaczy ja się nad tym na pewno zastanawiałem, to chyba bez sensu. Paul McCartney. Pamiętają państwo końcówkę lat 90., jak on to Hope of Deliverance wyśpiewał?

No tak, to już wiadomo. Pani Rogata była pierwsza. Truskawki. Długo te truskawki w tym roku. Ale nie miałem za wielu okazji, żeby trafić na takie. Wiedzą państwo, że one trafiają na język i jest od razu słodycz. Takie ultra słodkie. To takie mi się nie trafiły w tym roku. No dobra. Jesteśmy już trzy tygodnie po festiwalu w Opolu, prawda? Ja tak nie za dużo o tym festiwalu w Opolu powiedziałem, ale dzisiaj tak delikatnie. Ja myślę, że my sobie w lipcu możemy trochę z tych różnych festiwali pograć. Zespół 21 gram. Myślałem, że oni w tych debiutach to wygrają, nie wygrali. No tam dostali od stowarzyszenia.

Nagrodę pieniężną, całkiem spoko, te 20 tysięcy, to ja bym też dobrze zagospodarował. Ale wydaje mi się, że zasługują na więcej. Nie idzie to spektakularnie im. To nie jest taka kariera, że pojawili się, błysnęli i świat w ogóle stanął w miejscu, tak jak no prawie tak było i jak moja Chwalińska w Paryżu tam. Wiadomo, co się wydarzyło. To z tym zespołem 21 gram to tak nie za bardzo. Dla mnie ten moment taki, że oni się dali zauważyć, to oczywiście piosenka Tu i Teraz. I ten moment zauważenia będzie za chwilę, ale też ten moment chyba najbardziej współczesny, może tak miało być, dołożę i to taki tryptyk bez tryptyku.

21 gram tu i teraz oraz może tak miało być. I nie wiem, czy to tylko ja mam takie skojarzenie, bo jak myślę o grupie 21 gram, to od razu też przywołuję w myślach zespół, no właśnie miało tej piosenki dzisiaj nie być, ale chyba ją zagram. Kuba i Kuba, pamiętają państwo? To są z zachodniopomorskiego koledzy i im też tak idzie, powiedziałbym, no nie tak jak Dawidowi Podsiadło poszło na przykład. To jednak jest taka cięższa praca i to jest, powiedziałbym, taka rzecz rzemieślnicza i takie wykuwanie, kropla drąży skałę. Ale oby chłopacy mieli się jak najlepiej, bo oby więcej takiej muzyki ładnej, niekoniecznie nastawionej na taniość i lekkość, ale z drugiej strony nie odrzucającej. Stop, to jest taka piosenka sprzed 2 lat, która, no przynajmniej moim zdaniem, sprawiła, że oni zostali zauważeni, i takie fajne, proste wideo ze studia nagraniowego.

No, to tak nieprogramowo Kuba i Kuba stop, a z cyklu jeszcze więcej polskiej muzyki najpierw będzie Klimt, czyli Antoni z 2008 roku, a Antoniego połączę z piosenką, która ma miesiąc z małym haczykiem i mam wrażenie, że ona tak trochę nam uciekła, czyli solowa Natalia Grosiak.

Natalia Grosiak, Czule mówię, to biuro piosenek znalezionych, Muzyka nocą. W temacie drugim to mam takie trochę zwierzenia z cyklu Zwierzenia Ryśka jedzie pociąg z daleka. Nie, nie. Praca marzeń. To ja już o tym pisałem i też już wszystko jasne. Śnieżne kotły. Obiekt nadawczy. Jedyny w Polsce z obsadą ludzką. No i tam się okazało, że jest poszukiwany człowiek do pracy. Lokalizacyjnie to te śnieżne kotły zdaje się, że pod Piechowice podlegają, ale mentalnie pod Szklarską Porębę. I jak ja to ogłoszenie zobaczyłem, to oczywiście, że wysłałem swoje nędzne CV i odpaliłem wrotki ze wszystkimi możliwymi kontaktami. No ale okazało się, że tam decyzja zapadła szybciej niż się rekrutacja skończyła. I co chyba najsmutniejsze w tej całej historii, to nie to, że nie ja dostałem tę pracę, bo ja się zgłosiłem, jak już tam ktoś dostał ją, tylko że ta praca nie jest na zawsze, gdyż ten obiekt będzie dołączony do wszystkich innych obiektów bezobsługowych. Czyli takie centrum zarządzania światem jest w Krakowie na Krzemionkach, a wszystkie nadajniki pracują bezobsługowo. W Polsce są rozproszone grupy interwencyjne i jeśli nie da się czegoś zdalnie uzdrowić, to się wysyła grupę interwencyjną, która tam ma jakiś promień dojazdu. To ja to znam z autopsji ze swojej głównej pracy. No ale niestety, na śnieżnych kotłach. A też pan, który odpowiada za ten obiekt, to powiedział, że jak pan będzie miał ochotę, to zapraszamy w odwiedziny, skorzystam. Tam rowerem nie można. No, to się wdrapie. W każdym razie, proszę państwa, pracy marzeń nie będzie. Przynajmniej na śnieżnych kotłach. Co my tu mamy do zagrania? Mamy do zagrania pieśń taką jak z marzeń.

Zawsze lubię takie rzeczy z lat 90. Silent Lucidity, Queensryche. Kto pamięta jakieś inne piosenki tego zespołu? Tak? A nie, jakbym zrobił egzamin, to nie wiem, czy ten egzamin to by poza tym jednym utworem ktoś zdał. Może lepiej nie próbować. Dobra, proszę Państwa, mówiłem o tej pracy marzeń i mamy tutaj temat jeszcze pracy u siebie. No bo to tak się przyjęło, że fajnie jest pracować u siebie i robić na siebie. I to generalnie ma sens. I w takich miejscowościach jak na przykład Szklarska Poręba, no to są ludzie, którzy pracują u kogoś, bo przyjeżdżają sezonowo do pracy albo takim jest wygodniej z jakiegoś powodu. Ale ci, którzy jakoś tak się wiążą z danym miejscem na dobre i na złe,

to zdają sobie sprawę, że albo praca u kogoś za bardzo dobre pieniądze, bo mamy jakieś super kompetencje, albo jednak praca u siebie jest w stanie nam, no właśnie, co nam zagwarantować? Super kasę? Taką ponad stan? Rzadko. Raczej pewien komfort, że nikt na nas nie będzie krzyczał poza trudnymi klientami, że będziemy sami od siebie zależni, niezależni, jakkolwiek na to spojrzymy. I to daje ogromny komfort. Byłem przez 5 lat warszawskim taksówkarzem. Miałem ten komfort i miałem też poczucie, że ciągle mam za mało kasy i ciągle słyszałem, bo my chcemy taniej. No to ci, co chcieli taniej, to państwo doprowadzili do tego, że polska taksówka umarła. Ale to już państwu mówiłem, nie, że polska taksówka została zlikwidowana. Nie, to państwo ją wykończyli. Chcąc jeździć tymi tanimi podwozami na U i na B, co to na nielegalu dalej, połowa tych usług jest, samochody są takie, że ja to bym nie wsiadł, bo bym się brzydził. Kiedyś nie wsiadłem, pojechałem autobusem. I państwo za 12 zł chcieli jeździć. Dzisiaj jeździcie tą samą trasę za 120 i płaczecie. I się nie zastanawiacie, że sami żeście to zrobili. Ale to już mówiłem o tym. I tak tylko państwo są temu winni. Nie państwo jako kraj, jako instytucja, nie urzędy skarbowe, nie urzędnicy. Nie! Państwo, bo chcieliście tanio. Tanio poniżej kosztu wytworzenia i nie zastanawialiście się, do czego to doprowadzi. Koniec, kropka. Zrobię jak Grzesiek Jankowski, czyli walnę. Bo to właściwie trzeba już zamknąć, bo też się odpalę i nic dobrego z tego nie wyniknie. Praca u siebie na starym Bemowie otworzyła się taka lodziarnia. Pan Mniam to się chyba nazywa. I otworzyło to małżeństwo, które 15 lat mieszkało w Australii. I oni tam w tej Australii to też mieli swoje gastro. Wrócili do Polski po 15 latach. Zawsze się wraca do ojczyzny. Znam bardzo niewiele przypadków ludzi, którzy wyjechali i już nigdy nie wrócili. To są jednostkowe historie. Wraca się i oni też wrócili. Z pieniędzmi więc sobie taki przywilej zrobienia małego gastro pozwolili. Tym bardziej, że budka, w której to mają, należy do mamy tego pana i jest im po prostu dużo łatwiej. Ale zasuwają codziennie i od rana do wieczora tam są te lody, nakładają. Zastanawiam się, kiedy im przejdzie. Pewnie jak się pogoda skończy. A to już szybko. To państwo myślą, że to tak będzie trwało. Nic nie może wiecznie trwać, a jak będziemy 24 czy tam któregoś sierpnia sobie tutaj gawędzili w jedynce, to już państwo będą ciepłe ubrańka wyciągali i mówili, o, już liście opadły. No, ja mówiłem, że najfajniej jest w kwietniu i w maju. To byłem obśmiewany jak zwykle. Także praca u siebie fajnie, tylko czy to gwarantuje super kasę? Nie gwarantuje. Gwarantuje dużo pracy, dużo hejtu ze strony konkurencji, zawistnych ludzi, którzy myślą, że nam te pieniądze wypadają z każdej kieszonki, a tak wcale nie jest. Szanujmy tych, których kupujemy te lody, ciastka i oni mają ten swój własny biznes. Ja jak jestem w Warszawie i tam mam okazję, to zawsze idę, mimo że za tą porcję, ja nie lubię tych lodów rzemieślniczych, wolę te kręcone i 9 zeta za taką łopatkę loda, to dla mnie jest dużo. Dla mnie te lody też nie za dobre. Nie lubię. Ale chodzę. Wspieram swoich. Dobrze, proszę państwa, to co? My sobie przed drugą tak bardzo klasycznie pogramy. Kajetan mówi, żeby zawsze przed serwisem to było więcej muzyki. No to będzie. Okay.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
2: Wiki Gabor.
1: Halina Mlynkowa. Wariusz Manks i Kasia Stankiewicz.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 27 czerwca. Radom.
1: Transmisja

0: Koncertów TVP2 po 20
1: i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy. Autopromocja.
3: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, powiedział szef rządu Donald Tusk. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju nie będzie, będzie przewodniczyć premier Julia Świrydenko. Jak zaznaczył Donald Tusk, nie jest rozczarowany decyzją Zełenskiego.
4: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Świrydenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji. Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć. I traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
3: Między Kijowem a Warszawą utrzymuje się napięcie po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Grupa Wyszehradzka może powrócić do wzorcowej współpracy, uważa węgierski premier Peter Madziar. Spotkanie premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji organizacji odbyło się po raz pierwszy od wielu miesięcy. W ostatnich latach współpraca między tymi państwami była osłabiona, a momentem zwrotnym była zmiana rządu na Węgrzech. Szef polskiego rządu podkreślił, że Grupa Wyszehradzka znowu może stać się znaczącą siłą polityczną w Europie. Będą nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel. Pojawi się dostęp do ksiąg wieczystych i usługa mDyplomy.
5: W aplikacji mObywatel wkrótce mają się pojawić elektroniczne dyplomy uczelni wyższych, księgi wieczyste czy świadectwa uprawnień zawodowych, dodaje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
5: Do aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz wgląd w uprawnienia geodety kartografa. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Upały mogą zabić, ostrzegają ratownicy medyczni i apelują do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i seniorów, o regularne nawadnianie się. Mamy sporo pracy w tak upalne dni, mówi starszy ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
7: Częściej teraz na pewno jeździmy do osób starszych z tego powodu, że w taką pogodę osoby starsze są bardziej narażone na ten czynnik temperaturowy. Osoby starsze najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my. I dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć. Udar cieplny może być niebezpieczny ze względu na to, że utraty płynów, jeżeli odwadnia, to może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Temperatura może prowadzić na przykład do oparzeń, które również są stanem zagrożenia życia i zdrowia.
3: W Siedlcach, w Płocku i w Radomiu rozstawiono kurtyny wodne. W Radomiu działa w sumie 6 wodotrysków, mówi rzeczniczka wodociągów Joanna Kutkiewicz.
8: Na placu Korackiego przed Urzędem Miejskim, przy fontannach oraz przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Witolda. Pozostałe kurtyny zlokalizowano na rynku, placu Jagiellońskim oraz nad zalewem Borki.
3: Lekarze apelują, jeśli to możliwe, o pozostanie w domach. Jeśli musimy wyjść, zakładajmy przewiewne ubrania, używajmy kremów z filtrem UV i korzystajmy z nakrycia głowy. Francja przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. W wielu miastach, zwłaszcza na zachodzie kraju, temperatury przekroczyły wczoraj 40 stopni. Synoptycy ostrzegają, że fala ekstremalnych upałów może utrzymać się jeszcze przez co najmniej tydzień.
9: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie kraju. W Bordeaux, La Rochelle, Nantes i Rennes termometry pokazały od 42 do nawet 44 stopni. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 54 departamentach. Jutro obejmie kolejne 4. W obliczu pogarszającej się sytuacji francuski rząd wzmacnia działania kryzysowe. Uruchomiono drugi poziom planu ochrony zdrowia, który pozwala m.in. ograniczać planowane zabiegi